0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Upał wraca do regionu. IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa łódzkiego. Tańsze paliwo może wrócić. W tym tygodniu decyzja w sprawie pakietu ceny paliw niżej. ŁKS przegrywa u siebie z Chrobrym Głogów, a Widzew wygrywa na wyjeździe z Jagiellonią. Za chwilę szczegóły. Temperatura maksymalna do 31 stopni, a lokalnie 32. Możliwy deszcz i burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województwa łódzkiego. Wysokie temperatury i burze z silnymi porywami wiatru. Nad Polskę napływają cieplejsze masy powietrza. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz poinformował, że najchłodniej będzie nad morzem, ale na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna osiągnie 30 stopni, a miejscami je przekroczy.
3: Temperatura maksymalna wzrośnie miejscami do około 33 stopni. Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru podczas tych burz do 90 km.
2: Synoptyk dodał, że we wtorek i w środę temperatura spadnie, jednak w weekend można spodziewać się powrotu upałów. Miejscami temperatura może osiągnąć 35 stopni. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Poprzednie rozwiązanie było tymczasowe i obejmowało m.in. stosowanie obniżonej stawki VAT na niektóre paliwa i ustalanie ich maksymalnej ceny na stacjach. O szczegółach mówi Dagmara Kędzior.
4: Powrót tego pakietu to jeden z najważniejszych tematów, którymi teraz zajmuje się koalicja rządząca. Tak tę sprawę komentowała w rozmowie z Polskim Radiem Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodała, że dyskusja przybrała na sile po prezydenckim wecie.
5: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj na pierwszym miejscu, skoro Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach.
4: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd. Na krytykę prezydenckiego weta odpowiada tak.
6: Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
4: Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć minister finansów, a będzie ona zależała m.in. od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: O cenach paliw dziś po 8.10 porozmawiamy z gościem Radia Łódź, posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam. Łodzianie solidaryzowali się z Ukrainą. W pasażu Schillera odbyła się wczoraj manifestacja będąca częścią akcji Nie bądź obojętny. Uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącej fali hejtu i agresji skierowanej przeciwko obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce. Wygłaszano hasła takie jak Polska jest tolerancyjna, precz z faszyzmem i agresja to głupota.
7: Celem ataków zostali obywatele Ukrainy. Stali się takim kozłem ofiarnym tak naprawdę, wskazanym przez polityków konkretnych opcji, którzy postanowili znaleźć sobie wroga wspólnego, z którym będzie można walczyć i pod sztandarami walki, z którym będzie można się jednoczyć.
2: W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, a demonstracje o tej samej tematyce odbyły się w ponad 20 miastach Polski.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przegrali po raz pierwszy w tym sezonie. Przed własną publicznością ulegli Chrobremu Głogów 1-2. Po pierwsze zwycięstwo sięgną natomiast Widzew Łódź, pokonując na wyjeździe Jagiellonię Białystok. O szczegółach meczu na Podlasiu Michał Malinowski.
8: Widzew nie punktował ani razu z Jagiellonią Białystok, odkąd prowadzi ją Adrian Siemieniec. Aż do wczoraj. Choć w pierwszej połowie drużyną lepszą byli gospodarze, to jednak po 45 minutach było 0-0, bo świetnie w łódzkiej bramce spisywał się Bartłomiej Drągowski. Na początku drugiej połowy widzewiacy zadali dwa ciosy w ciągu dwóch minut. Do bramki Jagiellonii trafiali Sebastian Berger i Fran Alvarez, a przy obu golach asystował Mario Garcia. Później łodzianie dobrze bronili dostępu do własnego pola karnego, a między słupkami wciąż kapitalnie prezentował się Drągowski. Dzięki temu Widzew wygrał w Białymstoku z Jagiellonią 2-0. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Widzew awansował na siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. ŁKS jest dziesiąty w pierwszej lidze. Dzisiaj trzecią kolejkę rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy zakończy mecz Unii Skierniewice z Arką Gdynia. Więcej sportu po siódmej w Radio Łódź. Zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane. Po południu od zachodu regionu wzrost zachmurzenia do dużego. Przelotnie może popadać słaby deszcz. Wieczorem możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to przechodzimy teraz do clou sprawy. Teraz na termometrach jeszcze 13 stopni, ale będzie zdecydowanie więcej w ciągu dnia od 28 do 32 stopnie, więc tak jak powiedzieliśmy w naszym serwisie, upały wracają. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy, skręcający na zachodni, wieczorem ze zmiennych kierunków i jeszcze barometr na nim teraz 993 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6, no to rozpoczynamy nowy dzień, To jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Iwona Błaszczyk przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. W tym składzie z Radiem Łódź będziemy do godziny 9.

zegarze prawie 10 minut po godzinie 6. No, budzimy się, budzimy powoli i muzycznie będziemy w tym budzeniu pomagali zdecydowanie. A przed nami sentymentalna podróż. Lato 1985 roku. Może ktoś pamięta, jak to wtedy było. Pewnie nie w Polsce, ale na świecie królowała wtedy telewizja MTV, która nadawała już od 4 lat. No, a właśnie w sierpniu wspomnianego 1985 roku wyjątkowo często wyświetlała pewien teledysk, który był rewolucyjny w swojej formie, bo stworzony, uwaga, wyłącznie techniką komputerową. A był to teledysk do tej piosenki.

Money for Nothing, Dance Rancy Sting, prosto z 1985 roku, a co jeszcze wydarzyło się w tym właśnie roku? Otóż Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek brazylijskiego serialu Niewolnica Izaura, który jak wiadomo gromadził rekordową widownię. Także w tym roku, w 1985, odbyła się premiera kultowej produkcji science fiction Powrót do przyszłości i jeszcze jedna data i wydarzenie z 1985 roku. Wtedy to Michaił Gorbaczow został sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, co zapoczątkowało perestrojkę i odwilż w zimnej wojnie. Teraz na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 6, niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9.

0: Ale zanim to nastąpi, wyciętych ma zostać kilkanaście starych drzew. Mieszkańcy nie kryją zaskoczenia.
1: Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem. One nie były wcale takie chore, żeby je usuwać.
2: Ale to trochę zepsuli, no nie wiem, po co te drzewa wycięli?
3: No każdego drzewa jest szkoda, prawda?
0: Także w tej sprawie polecamy kontakt z nami. Może ktoś z Konstantynowa Łódzkiego do nas się odezwie w tej właśnie sprawie. Jeżeli chodzi o nasze radiowe podróże po Polsce, te około 8.40, to dzisiaj południowy wschód kraju, będziemy w Przemyślu, a konkretnie w tamtejszej twierdzy.
4: To jest swojego rodzaju rewitalizacja twierdzy Przemyśl. Odnawiamy poszczególne obiekty. Wiele obiektów zostało zdewastowanych, ale mamy to, czego nie ma nikt inny, czyli ten zachowany krajobraz pola bitwy.
0: A ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze podróże radiowe około 8.40 w formie podcastów do odsłuchania na radiouć.pl. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Dużo pytań o sprawy lokalne, także te ogólnokrajowe. Między innymi o deklarację prezydenta Karola Nawrockiego, który ostatnio ogłosił, że nie chce być strażnikiem żyrandola, no i wyrusza w objazd po Polsce, a tymczasem część partii prawicowych chce, aby głowa państwa, więc oczywiście Karol Nawrocki, objęła patronatem na przykład wspólny konserwatywny blok do Senatu. Komentarz do bieżących spraw, tak tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, politycznych, już u nas po godzinie 8, już teraz polecam. Na zegarze 21 minut po godzinie 6.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl

0: /wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
3: To będzie jedna z większych zmian na Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze w wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont ulicy. Znikną stare tory i bruk, a w ich miejsce pojawią się asfalt, równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić komfort codziennego poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Mieszkańcy zyskają bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej estetyczną przestrzeń. Remont startuje 17 sierpnia i potrwa do przyszłego roku. Bełchatów wzbogaci się o nowy zeroemisyjny autobus. Miasto pozyska na jego zakup ponad 3 miliony złotych dofinansowania. W ramach projektu kupiona zostanie również mobilna ładowarka. Cała inwestycja ma wartość ponad 4,5 miliona złotych. Umowa o dofinansowanie została już podpisana, a miasto przygotowuje dokumentację przetargową. Wykonawcę chce wyłonić jeszcze w tym roku. 40 osób ucierpiało w wypadku podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim koło Chełmna, poinformował Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski. Na trasie, w której uczestniczyło 15 zawodniczek, jedna z nich przewróciła się, co doprowadziło do najechania na nią przez inne uczestniczki. 7 osób przewieziono do szpitali karetkami, a jedną zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 osoby zostały dowiezione do placówek medycznych transportem prywatnym. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej Ceuty protestowało przeciwko masowemu napływowi migrantów. Demonstracje na jednym z placów zorganizowali przedstawiciele 4 różnych religii. Według najnowszych danych w wyniku kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie zginęły 83 osoby. Następne wiadomości Radia Łódź o 7:00.
2: Mieliśmy kilka dni przerwy, no to teraz wracają upały, bo o nich oczywiście mowa. Dzisiaj do 32 stopni, teraz na termometrach jeszcze przyjemnie, bo 14 stopni. Poza tym w dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu od zachodu regionu więcej chmur. Przelotnie może popadać także deszcz, wieczorem gdzieniegdzie w województwie łódzkim zagrzmi. Jeżeli chodzi o ciśnienie, no to teraz na barometrze 993 hektopaskale.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 28 minut do godziny 7:00. Muzycznie przed nami dwie panie. Najpierw pani Jarosowicz, a po niej Amy Winehouse.

0: Radio Udział. Audycja poranna na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i jest poranna prasa i na początek łódzkie strony Gazety Wyborczej. Tutaj o wielkich oczekiwaniach, medialnym szumie. No i w końcu jest nowa Wojskowa Akademia Medyczna. A co ze studentami, którzy za 2 miesiące mają zacząć naukę? Oto jest pytanie, na które stara się odpowiedzieć Wyborcza. Docelowo Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi ma kształcić od 800 do 1200 osób, corocznie wydając dyplomy 250-350 absolwentom. Zanim jednak szkoła osiągnie pełną wydajność, minie wiele czasu. Nabór nowych studentów kluczowego kierunku lekarskiego WAM odbędzie się dopiero u progu roku akademickiego 2027-2028. Wcześniej jednak, bo w październiku 2026 roku reaktywowana uczelnia chce uruchomić kierunek ratownictwo medyczne. No i tutaj pojawia się szereg pytań, bo choć do godziny zero zostały niespełna 2 miesiące, wciąż nie ma ogólnodostępnych zapowiedzi na temat tego, jak ma wyglądać rekrutacja. No i sprawy postanowiła podrążyć Wyborcza i te pytania zadała Ministerstwo Obrony Narodowej, które odpowiada, że nabór nie będzie otwarty dla wszystkich chętnych. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych w roku akademickim 2026-2027 zostanie przeprowadzone wyłącznie dla żołnierzy zawodowych i pełniących czynną służbę wojskową. Taką informację otrzymała Gazeta Wyborcza. Więcej na temat tego, jak ma wyglądać nowy WAM w dzisiejszej Wyborczej. My jeszcze zaglądamy do Dziennika Łódzkiego, tutaj o tym, że wieluńscy policjanci dostali informację o znalezieniu w rzece Warcie w miejscowości Krzeczów miny przeciwpancernej z okresu II wojny światowej. No i to nie pierwsze takie niebezpieczne odkrycie w tej miejscowości w rzece Warcie. Wcześniej znaleziono tam m.in. granatnik przeciwpancerny, no ale w innych powiatach łódzkiego także dochodzi do podobnych sytuacji. Miesiąc temu rolnik podczas prac polowych w miejscowości Żelazowice w powiecie opoczyńskim zgłosił policji znalezienie przedmiotu przypominającego niewybuch. Funkcjonariusze przyjechali oczywiście na miejsce, przeprowadzili rozpoznanie i potwierdzili, że odnaleziony przedmiot to granat moździerzowy kaliber 82 mm pochodzący z okresu II wojny światowej. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim, a na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam do naszego historycznego kalendarza. 105 lat temu, a więc 10 sierpnia 1921 roku, urodził się Bogdan Tomaszewski, wybitny dziennikarz sportowy, komentator, publicysta, autor książek i scenariuszy filmowych. Popularność zdobył dzięki barwnemu stylowi wypowiedzi oraz posługiwaniu się piękną polszczyzną. Posiadał ogromną wiedzę i znajomość każdej dyscypliny, którą się zajmował i którą komentował. Jak mówił, wielki wpływ na styl jego pracy dziennikarskiej wywarli starsi koledzy po piórze, których pracą zachwycał się i chciał im dorównać.
2: To, że tym językiem jakoś władałem, to jest oczywiście zasługa domu, to wiadomo, szkoły, ale to też zasługa starszych kolegów. Jan Erdman, żołnierz spod Tobruku, ja go nigdy nie widziałem, nigdy go nie znałem, ale ja zaczytywałem się, jak on pisał w przeglądzie sportowym. On pisał i o polityce, i o kolarstwie, i o boksie, i o wszystkim. Wspaniała polszczyzna.
0: Jak mówił w jednym z wywiadów Bogdan Tomaszewski, człowiek uczy się do końca życia. Ja dopiero po wielu latach pracy z mikrofonem zrozumiałem, że najważniejsza w tym zawodzie jest cisza. Nadmiar słów może zgubić najlepszego komentatora, a gadulstwo to rzecz nieznośna. Legendarny dziennikarz zmarł 27 lutego 2015 roku.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się siódma, czas na raport drogowy. Adam Urzyński, dzień dobry.
12: Dzień dobry. W Łodzi jest kilka drugich miejsc, w których stracimy co najmniej kilka minut. I to jest m.in. Aleja Włókniarzy w okolicach krzyżówek z Drewnowską, Lutomierską i Limanowskiego. W Łodzi wolniej pojedziemy też Pabianicką. Tu na pewno poczekamy gdzieś na światłach. No i na tej trasie mogą pojawić się też przejściowe utrudnienia w związku z remontami przystanków autobusowych. Poza Łodzią wolniej pojedziemy krajową 74 między Piotrkowem i Sulejowem. Co jakiś czas pojawiają się też utrudnienia na trasie między Łowiczem i Skierniewicami. Tutaj mamy jeden przejazd kolejowy i podczas tego przejazdu pociągu na pewno poczekamy tutaj kilka minut. Za pół godziny kolejne wiadomości drogowe.
11: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
13: Łódź solidarna z Ukrainą. Manifestacja przeciwko nienawiści i przemocy. Benzyna kosztuje średnio ponad 7 zł, diesel prawie 8. W tym tygodniu decyzja o ewentualnym powrocie pakietu ceny paliw niżej. Będą remonty sportowych obiektów w Aleksandrowie Łódzkim. Jest ponad 850 tysięcy złotych dofinansowania. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu od zachodu duże. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 90 km na godzinę. Łodzianie manifestowali solidarność z Ukrainą. W pasażu Schillera odbyła się wczoraj demonstracja w ramach ogólnopolskiej akcji Nie bądź obojętny. Uczestnicy sprzeciwiali się hejtowi i agresji wobec Ukraińców mieszkających w Polsce, a wśród haseł były m.in. Polska jest tolerancyjna i agresja to głupota.
14: Dlaczego się zdecydowała pani dzisiaj przyjść na tą manifestację?
15: Dlatego, że faszyzm to zło.
16: Podzielam wszystkie te hasła, które tam są napisane, że Polska powinna być tolerancyjna, gościnna.
17: No dlatego, że nie możemy być obojętni na akty agresji w miastach, jak teraz, w przestrzeni publicznej.
18: Sąsiadami kraju ogarniętego wojną.
13: Na miejscu był reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, a demonstracje o tej samej tematyce odbyły się w ponad 20 miastach w Polsce.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Początek tygodnia przyniesie powrót bardzo wysokich temperatur. Dziś miejscami termometry pokażą ponad 30 stopni. Dla pracodawców oznacza to konkretne obowiązki wobec osób, które w takich warunkach wykonują swoją pracę. O tym, co przepisy nakazują pracodawcom w czasie upałów, mówi Zuzanna Pawlikowska, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
20: Gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni, pracodawca ma obowiązek obowiązek zapewnić pracownikom bezpłatne napoje. Oczywiście najczęściej jest to woda. Te napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy w ilości odpowiadającej realnym potrzebom.
13: Pracodawca powinien również reagować, gdy wysoka temperatura stwarza zagrożenie dla zdrowia. Od 11 stycznia przyszłego roku mają wejść w życie nowe przepisy, które wprowadzą konkretne progi temperatur dla różnych rodzajów pracy. W tym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego powrotu pakietu ceny paliw niżej. Funkcjonował on do końca czerwca. Na jego mocy stosowana była obniżka stawka VAT na niektóre paliwa i ustalana ich maksymalna cena na stacjach. Zdaniem senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego decyzja o ewentualnym powrocie pakietu powinna być zależna od stanu gospodarki.
3: Paliwa przekładają się na potencjalny wzrost inflacji, na całą gospodarkę. I póki nie obserwujemy tego oddziaływania, to powiedzmy, że możemy się jeszcze zastanawiać. Natomiast myślę, że jednak jest pewna granica, od której te ceny paliw przełożą się na inne obszary i wtedy należy zareagować.
13: Wczoraj litr benzyny kosztował średnio 7,03 zł, a olej napędowy 7,96 zł. Pieniądze, które mogły trafić na budowę łódzkiego tunelu średnicowego, mają zostać przeznaczone na inwestycje na Pomorzu i w Lubuskiem. Chodzi nawet o 1 800 000 000 zł unijnego dofinansowania. Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, że decyzja w tej sprawie zapadła już wcześniej. O tym porozmawiamy dziś z gościem Radia Łódź, posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. To o 8.10. Aleksandr Włócki z dofinansowaniem na sportową infrastrukturę. Miasto otrzyma ponad 850 tysięcy złotych na modernizację dwóch obiektów. Pieniądze zostaną przeznaczone na boisko przy szkole podstawowej nr 4 oraz boiska na terenie Mosiru. Oba miejsca przejdą gruntowny remont, przekazała Radiu Łódź Agata Kowalska z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Łódzkim.
21: Boisko przy szkole przejdzie gruntowną modernizację, powstanie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną nowe urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Boisko na terenie Mosiru zyska nową sztuczną nawierzchnię, nowe urządzenia do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz również stojaki na rowery.
13: Z boiska przy szkole podstawowej nr 4 korzysta blisko 700 uczniów, a po lekcjach także mieszkańcy. Obiekt przy Mosirze od prawie 20 lat nie przechodził modernizacji. Remont obu boisk będzie kosztował około 1 300 000 zł. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
11: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W Białymstoku wygrali z Jagiellonią 2-0. Obie bramki padły po przerwie. A piłkarze Widzewa mogą mówić o dużym szczęściu, bo tylko świetnej postawie Bartłomieja Dąbrowskiego w bramce zawdzięczają, że do przerwy nie przegrywali, podkreśla Sebastian Berger.
23: To na pewno pierwsza połowa ciężka. Gdzieś nie wyglądało to z naszej strony gdzieś kolorowo. Jagiellonia przeważała, miała więcej sytuacji. Bartek nam daje dużo pewności siebie, też rzucił parę słów motywacyjnych przed spotkaniem. Wiemy wszyscy, że Bartek jest klasowym zawodnikiem.
22: A po przerwie gra Widzewa już wyglądała lepiej. Berger otworzył wynik spotkania w 52 minucie. Druga bramka została zdobyta 2 minuty później. Strzelił celnie Fran Alvarez. Widzew zajmuje 7 miejsce w tabeli. Jest jedną z 4 niepokonanych drużyn w Ekstraklasie. Piłkarze UKS-u od początku sezonu grają słabo. Udało się jednak zdobyć w 2 meczach 4 punkty. Jednak w niedzielne popołudnie Chrobry Grogów wygrał przy Alei Unii 2-1, wykorzystując błędy gospodarzy i ich niemoc w ofensywie. Jedyną bramkę dla UKS-u zdobył z rzutu karnego pod koniec pierwszej połowy Fabian Piasecki. A w innym wczorajszym spotkaniu pierwszej ligi Termalika Nicieża przegrała z Wartą Poznań 1-2. Na czele tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki z kompletem 9 punktów. Na dziś koniec trzeciej kolejki pierwszej ligi. Unia Skierniewice Beniaminek podejmować będzie Spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia. Gospodarze nie zdobyli jeszcze punktu. Goście mają na koncie 2 zwycięstwa i są zdaniem trenera Unii Kamila Sochy jednym z głównych kandydatów do awansu.
24: Przed nami naprawdę bardzo ciężkie starcie z liderem, zespołem, który spadł z ekstraklasy, który posiada w swoim składzie wielu zawodników z poziomu wyższego. Natomiast my już udowodniliśmy wielokrotnie, że no, nie robi to na nas żadnego wrażenia.
22: A mecz rozpoczyna się o godzinie 19:00. Relacja tekstowa z tego spotkania na naszej stronie radiołódź.pl. A następne wiadomości sportowe po 9:00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane. Po południu od zachodu regionu wzrost zachmurzenia do dużego. Przelotnie popada słaby deszcz. Wieczorem możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to już wspominaliśmy, że upały wracają do naszego regionu. O poranku jeszcze tego nie widać, nie czuć. 15 stopni teraz na termometrach w Łodzi, no ale w ciągu dnia powyżej 30 stopni do 32 stopni dzisiaj na termometrach, a na barometrze 993 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: 7 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina poranka i ten czas rozpoczynam od grupy The Rolling Stones.

0: 11 minut po godzinie 7, no to teraz na moment przeniesiemy się do Konstantynowa Łódzkiego, a konkretnie do centrum tego miasta, bo tam trwają przygotowania do ważnej inwestycji. Plac Kościuszki ma być odbetonowany i zazieleniony. Posadzonych będzie m.in. ponad 60 nowych drzew i ponad 2000 krzewów, ale na razie w ramach przygotowań do tej inwestycji, do zazieleniania, miasto zdecydowało się na wycinkę kilkunastu drzew w bezpośrednim sąsiedztwie placu, a ta decyzja zaskoczyła okolicznych mieszkańców.
1: Ja jestem za przyrodą, wie pan, ja kocham przyrodę. Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem. One nie były wcale takie chore, żeby je usuwać.
2: Gdzie parkowało, był cień, wszystko. Tam był też parking, ale to trochę zepsuli, no nie wiem. Po co te drzewa wycięli?
3: No każdego drzewa jest szkoda, prawda? No może będą przeszkadzać te drzewa, to musieli wyciąć. A każde drzewo, to wie pan, że to jak jest wichura czy coś takiego, no to wiadomo, przewróci się, krzywdą uszkodzi samochód w ogóle i tak dalej. No to mówmy co chcemy, no. Musieli i usunęli.
4: Posadzą młode, to może będzie tego i nie będą tak zasłaniać bardzo tych domów. No te drzewa też już swoje lata miały, także ten. Posadzą młodziu, nowe, to urosną i będzie okej.
5: Okay. Dorota Sujecka, Partia Zieloni, koło Konstantynowickim. Z tego co wiem, to 10 drzew zostało wyciętych dlatego, że część z nich była chora, chociaż przypuszczam, że gdyby nie inwestycja, to by dalej stały. Druga część kolidowała z inwestycją, co absolutnie potępiamy. Urząd Gminy został poinformowany, pan burmistrz Jakubowski został poinformowany, że można się skontaktować z naukowcami, z arborystami, z dendrologami, którzy będą dbać o drzewa w trakcie inwestycji. Nie mam pojęcia, dlaczego w okresie lęgowym wycięto te drzewa. Pomijając już kwestie środowiskowe, jak już ktoś tego nie czuje tego blusa, no to przecież sadzonka kosztuje, a to już było. Za to już nie trzeba płacić, tylko o to trzeba dbać i więcej nic.
6: A ogólnie cieszy się pani, że ten plac robią i że no, w zamyśle będzie bardziej tutaj zielono?
1: Nie, uważam, że to jest wydatek pieniędzy, bo niedawno były kładzione na całym tym płytki, tu miały się odbywać różne takie uroczystości.
2: Tam była taka betonoza, nic nie było ciekawego. Sam beton, kołeczki, no i co przy tym betonie. W takich upałach jak teraz, no to wie pan, no to jak na patelni.
3: Cieszę się dlatego, że nie powinno być tak zabetonowane, bo widzi pan, studzienki z nieodpływów nie ma bardzo dużych, wody nie pobierają, a jak jest zieleni dużo, to oddycha się, powietrze jest.
4: To już niepotrzebnie było betonowane, bo przedtem dawno, dawno za innego burmistrza już było zielono, nie? I później zabetonował, no bo tu się zawsze uroczystości takie państwowe o tego, no bo jednak zieleń to jest zieleń.
7: Tomasz Wójcic, kierownik referatu inwestycji i infrastruktury technicznej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Obecnie w centrum miasta, w okolicy pomnika Tadeusza Kościuszki, trwają dwie równoległe inwestycje. Jedna dotyczy odbetonowania placu. W zakresie tej inwestycji wycięto 9 tui i kilka krzewów. W ramach inwestycji równoległej, która trwa w tym samym miejscu niemalże, a dotyczy infrastruktury, wynika między innymi z wykonania przyłącza ciepłowniczego do kamienicy komunalnej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego w zakresie odwodnienia i oświetlenia, zostało wycięte 18 drzew. Z tych 18 drzew niektóre w wyniku oględzin zostały stwierdzone jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na znaczny stan wypruchnienia. W ramach nasadzeń zastępczych przedmiotowej lokalizacji zostanie nasadzone prawie 50 drzew.
0: Tylko dodam, że zazielenienie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Kasper Józefowicz.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

18 minut po godzinie 7, my polecamy się do słuchania, to oczywiste, ale także do czytania na radiouć.pl. Tam m.in. o tym, że od września w bełchatowskich szkołach i przedszkolach zmienią się jadłospisy, a placówki będą wdrażać zasady tzw. diety planetarnej. Czym jest dieta planetarna i czemu ma służyć? To do przeczytania na radiouć.pl, a teraz wcześniej muzycznie grupa Oasis.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
1: Po reklamie.
8: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Adam Łużyński.
9: W Łodzi coraz dłużej trzeba stać na skrzyżowaniu Limanowskiego i Alei Włókniarzy. Jadąc przez Łódź na pewno warto pamiętać też o remontach, których trochę w wakacje jest i z powodu przebudowy zmieniono organizację ruchu, między innymi na wiadukcie przy estakadzie w ciągu Alei Włókniarzy, na Alei Palki niedaleko Ronda Solidarności i na Broniewskiego na Łódzkiej Dąbrowie. Remonty mogą utrudnić jazdę kierowcom, także poza stolicą województwa. Mamy m.in. remont mostu w Witawie, no i przebudowę głównej drogi w Zduńskiej Woli. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
8: Tu Radio Łódź na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Barzewicz.
10: Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. W miniony piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje stratę na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna stwierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace nie są legalne. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zdementował te informacje i zapewnił, że droga należy do gminy. Rosja coraz mocniej atakuje Ukrainę. Jak podkreślają eksperci wojskowi z Deep State, w ostatnich tygodniach Rosjanie zajmują kolejne kilometry ukraińskiego terytorium. Jednocześnie Moskwa nie zaprzestaje nocnych uderzeń za pomocą rakiet, dronów i bomb lotniczych. Tylko minionej nocy 5 ciężkich bomb sterowanych spadło na Sumy. Studenci chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Łódzkim. Zakończyła się rekrutacja na studia drugiego stopnia. Chęć rozpoczęcia nauki od października zgłosiło około 3000 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z zarządzaniem, media audiowizualne czy finanse i rachunkowość. Teraz uczelnia weryfikuje dokumenty kandydatów i przygotowuje listę osób zakwalifikowanych. Rewolucja żywieniowa w bełchatowskich szkołach i przedszkolach. Od września zmienią się jadłospisy dla dzieci i młodzieży. Placówki mają wdrażać zasady tzw. diety planetarnej. Nowe zasady mają przede wszystkim kształtować zdrowe nawyki żywieniowe wśród najmłodszych i przeciwdziałać m.in. otyłości. Niektóre nowe dania były już testowane. Dzieci próbowały m.in. spaghetti z sosem z soczewicy oraz warzywnych kotletów z ciecierzycy. Następne wiadomości Radia Łódź za pół godziny.
8: 10 do 32 stopni w naszym regionie. Teraz na termometrach jeszcze 15 stopni. Poza tym sporo chmur. Przelotnie może popadać słaby deszcz, czy wieczorem także możliwe burze. A na barometrze 993 hektopaskale.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: No, przyznam się szczerze, że ciekawa ta dieta planetarna. Jestem także ciekawy, co państwo na to i żeby państwu przypadła do gustu. Poza tym, co powiedziała Małgosia Błażewicz, no to jeszcze można zajrzeć na radiołódź.pl i tam to wszystko jest szczegółowo opisane. Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8.

0: 21 minuty do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zaglądamy do gazet, tym razem do prasy ogólnopolskiej i na początek rzut oka do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj ciekawy tytuł. Otóż jak się okazuje, my Polacy straciliśmy wiarę w alerty RCB, a więc Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zaledwie 20% ankietowanych uważa, że alerty wysłane właśnie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pojawiają się szybko i wskazują konkretny sposób postępowania. Tak wynika z badania przeprowadzonego w sierpniu przez agencję SW Research na zlecenie Dziennika Gazety Prawnej. Niemal 70% badanych w mniejszym lub większym stopniu krytykuje obecny system ostrzegania. Zdaniem ekspertów na taką ocenę miał wpływ szeroko dyskutowany brak alertu związanego z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie, ale podobne nastroje panują także w samorządach. Lokalni liderzy mają zastrzeżenia, zwłaszcza do nieterminowości wysyłanych alertów, ich powszechności i braku precyzji. Samorządowcy uważają też, że informacje pogodowe powinny być w systemie ostrzegania w jakiś sposób oddzielone od poważniejszych zagrożeń, chociażby takich jak ta rosyjska rakieta, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną, no i spadła na Lubelszczyźnie. Straciliśmy wiarę w alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, no i jesteśmy bardzo ciekawi, co Państwo na to, czy faktycznie tak jest, no i czy podzielają Państwo pogląd większości Polaków na to, w jaki sposób działa ten system ostrzegania. Zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej, tutaj o krajowej polityce, a konkretnie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wymieni kandydata na premiera, czytamy w Rzeczpospolitej. Prawo i Sprawiedliwość miało mieć dwa płuca, Mateusza Morawieckiego, no i to drugie płuco, a więc Przemysława Czarnka, ale jak się okazuje, oba te płuca wysiadły. Słyszymy, to znaczy Rzeczpospolita słyszy z najbliższego otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Z rozmów gazety wynika, że w PiS-ie decyzja o zmianie kandydata na premiera już zapadła. Nie jest tylko jasne, na którego z dwóch polityków postawi Jarosław Kaczyński. Jednym z tych potencjalnych kandydatów ma być Zbigniew Bogucki, drugim Tobiasz Bocheński, a więc były wojewoda łódzki. Ale wymiana Przemysława Czarnka ma być tylko kwestią czasu. Projekt Czarnek jest skończony. Wkrótce ten projekt zostanie wygaszony. Tak w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak się stanie? Oczywiście będziemy to na bieżąco śledzili. Prawo i Sprawiedliwość wymieni kandydata na premiera. Sporo dzieje się na polskiej prawicy. 19 minut do godziny 8 teraz.

0: Wchodzimy do godziny 8, tu Radio Łódź, audycja poranna, a w studiu Michał Dąbrowski. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Serwus, tak jest, serwus był zaliczony, więc możemy rozpocząć nowy tydzień.
1: Nowy dzień.
0: Tak jest, po godzinie 8 spotkanie z gościem, no i dzisiaj krajowa polityka. Dużo dzieje się na naszej scenie politycznej właśnie.
1: Tak, zaczniemy od obchodów rocznicy objęcia urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego. Prezydent powiedział w Skawinie w niedzielę, że nie chce być strażnikiem Żyrandola i zapowiedział, że drugi rok swojej kadencji spędzi na objeździe po kraju i spotkaniach z mieszkańcami, a to się zbiega z przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Część partii prawicowych chce, aby to właśnie głowa państwa objęła bardziej lub mniej formalnym patronatem. Na przykład wspólny konserwatywny blok do Senatu. Porozmawiamy z naszym gościem o to, czy nie boją się tego, że za rok to prawica będzie mogła powiedzieć niemal to samo, co koalicja mówiła rok temu, czyli że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której prezydent i rząd będą z jednego obozu, żeby mogło państwo sprawnie funkcjonować. Z drugiej strony koalicja może mówić, że trzeba zapobiec stworzeniu monowładzy. Porozmawiamy także o tunelach w Łódzkiem. Zapytam, czy oba łódzkie tunele kolejowe są bezpieczne, i ten średnicowy, i ten dalekobieżny. Porozmawiamy także o ustawie o najmie krótkoterminowym i o cenach paliw, bo tutaj nas rzeczywiście wciąż promocjami nie rozpieszczają.
0: No to jeszcze bardzo ważna informacja, kto będzie naszym gościem.
1: Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej i Łodzi.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Polecamy to spotkanie po godzinie 8. Michał Dąbrowski i pytania polityczne, tak te ogólnopolskie, jak i te krajowe, same najważniejsze, to możemy państwu zagwarantować. Na zegarze 15 minut do godziny 8.

8 minut, do godziny 8 za 8 minut u nas najważniejsze wiadomości Małgorzata Błażewicz, że wcześniej kolejne raporty drogowe, tak, rzeczywiście nie zabraknie prognozy pogody. Proszę zostać w Radiu Mucio.

0: autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trojanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
14: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
15: Znowu to zrobił. To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
16: Skup się!
15: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
19: Zbliża się 8 czas na raport drogowy. Adam Murzyński.
20: Do Łodzi wciąż nadjeżdża wielu kierowców z okolicznych miast. Wolniej pojedziemy drogami z Konstantynowa, Pabianic i Brzezin. Na pewno utkniemy w korku jadąc drogą ze Zgierza. Tu w zatorze poczekamy kilka minut. Poza tym na Włókniarzy w Łodzi stracimy łącznie około 10 minut i około 5 minut stracimy też na Rydza Śmigłego. W Sosnowcu niedaleko Strykowa korkuje się rondo, z którego można wjechać na autostrady A1 i A2. Wolniej pojedziemy też drogą z Łęczycy przez Topolę Królewską do Kutna. Chodzi oczywiście o drogę krajową numer 60. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
19: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
21: Upał groźny nie tylko dla ludzi. Weterynarze ostrzegają przed udarem cieplnym u zwierząt. Problem ze śmieciami na łódzkiej Dąbrowie. Miasto interweniowało po sygnałach mieszkańców. Różne nastroje łódzkich klubów. ŁKS przegrał z Chrobrym, a Widzew pokonał Jagiellonię. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województwa łódzkiego. Temperatura maksymalna dzisiaj do 32 stopni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla łódzkiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysokie temperatury to zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt. Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie jego życia. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy pies pozbawiony jest dostępu do wody i zamknięty w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza. Na przykład w samochodzie, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota.
22: W takim samochodzie, kiedy jest wysoka temperatura,
1: temperaturę od karoserii. Pies bardzo szybko się przegrzewa i może to grozić nawet zgonem. Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez luzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
21: Policja apeluje, by podczas wysokich temperatur nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Kierowcy liczą na powrót programu CPN. Decyzja ma zapaść w tym tygodniu. Pakiet obowiązywał do końca czerwca i pozwalał ograniczać ceny paliw na stacjach. Wczoraj benzyna kosztowała średnio 7 zł i 3 grosze, a olej napędowy 7 zł i 96 groszy. Mieszkańcy Łódzkiej Dąbrowy skarżyli się na śmieci na osiedlu przy ulicy Kadłubka. Pojemniki na odpady były w ostatnim czasie przepełnione i wiele osób pozostawiało śmieci obok nich. To już się zmieniło. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta informuje, że firma odpowiedzialna za odbiór odpadów została wezwana do niezwłocznego usunięcia zalegających śmieci.
16: Odpady zostały już odebrane, a podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej następnego dnia potwierdzono, że teren został uprzątnięty. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i dlatego każda zgłoszona nieprawidłowość jest zweryfikowana.
21: Urząd Miasta zapewnia, że reaguje natychmiast na sygnały o niewywiązywaniu się wykonawcy z obowiązków. Zdjęcia przed i po uprzątnięciu śmieci przy ulicy Kadłubka są dostępne na naszej stronie internetowej.
22: Więcej na radiowódź.pl.
21: Bełchatów wzbogaci się o nowy zeroemisyjny autobus. Miasto pozyskało na jego zakup ponad 3 miliony złotych dofinansowania. W ramach projektu kupiona zostanie również mobilna ładowarka. Cała inwestycja ma wartość ponad 4,5 miliona złotych, mówi Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
23: Ten nowy autobus ma mieć długość od 11,5 do 12,5 metra, będzie wyposażony w 3 pary drzwi, będzie niskopodłogowy, będzie mógł przewieźć 70 pasażerów, w tym minimum 25 na miejscach siedzących.
21: Umowa o dofinansowanie została już podpisana, a miasto przygotowuje dokumentację przetargową. Wykonawcę chce wyłonić jeszcze w tym roku. Prezydent nie chce być strażnikiem żyrandola. Karol Nawrocki zapowiada objazd po Polsce. Podczas podsumowania pierwszego roku kadencji mówił, że chce spotykać się z mieszkańcami i aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. O planach prezydenta i jego roli przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi porozmawiamy za chwilę z porannym gościem Radia Łódź, posłem Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. Łódzki Klub Sportowy przegrał w domu 1-2, a Widzew wygrał na wyjeździe 2-0. ŁKS Łódź od początku sezonu nie imponuje formą, gra słabo, ale w poprzednich meczach zdobył punkty. Tym razem jednak przegrał w Łodzi z Chrobrym Głogów. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
24: Już w trzeciej kolejce nowego sezonu w pierwszej lidze ŁKS stracił punkty na swoim boisku. Przegrał z Chrobrym Głogów, drużyną, która wyjątkowo nie leży piłkarzom z Alei Unii 1-2. Gospodarze mieli szansę na początku spotkania, ale potem do głosu doszli goście i to oni zdobyli pierwszego gola. ŁKS wyrównał w ostatniej minucie pierwszej połowy. Fabian Piasecki wykorzystał rzut karny. Po przerwie gra toczyła się pod dyktando ŁKS-u. Wydawało się, że łodzianie są w stanie zdobyć komplet punktów, ale znowu niespodziewany strzał i to goście wywożą z boiska przy Alei Unii 3 punkty.
21: W następnym meczu, też w Łodzi, ŁKS zmierzy się ze spadkowiczem z ekstraklasy Termaliką Nieciecza. Druga łódzka drużyna, Widzew, przypominam, pokonała w Białymstoku Jagiellonię 2-0. Więcej wiadomości sportowych po 9 w Radiu Łódź. Zapraszam.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu od zachodu regionu wzrastające do dużego, przelotnie popada deszcz, czy wieczorem możliwe burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj do 32 stopni, teraz na termometrach mamy 15 stopni, na barometrze 992 hektopaskale.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
26: A na zegarze 4 minuty po godzinie 8.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu na początku tygodnia i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, przyjechał pan do nas samochodem, było tankowanie po drodze?
2: No nie było, bardzo blisko mieszkam na Księżymłynie, więc...
1: Ale rozpieszczają nas tymi promocjami na stacjach benzynowych, czy jeszcze niekoniecznie, jeżeli popatrzymy na to, co widzimy?
2: Sytuacja jest ciężka, bo prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału, zablokował tak naprawdę wejście ważnej ustawy, elementu pakietu ceny paliw niżej.
1: Od ponad nadmiarowych zysków koncernów.
2: Tak, ja tę ustawę, pilotowałem w Sejmie, więc wydawało mi się, kiedy ten projekt został złożony, że to jest element czegoś, na co się umówiliśmy, czyli zmniejszamy akcyzy, zmniejszamy VAT, maksymalna cena, no i oczywiście skądś trzeba to sfinansować. Chodziło o to, żeby te ciężary kryzysu, bo wszyscy ponosimy ten ciężar w formie tych wyższych cen paliw, no ale rozłożyć sprawiedliwie. No bo z jednej strony mamy zmniejszone przychody do budżetu i płacimy za to wszyscy podatnicy, bo nie mamy pieniędzy przez to na inne ważne zadania, a z drugiej strony firmy paliwowe osiągają ponadnormatywne zyski. Mamy te informacje, jak one wyglądają, jak się kształtują po pierwszym i drugim kwartale tego roku.
1: Ale gdyby doszedł ten podatek, to prawdopodobnie my jako konsumenci też byśmy go mogli odczuć, bo po prostu koncerny by go na nas przełożyły.
2: Tak, znaczy tu bardzo, bardzo jasno i wyraźnie chciałbym wyjaśnić. Jeżeli chodzi o ten podatek, on miał być tylko i wyłącznie od ponadnormatywnych zysków, jeszcze liczonych o 20% więcej niż te zyski z zeszłego roku. Więc tutaj firmy nie miałyby powodu, szczerze mówiąc, żeby szukać tych środków u konsumentów. Widać ogromny wzrost zysków, chociażby na podstawie Orlenu, bo Orlen ostatnio opublikował swój wynik za drugi kwartał. I te zyski są gigantyczne. Więc to był plan, na który chcieliśmy się umówić i wydawało się, że mamy taką umowę, że zmniejszamy obciążenia kryzysu z konsumentów, z tych, którzy, z wszystkich kierowców tankujących na stacjach, i to firmy, które uzyskują te zyski, nie przez lepsze zarządzanie, lepszą, nie wiem, technologię, jakiś pomysł
1: tylko
2: nowatorski,
1: przez wykorzystywanie trudnej
2: tylko przez sytuację,
1: na rynku, tak?
2: Jeżeli chodzi o ceny na rynku globalnym, ceny ropy naftowej i tę sytuację na Bliskim Wschodzie. I to było uczciwe i sprawiedliwe. Znaczy, kierowcy płacą mniej, natomiast firmy po prostu od tych zysków, które wynikają tylko i wyłącznie z sytuacji geopolitycznej, częściowo, bo też nie wszystko najprawdopodobniej udałoby się z tego tytułu pokryć.
1: No, ale prezydent postawił weto, mówiąc między innymi
2: nie
1: weto, o tym,
2: tylko
1: że ta ustawa by
2: skierował do skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale tutaj prezydent ma dwie opcje. Podpisać i skierować do Trybunału w trybie kontroli następczej i nie podpisać i skierować do Trybunału w trybie kontroli uprzedniej.
2: Argument był tylko z mojej perspektywy technicznej, bo mamy sytuację, gdzie były opinie prawników, konstytucjonalistów również, bo te kwestie i te zagadnienia się pojawiały. I ze strony Ministerstwa Finansów jasno i wyraźnie wskazywano, że tego typu rozwiązanie jest dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa. Znaczy tutaj absolutnie zła wola polityczna spowodowała, że dzisiaj tankując do samochodu możemy mówić o cenach Karola Nawrockiego,
1: no dobrze,
2: ponieważ on zatrzymał i zablokował
1: nie było
2: system.
1: Tej ustawy wprowadzonej?
2: Ale ta ustawa wymagała czasu. Znaczy też uczciwie powiedzmy, jakie są koszty CPN. To jest około 1,6 mld miesięcznie. To jest obniżony VAT i obniżona akcyza. Łącznie szacuje się, że przychody zmniejszyły się budżetu państwa o co najmniej 4,6 miliarda złotych. Planowaliśmy z tego podatku od ponadnormatywnych zysków uzyskać kwotę około 4 miliardów. Natomiast to były szacunki jeszcze przed tą drugą turą, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. I widać,
1: to
2: że te
1: CPN
2: zyski będą wyższe. Ja uważam, że CPN powinniśmy pracować nad jakąś formą tego podatku i szukać rozwiązań równolegle, które ulżą polskim kierowcom. Moim zdaniem, patrząc na te doświadczenia, być może w przyszłości tego typu ustawy, chociaż tutaj z powodów formalnych, nie chcę tutaj o tym opowiadać więcej, nie dało się tak zrobić, ale trzeba było po prostu te wszystkie ustawy przedstawić jako jeden projekt kompleksowy i nie liczyć na to, że ktoś z punktu widzenia interesu polskich kierowców, polskich obywateli będzie później wprowadzał te rozwiązania, które jednak były kompleksowe.
3: No właśnie, ofertę. Bo kierowcy jak nas dzisiaj słuchają, to się na pewno zastanawiają, ile jeszcze trzeba czekać, żeby uznać, że sytuacja na stacjach paliw jest zła. Ale skoro już rozmawiamy o prezydencie z naszym porannym gościem, którym przypomnę jest poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki w podkrakowskiej Skawinie powiedział, że nie chce być strażnikiem żyrandola, że pilnowanie żyrandola nie jest dla niego. Niedawno minął rok od objęcia urzędu przez nową głowę państwa, przez Karola Nawrockiego i prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że drugi rok swojej kadencji poświęci na spotkania z mieszkańcami i objazd po kraju. Pana cieszy fakt, że głowa państwa chce być aktywna, spotykać się z Polakami, rozmawiać z nimi?
2: Znaczy, mam nadzieję, że pan prezydent przede wszystkim wyjaśni, jakie były powody tych 41 wet i też blokowania innych ustaw, bo przed chwilą rozmawialiśmy o ustawie skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego. I to jest kilka takich bardzo fundamentalnych spraw, jeżeli chodzi o ten rok prezydentury. Jak zaczynał prezydenturę, to mówił też o tym, że no jego otoczenie nie ukrywało tego w momencie zaprzysiężenia, że jednym z jego głównych celów będzie atakowanie i walka z rządem i większością parlamentarną. I rozpoczęła się seria wet, która trwa do dzisiaj i ja myślę, że o niektórych to on powinien jednak porozmawiać z Polkami i Polakami i wytłumaczyć, dlaczego na przykład próbował zablokować środki na nasze bezpieczeństwo, próbował zablokować środki na sejf. Pamiętamy weto, ono wyłączało możliwość w ogóle wykorzystania środków z Unii Europejskiej na rzecz policji, straży granicznej i straży pożarnej. Udało się znaleźć tutaj rozwiązanie i jakoś te środki przekierować. Rozmawialiśmy teraz o cenach paliw. Dlaczego skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która dawała nam środki na obniżkę cen już paliwa na stacjach benzynowych. No i z mojej perspektywy również ustawa o statusie osoby najbliższej. Mówił w trakcie kampanii, że jest to możliwe do podpisania. Teraz jego otoczenie próbuje się jakoś wytłumaczyć z tego, no ale to weto naprawdę jest totalnie niezrozumiałe. No
3: blokowanie też kwestii... że jego ustawy też są mrożone chociażby przez Kancelarię Sejmu. To nieprawda.
2: Dwie zostały
3: w polskim sejfie z Narodowego Banku Polskiego.
2: Jeżeli chodzi o polski sejf, to przypomnijmy, że pan prezydent z prezesem Narodowego Banku Polskiego wymyślili, że będziemy finansować zbrojenia z zysku Narodowego Banku Polskiego. A wiecie państwo, jaki jest zysk Narodowego Banku Polskiego za 2025 rok? Minus 35 miliardów złotych. Strata. Czyli jeżeli pan prezydent przedstawia jako swój pomysł, żeby finansować polskie zbrojenia ze straty 35 miliardów, ja mu serdecznie gratuluję. Naprawdę, powinien to wyjaśnić i mam nadzieję, że to będzie temat jego rozmów i mam nadzieję, że ten temat będzie się pojawiał za każdym razem, kiedy będzie pojawiał się w Polsce.
3: Panie pośle,
2: dlaczego chciał zablokować środki na polskie bezpieczeństwo, na polskie zbrojenia?
3: A to, co widzieliśmy w piątek na krakowskim przedmieściu, to, co zapowiedział Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki w Skawinie, to jest początek prekampanii parlamentarnej, czy być może już parlamentarnej?
2: Oczywiście,
3: bo
2: prezydent...
3: Nie ukrywajmy tego, prezydent, że część partii prawicowych chcę, żeby to Karol Nawrocki jako głowa państwa był formalnym lub nieformalnym, bardziej lub mniej oczywistym patronem takiego wspólnego, konserwatywnego, prawicowego bloku.

0: tam muzyczne podobały. Jestem wielkim fanem Eldo, więc to jest jedyny pozytyw, jeżeli chodzi o tę uroczystość i rok prezydentury z mojej perspektywy. Natomiast tutaj twarda rozmowa na temat bezpieczeństwa, przyszłości Polski w Unii Europejskiej, spraw społecznych, ale również kwestii praw obywatelskich, jak status osoby najbliższej, bo rozumiem, że no prezydent powinien coś zaproponować, położyć swoją ustawę. No jeżeli mu się ta nie podoba, to niech przedstawi swoją propozycję związków partnerskich w Polsce w jakimś wydaniu. No dodatkowo jeszcze kwestia, o czym też warto pamiętać, regulacji rynku kryptoaktywów. Trzykrotne weto i też pewne niejasności związane z finansowaniem kampanii wtedy jeszcze prezesa IPN-u Karola Nawrockiego i w ogóle środowiska prawicy przez podmioty powiązane z firmą Zonda Krypto.
1: A jakiś to jeden musi plus być tej prezydentury pan może wskazać, oprócz Eldo? Bo Robert Telus był naszym gościem w czwartek z Prawa i Sprawiedliwości. Ja mu zadałem to samo pytanie, tylko że w drugą stronę. Czy pan może wskazać jakiś jeden najmocniejszy moment tej prezydentury?
0: Ciężko. I to też świadczy troszkę o tym roku. Ale zajmuję się polityką zagraniczną i uważam, że takie wielowymiarowe relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, to jest coś, z czego warto korzystać. Może nie zawsze wszystkim nam w Polsce się to podoba, że to przyjmuje taką formę uczestnictwa w różnych wydarzeniach, nazwijmy to kulturowych, w Białym Domu, ale to są ważne relacje i uważam, że dobrze, że tutaj są na każdym poziomie i rządowym, i prezydenckim prowadzone. Uważam, że taka jest racja stanu i te kwestie zawsze powinny być wyłączone spoza nawiasu. Niestety, szczególnie otoczenie pana prezydenta próbuje cały czas również w tym obszarze szukać jakichś podziałów i braku zgody i porozumienia. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim polityka zagraniczna w wymiarze bezpieczeństwa absolutnie musi być wyłączona spoza sporu politycznego.
1: Panie pośle, czy oba łódzkie tunele kolejowe są bezpieczne? I ten średnicowy, i ten dalekobieżny dla kolei dużych prędkości? Bo w minionym tygodniu naszym gościem był wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Właśnie wiemy już, że część środków z unijnego programu Feniks nie trafi na łódzki tunel średnicowy opóźniony o wiele lat, tylko na dwa projekty. Jeden w Lubuskiem, drugi na Pomorzu. Są też zmiany w zarządzie spółki Centralny Port Komunikacyjny budujące i ten drugi tunel dalekobieżny. Wiemy, że z Money.pl między innymi o tym, że zarząd miał być w pewnym sporze z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie unijne, bo ma już brakować pieniędzy w spółce. To jest trudny czas dla kolei w Łódzkiem?
0: Przede wszystkim wszyscy to widzimy, że no niestety, ale budowa tego jednego tunelu jest opóźniona. Wiemy, jakie są powody, wiemy też, kiedy projektowano ten tunel i kto decyzję podejmował. Nie chcę tutaj wchodzić w kwestie polityczne. Jeżeli chodzi o to, o czym pan redaktor mówi, no to jest tutaj rozmowa o montażu finansowym. I z tych środków unijnych musimy się w pewnym momencie rozliczyć i tutaj są terminy, więc ci, którzy zarządzają tymi finansami, proponują rozwiązania, które gwarantują, że nie stracimy żadnych środków unijnych. Natomiast inwestycja jedna i druga tunelowa pod Łodzią nie są w żaden sposób zagrożone, będą realizowane. No jest kwestia tylko opóźnienia tej inwestycji tunelu, nazwijmy kolei konwencjonalnej. To niestety jest największe wyzwanie. W tym miesiącu postępowanie przetargowe, taka jest zapowiedź. I zobaczymy też, tutaj nie chcę wróżyć z fusów, bo musi znaleźć się podmiot i liczę na to, że się znajdzie, który w sposób wiarygodny i taki bardzo solidny podejdzie do realizacji tej inwestycji, ale też być może będzie potrzebne przejrzenie w ogóle całego projektu i przeanalizowanie, w jaki sposób zrealizować ten projekt, żeby był jak najbardziej bezpieczny z punktu widzenia mieszkańców Łodzi, ale również gwarantował nam normalne, na ile to jest możliwe przy takiej inwestycji, funkcjonowanie miasta.
1: Więc a zmiana zarządu CPK to jest coś, co konsekwencja niepokoi?
0: To jest również konsekwencja zmiany pełnomocnika, bo tutaj też doszło do zmiany. I myślę, że tutaj osoba, która jest odpowiedzialna, pan wiceminister
1: Malepszak,
0: który przejął funkcję również pełnomocnika do spraw CPK, no chcę współpracować z osobami, do których mam pełne zaufanie. I jakby to jest naturalne, jeżeli mamy nowego szefa, to zawsze może dobrać sobie swoich współpracowników. Najważniejsze z punktu widzenia naszego miasta i regionu jest to, że te inwestycje będą realizowane, a a mówimy tylko tutaj o finansowaniu unijnym, gdzie musimy się po prostu z tych środków rozliczyć i jeżeli zostało

0: nam te środki przesunięte na inną inwestycję, no to wiadomo, że jeżeli, jeżeli będziemy realizować ten łódzki projekt, no to będziemy się głównie wtedy opierać na środkach własnych, ale tutaj zagrożenia dla samego
1: Panie pośle,
0: projektu.
1: To już na koniec krótko bardzo poproszę. Samorządy powinny mieć prawo do wprowadzania tak zwanych stref wolnych od Airbnb. Chodzi o ustawę o najmie krótkoterminowym. Wiemy, że premier powiedział, że są potrzebne zmiany, bo ani ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ani wiceminister Ireneusz Raś nie byli w stanie wypracować tutaj kompromisu.
0: Ja mam podobne zdanie tutaj do premiera, bo uważam, że ten pierwotny projekt nie był satysfakcjonujący. Jestem w tej grupie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że tutaj są potrzebne zmiany, żeby lokalne społeczności mogły o tym decydować.
1: Samorządy będziemy, czy wspólnoty mieszkaniowe?
0: Mamy pracować nad tym rozwiązaniem w Sejmie, natomiast ma być jeszcze autopoprawka rządowa. Poczekajmy na finalny projekt, natomiast też zapowiadaliśmy już, że do tej pierwotnej wersji będziemy składać poprawki. I w ramach prac w komisjach ten projekt będzie ulegał zmianie tak, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
1: Poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Wspaniałego dnia życzę.
1: I tygodnia. Do usłyszenia.

0: promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
2: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś niefrazem męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Adam Murzyński.
9: Poranne utrudnienia w Łodzi stopniowo ustępują i już teraz w miarę sprawnie przejedziemy między innymi przez Julianowską i Łagiewnicką, trasę górną i Strykowską. Jeśli chodzi o Łódź, to trzeba będzie gdzieś poczekać i na pewno będą to takie miejsca, w których jest remont. I tak może być na przykład na Alei Palki, na Broniewskiego i na Alei Włókniarzy. W Wieluniu większe korki utrzymują się na dojeździe od strony Sieradza i Złoczewa. Tu poczekam około 5 minut. W Widawie także stracimy kilka minut. Tam trwa remont mostu, jest sygnalizacja tymczasowa, no i jak zwykle trzeba czekać. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Kolejne wiadomości dla kierowców już za pół godziny.
8: Tu Radio Łódź na zegarze 8.30.
10: Z
2: Same dobre wiadomości.
8: A w studiu Małgorzata Błażewicz.
10: Od września nowe jadłospisy w bełchatowskich szkołach i przedszkolach. Będzie więcej warzyw, ryb i roślin strączkowych, a mniej mięsa i smażonych potraw. Placówki wprowadzają zasady tzw. diety planetarnej, która ma pomóc dzieciom wyrobić zdrowe nawyki, mówi Magdalena Owczarek, dyrektor przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie.
11: Ministerstwo Zdrowia chce urozmaicić i wzbogacić menu przedszkolne, na przykład kotletem z ciecierzycy zamiast mięsa lub też spaghetti z soczewicy. Także uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Więcej warzyw i owoców, w tym sezonowych.
10: Dużym ułatwieniem przy wprowadzaniu zmian w jadłospisach są własne kuchnie działające we wszystkich miejskich przedszkolach. Lepsze warunki dla dzieci. W Sieradzu powstanie nowy plac zabaw. Budowę takiego miejsca proponowali mieszkańcy ulicy Reymonta, w pobliżu której brakowało dotychczas tego typu strefy dla dzieci. Jest ona tym bardziej potrzebna, że w okolicy buduje się coraz więcej rodzin. Plac zabaw połączony ze strefą rekreacji i wypoczynku powstanie przy ulicy Reymonta na wysokości ulicy Przejazd. Do użytku ma być oddany jeszcze w tym roku. Władze Gdańska chcą wydobyć na powierzchnię odnaleziony pod ziemią przy ulicy Sukienniczej najstarszy na ziemiach polskich drewniany kościół. Odkrycia gdańscy archeolodzy dokonali na działce po budynku, w którym mieściła się lodziarnia. Kościół za kilka lat może zostać zaprezentowany szerszej publiczności. Przedsięwzięcie wiąże się jednak z dużym wyzwaniem prawnym oraz finansowym. Kilka dni temu na temat wydobycia i prezentowania średniowiecznego kościoła przedstawiciele władz Gdańska i środowisk muzealnych rozmawiali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale szczegółów tych rozmów na razie nie znamy. Następne wiadomości Radia Łódź o 9:00 zapraszam.
8: Poniedziałek dość pochmurny, przelotnie w regionie może popadać także słaby deszcz, a wieczorem zagrzmi. Jeżeli chodzi o temperaturę, dziś maksymalnie do 32 stopni, teraz na termometrach mamy 17 stopni, ciśnienie powoli spada, teraz na barometrze 992 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 28 minut do godziny 9, a niebawem kolejna nasza radiowa podróż po Polsce. Wybierzemy się na południowy wschód naszego kraju. Będziemy w Przemyślu, a konkretnie w tamtejszej twierdzy. Polecamy.

0: 21 minut do godziny 9. Mam nadzieję, że wszyscy gotowi. No to możemy powoli ruszać w drogę, a dzisiaj kawał drogi z Łodzi właśnie, no bo wyruszamy w kierunku Przemyśla, a konkretnie zwiedzimy twierdzę Przemyśl, która na początku XX wieku była jedną z największych twierdz Europy. Podczas I wojny światowej stała się areną krwawych walk. Ale twierdza Przemyśl to nie tylko mury i wojskowe umocnienia, to także specjalnie przygotowane przedpole każdego z fortów. Ewenementem na skalę światową jest to, że forteczny krajobraz został tu zachowany w niezmienionej formie od wybuchu I wojny światowej.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: 140, 141, 142, 143, 144. Po pokonaniu 160 stopni znaleźliśmy się na 34-metrowej wieży widokowej, z której roztacza się niesamowity widok na północną rokadę twierdzy. To nowy obiekt, ale pokazuje historię.
9: Przede wszystkim mamy zachowany krajobraz pola bitwy, coś, co jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Nie jest to teren zabudowany, jest to teren, z którego rozpościera się widok na pole bitwy, w szczególności na pozycjach na górach, pod Chnatkowicami, Batycze. Widać tutaj teren, którędy szły wypady 23. Dywizji Piechoty Honwedów węgierskiej. Widać też fortyfikacje, Fort Zagrodnie, Fort 10. Orzechowce, Fort 11. Duńkowiczki, Fort Brunner, Werner, San Rido. Praktycznie cała północna rokada jest przed nami. Piękny widok, a jeżeli obrócimy się w stronę południową, to jeszcze zahaczamy góry sanacko-turczańskie.
8: Twierdza Przemyśl to kilkadziesiąt obiektów obronnych zbudowanych na początku XX wieku. Po 100 latach przeżywają swój renesans jako obiekty turystyczne.
9: To jest swojego rodzaju rewitalizacja twierdzy Przemyśl. Odnawiamy poszczególne obiekty, ale eksponujemy przede wszystkim pole bitwy, bo twierdza Przemyśl była w dużym stopniu zniszczona poprzez wysadzenia, poprzez rozbiórki w okresie międzywojennym, powojennym, po II wojnie światowej. Wiele obiektów zostało zdewastowanych, ale mamy to, czego nie ma nikt inny, czyli ten zachowany krajobraz pola bitwy. To eksponujemy, wyciągamy na zewnątrz też fortyfikacje polowe, których jest całe mnóstwo dzięki temu, że wiele tych terenów, które stanowiły miejsce walk, porosły lasem.
8: Wiele obiektów staje się perłą Podkarpacia, ale także perłą Polski, na przykład Fort 11 Duńkowiczki, gdzie powstało muzeum narracyjne.
9: Przyjeżdżający do nas turyści z całej Polski, ale i z zagranicy są zachwyceni. Cieszy nas to, że taka dobra ocena o tym forcie idzie w świat. Cały czas inwestujemy, rozwijamy się i chcemy, żeby cały czas powstawały nowe atrakcje.
8: Zwiedzając obiekty twierdzy Przemyśl, pamiętajmy, że to wielki cmentarz I wojny światowej, skrywający bezimienne mogiły żołnierzy wielu narodowości.
9: Tutaj spoczywa połowa Europy, można powiedzieć. Cała Europa Środkowa, wszystkie narody, które wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej oraz narody, które wchodziły w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Ci żołnierze polegli. Tutaj mamy muzułmanów, mamy katolików, mamy prawosławnych na tych cmentarzach. Tak, to jest ziemia, która skrywa połowę Europy.
8: Dlaczego warto zwiedzić twierdzę Przemyśl?
9: Nie ma drugiego takiego obiektu, który łączy ze sobą architekturę militarną, łączy ze sobą zachowany krajobraz pola bitwy i tą wspaniałą przyrodę. Mamy tutaj rzekę, która dzieli twierdzę na pół. Mamy tutaj piękne lasy, piękne widoki, mamy Pogórze Przemyskie, mamy widok na Roztocze, więc tak naprawdę w jednym miejscu mamy destynacje zarówno historyczne, jak i przyrodnicze. Nie ma drugiego takiego obiektu w Polsce.
8: Zapraszamy do Przemyśla. Eksplorujcie, zwiedzajcie, podziwiajcie twierdzę Przemyśl. Myśl.
9: Zapraszamy serdecznie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
0: Z Mirosławem Majkowskim, przewodniczącym powiatowo-gminnego Związku Twierdzy Przemyśl, rozmawiał Grzegorz Janiszewski z Polskiego Radia Rzeszów. Bardzo dziękujemy, no i zapraszamy do Przemyśla. Proszę odwiedzić także radioucie.pl, nasz portal, bo tam wszystkie nasze poranne radiowe podróże w formie podcastów, a więc historie z całego kraju do odnalezienia i do odsłuchania. Polecamy, proszę zaglądać na portal radioucie.pl. A na zegarze 16 już minut do godziny 9.

9 do godziny 9 słuchamy radio i audycji porannej. Jak to się mówi, żeby było lepiej, musi być gorzej, no i tego się trzymajmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierowców, no bo kolejną łódzką ulicę zajmą drogowcy, no i będą problemy. Do remontu w te wakacje wyznaczono odcinek ulicy Pawienickiej. Roboty zaczną się niebawem, bo w środę, to będzie 12 dzień sierpnia, do wymiany przeznaczono nawierzchnię ulicy Pawienickiej na odcinku od ulicy Rudzkiej do ronda Lotników Lwowskich, no i tam właśnie trzeba liczyć się z utrudnieniami, zwłaszcza na jezdni w stronę centrum Łodzi. Nowy asfalt będzie również układany na krótkim fragmencie jezdni w kierunku Pabianic, między przejściem dla pieszych przy ulicy Karpackiej, a stacją benzynową. Ekipy ominą jednak skrzyżowanie ulicy Pabienickiej i Alei Bartoszewskiego, donoszą służby. Ten remontowany odcinek ulicy Pabienickiej nie zostanie zamknięty dla ruchu jedynie w czasie robót frezowania i układania nowej nawierzchni. Jezdnia będzie zwężona. Co prawda w wakacje na miasto wyjeżdża mniej pojazdów, ale kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w tej części miasta. Nowa nawierzchnia ma zostać ułożona do końca sierpnia. No jeszcze przypomnijmy, że prace także między ulicą Rudzką a Aleją Bartoszewskiego. Tam ekipy drogowców przebudowują przystanki autobusowe. Pasażerowie będą korzystać z nowych, podwyższonych peronów, ułatwiających wsiadanie do autobusów i wysiadanie z tych właśnie pojazdów. Remont ulicy Pawianickiej to jedna z inwestycji drogowych realizowanych właśnie latem. W dwa wakacyjne miesiące pogoda na ogół dopisuje, ruch jest mniejszy, utrudnienia w ruchu nie są więc tak uciążliwe, przynajmniej teoretycznie. Do końca tegorocznych wakacji miasto planuje sfinansować i sfinalizować remonty trwające na 41 ulicach w Łodzi. Teraz na zegarze już prawie 10 minut do godziny 9.

9 minut do godziny 9, nie pamiętam nas najważniejsze informacje, także kolejny raport z dróg. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie sportu. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
7: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
10: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe i Adam Murzyński.
11: Mam dobre informacje dla kierowców, bo większość dróg w Łodzi jest już wolna od porannych utrudnień i bez większych problemów przejedziemy już przez miasto, no ale oczywiście z pewnymi wyjątkami i trzeba tutaj pamiętać o kilku remontach, przez które można stracić trochę czasu. To m.in. przebudowa wiaduktu na Włókniarzy czy remont na Alei Palki na wysokości Akademii Sztuk Pięknych. Na tych drogach mamy zmienioną organizację ruchu i tam przez cały dzień mogą tworzyć się korki, a w okolicach Łodzi na pewno kilka minut stracimy na trasie ze Zgierza, no i nieopodal dalej, na rondzie w Sosnowcu, niedaleko Strykowa, tam skąd można zjechać na autostradę A1 i A2, też cały czas się korkuje. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy na bieżąco na naszej antenie i na radiołódź.pl.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
12: Ceny paliw rosną. Rząd ma inny pomysł na ich obniżenie, ale ustawa czeka na decyzję prezydenta. Mniej skarg na mobbing w regionie. Inspekcja pracy oferuje bezpłatne porady. Niebo da w tym tygodniu wyjątkowy spektakl, także w Łódzkiem. Będzie zaćmienie słońca i deszcz meteorów. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, a potem duże, możliwy deszcz. Na termometrach maksymalnie 32 stopnie. Nawet 8 zł za litr oleju napędowego i benzyny 98. Ceny paliw rosną po kolejnym kryzysie na Bliskim Wschodzie. Jak informowaliśmy w radiu, Stany Zjednoczone i Iran rozmawiają o odblokowaniu ciśniny Ormuz, przez którą przepływa nawet 1/5 światowego zaopatrzenia w ropę naftową. Czy rząd wznowi program ceny paliw niżej? O to pytaliśmy posła Pawła Bliźniuka z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry, Michał.
13: Dzień dobry.
12: Powiedz, czy CPN powróci?
13: Miał powrócić, ale w innej formie niż wcześniej. Parlament przyjął ustawę o podatku od ponadnormatywnych zysków. Miałyby go płacić koncerny paliwowe wykorzystujące kryzys na Bliskim Wschodzie do windowania cen paliw. Ustawa trafiła do prezydenta, a ten odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nasz gość pytany o to, czy CPN powróci, odpowiada.
14: Powinniśmy pracować nad jakąś formą tego podatku i szukać rozwiązań równolegle, które ulżą polskim kierowcom. Moim zdaniem, patrząc na te doświadczenia, być może w przyszłości trzeba było po prostu te wszystkie ustawy przedstawić jako jeden projekt kompleksowy.
13: Mówi poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Nasz gość ocenił też rok prezydentury Karola Nawrockiego i wskazał jedną mocną stronę tej kadencji głowy państwa. Jaką dokładnie? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących podejrzeń mobbingu w Polsce, ale w Łódzkiem jest ich mniej. Do Państwowej Inspekcji Pracy w regionie trafiło w tym roku prawie 60 skarg. To spadek o około 1/5 w porównaniu z ubiegłym rokiem, mówi Kamil Kałużny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
15: Należy pamiętać, że definicja mobbingu określona jest w kodeksie pracy. Czasami mobbing jest mylony z molestowaniem, z naruszeniem prób osobistych, z niekulturalnym zachowaniem na przykład pracodawcy.
12: Jeśli nie jesteśmy pewni, czy sytuacja, która spotyka nas w pracy, spełnia znamiona mobbingu, możemy skorzystać z bezpłatnej porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Z porady można skorzystać zarówno osobiście, jak i telefonicznie.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Coraz częstsze upały i susze w Polsce sprawiają, że wiele drzew wstrzymuje proces fotosyntezy. Leśnik Dariusz Dziektarz tłumaczył na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że zjawisko to osłabia ich kondycję, ogranicza wzrost, a także zagraża polskiemu ekosystemowi.
17: Nasze rośliny naszej strefy klimatycznej najbardziej optymalną fotosyntezę prowadzą w takim zakresie 20 do 30 stopni maks. Im bliżej 20, tym lepiej. I gdy temperatury rosną powyżej 30, 35, zbliżają się do 40 stopni, może się okazać, że wiele naszych drzew w ogóle na przykład przestaje prowadzić fotosyntezę.
12: Dariusz Dziektarz dodał, że długotrwałe zmiany klimatu i wzrost temperatur mogą stopniowo zmieniać polski krajobraz roślinny. A dziś miejscami termometry pokażą ponad 30 stopni. Wyjątkowy spektakl na niebie już w tym tygodniu. Środowy wieczór i następująca po nim noc będzie czasem dla miłośników astronomii i obserwacji wyjątkowych zjawisk. Chwilę po 19:00 zobaczyć będzie można zaćmienie słońca. Zjawisko, które najlepiej widoczne będzie na południu Europy, u nas dostrzec będzie można jedynie częściowo, bo słońce będzie tuż za linią horyzontu. Żeby je zobaczyć, trzeba się postarać, mówi dr Tomasz Banyś z Planetarium EC1.
18: Jeżeli ktoś ma możliwość wspięcia się nieco wyżej, ma szansę zaobserwować początek częściowego zaćmienia. Maksymalna faza zjawiska dla polskiego obserwatora przypada dokładnie w momencie, kiedy słońce się chowa pod horyzont. No ale próbować warto.
12: Po zaćmieniu słońca czeka nas za to noc spadających gwiazd, bo 12 sierpnia przypada maksimum Perseidów. W idealnych warunkach pogodowych będzie można dostrzec na niebie nawet 100 spadających meteorów w ciągu godziny. Do oglądania Perseidów najlepiej wybrać miejsca z dala od źródeł światła. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
10: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
19: Widzew wygrał w Białymstoku z Jagiellonią 2-0 w ostatnim niedzielnym spotkaniu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Bramki padły w odstępie 2 minut po trafieniach Sebastiana Bergiera i Ferrana Alvareza. To pierwsza wygrana Łodzian, którzy zaliczali do tej pory 2 remisy. A w innych meczach Lech Poznań pokonał na swoim stadionie Piastek Gliwice 3-0, a Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. A w pierwszej lidze piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przegrali na swoim boisku z Chrobrym Głogów 1-2. Gola dla UKS-u z rzutu karnego zdobył Fabian Piasecki, a trener Grzegorz Szoka przyznał, że jego drużynie zabrakło skuteczności.
20: Z mojej perspektywy dziwny mecz. W momencie, kiedy dobrze wyglądaliśmy na boisku, to traciliśmy bramki. W momencie, kiedy wyglądaliśmy słabiej, to strzeliśmy bramkę z karnego. Po zmianach naprawdę mocno siedliśmy na przeciwnika. Dużo stałych fragmentów, dużo piłki w polu karnym przeciwnika, ale niestety nie udało nam się jej wepchnąć do bramki.
19: A w innym niedzielnym spotkaniu Termalika Nieciecza przegrała z Wartą Poznań 1-2. Zespół z Małopolski będzie najbliższym rywalem ŁKS-u, a dziś Unia Skierniewice zmierzy się z Arką Gdynia. Ewa Swoboda i sztafeta mieszana 4x400 metrów powalczą o medale w pierwszym dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Birmingham. Rozstawienie powoduje, że Swoboda rywalizację rozpocznie od półfinału. Finał biegu kobiet zwieńczy sesję wieczorną pierwszego dnia mistrzostw. Setka zaplanowana jest na 22.50, a wcześniej o 22.40 rozpocznie się finał mixta 4x400 metrów. Polska planuje wystawić tam najmocniejszy skład z Maksymilianem Szwedem i Natalią Bukowiecką. Chcemy walczyć o medal, zadeklarował wprost Szwed, zawodnik AZS-u Łódź. W sesji przedpołudniowej pobiegnie także w eliminacjach biegu na 400 metrów. Przed południem do rywalizacji przystąpią m.in. młociarze z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajtkiem, a po południu trzy młociarki z Anitą Włodarczyk. W poniedziałek eliminacje czekają także specjalistki od 400 metrów, a także biegające na dystansie 3 km z przeszkodami. Wystartuje m.in. zawodniczka Azymutu Pawianice Kinga Królik. Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu zakończyła kolarski wyścig Tour de France. Liczący niespełna 100 km ostatni etap imprezy wokół Nicei wygrała po samotnej ucieczce liderka Holenderka Demi Vollering i przypieczętowała ostateczny triumf. A Niewiadoma po raz piąty zdobyła medalową pozycję w turze. Wcześniej w każdej stawała na podium. Wygrała w 2024 roku Tour de France, a w 2022, 3 i 5 była trzecia. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Za naszym radiowym oknem sporo słońca, ale w ciągu dnia ma się chmurzyć. Po południu od zachodu regionu wzrost zachmurzenia do dużego. Przelotnie może popadać także deszcz, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy już 20 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 32 stopni, a na barometrze 992 hektopaskale.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 8 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Iwona Błaszczyk, Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko. Zapraszamy na wtorek od 9. Od 9? Od 6?
21: Zapraszamy od 9. Oczywiście, od że 9 tak niezmiennie zawsze od poniedziałku do piątku i tak dalej. I w sobotę i w niedzielę również.
10: Monika Borysowdowicz.
21: Dzień dobry.
10: Jeżeli ktoś może pospać, serdecznie. To zapraszamy od 9. Tak. Jeżeli kogoś na przykład przymusza praca, albo szkoła.
21: Zastanawiałam
10: nie, szkoła,
21: się,
10: no to od 6.
21: Jak to będzie określone? Przymusza praca. No, bardzo ładnie tak, powiedziane. Tak, w okresie wakacyjnym szczególnie.
10: W okresie wakacyjnym szczególnie. Zachęca do przyjścia do pracy. Może
21: oczywiście,
10: tak.
21: To że my tak, będziemy pomagali. Muszę się do tego przyznać. Muszę się do czegoś przyznać jeszcze.
10: Proszę bardzo.
21: Jeszcze jestem niedobudzona odrobinkę, ale to tak po weekendzie zwykle bywa, że ja nie zapoznałam się jeszcze z prognozą pogody. Nie to, żebym była
10: upały.
21: Nieprzygotowana do programu, ale pan mnie bardzo zaskoczył dzisiaj. 32 stopnie.
10: Tak.
21: Ja się ubrałam zupełnie nieadekwatnie do sytuacji.
10: Fala ciepła nadciąga nad Polskę. Lato atakuje.
21: To niech tak
10: piękne
21: będzie.
10: Piękne nagłówki, prawda?
21: Trudno. Tak.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 17 minut po godzinie 9, czyli wiadomo, że będzie dzisiaj ciepło, bardzo ciepło. Jak się mamy w poniedziałek, jak się miewa w poniedziałek, najważniejsze, że przed nami kolejny dzień lata, kolejny dzień wakacji i przede wszystkim o tym proszę pamiętać. Jest kilka niespodzianek, tak na dobry początek nowego tygodnia, tak na dzień dobry. Będziemy mieć tutaj taką prawdziwą wakacyjną jazdę. O szczegółach już za moment w Radiu Łódź.

21 minut po 9 i raz i dwa słońca. Dobrze, że taki tytuł został wymieniony, ponieważ o słońcu i o opalaniu będziemy dzisiaj mówić. Czy istnieje coś takiego jak bezpieczne opalanie? Odpowiemy dzisiaj na to pytanie między innymi tuż po 10 w magazynie Zdrowym Być. Już polecamy się do słuchania, ale o co chodzi z wakacyjną jazdą? Będziemy szukać dzisiaj piosenek, piosenki. Będziemy mogli spędzić cały dzień w parku rozrywki. Słuchaj, zgaduj, wygrywaj. Trzeba wsłuchiwać się bardzo uważnie. Nie, w Radio Łódź. Już teraz polecamy się do słuchania. Zdecydowanie tak. A więcej na temat nowego konkursu na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
5: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Radowici LKS zakochani.
8: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców LKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14:30 LKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Dwadzieścia 9 minut zostało nam jeszcze do godziny 10, a to dzisiaj zaczyna się wakacyjna jazda. Mam pytanie, kto uwielbia wakacyjne letnie piosenki, kto uwielbia wizyty w parkach rozrywki? To świetnie się składa, można powiedzieć, że po prostu się dogadamy. Ale zanim, to jeszcze sprawdzimy, co słychać się w Łodzi, jak minął ten weekend, co tam się działo. Studio@radiolodz.pl. Można, trzeba, proszę się pochwalić.

21 minut zostało do godziny 10, to co było słychać u nas podczas minionego weekendu. Pobiegaliśmy trochę po mieście, zapytaliśmy o lato w Łodzi, gdzie najchętniej spędzamy czas. Warto posłuchać, warto zobaczyć, odsyłam na media społecznościowe Radia Łódź. Tak w ogóle na liście miejsc, które najchętniej, najczęściej odwiedzają turyści i mieszkańcy również jest, już szukam, oczywiście, że tak, słynny Pasaż Róży. To miejsce niezmiennie przyciąga, wiem, byłam wczoraj, znowu tłumy, to przypomnimy sobie dzisiaj. Skąd pomysł na takie miejsce właśnie? Dlaczego powstało?

0: 15 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. To ja podaję adres naszej wakacyjnej wycieczki Piotrkowska 3, Pasaż Róży, projekt artystyczny, podwórko kamienicy, lustra, lustereczka, lusterka, dzieło artystki Joanny Rejkowskiej. O historii słynnego projektu opowiadała nam kiedyś Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka. To wracamy dzisiaj do tej opowieści, wracamy do Pasażu Róży. Piękny, choć niełatwy początek właśnie tej historii.
1: Niełatwa. Zawsze mówię, że to jest trudna historia, ale z dobrym zakończeniem, ponieważ ta praca powstała po tym, jak córka Joanny Rajkowskiej, bardzo znanej artystki, która znana też jest bardzo w Warszawie, tam jest ta palma na rondzie, to też jest właśnie, mamy połączenie z Warszawą i ona, ta córka Rajkowskiej chorowała na oczy, miała problem czy nowotwór oka, podobno widziała świat, tak jak my, kiedy przeglądamy się w tych lusterkach. Potem Róża jako dziecko długo chorowała, wyzdrowiała i Rajkowska chciała podziękować światu poprzez sztukę. Razem z Festiwalem Łódź Czterech Kultur pod dyrekcją pana dyrektora Brzozy oraz Urzędem Miasta Łodzi właśnie przy Piotrkowskiej 3 tworzy się takie nieprawdopodobne dzieło, które ma nam mówić o postrzeganiu, o świetle, o załamaniu widzenia, o tym właśnie w jaki sposób widzimy niektóre rzeczy. Dzisiaj pewnie też to każdy z nas czyta inaczej, bo przed chwilą było słońce, to wygląda to jakbyśmy byli w środku jakiegoś brylanciku, diamenciku, kryształku i pewnie bez tej opowieści lub przeczytania informacji trudno jest znaleźć tą historię w tej pracy, ale rzeczywiście no, ona ma opowiadać o widzeniu, o świetle. Nieprzypadkowo są właśnie te róże nawiązujące też do imienia artystki. Róża już jest zdrowa, ma się dobrze, była tu podobno, także wszystko się dobrze skończyło.
2: Widzimy przez cały czas, że tutaj właściwie nie ma takiego momentu, kiedy nie ma tutaj ludzi. To jest miejsce bardzo popularne, jeśli chodzi o turystów, którzy tutaj przybywają. Ten pasaż Róży, jak rozumiem, obowiązkowo w programie wycieczki.
1: Bardzo lubię to miejsce i one się zachwycają się nim rzeczywiście wszyscy. Bardzo to jest zresztą ciekawe, naprawdę. Ja żałuję, że nie studiowałam socjologii, bo bym chciała zrozumieć te mechanizmy. Niektórzy w ogóle mają gdzieś opowieść, tylko chcą robić zdjęcia i w ogóle zachwycają się widokiem. Niektórzy mają pytania techniczne, jak to jest zrobione, ile szkiełek, ile luster połamanych. Niektórzy słuchają, miałam tutaj panie, które się wzruszały przy tej opowieści o tej chorej córce. Miałam ludzi, którzy mówili, że to jest nieprawda wszystko, że to jest tylko wymyślone. Więc jakby,
2: każdy ma swoją teorię.
1: Tak, każdy ma swoją teorię i ja też lubię to w tym miejscu, bo każdy z nas je czyta po swojemu. Wiemy, że tu są świetne zdjęcia, wychodzą świetne selfiaki, fajne miejsce w tych różach można znaleźć i tych prawdziwych, i tych lustrzanych, więc każdy z nas czyta to miejsce w trochę inny sposób, ale jest przepiękne i moim zdaniem jest to punkt obowiązkowy na mapie Łodzi. Dzisiaj to jest pusto. Potrafi tutaj być naraz 150 osób. Na szczęście przewodnicy z Łodzi są super, się dogadujemy, machamy sobie rączką, każdy staje w innym miejscu, żebyśmy nie przeszkadzali ani sobie, ani turystom. I jakoś idzie. No, jedyną taką zasadą, którą ja mam tutaj zawsze praktycznie, nie mówię przez mikrofon, bo tutaj są przecież też mieszkania, to też jest fascynujące, że to jest normalnie użytkowa część Łodzi, mieszkania łodzian i łodzianek i wyobraźcie sobie, że oni 15-20 razy dziennie słyszą opowieść. Wszystko powstało po tym, jakby ile można, więc tutaj z szacunku do tych ludzi, to jest zresztą strefa ciszy, wyłączamy mikrofony i opowiadamy siłą głosu.
0: Tak, to właśnie jest. To teraz cisza, na chwilę dosłownie, bo w radio oczywiście nie wskazana, ale ja już wiem, że poszukamy dzisiaj pewnej piosenki, także ciszy absolutnie nie będzie, a potem to dopiero będzie zabawa.

I już tylko 7 minut zostało do godziny 10, ale szybko mija ten poniedziałkowy czas. Ja przypominam, że w tym tygodniu świąteczna sobota, także do piątku proszę sobie wszystkie ważne sprawy zaplanować, włącznie z zakupami. Tak, planowanie jest najważniejsze. My mamy w planie wakacyjną jazdę. Nowy konkurs Radio Łódź, który startuje już dzisiaj. Radiołódź.pl, zakładka konkursy. Tam najważniejsze informacje, ale ja też przecież o wszystkim opowiem. O godzinie 10 wiadomości Radio Łódź. Po wiadomościach sprawdzimy, jakie plany ma dzisiaj dla nas pogoda, bo powiedzmy sobie szczerze, to przecież ona rządzi, wiadomo.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
3: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Drugi rok prezydentury Karola Nawrockiego pod znakiem objazdu Polski. Iran zaostrza stanowisko wobec USA. W cieśninie Ormus miało dojść do kolejnego ataku na statki. Zamiast podziwiać, dewastują. Turyści niszczą kraty i kłódki przy jaskiniach pod Działoszynem w Łódzkiem. Sporo chmur dzisiaj w Łodzi i regionie, ale termometry mają pokazać maksymalnie 32 stopnie. Może padać deszcz. Prezydent rusza w Polskę. Karol Nawrocki drugi rok prezydentury poświęci na objazd kraju. Jak powiedziała głowa państwa w podkrakowskiej Skawinie, prezydent nie chce być strażnikiem żerandola. Jak mówi poranny gość Radia Łódź, poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, to włączenie się w kampanię parlamentarną.
11: Prezydent Karol Nawrocki jest reprezentantem środowiska przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, no ale próbuje też być taką głową, liderem również Konfederatów.
12: A jakiś jeden plus tej prezydentury pan może wskazać?
11: Ciężko i to też świadczy troszkę o tym roku, ale takie wielowymiarowe relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone. Dobrze, że tutaj są na każdym poziomie i rządowym, i prezydenckim prowadzone. Uważam, że taka jest racja stanu.
10: Mówił gość Michała Dąbrowskiego. Rozmawialiśmy też o budowie obu tuneli kolejowych pod powierzchnią Łodzi. Oba projekty mają nie otrzymać unijnego dofinansowania z programu Feniks. A szczegóły w rozmowie, która jest już dostępna na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Iran żąda, zamiast negocjować. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają ukazywać kolejny atak na statki w cieśninie Ormus, pisze portal Gulf News. Miało do niego dojść dziś nad ranem na szlaku zabezpieczanym przez amerykańskie wojsko u wybrzeży Omanu, a więcej wie Tomasz Sajewicz.
13: Trwa weryfikowanie informacji o ataku na tankowiec, który miał być trafiony irańską rakietą. Tymczasem Gulf News pisze, że cieśnina Ormus stała się dla amerykańskiego prezydenta tematem, który wisi nad jego prezydenturą niczym miecz Damoklesa. W weekend Iran, który twierdzi, że jest bliski osiągnięcia z Omanem porozumienia w sprawie otwarcia Ormus wobec USA, wysunął kolejne żądania. Uzależnił otwarcie cieśniny od wypłaty przez USA reparacji wojennych, całkowitego wycofania się Amerykanów z tych akwenów i gwarancji niepodejmowania ataków na Iran w przyszłości. przyszłości. Teheran nie rezygnuje też z żądań dotyczących pobierania opłat za żeglugę statków w cieśninie Ormus. Te są niemałe. Szacuje się, że armatorzy musieliby zapłacić Iranowi za każdy tankowiec z pełnym ładunkiem około 12 milionów dolarów. Jeśli ruch w Ormus powróciłby do wartości sprzed wojny, oznaczałoby to ponad 100 miliardów dolarów rocznie. To 1/3 wartości irańskiego PKB. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
10: Portal pisze też, że w ostatnich dniach Iran wysuwa wobec USA coraz większe żądania. To będzie jedna z większych zmian na ulicy Wróblewskiego w Łodzi. Jeszcze w te wakacje rozpocznie się wyczekiwany remont ulicy. Znikną stare tory i bruk, a w ich miejsce pojawią się asfalt, równe chodniki, droga rowerowa i dużo zieleni. Przebudowa ma poprawić komfort codziennego poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców, a mieszkańcy zyskają bezpieczniejszą, wygodniejszą i bardziej estetyczną przestrzeń. Ten remont startuje 17 sierpnia, potrwa do przyszłego roku. Turyści niszczą przyrodę. Na terenie rezerwatu przyrody Węże pod Działoszynem turyści notorycznie dewastują zabezpieczenia uniemożliwiające wejście do tamtejszych jaskiń. Leśnicy regularnie muszą je naprawiać, bo wpadnięcie do środka może grozić poważnym wypadkiem. Na terenie rezerwatu Węże znajduje się kilka jaskiń wapiennych. Niektóre mają głębokość do 14 metrów. Kratownice i kłódki, które uniemożliwiają zejście pod ziemię, są regularnie niszczone przez turystów. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, kiedyś zabezpieczeń w ogóle nie było.
14: Jak ja byłam dzieckiem, to dostęp do tych jaskiń był w pełni udostępniony dla każdego, kto tu przyszedł, bez względu na to, czy był przygotowany, czy przyjechał w szpilkach.
15: My za czasów dzieciństwa często tam chodziliśmy. No teraz obecnie dawno nie byłam. Tam pozarastane pewnie krzaków różnych jest, no nie?
16: Jak pani to wspomina?
15: No bardzo fajne czasy. Była tak wieża widokowa, też ją pamiętam, też chodziłam na nią.
16: A jest taki fundament, prawda, po niej
15: tak,
16: chyba?
15: Tak, tak, tak. Bardzo fajne czasy, ja wspominam fajnie.
10: Góra Zalce na szczycie, której znajdują się jaskinie, znajduje się niedaleko Działoszyna. Choć zejście pod ziemię jest zabronione, tamtejsze rejony co roku przyciągają turystów chcących zaznać namiastki Jury krakowsko-częstochowskiej. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: To jaką mamy teraz sytuację pogodową? Około 19-20 stopni w Łodzi, ale będzie bardzo, bardzo ciepło. Lokalnie w Łódzkiem nawet do 32 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu od zachodu regionu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wieczorem możliwe także burze, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: I już 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik. Witamy serdecznie przed południem. Za chwilę nowy konkurs Radio Łódź. Tak proszę się przygotować na wakacyjną jazdę.

0: 12 minut po godzinie 10, a jak wakacje, to i wakacyjna przygoda.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: I to dosłownie taka, że aż wakacyjna jazda. Do zdobycia podwójne i całodniowe wejście do parku rozrywki. Bilety są ważne do 26 stycznia 2027 roku. I teraz uwaga, uwaga. Ja podam za chwilę trzy hasła, które mają Państwa naprowadzić na tytuł polskiej letniej wakacyjnej piosenki. Takiej, która zdecydowanie z tym czasem właśnie się kojarzy. Ja zerkam na tytuł piosenki i ten tytuł wysyłają Państwo na adres konkurs@radiołódź.pl. Tutaj musi pojawić się tytuł piosenki, przyda się także wykonawca. Poprosimy przede wszystkim także o imię i nazwisko oraz numer telefonu, ponieważ ja bardzo chętnie porozmawiam. Zapowiemy razem piosenkę. Taka aktywność jest wymagana. Ja ten utwór uwielbiam. W takim razie nie mogę się doczekać. Podaję hasła. Mniszek lekarski. Łąka. Rąb. O jakiej piosence myślimy? Konkurs @radiołódź.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: 20 minut po godzinie 10. Nie myślałam, że to aż tak szybko wszystko się wydarzy. Bardzo proszę, razem z nami pani Beata. Pani Beato, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Trochę trudno uwierzyć w to, że radio tak natychmiast zadzwoniło i powiedziało dzień dobry. Coś w tym jest, prawda?
2: Dokładnie.
1: Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten poniedziałkowy poranek, my już wiemy, że on będzie bardzo przyjemny. Ja od razu muszę tutaj pozwolić sobie na taką uwagę. Ale jakie działania o poranku? Tak bardziej w pracy, bardziej w domu? Jak to wygląda na wakacjach na
2: przykład? W 100% w pracy.
1: O, no dobrze. To udanej pracy życzę. Do której godziny?
2: Do 16.
1: Pozdrowienia dla wszystkich współpracowników także przy okazji, bo wiem, że tam była wymiana informacji, że będzie za chwilę się działo.
2: Moja koleżanka lepiej wiedziała, że dzwonicie niż ja.
1: A, no proszę bardzo. Pozdrawiamy serdecznie koleżankę. Jak ma na imię koleżanka? Proszę jeszcze
2: Anita
1: powiedzieć. O, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zachęcamy do tego, żeby brać udział w wakacyjnej
2: jeździe. No właśnie,
1: jeździe.
2: Chciałam przerwać, ponieważ to jest laureatka konkursu z lotem i wylot do Brukseli ma.
1: Oj, to ja już zazdroszczę. Czyli to takie wspólne granie, tak?
2: Tak
1: z tego,
2: tak,
1: co słyszę.
2: Dzięki
1: i bardzo
2: jej,
1: dobrze.
2: Tak.
1: Poczta pantoflowa, najważniejsza.
2: O,
1: ale
2: tak
1: przede wszystkim, pani Beato, my tutaj mamy trzy hasła podane, chwilę wcześniej dosłownie, które mają nas naprowadzić na pewną piosenkę. Czy od razu pani skojarzyła, o jaką piosenkę chodzi, czy gdzieś tam pojawiła? No dobrze, no po co w ogóle pytam, prawda? Mniszek lekarski, Łąka i Rąb. Czyli jaka piosenka?
2: Dmuchawce, latawce, wiatr.
1: Oj tak, i tutaj jeszcze pięknie pani idealnie dopisała Urszula, Budka Suflera i tak dalej, itp., itd. Tak. Jeżeli chodzi o lato, to jest taka piosenka, która pani z latem przede wszystkim się kojarzy?
2: No tak.
1: Coś w tym jest, prawda? No. Lubimy słuchać tych właśnie opowieści o tym, że obudzimy się wtuleni w południe lata. Do południa jeszcze chwila dosłownie.
2: Dokładnie.
1: My za chwilę posłuchamy sobie właśnie tej piosenki, ale najważniejsza wiadomość, koleżanka do Brukseli, a pani Beata do Parku Rozrywki. Zaproszenie dwuosobowe i to będzie taka wyprawa na cały dzień. Także no, myślę, że będzie fantastyczna przygoda, prawda?
2: Oczywiście.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcamy
2: ja
1: do tego, żeby brać udział w konkursach Radia Łódź. Zresztą szczegóły tego konkursu znajdą państwo na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy. Będziemy sobie słuchać tych piosenek, a teraz posłuchamy o tych dmuchawcach.
2: Pozdrowienia dla wszystkich.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
7: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie bardzo męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
6: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
9: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
10: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
11: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: Dwadzieścia dziewięć minut mamy jeszcze do godziny 11, ależ były emocje, przed chwilą jeszcze będą, ponieważ my dopiero zaczynamy nowy konkurs Wakacyjną Jazdę. Szczegóły na stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy, będę o tym przypominać. A wakacje to także słońce, tego słońca będzie dzisiaj spora dawka. Jak ze słońca korzystać bezpiecznie, o tym dzisiaj porozmawiam z profesor Agnieszką Żebrowską. Zdrowym być, ten magazyn już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: zdrowym być.
1: A razem z nami profesor doktor habilitowany pani Agnieszka Żebrowska, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii USK nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pani profesor, mamy okres letni, mamy okres wakacyjny. To jest też taki czas, kiedy o kąpielach słonecznych bardzo często rozmawiamy. Widzimy osoby, które się opalają. Słyszałam, że nie ma czegoś takiego jak bezpieczna kąpiel słoneczna.
2: Nie ma bezpiecznego opalania i przebywania na słońcu bez ochrony. Zawsze oczywiście mamy ekspozycję na światło słoneczne. Często pacjenci mi mówią, że nie opalają się, bo nie leżą na plaży, ale już na przykład pracują w ogrodzie albo w ogóle pracują zawodowo, przebywając na słońcu. To jest zawsze działanie promieniowania ultrafioletowego i każde takie dłuższe przebywanie powinno być zabezpieczone przed takim szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, dłuższej ekspozycji.
1: Tak jak powiedziałyśmy, wcale nie trzeba opalać się tak bardzo intensywnie, żeby właśnie być narażonym na działanie słońca. Jak w takim razie się zabezpieczyć?
2: To jest kilka elementów i według WHO te elementy to jest odpowiedni ubiór, kapelusz czy koszula, która zabezpiecza dużą powierzchnię skóry przed działaniem promieniowania słonecznego. To są oczywiście filtry przeciwsłoneczne, to są okulary odpowiednie z odpowiednimi filtrami, które chronią oko. No i też w takim najgorszym okresie dnia, czyli między tą godziną 10 a 15, po prostu przebywanie w cieniu, a nie w pełnym słońcu.
1: Jeżeli chodzi o filtry, wiemy, że mamy różne wartości na takich opakowaniach. Czy ta 50 jest zawsze konieczna, czy jest różnica między 30 a 50?
2: Jest pewna różnica, ale to nie jest tak, jakby się wydawało może osobom, które nie są bezpośrednio zaangażowane w leczenie czy w profilaktykę przeciwsłoneczną, że na przykład 50 a 100 to jest dwa razy więcej. To nie jest taka różnica, to już jest niewielki procent ochrony więcej przy setce. Natomiast jest różnica, jeżeli chodzi o 30-50. 30 jest filtrem na co dzień do funkcjonowania, zabezpieczenia miejsc, które są odsłonięte cały rok, czyli twarz, małżowiny, uszna, szyja. Natomiast 50 jest na lato, kiedy ta ekspozycja jest dużo dłuższa i większe części ciała są narażone na działanie promieniowania i przebywamy dłużej w pełnym słońcu. I uważamy, że ta 50 na lato jest najlepsza, a już na pewno zdecydowanie najlepsza dla osób, które mają jasny kolor skóry, przyjmują leki, które uwrażliwiają na słońce i mają wywiad rodzinny nowotworów w rodzinie lub nowotworów u siebie już wcześniej. Tutaj absolutnie musi być ta ochrona 50+.
1: Czyli o tym powinniśmy pamiętać. Tutaj dobrze, że poruszyłyśmy temat leków. Są takie środki farmakologiczne, takie leki, których nie należy łączyć ze słońcem. Tak też jest z niektórymi ziołami.
2: Tak, zdecydowanie. Jest takie poczucie, że jak przyjmuję zioła, to leczę się naturalnie i zdrowo, natomiast absolutnie takim sztandarowym jest dziurawiec, herbata z dziurawca, które powodują, że bardzo uwrażliwia na światło i wtedy nawet niewielkie promieniowanie może wywołać poparzenie. Ale są też leki, które nie wywołują bezpośrednio takiej reakcji fototoksycznej czy fotoalergicznej, ale przewlekle obniżają działanie układu immunologicznego. To są leki supresyjne, na przykład stosowane w leczeniu chorób stawów czy chorób autoimmunologicznych i one powodują, że układ immunologiczny nie radzi sobie tak z destrukcją komórek układu skóry. W związku z czym one powodują, że po wielu, wielu latach mamy większą tendencję do rozwoju nowotworów przy działaniu przewlekłym słońca.
1: I tutaj chciałabym nawiązać jeszcze do jednego tematu. To określenie po wielu, wielu latach oparzenia słoneczne. Zdarza się, że za bardzo jest nasza skóra wystawiona na słońce i potem opowiadane są takie historie, że właśnie te poparzenia z wieku młodzieńczego, z wieku dziecięcego, one mogą do nas wrócić.
2: Tak, my nie patrzymy tylko na taki bezpośredni pierwszy efekt słońca, czyli przychodzi pacjent, który jest poparzony jako ten incydent, który w tym momencie zaszkodził skórze, ale też patrzymy na skumulowaną ilość poparzeń jako predyspozycja w przyszłości do rozwoju czerniaka, bo to jest jeden z czynników predysponujących do tego typu nowotworu. Natomiast przewlekła ekspozycja wieloletnia też wpływa na rozwój nowotworów nieczerniakowych, o których tutaj już tak nie wszyscy do końca pamiętają, bo to jest nowotwór podstawnokomórkowy, komórkowy, kolczystokomórkowy i też suma wieloletniej ekspozycji ma wpływ na rozwój tego nowotworu. Czyli te poparzenia, które były incydentalne w przeszłości, są dla nas tym wskaźnikiem, który mówi, czy ktoś ma większą predyspozycję do nowotworu skóry.
1: Jeżeli już dojdzie do takiego poparzenia, jak zniwelować jego skutki, tak w tym pierwszym momencie?
2: Trzeba zastosować preparaty łagodzące. To są takie preparaty do zastosowania na poparzenie. Jeżeli jest to niewielkie poparzenie, to są to preparaty dostępne w aptece. Natomiast jeżeli jest to już bardzo duże poparzenie słoneczne z pęcherzami, po prostu trzeba się zgłosić do dermatologa, bo my stosujemy już wtedy leki na receptę, czy nawet zastrzyki, jeżeli jest to bardzo duże poparzenie, wręcz z gorączką, z takim towarzyszącym udarem cieplnym.
1: Jeżeli chodzi o witaminę D, czy rzeczywiście to jest tak, że to słońce nam bardzo pomaga w zbieraniu tej witaminy?
2: To jest mit, muszę powiedzieć, że niestety obecny, ale mit, który trudno obalić, ale staramy się wytłumaczyć to wszystkim pacjentom, że żeby zablokować całkowitą produkcję witaminy D w skórze, trzeba by było używać prawidłową ilość filtru nakładaną co 2 godziny na całe ciało, a taka ilość filtru na całe ciało w okresie letnim, co są 4 pełne czubate łyżki kremu co 2 godziny. Nikt nie stosuje takiej fotoprotekcji, więc nie stosujemy tak filtry i w takiej ilości i na całą powierzchnię, żeby zablokować całkowicie produkcję witaminy D. Więc ta produkcja, jeżeli stosujemy te filtry w taki sposób, jak większość stosuje, to i tak jest aktywna. Natomiast muszę powiedzieć, że my mamy, no, jako populacja Polaków, bardzo duże niedobory witaminy D, ale uzupełniamy je suplementując witaminą D. Wystawianie się w okresie letnim na słońce nie uzupełni niedoboru, jaki generalnie raczej mają Polacy. Trzeba po prostu to suplementować, a zniszczenie DNA skóry i wywoływanie poparzenia, a potem w przyszłości nowotworów nie jest tego warte, żeby w ten sposób sobie uzupełniać niedobór witaminy D.
1: Jeszcze jedna ważna sprawa, w momencie kiedy pojawiają się różnego rodzaju znamiona na naszej skórze, których nie mieliśmy, albo kiedy te znamiona, które mamy, zaczynają się zmieniać, wtedy warto wybrać się do dermatologa i sprawdzić właśnie, czy wszystko z naszą skórą jest w porządku.
2: Absolutnym standardem jest, aby zgłaszać się na taką kontrolną dermoskopię raz w roku dla osób dorosłych, jeżeli zauważają pacjenci nowe znamie, zmieniające się, szybko rosnące, daje objawy swędzenia czy bólu, to wtedy oczywiście nie czekają na tę wizytę raz w roku, tylko powinni się pojawić od razu, ponieważ część znamion szybko rosnących jest w stanie każdy z nas zauważyć, ale część znamion zmienia się tak, że albo w takiej są lokalizacji, że nie jest w stanie pacjent sam tego skontrolować. Natomiast dermatolog przy użyciu dermoskopu jest w stanie naprawdę wcześniej wychwycić wczesne stadia nowotworowe, co oczywiście daje większą szansę na przykład przy czerniaku na przeżycie. Więc taka rutynowa kontrola zawsze powinna być.
1: Tym bardziej po tym letnim okresie zachęcamy do tej kontroli właśnie. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem była dzisiaj profesor doktor habilitowany pani Agnieszka Żebrowska, kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii USK nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: Dziękuję bardzo.

0: Lato w pełni z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Paliwo drogie, kierowcy czekają na pomoc. Rząd zdecyduje, czy wróci program Ceny paliwa niżej. Nowoczesność w łódzkich toaletach. Miejskie szalety zostaną zautomatyzowane. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Przerwa potrwa do czwartku. Temperatura maksymalna do 32 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywisty. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
11: No potrzebny byłby. Wiem jakie były ceny, wiem jakie są teraz.
12: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
13: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
10: Pierwszą odsłonę programu Ceny paliwa niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy działał do końca czerwca. XXI wiek w łódzkich toaletach. Miasto Łódź rozstrzygnęło przetarg na automatyzację miejskich szaletów. Prace będą prowadzone w 4 lokalizacjach i mają zostać zakończone jeszcze w tym roku. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
14: W Łodzi oficjalnie jest około 50 publicznie dostępnych toalet. Część z nich jest płatna, część bezpłatna. Niektóre działają, a niektóre są zamknięte. Magistrat ogłosił przetarg na automatyzację szaletów w 4 lokalizacjach. U zbiegu Palki i Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej, przy Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Toalety mają zostać wyposażone w system płatności, kontroli dostępu, sygnalizacji zajęte wolne, monitoring oraz system powiadamiania SMS dla Straży Miejskiej w Łodzi. W przetargu zwyciężyła oferta gdyńskiego konsorcjum o wartości niemal 170 tysięcy złotych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Łódzkie szalety mają zostać zautomatyzowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Policja bada okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne. Nie żyje 16-latek. W rejonie miejscowości Kozin w gminie Giżycko zderzyły się łódź motorowa i skuter wodny. Zginął 16-letni mieszkaniec Ostrołęki, mówi aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
15: Pod nadzorem prokuratora prowadzono oględziny ciała 16-latka, które następnie zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Zabezpieczono również łódź motorową i skuter wodny. Policjanci przesłuchują świadków i wykonują dalsze czynności procesowe, które mają na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
10: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Ojciec 16-latka przekazał policjantom, że jego syn miał uprawnienia do kierowania skuterem. Mieszkańcy Bełchatowa muszą liczyć się z 4-dniową przerwą w dostawie ciepłej wody. Od dziś do czwartku przedsiębiorstwo energetyki cieplnej prowadzi planowy remont miejskiej sieci ciepłowniczej. Dostawy zostały wstrzymane do wszystkich odbiorców PEC. Spółka podkreśla, że prace nie mają związku z awarią, mówi Radiu Łódź Łukasz Rutka, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bełchatowie.
16: Przy przepompowni musimy po prostu usunąć wyciek jeszcze z sezonu grzewczego. Bardzo istotny z punktu widzenia właśnie dostawy ciepła dla całego miasta. No i mamy nadzieję, że dzisiaj, jutro się z tym uporamy.
10: Jeśli remont zakończy się wcześniej, dostawy ciepłej wody zostaną wznowione od razu.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia wejść do jaskiń na terenie rezerwatu w Łódzkiem. Rezerwat Węże znajduje się niedaleko Działoszyna w powiecie pajęczańskim. Na jego terenie znajduje się kilka wapiennych jaskiń. Leśnicy muszą regularnie wymieniać kłódki i naprawiać kratownice. Jak mówi Przemysław Wysocki z Nadleśnictwa Wieluń, turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia.
17: Notorycznie niszczone są tam zabezpieczenia związane z zabezpieczeniem wejścia do jaskini. Są te jaskinie niebezpieczne, bo one są do głębokości nawet 14 metrów, ale ludzie tego nie rozumieją, niszczą zabezpieczenia i corocznie wymieniamy i kłódki, i kraty, no i naprawiamy tablice informacyjne.
10: W ostatnich latach nie odnotowano poważniejszych wypadków i zdarzeń na terenie jaskini obok Działoszyna. Jak informują tabliczki na miejscu, okolice jaskiń są monitorowane przez Nadleśnictwo Wieluń. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 12:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: I już omawiamy pogodową sytuację. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu duże. Czy będzie padać deszcz? Jest to możliwe. Wieczorem także możliwe burze. Temperatura maksymalna w Łódzkiem i tutaj są pewne różnice. Od 28 do 31 stopni, lokalnie 32. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę. Teraz od 23 do 25 stopni w Łódzkiem, ciśnienie 992 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po 11:00. Monika Borysow-Dudowicz, witam przed południem. Kuba Janik realizuje program. Pozdrawiamy serdecznie razem i my też już czekamy na Annę Grobińską.

0: 9 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: I Anna Grublińska, gotowa do działania. Aniu, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Kolejny wakacyjny tydzień przed nami. A jaki to będzie kulturalny poniedziałek?
2: Bardzo dobry kulturalny będzie poniedziałek. Nie tylko filmowy, ale i muzycznie interesujący, bo poniedziałki znakomity jazz rozlega się w porcie Łódź i tam też nasz kolega Piotr Bielawski króluje. Zaprasza do udziału w tym cyklu znakomitych muzyków. Sierpień odbywa się pod hasłem Mistrzowskie dialogi i jazz rockowe opowieści. I dziś właśnie taki mistrzowski dialog to będzie spotkanie z duetem Krzemiński-Janiak. Piotr Krzemiński, znakomity trębacz, Witold Janiak zagra na organach Hammonda. To artyści bardzo znani łódzkim melomanom, lubią jazz. No i będzie właśnie ten mistrzowski dialog, to będzie improwizacja oparta na autorskich kompozycjach. O godzinie 19 te spotkania się rozpoczynają. Zapraszamy. No a jeśli ktoś nie może, choć zawsze lepiej na żywo uczestniczyć w takich wydarzeniach, no ale jeśli nie, to trzeba słuchać poniedziałkowego cyklu Piotra Bielawskiego, bo on prezentuje zapisy tych koncertów.
0: Albo i to, i to, prawda? To będzie najlepsze
2: rozwiązanie. I pójść, pouczestniczyć, pocieszyć się, a potem tak analitycznie, prawda? I już być świadkiem tego, co się wydarzyło.
0: Podwójna przyjemność.
2: Wnioski. Jasne, że tak. Oczywiście, że trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. Mamy sporo projekcji, bo dzisiaj w EC1 w sekcji Jeszcze Polska, no, czyli polskie kino. Oczywiście Życie dla początkujących w reżyserii Pawła Podolskiego. To film z minionego roku. Historia o Moni, introwertycznej wampirzycy, która żyje spokojnie w domu seniora, aż odkrywa ją Czarek. Gdy pojawia się drugi wampir przemieniony przez nią Mirek, Monia staje przed wyborem zabić go, by chronić pensjonariuszy, czy też pokazać, by nocne życie ukazało mu swe piękno. To w EC1.
0: Ach, ta Monia.
2: Ach, ta Monia i ach, ten Green Book, bo to jest z kolei oscarowy film, który dzisiaj będzie pokazany w porcie lotniczym łódzkim, czyli przy ulicy Maczka. No i Green Book to jest znakomita produkcja, pod wieloma względami fantastyczna, również pod tym, że oparta na prawdziwej historii, a ludzie tak mówią. Życie pisze najlepsze scenariusze. Okazuje się także, że scenariusze filmów oscarowych...
0: Na koniec są zawsze zdjęcia, bo tak kojarzę właśnie z tej filmowej historii, także można sobie porównać bohaterów.
2: Zobaczyć bohaterów, tak jest. Drobny cwaniaczek z Bronxu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. I jeszcze o tym, że Polówka dzisiaj także na przystanku Architektura gości. Tam pokazywane są filmy, w których estetyka ważną rolę odgrywa. Niekoniecznie architektura, choć bywa, że też. A dzisiaj, no można powiedzieć chyba, że to kultowa polska produkcja Nie lubię poniedziałku. Komedia obyczajowa.
0: Potwierdzam.
2: Z 1971 roku to przystanek Architektura. No ale tak dużo o filmach było, a jeszcze powiedzmy, że miłośnicy książki mogą wybrać się dzisiaj na spotkanie Klubu Książki w Olimpii, czyli w bibliotece niedaleko nas, bo przy Lumumby 12, na osiedlu studenckim zwanym Lumumbowem, a dziś mowa będzie o książce Zmartwychwstanki. To jest bardzo ciekawa książka polskiej pisarki Doroty Grabek. Taki niezwykły świat, dlatego że w tych historiach niby wszystko dzieje się tak, jak to dzieje się w naszym świecie, ale oto fryzjerka kradnie włosy swojego klienta i potajemnie wypycha nimi poduszki. Młoda kobieta śpi w nieswoich mieszkaniach, a jej partner odkrywa, że pod podłogą łazienki rośnie trawa. O takiej książce niesamowitej. Dzisiaj mowa będzie o godzinie 17 w filii 42 Biblioteki Publicznej w Łodzi.
0: Poniedziałek, wszystko jest możliwe. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Anna Grublińska.

0: 21 minut po godzinie 11. Jak przyjemnie jest wspomnieć po raz kolejny dzisiaj o nagrodach, upominkach. Co my tutaj mamy?
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: To chyba wszystko jasne, prawie wszystko. Filmowa historia, nawet można sobie zaśpiewać. Ach, jak przyjemnie, gdy szumi woda i tak dalej, pewnie Państwo kojarzą. A skoro do zdobycia teraz zaproszenie do kina, podwójne, dowolnie wybrany seans filmowy i to zaproszenie jest ważne do 7 dnia września. Aż to zadam następujące pytanie. Z jakiego filmu pochodzi piosenka? Ach, jak przyjemnie. Studia Małpa, radiouć.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
6: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
8: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Dwadzieścia 8 minut po 11:00. Do zagadki filmowej ja jeszcze dzisiaj wrócę, z przyjemnością zresztą, ale najpierw przed nami bardzo miłe spotkanie. Akademia Młodego Radiowca znowu działa w Radiu Łódź, czyli mamy gości, młodszych kolegów. Jak wrażenie, jak się podoba w radiu? Jeszcze przed południem zadam te pytania.

0: 24 minuty zostały nam jeszcze. O, właśnie, do godziny 12. O, kto powiedział? O, ręka w górę, proszę się przyznać bardzo szybko. O, widzę, że Gustaw. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Akademia Młodego Radiowca. Zastanawiam się, kto ma większą tremę i chyba z tego, co słychać, jednak ja. Zuzia razem z nami. Cześć, Zuzia.
1: Cześć.
0: Witam. Bardzo serdecznie. Weronika.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Do tego jeszcze Ola.
3: Cześć.
0: Cześć. Małgosia.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i Gustawa już wszyscy chyba doskonale
5: Dzień dobry.
0: Znają. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwszy dzień dzisiaj, Zuzia, tak?
3: Tak. Pierwszy dzień już zdążyliśmy sporo zrobić. Była gra terenowa. Pobawiliśmy się, wytłumaczyliśmy sobie dużo rzeczy. Byliśmy na takim, oprowadzaliśmy, byliśmy oprowadzeni po całym radiu. I dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy.
0: A, bo ja tutaj jeszcze muszę wytłumaczyć, co tutaj się takiego dzieje, chociaż chyba osoby, które nas bardzo dobrze znają, wiedzą, że od czasu do czasu mamy Akademię Młodego Radiowca właśnie w Radiu Łódź. Edycja letnia, zdecydowanie tak. Weronika, ty jesteś po raz pierwszy?
2: Tak.
0: Jak się podoba?
2: Bardzo się stresuję.
0: Naprawdę? Słuchaj, ale bardziej ode mnie, czy troszeczkę mniej jednak?
2: Nie wiemy,
0: jak to wszystko zorganizować i jak o tym wszystkim opowiedzieć. Ja wiem, że wy byliście już tam po drugiej stronie u pana realizatora,
2: tak.
0: Prawda? No i jak się podobało?
2: Fajne są pianki i widziałam, że tam pan ma dużo bardzo przycisków i jak coś zepsuje,
4: ja
2: no to
4: więcej.
2: Będzie kłopot.
0: Mm-hmm. Muszę wytłumaczyć, o co chodzi z tymi piankami. To są pianki na ścianach, żeby pięknie się wygłuszało wszystko w radiu, żeby nie było takiego efektu, jakbyśmy na przykład wpadli do studni, prawda? Nie ma takiego efektu teraz. Ola, pierwszy raz również jesteś u nas w radiu?
2: Pierwszy raz.
0: Jak wakacje u ciebie w ogóle przebiegały do tej pory?
3: Chyba z tego, co ten, to są chyba moje najlepsze wakacje.
0: Oj, to cudownie, to bardzo się cieszę.
3: I wczoraj skończyłam 12 lat.
0: Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, to trzeba będzie tutaj zaśpiewać 100 lat. 3, 4.
6: 100!

0: Ola!
1: Ola! Brawo, Ola! Spodziewałaś się takiej niespodzianki? Chyba nie. Skoro niespodzianka, to nie. Olu, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Ale jest jeszcze z nami Małgosia. Małgosiu, jak wakacje? Dzień dobry.
2: Bardzo dobrze. Byliśmy w Danii na przykład.
1: Proszę bardzo. A potem w radiu na przykład, prawda?
2: Tak.
1: Także tutaj zabawa się dopiero zaczyna. Małgosiu, czy ty byłaś kiedykolwiek w radiu? Czy to jest pierwsza taka twoja wizyta w radiu?
2: No, to jest moja pierwsza wizyta w radiu, ale już bardzo mi się podoba.
1: Och, to dobrze. A to dopiero początek. No i oczywiście Gustaw razem z nami. Cześć, Gustaw Łobuziaku.
3: Dzień dobry.
1: Dzień
3: nie
1: dobry.
3: Jestem wcale takim dużym łobuzem.
1: No właśnie, dlatego powiedziałam łobuziaku, a nie łobuzie, prawda? Nie, oczywiście my tutaj sobie żartujemy, ale Gustaw jest z nami, to słychać od samego początku. Gustawie, jak się radio podoba?
3: No dobrze, trochę niedobrze, jeszcze nie wiem, bo nawet całego dnia tu nie spędziłem.
1: No dobrze, to zobaczymy, jak to będzie. Ale słuchaj, wiesz co, daję słowo Moniki, że postaramy się, żeby było tylko i wyłącznie dobrze. Dobrze?
3: Okej.
1: Okay, okej, okay, to jesteśmy umówieni,
3: tylko...
1: tak?
3: Mhm. Byłem na wakacjach w Zakopanem.
1: O właśnie, bo o to miałam zapytać. I jak było? Przyjemnie?
3: No, nie za bardzo, bo każdy dzień był... Ulewa.
1: Ale to tak jakbyś był nad morzem, słuchaj, polskim, bo tam też niektórzy mieli taką sytuację, że była ulewa. Słuchajcie, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wam pięknie za wizytę. My będziemy się jeszcze spotykać, a przede wszystkim chciałabym wam bardzo podziękować za to, że tutaj tak pięknie odważyliście się wszyscy, żeby Oli zaśpiewać 100 lat. To Ola, raz jeszcze najlepsze życzenia dla ciebie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy. Słuchajcie, chcielibyście kogoś pozdrowić? Tutaj zaczynamy od Zuzi.
3: Proszę pani.
1: Momencik, Gustaw, chwileczkę. Od Zuzi zaczynamy.
2: Ja pozdrawiam całą rodzinę, sąsiadów i ogólnie wszystkich słuchaczy Radia Łódź. Pozdrawiam.
1: O, pięknie. Weronika?
4: Ja też pozdrawiam moją rodzinę i szczególnie pozdrawiam dziadka, bo to przez niego tak jakby... Przez niego jesteśmy.
1: Dobrze, to my też pozdrawiamy. Ola?
5: Pozdrawiam całą moją rodzinę, słuchaczy Radio Łódź i też dziadka.
1: To jeszcze Małgosia?
6: Ja pozdrawiam mojego taty, moją mamę, brata, dziadków i wszystkich słuchaczy.
1: I jeszcze ten moment wyjątkowy dla Gustawa. Gustaw, kogo pozdrawiasz?
3: Ja pozdrawiam mamę, tatę, babcię, dziadka, mojego sąsiada, który zmarł.
1: Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkie wyjątkowe osoby.

0: 12 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. My już dzisiaj przekonaliśmy się o tym, że nad żywiołem trzeba jakoś zapanować. Ja zapewniam, że tak się stanie, ale teraz już wracamy do wyjątkowej, pięknej, filmowej i muzycznej historii, ponieważ wspominałam, że będą dzisiaj do zdobycia zaproszenia do kina. Tak jest, podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Pytałam o to, z jakiego filmu pochodzi wyjątkowa piosenka Ach, jak przyjemnie i tak dalej. Wszyscy kojarzą, wszyscy doskonale znają. To jest oczywiście zapomniana melodia. Wszystko się zgadza. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Michała, który zgłosił się jako pierwszy odpowiedział prawidłowo na to pytanie i otrzymuje właśnie podwójne zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest południe.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
9: Remont tkackiej w Łodzi budzi wątpliwości. Mieszkańcy krytykują sposób wykonania prac. Ministerstwo kontroluje pomoc dla firm poszkodowanych w powodzi. Chodzi o ponad 4 miliony złotych. Praca dla osadzonych w Łodzi kobiet w znanej firmie. Dzisiaj w Łodzi i regionie do 32 stopni możliwy deszcz, wiatr na razie umiarkowany. Remont ulicy Tkackiej w Łodzi dobiega końca, ale mieszkańcy mają zastrzeżenia. Chodzi m.in. o asfaltową nawierzchnię chodników, ale nie tylko. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź radna osiedla Śródmieście Wschód Justyna Makowska, na początku ulicy Tkackiej przy skrzyżowaniu z Kopcińskiego krawężnik jest zbyt wysoki, co może utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody.
10: Mieszkańcy skarżą się na wzmożony ruch rowerów elektrycznych, bo nie mówię tu nawet takich rowerzystach takich miejskich, tylko głównie rowerzyści dostarczający jedzenie. Oni nie przestrzegają żadnych przepisów, więc wykorzystują każdą drogę.
9: Innym problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy, jest sposób, w jaki drogowcy obchodzili się z zielenią. Materiały budowlane były ustawiane na korzeniach drzew, a także przy nowych nasadzeniach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Prace na ulicy Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi własną kontrolę programu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. To reakcja na informacje o ponad 4 milionach złotych, które z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miały trafić do 3 podmiotów z jednej okolicy. Mimo że niezależne źródła nie potwierdzają, by wskazane miejsca zostały zalane, minister Michał Jaros mówi, że pomoc dla przedsiębiorców była potrzebna, a pojedyncze przypadki nie powinny przesłaniać całego programu.
11: Na wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. W związku z tym nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzian.
9: Kontrola Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest niezależna od prowadzonej od kwietnia kontroli CBA. Służby zapowiadają, że jeśli znajdą podstawy do podejrzenia przestępstwa, mogą skierować zawiadomienie do prokuratury. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Bełchatowianie muszą przygotować się na kilka dni zimnych kąpieli. Do czwartku przedsiębiorstwo energetyki cieplnej prowadzi planowe prace remontowe na miejskiej sieci ciepłowniczej. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: W tym czasie dostawy ciepła zostały wstrzymane do wszystkich odbiorców przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bełchatowie. Jak informuje spółka, przerwa nie jest związana z awarią, ale z wcześniej zaplanowanymi pracami, które mają poprawić sprawność i niezawodność sieci, mówi Łukasz Rutka, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bełchatowie.
13: Musimy po prostu usunąć wyciek jeszcze z sezonu grzewczego. Bardzo istotny z punktu widzenia właśnie dostawy ciepła dla całego miasta.
12: Część mieszkańców uważa, że brak ciepłej wody latem nie jest aż tak uciążliwy.
14: W taką pogodę to zimna woda może być.
15: Sobie ludzie ogrzeją, kurczę, na kuchni, na gazie, garnek, wody ciepłej, czy tam ile.
16: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak. Użytkuje się po prostu.
12: PEC zapowiada, że ekipy będą pracować tak, aby remont zakończyć możliwie szybko.
9: Jeśli uda się wykonać wszystkie zadania przed planowanym terminem, dostawy ciepła zostaną wznowione wcześniej. XXI wiek w łódzkich toaletach. Miasto zautomatyzuje 4 miejskie szalety przy ulicach Palki, Wojska Polskiego w Łodzi oczywiście, Rydzowej, Ilnianej, Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Toalety zyskają m.in. system płatności, kontroli dostępu i monitoring. Prace mają potrwać 3 miesiące od podpisania umowy. Praca dla osadzonych kobiet w znanej firmie. Zakład karny numer 1 w Łodzi podpisał umowę z Arche. Porozumienie dotyczy zatrudnienia osób odbywających karę. To korzyść zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla osadzonych kobiet, mówi Radiu Łódź młodszy chorąży Anna Bakalarczyk, rzecznik prasowy Zakładu Karnego numer 1 w Łodzi.
17: W ten sposób realnie zwiększamy szanse skazanych kobiet na readaptację społeczną oraz zawodową, co przełoży się bezpośrednio na łatwiejszy powrót do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary.
9: A start projektu zaplanowano na jesień bieżącego roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 13. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: I znowu mamy wyjątkowe lato. 26-27 stopni na termometrach terasy w Łodzi. Bardzo ciepło. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo umiarkowane, po południu duże. Możliwe opady deszczu, możliwe także burze to wieczorem. Temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj lokalnie nawet do 32 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 5 minut po godzinie 12 to teraz już z wielką przyjemnością zapowiadam naszego, chciałam powiedzieć gościa, ale absolutnie tutaj gospodarza, Piotr Stańczyk razem z nami. Piotrusiu, witam cię bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry, Moniko, witam państwa. Miło być także gościem. To naprawdę prawda. Miłe.
8: Ty jeszcze przez chwilę jesteś jeszcze gościem, chwilę, wiesz, tak, wiesz, ale czasami tak jest, że goście przychodzą i nigdy nie wiadomo, co się zdarzy, wiesz.
18: To
8: trzeba
18: prawda.
8: Czasem nad nimi zapanować, to nie jest łatwe, od razu powiem, wiem z własnego doświadczenia, ale Piotrusiu, przede wszystkim, skoro już za chwilę będziesz tym gospodarzem, to tutaj wszystkie walizki rozpakowane?
18: Prawie już rozpakowane. Kusiłem państwa na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wycieczką nad morze.
8: Byliśmy.
18: Wyprawą na piękne tereny, na których znajdujemy jeziora.
8: Byliśmy.
18: Były góry. To dzisiaj może będą rzeki.
8: A.
18: Przy czym...
8: Te nasze łódzkie?
18: Niekoniecznie. Oczywiście też, ale niekoniecznie. Przy czym... Mam na myśli autentycznie, tak dosłownie, te rzeki pełne uroku, wspaniałej fauny i flory, ale także te rzeki duchowe. Bo zorientowałem się, o czym pewno też państwo wiedzą, że bardzo często w piosenkach stosuje się pewnego rodzaju metafory, mówię o tekstach.
8: Że płynie, tak?
18: Odwołujące się właśnie do czasu, do naszych uczuć, emocji, więc i takich piosenek nie zabraknie.
8: No pięknie tutaj będzie płynąć nie jedna rzeka i nie jeden dźwięk. Tak,
18: prawda. Przy
19: okazji. Monika Borusow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tak jeszcze w lekkim szoku dzisiaj pozostaje, ale to już sobie jakoś z tym poradzę. Wszystkiego dobrego ode mnie, a z Państwem zostaje Piotr Stańczyk.

Rzekami. Podążam za rzekami I Follow Rivers. Piosenka, którą rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze wydanie piosenek na walizkach w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam Państwa już teraz zupełnie oficjalnie w poniedziałkowe południe. No właśnie, a nasz program muzyczny to audycja, która pojawia się latem, właśnie w czasie wakacji. Audycja o charakterze muzycznym, która jednocześnie ma nas nakierować na te wakacyjne wyprawy, wojaże, podróże, ale także na wspomnienia, bo przecież z każdym wyjazdem wiążą się jakieś przygody, jakieś okoliczności, czasami niezbyt sympatyczne, po latach odbierane nieco lepiej, czasami bardzo wesołe i radosne i oczywiście też zależy nam na tym, aby prowokować Państwa, mówiąc po imieniu i mówiąc bezpośrednio, do takich zwierzeń, do takich relacji, do takich skojarzeń, także tych muzycznych. Więc jeśli Państwo mają ochotę podzielić się swoimi wspomnieniami albo zaproponować kierunki naszych muzycznych wypraw, to jesteśmy oczywiście otwarci i gotowi. studio@radios.pl. Wracając jeszcze do utworu I Follow Rivers, dodam, że pochodził ze Szwecji, został wydany na singlu w roku 2012, potem ukazał się pewien remix, który spowodował, że piosenka cieszyła się wielkim uznaniem i popularnością na europejskich listach przebojów, zwłaszcza w Belgii, Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii, Austrii, Irlandii, Holandii, ale także w Polsce, a sam remix został uznany za house lat 90. To tak dla porządku i z dziennikarskiego obowiązku. A teraz wyruszymy dalej, bo przecież tych rzek i tu w Polsce, i w Europie, i na świecie jest dostatek. Zaczynamy!

Możemy sobie wyobrazić, że nad rzeką można także pięknie spędzić taki słoneczny, sierpniowy, wakacyjny dzień. To może być czas zabawy, czas uśmiechu i radości, pod warunkiem oczywiście, że dbamy o bezpieczeństwo. Rivers of Joy w wykonaniu niemieckiego girls bandu No Angels. A za chwileczkę bardzo znana piosenka Yellow River, skomponowana przez Jeffa Christiego i nagrana przez brytyjski zespół Christie. Została wydana w 1970 roku i stała się przebojem numer jeden, między innymi na Wyspach Brytyjskich. Yellow River. So

Na pewno Państwo skojarzyli to nagranie. To jeden z największych przebojów lat 70. Yellow River i zespół Christie. W piosence, jeśli chodzi o tekst, nie podano lokalizacji.

Muzyka i słowa Czesław Niemen. Piosenka ukazała się na albumie zatytułowanym Czy mnie jeszcze pamiętasz w roku 1969. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj chwile spędzane nad rzeką, dosłownie i w przenośni. Oto utwór, który został napisany przez Artura Hamiltona, opublikowany, czyli wydany po raz pierwszy w roku 1953. Pierwszą i najpopularniejszą wersję piosenki nagrała Julie London w 1955 roku. My sięgniemy po album Crazy Love z roku 2009 kanadyjskiego wokalisty Michela Bublé. No!

I tutaj odezwał się ten wątek emocjonalny, duchowy, uczuciowy. Teraz mówisz, że jesteś samotna, płaczesz przez całą noc. Cóż, jak dla mnie, możesz wypłakać nawet rzekę łez. Ja już swoje przez ciebie wypłakałem. Cry Me a River zaśpiewał Michel Bublé. Zmieniamy kompletnie klimat, drodzy słuchacze, ale takie są właśnie piosenki na walizkach. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka. Czy państwo pamiętają tę piosenkę? Ona została skomponowana do filmu Szatan z siódmej klasy w roku 1960 w reżyserii Marii Kaniewskiej. Utwór wszedł na stałe do kanonu polskiej estrady, a piosenkę zaśpiewała Halina Kunicka.

I zapewne uśmiech zagościł na Państwa twarzach. Wcale się nie dziwię. Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka Halina Kunicka. Studio Małpa Radio.pl. Otrzymaliśmy piękne wakacyjne zdjęcie, choć nie z terenów, można powiedzieć, związanych z rzeką. Dzień dobry, panie Piotrze, w audycji Piosenki na walizkach. Po drugiej stronie jest słuchacz Krzysztof wraz z rodziną na wakacjach w południowych Włoszech. Przesyłamy pocztówkę z Kalabrii. To rejon spokojny, z wysokimi klifami, ciepłą wodą Morza Tyreńskiego. Pozdrawiamy serdecznie. My także. I see a boat on the river. Boniem.

Błagam cię, łódko na rzece, pokaż mi drogę do domu albo naucz mnie latać. To między innymi przesłanie piosenki I See a Boat on the River zespołu Bonnie M, która ukazała się w roku 1980 na płycie The Magic of Bonnie M 20 Golden Hits. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Odwiedzimy teraz bardzo znaną rzekę, a wszystko stało się za sprawą holenderskiej grupy Pussycat w roku 1976. To ich pierwszy singiel, który dotarł na same szczyty światowych list przebojów. Mississippi w rolach głównych grupa Pussycat.

Ludzie cieszą się ze słońca, a wiatr zabiera ich daleko, gdzie Mississippi wpada do morza. Mississippi, będę o tobie pamiętać. Gdziekolwiek pójdę, będę tęsknić za dniem, gdy znów będę w Greenville. Mississippi, będziesz w mojej pamięci zawsze, gdy usłyszę tę piosenkę. Mississippi płynie aż do końca dni. Zespół Pussycat. A przed nami, drodzy słuchacze, rok 1961. Danny Williams.

oryginale Audrey Hepburn w filmie Śniadanie u Tiffany'ego w roku 1961. Muzykę skomponował Henry Mancini, a dla nas zaśpiewał Danny Williams, południowoamerykański piosenkarz, który specjalizował się w muzyce pop. I znów wrócimy do Polski, choć to nie jest polski do końca wątek. Chodzi o film W pustyni i w puszczy z muzyką Krzesimira Dębskiego i piosenkę, której słowa ułożył Jacek Skubikowski. Rzeka marzeń, Beata Kozidrak.

Muzyka Krzesimir Dębski, słowa Jacek Skubikowski, Rzeka Marzeń i Beata Kozidrak. Utwór promował film i serial W pustyni i w puszczy, nakręcony na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Panie Piotrze, nad pięknymi rzekami ziem polskich będę gościć, ale w przyszłym tygodniu, bo w Borach Tucholskich. Bardzo, bardzo z tego powodu się cieszymy. Może niektóre melodie, niektóre piosenki przyjdą wtedy ponownie do głowy. Zespół Styx i utwór Boat on the River, który ukazał się na albumie Cornerstone w roku 1979. Posłuchajmy.

Boat on the River, zespół Styx w utworze Tommy Shaw zagrał na mandolinie i tak po latach o tym opowiedział. Pomyślałem sobie, umiem na tym instrumencie grać, ale kiedy wróciłem do domu, pomyślałem, o nie, nie umiem. Więc jeśli naprawdę nie umiesz czegoś zagrać, musisz coś wymyślić. I właśnie to zrobiłem. Miałem czterościeżkowy magnetofon szpulowy, więc nagrałem partię mandoliny, potem dodałem gitarę, bas i wokal, co wystarczyło, żeby zabrzmiało jak mały zespół. A mojej grupie się to spodobało. No właśnie. Rzeka marzeń, River of Dreams i Billy Joel.

the middle of the night, czyli w samym sercu, można powiedzieć po środku nocy, chodzę w moim śnie przez Dolinę Strachu do tej głębokiej rzeki. Szukałem czegoś wyrwanego z mojej duszy, z mojego wnętrza, czegoś, czego nigdy bym nie zgubił, czegoś, co mi skradziono, bo cała płyta Billy'ego Joela, wykonawcy tej piosenki, traktuje o zaufaniu i długotrwałej miłości. River of Dreams to był rok 1993. Z tego samego roku pochodzi nagranie Rivers of Soul amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów Dana Fogelberga. Przepiękna muzyczna opowieść, zróżnicowana stylistycznie od rocka celtyckiego, brazylijskiego, aż po afrykański soft rock. River of Soul i Dan Fogelberg. Posłuchajmy z przyjemnością.

0: I wszyscy się rozmarzyliśmy. River of Soul, Dan Fogelberg na zakończenie dzisiejszego spotkania w Piosenkach na Walizkach.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
3: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
5: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
10: Błyskawiczna reakcja sąsiadów uratowała dziecko. 5-latka wypadła z balkonu w Łomży. Dokumenty pracowników znalezione na parkingu przed fabryką w Łodzi. Fani skłosza w Sieradzu muszą poczekać. Budowa hali z kortami potrwa nieco dłużej. Temperatura maksymalna 32 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany, możliwy deszcz. Od tragedii uchronili ją sąsiedzi. Mowa o 5-latce z Łomży. Dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na 5. piętrze. Jest pod opieką lekarzy Białostockiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Ma potłuczenia, ale jej stan jest dobry. Wczoraj od śmierci lub przynajmniej ciężkich obrażeń uchroniła dziewczynkę błyskawiczna akcja sąsiadów, którzy rozłożyli koc. Z mieszkańcami tej okolicy, świadkami zdarzenia, rozmawiał Adam Dąbrowski z Polskiego Radia Białystok.
11: Jednym z biorących udział w akcji był Grzegorz Płoński, który po wyjściu z bloku usłyszał krzyki sąsiadów.
12: Widzę, że dziecko chodzi już po samej barierce, w samej koszulce, pampers spadł. Zacząłem krzyczeć, zejdź. No nie reagowała w ogóle. Raz z jednej strony barierki wisiała, raz z drugiej. No i przybiegł pan z kocem. Żeśmy tam we trzech wskoczyli na ten taras, bo taki wystojący jest na dole. Tam już dosłownie minuty, sekundy były. Zdążyliśmy tylko koc rozłożyć. Spojrzałem jeszcze do góry, na drugi róg się przesunęła. Zdążyliśmy się przesunąć i dosłownie w tej chwili spadła. Koc zamortyzował upadł. Ale jeszcze się odbiła, spadła na ziemię. Głową co prawda uderzyła, ale jedna z sąsiadek jest lekarzem, to przyszła jeszcze, przebadała. Podobno wszystko okej. Przyjechała straż pożarna, później karetka.
11: Jak poinformowała Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, matka, która była wówczas pod wpływem alkoholu, na razie nie usłyszała żadnych zarzutów, ale postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
10: Za narażenie zdrowia i życia dziecka przez osobę, która miała obowiązek się nim opiekować, grozi do 5 lat więzienia. Dokumenty pracowników znalezione na parkingu, dane wrażliwe osób do niedawna zatrudnionych w firmie Aquinos, miały być ogólnodostępne przed fabryką. To ciąg dalszy głośnej sprawy zakładu produkującego materace w Łodzi. W pewnym momencie właściciel zawiesił działalność bez zwolnienia pracowników, którzy następnie przez wiele miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia. W czerwcu sąd ogłosił upadłość firmy Aquinos, a niedawno dokumentację pracowniczą znaleziono na parkingu przed fabryką. Byliśmy w szoku, mówi Monika Łaszczewska z Solidarności.
13: Ktoś mógłby wziąć na kogokolwiek kredyt, bo tam nie tylko były PIT-y, tam były faktury, umowy o pracę, aneksy, paski. Nieważne, z którego roku one były, bo przecież dane wrażliwe się nie zmieniają.
14: Drobny fragment tej dokumentacji pracowniczej, który był w jednym z mebli biurowych wystawionych przez zakład, musiała zabezpieczyć policja. Całość dokumentacji jest zabezpieczona przez prokuraturę.
10: Dodaje senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Zabezpieczona dokumentacja zostanie dołączona do prokuratorskiego śledztwa w sprawie firmy Aquinos.
8: Więcej na radiołódź.pl.
10: Łódzcy strażacy gaszą pożary w Hiszpanii. Strażacy z Łodzi są częścią polskiego zespołu, który został skierowany na Półwysep Iberyjski w związku z rozległymi pożarami lasów. Kiedy wyjechali strażacy i co będą robić, to ustaliła nasza reporterka Weronika Skibińska.
15: Polska wysłała do Hiszpanii łącznie 105 strażaków, z czego 14 z Łodzi. Działają w trzech rotacjach po 35 osób. Łódzki zespół Grand Forest Firefighting to grupa przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Wyjechali o 5 rano do Warszawy, gdzie dalej pojadą do Hiszpanii. Ich zadaniem będzie gaszenie ognia przede wszystkim w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie mogą dotrzeć samochody gaśnicze. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Misja potrwa przez cały sierpień. Polscy ratownicy wspierają hiszpańskie służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Fani skłosza w Sierazu muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Od roku przy sierackim Mosirze trwa budowa kompleksu kortów tenisowych i do skłosza. Aktualni mieszkańcy, żeby zagrać, muszą jeździć do Zduńskiej Woli lub Łodzi. W Sierazu inwestycja miała być gotowa do końca wakacji. Tak się jednak nie stanie, o czym informuje prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
16: To jest realizacja projektu, który zaczął się w roku ubiegłym i zima była wyjątkowa w tym roku, a są procesy technologiczne, których nie można wykonywać przy odpowiedniej temperaturze, to jest normalna procedura.
10: Miasto przedłużyło termin zakończenia prac budowy hali do 7 listopada. Znajdować się tam będą dwa korty tenisowe i dwa korty do skłosza. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 14. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Aktualnie w Łodzi, w całym naszym regionie, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale możliwe również opady deszczu, a szczególnie w godzinach wieczornych burze. Miejmy to na uwadze. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem, bo rzeczywiście nasz radiowy termometr w tym momencie pokazuje 30 stopni powyżej zera. Dzisiaj maksymalnie do 32 stopni. Na barometrze mamy 992 hektopaskale, wiatr południowy, południowo-wschodni o charakterze zmiennym, biometr niekorzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: A to wszystko w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku, 6 minut po godzinie 13. Z tą najdłuższą falą relaksu będą z Państwem podążać Jakub Janik i mówiący te słowa Piotr Stańczyk.

Tak się złożyło, że wróciliśmy muzyczną pamięcią do roku 2013, płyta Comfort and Happiness i Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty. Taki tytuł nosiła ta piosenka. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Zanim klikniesz w opracowaniu Daniela Markiewicza w rozmowie z zaproszonym gościem, aspirantem Adamem Urbańczykiem z łódzkiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autor wyjaśni, co to jest sharanting i na czym polega całe zagrożenie. Ponadto oczywiście ciekawostki, najnowsze wiadomości, jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Zapraszamy.

Zaśpiewała Alicia Keys 16 minut po 13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w ramach akcji Wakacje w Bibliotece proponuje spotkanie. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak lepiej przygotować się na nieprzewidziane sytuacje i poznać podstawy domowego survivalu. Gościem tej edycji będzie pan Michał Guzek, inspektor, który od lat interesuje się właśnie tą tematyką związaną z bezpieczeństwem i przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. Chętnie podzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami, a także pokaże zgromadzone przez siebie wyposażenie i praktyczne gadżety przydatne w domu, w podróży czy podczas krótkotrwałych awarii. W programie między innymi czym jest plecak ewakuacyjny, tak zwany plecak ucieczkowy i co warto w nim mieć. Pojawią się praktyczne porady, jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i samodzielności. Będzie także zaprezentowana literatura dostępna w bibliotece poświęcona tej dziedzinie. Spotkanie będzie okazją nie tylko do zdobycia praktycznej wiedzy, ale również do rozmowy i wymiany doświadczeń. To wszystko 18 sierpnia między 11 a 12.30 w sali szkoleniowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Uwaga, ilość miejsc ograniczona.

Najdłuższa fala relaksu Radio Łódź. Jak zwykle jesteśmy w miłym kontakcie z naszymi słuchaczami. studio@radio.pl. Państwo pozdrawiają, także z miejsc wakacyjnych. To bardzo, bardzo sympatyczne. I pytają, czy będą jakieś konkursy. Jak najbardziej. Zawsze staram się pamiętać o tych, którzy lubią emocje konkursowe. I dzisiaj będzie można zdobyć voucher, który upoważnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym Arturówek. Szczegóły oczywiście w trakcie naszego spotkania. Proszę pozostać z nami. Towarzyszy jak zwykle muzyka. Muzyka bardzo zróżnicowana, polska i zagraniczna. Teraz lata 80., a dokładnie rok 1982. Znakomita płyta Toto 4, Toto 4, a na niej niezapomniana kompozycja zatytułowana Rosanna.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
11: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
14: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
15: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
14: Serio? A co tam takiego?
15: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
14: Brzmi jak wydatek.
15: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
14: No to na co jeszcze czekamy?
15: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
14: Sprawdź na www.vt.sk.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

swoje przebojowe nagranie przypomniał Harry Styles, a ja mam ważną informację dla tych słuchaczy, którzy podróżują drogą krajową numer 91. Chodzi o 310 km między Łęczycą a Krośniewicami. A konkretnie mamy do czynienia z miejscowością Topola Królewska. Otóż zapalił się budynek przy drodze krajowej numer 91 i aktualnie droga zablokowana jest w obu kierunkach. Objazd możliwy tylko drogami lokalnymi. To utrudnienie może potrwać jeszcze przez dłuższy czas. Powtórzę, uważajmy na drodze numer 91 między Łęczycą a Krośniewicami w Topoli Królewskiej. Tam pali się budynek.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Nie do końca wierzę, Darii Zawiałow z tą dziewczyną pop, ale piosenka oczywiście jak najbardziej udana. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź na naszym zegarze za 19 minut 14.
2: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
3: Każdego dnia do internetu trafiają tysiące zdjęć i filmów przedstawiających dzieci. Publikują je rodzice, często z dumy, radości albo chęci dzielenia się ważnymi chwilami. Gdzie jednak przebiega granica między rodzinną pamiątką a naruszeniem prywatności dziecka? O zjawisku określanym jako sharenting rozmawiamy dziś z naszym gościem, a jest nim aspirant Adam Urbańczyk z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zdarza się, że dzieci mają już cyfrową przeszłość, zanim jeszcze nauczą się mówić. Wyobraźmy sobie przeciętną rodzinę, która od narodzin dziecka regularnie publikuje zdjęcia z wakacji, urodzin i szkoły. Jak wiele informacji o tym dziecku można odtworzyć po kilku latach tylko na podstawie tych postów i jakie mogą być tego konsekwencje za 10, 15, 20 lat?
4: Teoretycznie publikowanie jednego zdjęcia niewiele może nam dać, może posłużyć do wykorzystania w sposób złośliwy przez rówieśników później, ale jeżeli dziecko jest umieszczane na zdjęciach przez rodziców przez dłuższy okres czasu, to można już stworzyć tak dosłownie profil takiej początkującej życiowo osoby. I chociażby mamy teraz przykłady, jak algorytmy sztucznej inteligencji potrafią nas profilować. Jeżeli mamy takie zdjęcia udostępniane, tam są miejsca, jesteśmy w stanie określać to, gdzie to dziecko się znajdowało, co robiło, jakie wykonywało rzeczy, to już jesteśmy w stanie określić jego preferencje, co lubi, gdzie było, a być może było u lekarza, być może było w jakimś miejscu, nie wiem, powiedzmy tutaj w naszej okolicy, czyli na przykład taka Mandoria, czy inne jakieś, nie wiem, miejsca zabaw, no to na tej podstawie jesteśmy w stanie sporo informacji uzyskać. Powiem, że są nawet takie przypadki ludzi, którzy potrafią rozpoznawać, nie wiem, słupy energetyczne na podstawie jednego ujęcia na zdjęciu, albo po prostu lubują się w tym, to jest ich hobby, żeby to w jakiś sposób rozpoznawać. A pojawiają się nawet przypadki, gdzie powiedzmy, nazwijmy to fani niektórych influencerów, influencerek, potrafili znajdować miejsca zamieszkania w odbiciu w gałce ocznej, która była przybliżona na zdjęciu publikowanym przez taką osobę.
3: A czy są zdjęcia, które rodzicom wydają się całkowicie niewinne, a z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa są wręcz podręcznikowym przykładem tego, czego nie publikować?
4: No też nie możemy popadać w jakąś tam skrajność. Musimy sami zastanowić się, czy jeżeli my byśmy publikowali, tak, będąc na miejscu tego dziecka, takie zdjęcie, to czy nam byłoby w jakiś sposób, nie wiem, głupio, czy może czulibyśmy się niezręcznie, nieswojo z takim zdjęciem? Po pierwsze, z takich zdjęć na pierwszy rzut oka teoretycznie nie można nic wyciągnąć, tak? Ale to są szczegóły i tutaj trochę nawiążę do tych wszystkich seriali kryminalnych, czy tak jak dużo w internecie mówi się o tym CSI, ile rzeczy wyciąga się ze szczegółów i z drobnostek, to z takich zdjęć też można takich dużo rzeczy wyciągnąć. Ja sam zauważyłem, że na niektórych nagraniach, chociażby influencerów, czy na zdjęciach, potrafią oni drugi plan, czy tło, to co jest za oknem, wyblurowywać, czy cenzurować, żeby nie można było odkryć mniej więcej, gdzie to było nagrywane. Także są ludzie, którzy potrafią dostrzegać szczegóły, gdzie inni ich nie dostrzegają.
3: A czy publikowanie zdjęć dziecka w mediach społecznościowych to dzisiaj norma, czy zaczynamy trochę dostrzegać, że może to mieć też swoją ciemną stronę?
4: Jest to powszechne, natomiast świadomość też rośnie. Widzimy to, że troszeczkę jakby bardziej świadomie rodzice podchodzą do tego, co publikują. Nie zawsze też publikują to już publicznie. Ograniczamy troszeczkę tą grupę docelową. Staramy się to zawężać do naszych najbliższych znajomych. Zastanawiamy się, co publikować. Natomiast mimo wszystko jest to powszechne. Też zrobiło się popularne z uwagi na to, że dużo influencerów prowadzi swój content bazując na informacjach skierowanych tak do rodziców, przyszłych rodziców, obecnych rodziców, więc chcą jakby tą grupą docelową też złapać nić porozumienia, dlatego też publikują takie zdjęcia bądź filmy.
3: I tu postawimy sobie przecinek, a na następną część rozmowy zapraszam na stronę radiolot.pl.

zaśpiewała Dorota Miśkiewicz, ale na razie nie martwmy się jeszcze o te inne okresy w roku, o inne pory roku. Wakacje trwają, mamy 10 dzień sierpnia, ciągle wiele osób w podróży. A propos, Łódź Fabryczna zajęła 22 miejsce w Polsce pod względem liczby pasażerów korzystających ze stacji kolejowej. Tak przynajmniej wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2025 rok, choć największy łódzki dworzec poprawił swoją pozycję w porównaniu z rokiem 2024, to wciąż pozostaje daleko za krajową czołówką. W 2025 roku z Łodzi Fabrycznej korzystało średnio 13,5 tysiąca pasażerów dziennie. To około 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej, kiedy liczba podróżnych nie przekraczała 12 tysięcy. Mimo wzrostu liczby pasażerów, Łódź Fabryczna nadal nie należy do najbardziej obciążonych stacji w kraju, choć jest jednym z największych dworców kolejowych w Polsce pod względem powierzchni i pełni rolę głównej stacji naszego miasta. Jej możliwości ogranicza układ torowy. Obecnie, jak wiemy, jest to stacja końcowa, z której pociągi wyjeżdżają jedynie w kierunku Łodzi, a dokładnie łódzkiego Widzewa i Warszawy. Sytuację ma zmienić budowany tunel średnicowy pod Łodzią. Po jego ukończeniu Łódź Fabryczna stanie się stacją przelotową, co ma zdecydowanie zwiększyć liczbę połączeń i pasażerów. Oby tak się właśnie stało, trzymamy jako łodziani nie tylko za to kciuki, a więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.radioroz.pl.

0: Taki tytuł troszkę na początek tygodnia. So Easy i Olivia Dean. A za 3,5 minuty na naszej antenie najnowsze wiadomości.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
12: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
13: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
14: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
15: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
16: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
2: Po reklamie.
0: Na naszym radiowym zegarze minęła 14. Posłuchajmy teraz najnowszych wiadomości. Swój informacyjny dyżur rozpoczyna właśnie Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Śledczy wracają do Rogowca, sprawdzają ryzyko wycieku i pożaru na gigantycznym składowisku odpadów. Tańsze paliwo możliwe, ale nie na długo. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż wpływa na polskie stacje. Stryków ma nową przestrzeń do letniego wypoczynku. Modernizacja plaży już zakończona. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Ponad 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów pod Bełchatowem w Rogowcu. To jedno z największych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie. Śledczy, policjanci i biegli sprawdzają m.in. stan pojemników, ryzyko wycieku oraz zagrożenie pożarem. Katowicka prokuratura prowadzi kolejne działania. Jak powiedział Radiu Łódź Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, została sporządzona szczegółowa dokumentacja przestrzenna terenu.
18: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie.
17: W prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało dotąd ponad 150 osób. Przypomnijmy, że w sprawie m.in. tego składowiska policjanci zatrzymali 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który odpowiada za ten proceder. 50-latek nadal przebywa w areszcie. W całym kraju ujawniono ponad 50 miejsc, w których nielegalnie porzucano odpady.
5: Więcej na radiołódź.pl.
17: Ceny paliw nadal niestabilne. Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, ceny na stacjach paliw nadal będą się zmieniać i nie można liczyć na długotrwałe spadki, mówi analityk rynku paliw portalu ePetrol dr Jakub Bogucki. Według eksperta przez najbliższych kilka dni będzie szansa znaleźć stacje paliw, na których cena oleju napędowego będzie poniżej 8, a benzyny poniżej 7 zł.
9: Na polskich stacjach myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy w stanie zatankować poniżej 8 zł za litr diesla, przynajmniej na niektórych stacjach, a benzyny nawet w rejonie 7 czy poniżej 7 zł za litr. Natomiast niestety wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jeszcze tendencja trwała. Na ten moment sytuacja nam się znowu odwraca na niekorzyść.
17: W tym tygodniu rząd może podjąć decyzje dotyczące uruchomienia programu osłonowego, które pozwoli na obniżenie cen, ale decyzja w tej sprawie są jeszcze rozważane. Remont ulicy Tkackiej w Łodzi dobiega końca, ale mieszkańcy mają zastrzeżenia. Chodzi m.in. o asfaltową nawierzchnię chodników, ale nie tylko. Jak podkreśla radna osiedla Śródmieście Wschód Justyna Makowska, na początku ulicy Tkackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kopcińskiego krawężnik jest zbyt wysoki, co może utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody. Innym problemem jest sposób, w jaki drogowcy obchodzili się z zielenią. Materiały budowlane były ustawiane na korzeniach drzew, a także przy nowych nasadzeniach. Prace na ulicy Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji. Polityk Koalicji Obywatelskiej zarzucił byłemu premierowi hipokryzję w sprawie praw kobiet. Europoseł Dariusz Joński przypomniał, że Mateusz Morawiecki stał na czele rządu, kiedy doszło m.in. do publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczył przepisów w sprawie aborcji. Nie zapomnimy o tym, mówi Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego.
19: Nie zapomnimy i nie pozwolimy, żeby ktokolwiek zapomniał. Jeśli Morawiecki myśli dzisiaj, że wygumkuje to i powie, że on miał inne zdanie, to będziemy za każdym razem przypominali, co robił jego rząd, jego ministrowie i to, że on biernie milczał.
17: Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że nie można wymazać z pamięci wydarzeń związanych z protestami kobiet i odpowiedzialności osób, które wówczas sprawowały władzę. Strykowska plaża w nowym wydaniu. Plaża nad zalewem w Strykowie zyskała nowy wizerunek. W ubiegły piątek zakończyła się modernizacja tego miejsca. Remont obejmował samą plażę, ale pojawiła się też nowa infrastruktura i atrakcje wokół. Do dyspozycji mieszkańców trafiły nowoczesne toalety i szatnie. Powstały boiska do koszykówki i siatkówki plażowej oraz pump track. Nie brakuje też nowych leżaków i zieleni. Adam Kaźmierczak, wiceburmistrz Strykowa, podkreśla, że miasto chce dać mieszkańcom jak najlepsze warunki do wypoczynku.
20: To ma służyć przede wszystkim mieszkańcom. To jest jeden z naszych priorytetów działania, żeby tutaj te wszystkie nasze samorządowe inicjatywy wiązały się z poprawą życia naszych mieszkańców, na poprawę infrastruktury, na to, żeby było miejsce do dobrego, fajnego wypoczynku rodzinnego, właśnie takiego aktywnego.
17: Nowa plaża kosztowała miasto ponad 7 milionów złotych. Inwestycje udało się zrealizować z dużym wyprzedzeniem. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 15:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Aura wciąż zaskakuje. Dzisiaj w części kraju spodziewane są burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. W wielu regionach polskich jest upalnie. Synoptycy wydali alarmy drugiego i pierwszego stopnia we wszystkich województwach, więc także u nas, na naszym terenie w Łodzi, w naszym regionie, trzeba się liczyć z tym alertem dotyczącym wysokich temperatur. Nasz radiowy termometr wskazuje teraz 31 stopni powyżej zera. Na barometrze mamy 992 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby wiatr, aktualnie południowo-zachodni. Biometr wciąż niekorzystny.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy z Państwem do 16. Przypomnę, że ten dzień trwa dokładnie 15 godzin, bo słońce zajdzie 11 minut po godzinie 20. Jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 47 minut, ale ciągle dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 18 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały 43 dni, więc jeszcze cieszmy się aurą, cieszmy się tym czasem w naszym roku. I posłuchajmy kolejnej piosenki Biobobit i Kuba Badach.

Kuba Badach i między innymi Daniel Moszczyński, raper, piosenkarz, muzyk sesyjny, kompozytor, tekściarz, producent muzyczny, członek hip-hopowo-jazzowego zespołu Bebobit, a więc właśnie Bebobit i Kuba Badach w nagraniu zatytułowanym Wilk. 10 minut po godzinie 14. Za kilka minut w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Następnie zapowiadane przeze mnie emocje konkursowe. Na laureatkę bądź laureata dzisiejszego quizu czeka voucher o wartości 100 zł, który upoważnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w parku linowym Arturówek. Proszę słuchać uważnie.

0: Do Berlina i Amsterdamu zaprosili nas Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk, czyli duet Blauka, ale my powrócimy, drodzy państwo, do Łodzi, bo w studiu pojawiła się Agata Zielińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I za chwilkę dowiemy się, nad czym dzisiaj bardzo pracowicie głowią się reporterzy Radia Łódź. Jakie tematy pojawią się po 16?
1: Będziemy w Łodzi, ale będziemy także w regionie, bo między innymi będziemy w Rogowcu pod Bełchatowem na największym nielegalnym składowisku odpadów niebezpiecznych w Europie. Tam są prowadzone czynności, śledczy, policjanci i biegli sprawdzają stan pojemników, ryzyko wycieku oraz zagrożenie pożarem. To jest część prowadzonego przez katowicką prokuraturę postępowania. Przypomnę, że do tej pory zarzuty usłyszało ponad 150 osób w tej sprawie, a my przypomnimy, na jakim etapie jest to postępowanie. Będziemy także w Łodzi. Będziemy w Łodzi opowiadać o tym, że już niedługo cztery miejskie szalety zostaną wyposażone w nowoczesne systemy automatyzacji u zbiegu ulic Palki i Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej, a także przy Dworcu Kaliskim oraz przy Rondzie Inwalidów. Te toalety zostaną wyposażone m.in. w system płatności, kontroli dostępu oraz sygnalizacje zajęte wolne. Pojawi się też monitoring oraz system powiadamiania SMS dla Straży Miejskiej. I o tym, czy tych toalet i właśnie dostępnych toalet jest odpowiednia liczba w Łodzi, też będziemy dzisiaj mówić. A skoro powiedziałam, że będziemy właśnie podróżować po regionie, to będziemy też blisko jaskiń, niedaleko Działoszyna, które notorycznie, znaczy zabezpieczenia tych jaskiń są notorycznie niszczone przez turystów, ponieważ jaskinie są dosyć niebezpieczne i właśnie stąd te zabezpieczenia. Leśnicy muszą regularnie wymieniać kłódki i naprawiać kratownice, ponieważ turyści chcą za wszelką cenę dostać się do tych jaskiń i niszczą te wszystkie zabezpieczenia. I dlaczego te zabezpieczenia są nieodzowne, też będziemy dzisiaj o tym mówić. No i powrócimy także do Łodzi na ulicę Tkacką, gdzie dobiega końca remont tej ulicy. Ale okazuje się, że mieszkańcy są niezadowoleni, a są niezadowoleni między innymi dlatego, że na chodnikach zastosowano masę bitumiczną zamiast kostki brukowej,

0: Dopiero co posadzone drzewko potrzebuje wielu lat, żeby stało się drzewem, więc
1: my to, Piotrze, wiemy, szkoda. Tylko jakoś Urząd Miasta chyba tego nie wie, nie wiem.
0: No właśnie, w czasach betonozy o tę zieleń wyjątkowo trzeba dbać i się troszczyć, bo kiedy przychodzą na przykład upalne dni...
1: To sami możemy się przekonać, jaki chłód jest na przykład w parku, albo wszędzie tam, gdzie rosną właśnie wysokie, stare drzewa nad chodnikami i można się skryć w ich cieniu.
0: I o tym wszystkim powiemy Państwu po godzinie 16 w audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zaprosiła Agata Zielińska. Agata, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Piosenki tego zespołu są po prostu nieśmiertelne. Head Over Heels z początku lat 80. szwedzka abba.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
4: Niecodzienne historie,
5: problemy i ważne tematy łódzkiego,
4: ale nie tylko łódzkiego sportu.
6: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Wtorki, godzina 20.
6: Zapraszamy Michał Malinowski,
4: Piotr Andrzejczak,
5: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
7: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
8: Zaprasza Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Zostań. A my oczywiście zostajemy razem z Państwem w najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź. Mówiłem o emocjach konkursowych i właśnie przyszła ta chwila. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka voucher o wartości 100 zł, który upoważnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym Arturówek. Jeśli Państwo są zainteresowani, to bardzo proszę wziąć udział w naszym dzisiejszym konkursie, a on będzie powiązany pośrednio ze Światowym Dniem Lwa. W kalendarzu świąt nietypowych właśnie taki dzień mamy. Przypomnę, że na przekór popularnemu określeniu król dżungli, lew jest zwierzęciem otwartych równin. Można go spotkać w całej Afryce, z wyjątkiem terenów pustynnych i lasów równikowych. Pierwotny zasięg występowania lwów obejmował tereny Eurazji od Portugalii po Indie, większą część Afryki oraz Amerykę od północy po Peru. Stopniowo eliminowany z Ameryki i Europy, ostatni obszar występowania w Europie to Kaukaz, gdzie spotykano go jeszcze w X wieku naszej ery. Pod koniec XIX i na początku XX wieku lwy wyginęły w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Z pierwotnego zasięgu został wyeliminowany przez czynniki środowiskowe i działalność człowieka i ograniczony wyłącznie do terenów Afryki oraz Indii. Większość obecnej populacji, szacowanej pomiędzy 16 a 30 tysięcy, czyli do 30 tysięcy osobników, występuje we wschodniej i południowej części Afryki. No i warto wiedzieć, że jest to jedyny kot żyjący w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tak zwanej Wielkiej Piątki Afryki, 5 najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich. W tym zestawieniu słoń, nosorożec, bawuł, lampart i właśnie lew. Jeśli chodzi o te zwierzęta, tak często przez nas także podziwiane, będące bohaterami wielu opowiadań, powieści, książek i filmów, zapamiętałem pewną powieść przygodową, która opowiada o losach osieroconej lwicy wychowywanej przez ludzi. I to jest autentyczna historia opisana właśnie w tej książce, mogę podpowiedzieć, pochodzącej z 1960 roku. Nakręcono także film, stworzono pewną adaptację filmową i telewizyjną tej powieści. Jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają tytuł tego wzruszającego i bardzo ciekawego filmu. Jeśli tak, to proszę spróbować swoich sił i wziąć udział w naszym konkursie studio@radio.pl. Jaki tytuł nosił film, a także serial telewizyjny przedstawiający prawdziwą historię pewnej lwicy wychowywanej przez człowieka? Everything begins with consciousness. Consciousness.

Bardzo przyjemny zwrot po języku, w języku angielskim. Nice to meet you, zespół Imagine Dragons. Miło ciebie poznać, miło poznawać naszych słuchaczy, miło z państwem być. Także w najdłuższej fali relaksu. Ważna informacja, uaktualnienie dotyczące drogi numer 91 między Łęczycą a Krośniewicami w Topoli Królewskiej. Przypomnę, tam doszło do pożaru budynku przy drodze krajowej numer 91 i w tym momencie wprowadzono ruch wahadłowy, a więc jest możliwość przejazdu, ale z pewnym utrudnieniem. Proszę wziąć to pod uwagę. Nadal te trudności występują i mogą jeszcze trwać około 2 godzin. Powtarzamy, uważamy na drodze 91 między Łęczycą a Krośniewicami w Topoli Królewskiej.

O tym, że serce nie sługa, przypomniała Ania Dąbrowska za 6 minut 15 i najnowsze wiadomości. Przypomnę, że trwa nasz konkurs, nasz quiz. Pytam dzisiaj o pewną powieść przygodową, ale także o film, który opowiada o historii lwicy przygarniętej przez ludzi, wychowywanej w domu, potem wypuszczonej dopiero na wolność. To jest autentyczna historia, bardzo piękna i bardzo wzruszająca, opisana w tej książce, ale także oczywiście świetnie sfilmowana. studio@radios.pl serdecznie zapraszam, a do momentu serwisu informacyjnego zespół Tok Tok.

0: Reklama.
1: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
5: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest godzina 15. Przed nami najnowszy serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
9: Miasto niezadowolone z zarządzania łódzkim lotniskiem. Prezes Anna Midera może zostać odwołana. Łódzkie z ostrzeżeniem przed upałem. Lekarze radzą ograniczyć wysiłek i przebywanie na słońcu. Defilada, parada morska i dziesiątki lokalnych wydarzeń. Zbliża się święto Wojska Polskiego. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prezes lotniska w Łodzi może zostać odwołana. Magistrat chce wycofać rekomendacje dla Anny Midery. Łódzki Port Lotniczy jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Jak informowaliśmy jako pierwsi, magistrat przeprowadził kontrolę i nie jest zadowolony z funkcjonowania lotniska. Główne zarzuty z raportu pokontrolnego to brak odpowiedniego nadzoru, liczne delegacje i wyjazdy służbowe oraz coroczny wzrost kosztów działania lotniska.
10: Z naszej inicjatywy na najbliższy poniedziałek zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym to posiedzeniu cofniemy rekomendacje dla prezes dr Anny Midery.
9: Mówi Aleksandra Hac z Urzędu Miasta Łodzi. Prezes lotniska Anna Midera w rozmowie z Radiem Łódź powiedziała, że w całości nie zgadza się z zastrzeżeniami zawartymi w raporcie pokontrolnym. Rada Nadzorcza zajmie się wycofaniem rekomendacji dla prezes lotniska za tydzień.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Gorący dzień w regionie łódzkim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem, które obowiązuje we wszystkich powiatach naszego województwa. Synoptycy i lekarze przypominają, by dzisiaj ograniczyć przebywanie na słońcu i większy wysiłek fizyczny. A o szczegółach Weronika Skip.
12: Dzisiejszy dzień będzie gorący. Termometry pokażą od 30 do 33 stopni w regionie. Ale to nie koniec, ponieważ po południu prognozowane mają być burze. Przewidywane są ulewne opady deszczu, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk.
13: Prognozowana wysokość opadu podczas tych burz do 20 mm i burzom mogą też towarzyszyć bardzo silne porywy wiatru osiągające 80 km na godzinę.
12: Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem i burzami obowiązuje do godziny 20. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
9: A już jutro trochę chłodu, bo na termometrach będzie maksymalnie do 23 stopni w całym regionie. A z powodu suszy i upałów owoców i warzyw jest coraz mniej i są coraz droższe. Choć ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
14: Owoce są bardzo drogie. Owoce są na tego, śliwka, żeby kosztowała w sierpniu 8-9 zł, no to jest nie do pomyślenia.
15: Tydzień temu kupowałam wiśnie tutaj na 12 zł, dzisiaj są na 14. Pamiętam, że w zeszłym roku jak chciałam kupić, to w ogóle mnie zabiła cena, bo była za, nie wiem, 18 czy 19 zł.
16: Pomidory tak. tanie są. O, pomidory są tanie, ogóreczki tanie. A tak to z owoców właśnie to drogie. No. Czy porzeczka, czy tego tam 13, 15 zł, czy borówka 20, 30 zł za kilogram, to jest drogo.
9: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Nie tylko defilada w Warszawie i Parada Morska na Zatoce Gdańskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca do udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wiceminister Paweł Bejda powiedział, że lokalne obchody będą organizowane w całym kraju, także w Łódzkiem.
17: W dziesiątkach, powiedziałbym w setkach miejsc w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Między innymi też na warszawską Cytadelę do Muzeum Wojska Polskiego, ale też i do Osowa, do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przyszykowaliśmy pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, ze sprzętem wojskowym. Będzie można dotknąć, zapoznać się, porozmawiać. Jest to wyjątkowe święto, święto powiedziałbym rodzinne, w związku z tym zapraszamy wszystkich.
9: Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało przyjęte jako święto państwowe w 1992 roku. Strażacy z Łodzi pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Łódzki moduł GFFF jest częścią polskiego zespołu wysłanego na Półwysep Iberyjski. Polska wysłała do Hiszpanii 105 strażaków. Ratownicy są podzieleni na 3 zmiany, po 35 osób każda. Dziś o 5 rano do Warszawy wyruszyła druga grupa. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam, ale jeszcze skrót o 15.30 oczywiście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Za naszym radiowym oknem zachmurzenie małe i umiarkowane, tak jest w Łodzi w całym naszym regionie, ale uwaga, pogoda ma charakter dynamiczny, bardzo się zmienia, możliwe są opady deszczu, a pod wieczór, a także w godzinach wieczornych burze i to z gradem. Uważajmy. Obowiązuje ostrzeżenie o wysokich temperaturach. Te alerty mają swoją wagę, mają swoje znaczenie do godzin wieczornych. Jest, trzeba powiedzieć wprost, upalnie 31 stopni powyżej zera. Na barometrze bez zmian 992 hektopaskale. Mamy wiatr o charakterze zmiennym, najczęściej południowo-zachodni, a biometr wciąż niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Wszystko się zgadza. Oczywiście jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku. Pora pozdrowić jubilatki, jubilatów, solenizantki i solenizantów. Wśród tych ostatnich m.in. Borys, Wawrzyniec i Amadeusz. Składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy piosenkę, którą zaśpiewa Stevie Wonder.

muzycznym pozdrowieniem dla jubilatów i solenizantów Sir Duke i Stevie Wonder, nagranie pamiętające drugą połowę lat 70. XX wieku, wydane na singlu w 77 roku ku czci Duke'a Ellingtona, bardzo znanego, popularnego no i cenionego pianisty, a także kompozytora jazzowego. W trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania informacje dla kierowców, rozwiązanie zagadki filmowej, jest jeszcze czas, aby wziąć udział w tym quizie, a także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dzisiaj przypada kolejna rocznica premiery albumu Off the Wall Michaela Jacksona. To pierwsza z trzech płyt króla muzyki pop, nagranych przy współpracy ze słynnym producentem Quincy Jonesem. Oczywiście nie zabraknie informacji ciekawostek. Zapraszam do głośników.

swoje nagranie przypomniał Tomasz Makowiecki, 17 minut po 15. Jak się okazuje, po Łodzi jeździ już 61 autobusów elektrycznych. Do floty MPK dołączyło właśnie 36 nowych pojazdów. Miasto zapowiada kolejne inwestycje w niskoemisyjny transport, w tym budowę nowych stacji ładowania. A zatem elektryczne autobusy będą obsługiwać również kolejne linie. W tym celu powstaną nowe stacje ładowania przy ulicy Dąbrowskiego oraz na osiedlach Radogoszcz Wschód i Radogoszcz Zachód. Dzięki temu udział bezemisyjnych pojazdów w łódzkiej komunikacji miejskiej będzie stopniowo wzrastał. Bardzo z tego powodu się cieszymy.

0: Pierwotnie z Piotrem Szulcem w roku 1984, w roku 2013 z Łukaszem Zagrobelnym. Może za jakiś czas Grażyna Łubaszewska.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć

0: problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
2: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
3: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
6: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś niefrazem męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
5: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
9: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
10: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
11: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: Po reklamie.
12: Pora przekonać się, jak w sierpniowy poniedziałek poruszamy się po ulicach naszego miasta, czyli po ulicach Łodzi i drogach regionu. Jakub Jędrzejewski,
1: dzień dobry. Zaczynamy od ulicy Malowniczej w Łodzi. Dochował tu samochód osobowy i są utrudnienia przy wiadukcie autostradowym w kierunku do ulicy Rokicińskiej, a zatem tę ulicę warto omijać. Ciasno jest też na Alei Palki w kierunku Dołów, na Kopcińskiego przy skrzyżowaniu Marszałków, czy na Włókniarzy mniej więcej od Srebrzyńskiej do Limanowskiego. Przenosimy się na Krajową 91 w miejscowości Topola Królewska między Łęczycą a Krośniewicami. Doszło do pożaru budynku. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze Tomaszów Mazowiecki na ulicy Mościckiego przy sądzie doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu również działają służby i droga jest częściowo zablokowana. Warto uzbroić się tu w cierpliwość albo po prostu wybrać inną trasę. A na drogi Łódzkiego wrócimy minutę przed 16. Zapraszam.
12: Jest 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
13: XXI wiek w łódzkich toaletach. Miasto zautomatyzuje 4 miejskie szalety przy ulicach Palki, Wojska Polskiego, Rydzowej, Ilnianej, Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Toalety zyskają m.in. system płatności, kontroli dostępu i monitoring. Prace mają potrwać 3 miesiące od podpisania umowy. Remont ulicy Tkackiej w Łodzi dobiega końca, ale mieszkańcy mają zastrzeżenia. Chodzi m.in. o asfaltową nawierzchnię chodników, ale nie tylko. Jak podkreśla radna osiedla Śródmieście Wschód Justyna Makowska, na początku ulicy Tkackiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Kopcińskiego, krawężnik jest zbyt wysoki, co może utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody. Innym problemem jest sposób, w jaki drogowcy obchodzili się z zielenią. Materiały budowlane były ustawiane na korzeniach drzew, a także przy nowych nasadzeniach. Prace na ulicy Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji. Prezes lotniska w Łodzi może zostać odwołana. Magistrat chce wycofać rekomendacje dla Anny Midery. Łódzki Port Lotniczy jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Jak informowaliśmy jako pierwsi, magistrat przeprowadził kontrolę i nie jest zadowolony z funkcjonowania lotniska. Główne zarzuty z raportu pokontrolnego to brak odpowiedniego nadzoru, liczne delegacje i wyjazdy służbowe oraz coroczny wzrost kosztów działania lotniska.
4: Z naszej inicjatywy na najbliższy poniedziałek zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym to posiedzeniu cofniemy rekomendacje dla prezes dr Anny Midery.
13: Mówi Aleksandra Hacy z Urzędu Miasta Łodzi. Prezes lotniska Anna Midera w rozmowie z Radiem Łódź powiedziała, że w całości nie zgadza się z zastrzeżeniami zawartymi w raporcie pokontrolnym. Rada Nadzorcza zajmie się wycofaniem rekomendacji dla prezes lotniska za tydzień. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla Łódzkiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysokie temperatury to zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie jego życia. Policja apeluje, by podczas wysokich temperatur nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
12: W Łodzi na terenie całego województwa zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe będą opady deszczu, a pod wieczór i w godzinach wieczornych burze z gradem. Na termometrze, tak, 32 stopnie, czyli mamy taką wartość, o której mówili synoptycy. Barometr niezmiennie pokazuje 992 hektopaskale. Towarzyszy nam słaby wiatr, tym razem zachodni, ale o charakterze zmiennym. Biometr niestety nie działa pozytywnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

formacja Hooverphonic i nagranie zatytułowane You za 21 minut 16. Studio Małpa Radios.pl. Oj, rozpisali się słuchacze, rozpisali, z czego się bardzo, bardzo cieszę. To oczywiście emocje związane z naszym pytaniem konkursowym. Dzień dobry, panie Piotrze. Uwielbiamy z wnukami filmy, które uczą, wzruszają i przekazują emocje, a ten z pewnością taki właśnie jest. Znamy go pod polskim tytułem Elza z afrykańskiego buszu. W oryginale Born Free. Pozdrawiam ciepło i serdecznie, Zofia. Nasza stała słuchaczka zresztą. Pani Zofio, tak, chodziło oczywiście o ten film z 1966 roku. Powstały na podstawie książki Joy Adamson. To autentyczna historia lwicy o imieniu Elza, która została zaadoptowana, wychowana w warunkach domowych, no a potem oczywiście wypuszczona na wolność. Scena absolutnie niezapomniana, wzruszająca, tak dla człowieka, jak i nawet możemy powiedzieć dla zwierzęcia. Bardzo dziękuję Państwu za tak aktywny udział w tym konkursie. Nagroda, o której wspomniałem, czyli voucher do Parku Linowego, trafia w ręce Pani Zofii. Gratulujemy.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 11 minut 16. Proszę Państwa, 10 sierpnia 1979 roku miał premierę piąty solowy album Michaela Jacksona zatytułowany Off the Wall. To pierwszy z trzech krążków powstałych przy współpracy z producentem Quincy Jonesem. Płyta sprzedała się na całym świecie w nakładzie około 32 milionów egzemplarzy. Zawierała piosenki m.in. Stevie'ego Wondera, Paula McCartneya, Roda Tempertona, Toma Ballera, Davida Fostera, a także trzy utwory napisane przez samego Michaela Jacksona. Krążek spotkał się z szerokim uznaniem krytyków, którzy podkreślili odejście Jacksona od wcześniejszych dokonań poczynionych dla wytwórni Motown. Płytę okrzyknięto przełomowym momentem w karierze późniejszego króla muzyki pop. W roku 2025 album uzyskał status diamentowej płyty. Z tego właśnie wydawnictwa piosenka, która stała się jednym z największych przebojów Michaela Jacksona. Don't stop till you get enough. Posłuchajmy raz jeszcze.

0: Ticket to Ride. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, czyli po prostu niezapomniani The Beatles.
1: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: I przenosimy się na łódzkie ulice i drogi naszego regionu. Jakub Jędrzejewski.
13: Cały czas są utrudnienia na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Topola Królewska. Doszło do pożaru budynku i na miejscu pracują służby. To droga między Łęczycą a Krośniewicami. Ruch odbywa się wahadłowo, warto zatem wybrać inną trasę. Przenosimy się na drogę S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Studzienkami. Tu utrudnienia z powodu remontu, więc trzeba mieć w zapasie kilka minut. A w Łodzi utrudnienia czekają kierowców m.in. na Malowniczej, gdzie dochował samochód osobowy. To zdarzenie konkretnie w okolicach wiaduktu na autostradzie. Kolejki aut ustawiają się też na głównych drogach i przy skrzyżowaniach, m.in. na Włókniarzy, Pabianickiej, Limanowskiego, Zachodniej czy Alei Palki. Teraz to tyle, do usłyszenia za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Najnowsze wiadomości przedstawi Wiktoria Makowska.
14: Szalety w Łodzi wchodzą w XXI wiek. Miasto rozstrzygnęło przetarg na automatyzację 4 obiektów. Łódzcy strażacy ruszają na pomoc Hiszpanom. Będą pracować bezpośrednio na linii pożaru. Widzew Łódź ma nowego dyrektora sportowego. Za chwilę szczegóły. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. XXI wiek w łódzkich szaletach. Miejskie toalety zostaną zautomatyzowane. Miasto rozstrzygnęło przetarg na modernizację 4 takich obiektów. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale praktycznie nie wszystkie działają lub są otwarte.
15: Nigdzie praktycznie nie ma toalet, a jak już gdzieś jest, to jest nieczynna.
16: Nie są w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o czystość i dbałość.
17: Stanęłam chwilę, bo idę z dość daleka, jest byle jak. Biorę leki, które wymagają dużo picia.
15: Dzieci często wołają do toalety i nie ma gdzie z nimi iść.
16: Powinno być więcej, ale... Wydaje mi się, że jakby było ich więcej, to byłoby jeszcze gorzej.
14: Mówią łodzianie. W przetargu na automatyzację 4 szaletów zwyciężyło gdyńskie konsorcjum. Mają zostać zamontowane systemy do płatności gotówką, kartą czy blikiem. Zautomatyzowane zostaną szalety u zbiegu Palki i Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej, przy Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Strażacy z Łodzi pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Łódzki moduł GFFF jest częścią polskiego zespołu wysłanego na Półwysep Iberyjski. Polska wysłała do Hiszpanii 105 strażaków. Ratownicy są podzieleni na 3 zmiany, po 35 osób każda. Dziś o 5 rano do Warszawy wyruszyła druga grupa. Stamtąd polecą do Hiszpanii pomagać, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
18: Wśród nich również znaleźli się strażacy z Łodzi, którzy w dniu dzisiejszym wylecieli do Hiszpanii jako druga zmiana i będą tam przebywać od 10 do 20 sierpnia po dotarciu do rejonu Castilla-La Mancha.
14: Z województwa łódzkiego jest 14 mundurowych. Strażacy z modułu GFFF gaszą ogień przede wszystkim przy użyciu sprzętu ręcznego i pracują bezpośrednio na linii pożaru. Działania prowadzone są w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Niski poziom Wisły utrudnia żeglugę. Dziś na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary odczytano rekordowe niskie 102 cm. Z powodu braku wody po rzece w stolicy nie pływają żadne duże jednostki. Robert Jankowski z Fundacji Rok Rzeki Wisły przyznaje, że kapitanowie małych statków także mają problemy z żeglugą po Wiśle.
19: To są typowo zagrożenia techniczne, także obijanie silników, urywanie śrub, nieraz stanięcie na jakimś kamieniu, na jakiejś przykosie piaszczystej. Nie przymierzając również nasz dar Mazowsza doznał awarii na skutek uderzenia w dno i obecnie jest w serwisie.
14: Najłatwiej o uszkodzenie łodzi jest w okolicach bulwarów. Od końca lipca na rzekę nie wypływają trzy promy i statek Kopernik kursujące w ramach warszawskiego transportu publicznego. Żeby warszawskie promy mogły bezpiecznie pływać po Wiśle, poziom wody w rzece na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary musi wynosić co najmniej 130 cm. Operatorzy promów przed wznowieniem kursów testowo przepływają rzekę. Łukasz Masłowski rozpoczął oficjalnie pracę w Widzewie Łódź. Były zawodnik czerwono-biało-czerwonych został dyrektorem sportowym w klubie. Ostatnio w tej samej roli pracował w Jagiellonii Białystok i dołożył dużą cegiełkę do jej sukcesów. Teraz ma pomóc wznieść na wyższy poziom drużynę Widzewa. Czy to oznacza kolejną rewolucję kadrową przy Alei Piłsudskiego? Masłowski ma swoją wizję drużyny i liczy, że trzon, wokół którego będzie można budować zespół, wykrystalizuje się jak najszybciej.
20: Nie mam poczucia takiego, że któryś z piłkarzy na tym etapie powinien zasługiwać na taki status osoby, wokół której można budować tę drużynę. Ja po prostu mam poczucie, że są piłkarze, którzy mogą w niedalekiej przyszłości pełnić taką rolę, ale czas pokaże, czy oni po prostu to dźwigną.
14: Choć oficjalnie Łukasz Masłowski dopiero rozpoczął pracę, to oczywistym wydaje się fakt, że miał już swój udział w letnich transferach Widzewa. Nowy dyrektor sportowy rozpoczyna pracę dzień po ligowym zwycięstwie jego obecnego klubu z byłym. Przypomnę, że Widzew wygrał wczoraj w Białymstoku z Jagiellonią 2-0. A o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Spoglądam przez nasze radiowe okna. Na razie chmur nie widać. Nadal mamy zachmurzenie umiarkowane, ale możliwe są opady deszczu, a wieczorem burze z gradem i z porywistym wiatrem. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy, więc musimy być czujni. Bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć upalnie. 31 stopni powyżej zera. Na barometrze minimalnie w dół. Mamy w tej chwili 991 hektopaskali. Wiatr słaby, przede wszystkim zachodni, ale o charakterze zmiennym. Poniedziałek to przynajmniej na razie ostatni tak upalny dzień. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie od 21 do 23 stopni. Cieplej na krańcach południowych oraz południowo-wschodnich, tam 26 stopni powyżej zera. Tego typu pogoda, zdaniem synoptyków, utrzyma się przez dwa kolejne dni, w środę i w czwartek, kiedy temperatury w przeważającej części Polski osiągną od 23 do 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16. Najdłuższa fala relaksu właśnie się zakończyła. Edycja popołudniowa, ale oczywiście zostajemy z Państwem, bo Radio Łódź gra całą dobę. Do studia przybył Marcin Mendelbaum. Dzień dobry, Marcinie.
21: Tak sobie myślałem, że jak mówiłeś, że wyglądasz przez okno, to że sprawdzasz, czy szyby są umyte.
0: To przy okazji. Ale wiesz, głównie sprawdzam, jak wygląda świat. No i właśnie co z tą pogodą, bo ona mimo wszystko bardzo się zmienia. Przez weekend mieliśmy troszeczkę luźniej.
21: Taki ale to chciałbyś, żeby było tak nudno?
0: Nie, nie, nie. Tylko rzeczywiście bywa zaskakująco, bo bywa inaczej przed południem i troszkę inaczej może być pod wieczór. I o tym informujemy naszych słuchaczy, więc od czasu do czasu warto popatrzeć, prawda?
21: Dobrze. No skoro tak, taki osiedlowy monitoring to się nazywa.
0: Na przykład. Tutaj postawimy kropeczkę. Jakub Janik audycję zrealizował, poprowadził Piotr Stańczyk, który życzy Państwu sympatycznego, mimo zapowiadanej burzy, spokojnego popołudnia i wieczoru. A głos oddaję Marcinowi.
21: Ja zostaję.
2: Słuchasz i wiesz.
21: Kuba, Marcin, oczywiście Agata Zielińska, która wydaje dzisiejszy program, no i reporterki i reporterzy Radia Łódź. Z jednej strony remont drogi i chodnika, z drugiej niszczenie przyrody. Taka sytuacja jest na ulicy Tkackiej w Łodzi. Podczas modernizacji ulicy niszczy się znajdujące tam drzewa.
3: Kładą właśnie ten asfalt bez sensu.
22: A dlaczego bez sensu?
3: Bo on tu nie pasuje w ogóle do tych starych domów.
22: A jest obawa, że będą jeździły rowery elektryczne?
23: To nie mam obawy, tylko mam pewność. Aha, po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
24: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna.
21: No proszę bardzo, co osoba to opinia? A u Państwa jak z opinią na ten temat? Zapraszam. Gdyby ktoś jeszcze się nie zorientował, to mamy XXI wiek. I to już ładnych parę lat. Teraz ten XXI wiek może zawitać do miejskich toalet publicznych w Łodzi.
15: Dzieci często wołają do toalety i nie ma gdzie z nimi iść.
25: Powinno być więcej, ale wydaje mi się, że jakby było ich więcej, to byłoby jeszcze gorzej.
26: XXI wiek w łódzkich toaletach. To mały remont dla łodzianina, ale 4 zautomatyzowane szalety dla Łodzi.
27: Wykonawca będzie miał 90 dni na modernizację 4 publicznych toalet w Łodzi.
21: Czy w Łodzi można spokojnie skorzystać z toalety publicznej? Czy cały czas jest z tym problem i... trzeba się mocno wstrzymywać. Jak jest kłódka na kracie wejściowej, to nie powinno się wchodzić. Ale jak wiadomo, dla niektórych kłódka nie oznacza zakazu wstępu. Turyści niszczą zabezpieczenia uniemożliwiające wejście do jaskini w górze Zelce. Niedaleko Działoszyna uszkadzają kłódki i stalowe kratownice, a jaskinie mają kilkanaście metrów głębokości i po prostu są niebezpieczne.
28: Dostęp do tych jaskiń był w pełni udostępniony dla każdego, kto tu przyszedł, bez względu na to, czy był przygotowany, czy przyjechał w szpilkach.
29: Ludzie tego nie rozumieją, niszczą zabezpieczenia i corocznie wymieniamy i kłódki, i kraty.
21: Co mają wspólnego jaskinie koło Działoszyna i Tatry? Tu i tu można spotkać osoby w szpilkach, jak słyszeliśmy. No to zapraszam do 17.
2: Słuchasz i wiesz.
21: To jeszcze raz powiem, słuchasz i wiesz i grasz.

0: Dobra informacja dla kierowców jest taka, że udało się odblokować ulicę Malowniczą w Łodzi. Przez 3 godziny była zablokowana po zdarzeniu drogowym. To szło tam do dachowania. Przez te 3 godziny autobusy linii 91 musiały jeździć objazdami. To jest dobra informacja dla tych, którzy tramwajem na Teofilów albo z Teofilowa. Tramwaje na Teofilów i z Teofilowa już ruszyły po tym, jak chwilę musiały stać ze względu na zasłabnięcie pasażera. No dobrze, pierwszy temat przed nami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Można powiedzieć, że pierwszy temat zza okna. Remont ulicy Tkackiej w Łodzi na finiszu. Mieszkańcy mają jednak pewne zastrzeżenia. Zakres prac obejmował przede wszystkim wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni, remont chodników wzdłuż drogi oraz wjazdów do posesji. Dodatkowo zapowiedziano nasadzenia nowej zieleni. Mieszkańcy są niezadowoleni, bo na chodnikach zamiast kostki brukowej zastosowano masę bitumiczną, którą uważają za toksyczną. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź radna osiedla Śródmieście Wschód Justyna Makowska, mieszkańcy radiostacji nie rozumieją, dlaczego to rozwiązanie nie było wcześniej z nikim konsultowane.
2: Panowie budowlańcy jasno nam powiedzieli, że początkowo był pomysł położenia normalnie kostki po obu stronach ulicy, tak żeby były dwa chodniki. W pewnym momencie została zmieniona koncepcja, dlatego też na początku Tkackiej przy ulicy Kopcińskiego widać ewidentnie, że krawężnik jest wyższy niż powinien być. No, będzie blokował przepływ wody całkowicie. Poza tym mieszkańcy skarżą się ewidentnie na kwestię toksyczności tej masy oraz przede wszystkim na wzmożony ruch rowerów elektrycznych, bo nie mówię tu nawet takich rowerzystach takich miejskich, tylko głównie rowerzyści dostarczający jedzenie do nas, do mieszkańców. Tak? Oni nie przestrzegają żadnych przepisów, więc wykorzystują każdą drogę.
3: Niedawno była tam kładziona kostka chodnikowa, kilka lat temu, i nie wiem dlaczego ją zrywali, poszerzają tą ulicę. Ten asfalt bez sensu.
4: A dlaczego
3: bo on
4: bez
3: tu
4: sensu?
3: Nie pasuje w ogóle do tych starych domów z lat 20. ubiegłego wieku.
5: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna. Przy tych temperaturach dla poruszania się wydaje mi się, że kostka jest korzystniejsza.
6: No bo będzie się nagrzewało, psom w łapy będzie parzyło, co nie. No i ogólnie to zbyteczne to jest tutaj, to nie potrzebujemy.
4: A jest obawa, że będą jeździły rowery elektryczne?
6: To nie mam obawy, tylko mam pewność. Aha. No bo już nawet jak teraz były tutaj te stara nawierzchnia nierówne, to i tak jeździły, a po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
7: Wykorzystywanie chodników z nawierzchni bitumicznej to sprawdzona i bezpieczna metoda, którą coraz częściej stosujemy podczas modernizacji ulic w naszym mieście.
8: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
7: Takie rozwiązania wykorzystywane są również w innych polskich czy europejskich miastach, gdzie zdają egzamin. Obecnie wykorzystywane masy bitumiczne znacząco różnią się od tych wykorzystywanych przed laty, chociażby ze względu na brak substancji smolistych. Sam chodnik w docelowym kształcie będzie odpowiednio wyprofilowany, tak aby znajdująca się na nim woda mogła spłynąć na pas zieleni.
2: Przede wszystkim są składowane materiały budowlane w okolicach drzew. Niestety też, co mamy dokumentację fotograficzną, wjeżdżają samochody bardzo ciężkiego kalibru, również w okolice drzew. Dodatkowo niestety są rozjeżdżane ulice, które są nieopodal ulicy Tkackiej, w tym Solskiego, która była niedawno remontowana.
7: Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni, tak aby wróciła ona do stanu pierwotnego sprzed remontu, uzupełniając ją o nowe nasadzenia. W przypadku uszkodzenia przez niego sąsiadującej infrastruktury drogowej zostanie zobligowany do naprawienia powstałych usterek.
0: Czy remonty są prowadzone tak, jak powinny być prowadzone? To jest pytanie do naszych słuchaczy 606 78 78 78. Studio@radiolodz.pl. Jak słyszeliśmy, mieszkańcy uważają, że niszczona jest zieleń, która jest już tam obecna od wielu, wielu lat. Prace na Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji, czyli tuż, tuż. No dobrze, 606 78 78 78, studio@radiolodz.pl, albo można nagrać głosówkę, co bardzo polecamy naszym słuchaczom, wtedy ona szybko do nas spada i już możemy odtwarzać. To zagrajmy.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Ale są też takie miejsca, gdzie z tym XXI wiekiem to bywa różnie. Ale ma być w miejskich szaletach w Łodzi. Podobno mają zostać zautomatyzowane. Miasto Łódź rozstrzygnęło przetarg na modernizację 4 takich obiektów. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale praktycznie nie wszystkie działają lub są otwarte. Tematem postanowił zająć się reporter Radia Łódź, Michał Dąbrowski.
2: Jak jest w Łodzi z toaletami miejskimi, publicznie dostępnymi?
3: No, wydaje mi się, że nie są w najlepszej kondycji. Jeśli chodzi o czystość i dbałość, no to raczej nie przypomina tych publicznych toalet, których byśmy oczekiwali.
4: Nigdzie praktycznie nie ma toalet, a jak już gdzieś jest, to jest nieczynna.
5: No właśnie, widzi pan, stanęłam chwilę, bo idę z dość daleka, jest byle jak. Jak pan nie wejdzie na Piotrkowskiej w restauracji i raczej się płaci, nie ma tak, że można wejść, bo ja kiedyś skorzystałam, ponieważ biorę leki, które wymagają dużo picia, skorzystałam. A teraz idę kawał drogi, idę do urzędu dzisiaj. Ciekawa jestem, czy tam będzie dla petentów toaleta.
4: Dzieci często wołają do toalety i nie ma gdzie z nimi iść.
6: XXI wiek w łódzkich toaletach. To mały remont dla łodzianina, ale 4 zautomatyzowane szalety dla Łodzi.
7: Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na modernizację 4 publicznych toalet w Łodzi. Tomasz Korowczyk, Urząd Miasta Łodzi. Chodzi o toalety przy ulicach Rydzowej Lnianej, na Rondzie Inwalidów, przy Dworcu Kaliskim oraz przy zbiegu Alei Palki i ulicy Wojska Polskiego. Po zakończeniu tego remontu będzie można płacić tam nie tylko gotówką, ale również kartą, blikiem. Czyli tak naprawdę otworzymy łodzianom możliwość płacenia w dowolny, wygodny sposób, by skorzystać z tych szaletów. Dodatkowo remont zakłada wykonanie wyjątkowo odpornych drzwi oraz ścian, które łatwo się czyści, tak żeby ewentualne akty wandalizmu można było po prostu bardzo szybko usunąć. Będzie zamontowany tam monitoring wizyjny. Oczywiście nie będzie obejmował kabin, ale wyłącznie wejście. I ma być również aktywny system powiadomienia o próbach wandalizmu oraz o awariach.
5: Przecież kiedyś była taka bodajże na Ogrodowej publiczna. Nie wiem, czy jest przy placu Barlickim. Też była taki w dół się schodziło. Ale powiem panu, ogólnie
8: jest
5: źle.
8: To jest ale duży problem przy spacerowaniu, przy przemieszczaniu się po
5: mieście? W ogóle no jest, ja uważam, że jest w ogóle, no bo wie pan, później narzekają, że gdzieś tam stoi obsika czy coś, tak? No jest. Nie wiem dlaczego. Powinny być, było kiedyś więcej, ja takie tu pamiętam po drodze i teraz mówię, idę do urzędu, już kawał drogi.
3: Powinno być więcej, ale wydaje mi się, że jakby było ich więcej, to byłoby jeszcze gorzej.
1: No właśnie, czy byłoby gorzej, gdyby było więcej toalet, czy byłoby lepiej? Czy takie zautomatyzowane toalety są dla wszystkich, czy tylko dla wybranych? 606-78-78-78 to nasz numer telefonu. studio@radiolodz.pl to adres poczty elektronicznej. No i cały czas możliwość nagrywania głosówek przez stronę radiolodz.pl albo przez aplikację mobilną. Przypomnę, że tematem zajął się Michał Dąbrowski.
0: Słuchasz i wiesz.
1: Słuchacze kontaktują się z nami w różnych sprawach. Proszę bardzo, teraz krótka głosówka, ale treściwa.
9: Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Łódź, słuchacz z Wielunia.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również słuchacza z Wielunia. W Wieluniu, a właściwie w całkiem bliskiej okolicy. Będziemy za niedługo, po 16.30, będziemy mówić o jaskiniach.

0: 29 po 16. Kuba Jędrzejewski w Radiu Łódź o tym, co na drogach.
1: Zaczynam od wypadku na drodze Opoczno-Sitowa. Zderzył się tam skuter z samochodem dostawczym oraz samochodem osobowym. Niestety wskutek poniesionych obrażeń kierujący jednośladem zmarł. Droga jest zablokowana, więc warto wybrać inną trasę. Przenosimy się do Łodzi. Sprawnie nie przejedziemy trasą WZ, Aleją Włókniarzy czy ulicą Pabianicką, na których spory ruch, co daje się we znaki wszystkim zmotoryzowanym. I na koniec Krajowa 91. Problemy są przed Łęczycą jadąc od Ozorkowa i dalej w miejscowości Topola Królewska, gdzie strażacy walczą z pożarem, przez co przejazd jest ograniczony. A o sytuacji na drogach wódzkim powiemy też minutę przed 17. Do usłyszenia.
0: Tu Radio Łódź, jest 16.30. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
2: Ponad 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów pod Bełchatowem w Rogowcu. To jedno z największych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie. Śledczy policjanci biegli sprawdzają m.in. stan pojemników, ryzyko wycieku oraz zagrożenie pożarem. Katowicka prokuratura prowadzi kolejne działania. Jak powiedział Radiu Łódź Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, została sporządzona szczegółowa dokumentacja przestrzenna terenu.
3: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie.
2: W prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało dotąd ponad 150 osób. Strażacy z Łodzi pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Łódzki moduł GFFF jest częścią polskiego zespołu wysłanego na Półwysep Iberyjski. Polska wysłała do Hiszpanii 105 strażaków. Ratownicy są podzieleni na 3 zmiany, po 35 osób każda. Dziś o 5 rano do Warszawy wyruszyła druga grupa. Stamtąd poleci do Hiszpanii pomagać. Z województwa łódzkiego jest 14 mundurowych. Ceny paliw nadal niestabilne. Ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie ceny na stacjach paliw nadal będą się zmieniać i nie można liczyć na długotrwałe spadki, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki. Według eksperta przez najbliższych kilka dni będzie szansa znaleźć stacje paliw, na których cena oleju napędowego będzie poniżej 8, a benzyny poniżej 7 zł. W tym tygodniu rząd może podjąć decyzję dotyczącą uruchomienia programu osłonowego, który pozwoli na obniżenie cen, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Strykowska plaża w nowym wydaniu. Plaża nad Zalewem Strykowie zyskała nowy wizerunek. W ubiegły piątek zakończyła się modernizacja tego miejsca. Remont obejmował samą plażę, ale pojawiła się też nowa infrastruktura. Do dyspozycji mieszkańców trafiły nowoczesne toalety i szatnie. Powstały boiska do koszykówki i siatkówki plażowej. Nie brakuje też nowych leżaków i zieleni. Nowa plaża kosztowała miasto ponad 7 milionów złotych. Inwestycje udało się zrealizować z dużym wyprzedzeniem. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: Nieważne, czy ktoś na plaży w Strykowie, czy na Malince, czy nad jakimkolwiek innym akwenem, na pewno na tej plaży będzie można dłużej posiedzieć. Tylko zastanowiłbym się, czy nie zabrać czegoś przeciwdeszczowego, okularów przeciwsłonecznych, no i jeszcze co nieco może się przydać, jeśli chodzi o palto, jakby ktoś chciał zostać do jutra, to może się przydać. Do wieczora możliwe burze, deszcz, gdzieniegdzie nawet z gradem, ciepło, nawet gorąco, nawet upalnie, bo do 32 stopni. W nocy już trochę bardziej rzeźko, dlatego mówię, że tam ta kurtka może się przydać. 14-16 stopni, cały czas możliwy przelotny deszcz, a jutro, no jutro też tak powiedziałbym, że kożuch bym nawet założył po tych dzisiejszych upałach, bo ma być od 21 do 23.
4: Słuchasz i wiesz.
0: Toalety. Jak słyszeliśmy przed 16.30, Łódź ma wkroczyć w XXI wiek i mają być zautomatyzowane niektóre toalety publiczne. W tej sprawie pan Krzysztof, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Ale a propos tych toalet. Otóż, panie redaktorze, po 1945 roku było właśnie coraz lepiej, mimo że to było po wojnie i tak dalej, i tak dalej. Powstawały te toalety. Było bardzo dużo toalet na różnych skwerach, w parkach, na przykład przy Zielonej, na dworcu fabrycznym były, ale tuż zaraz w parku przed dworcem fabrycznym też była, potem w parku Matejki i tak dalej, tam aż do radiostacji. Na każdej krańcówce tramwajowej były toalety. I to nie tam takie budki czy tojtojki, tylko takie podziemne, nawet niektóre były zimą ogrzewane gazem, takie były specjalnie palniki podstawione pod te kaloryferki i to grzało. A dlaczego się to tak zmieniło, mimo że jest XXI wiek? No to, bo ja wiem, kwestia pieniędzy...
0: Może ktoś z Państwa wie, czy to kwestia pieniędzy, czy to czegoś innego. A propos pieniędzy. To są takie miejsca, gdzie za toaletę płaci się i kartą, i gotówką. Ale są też takie miejsca, jak na przykład na dworcu Łódźwicew, że jak ktoś nie ma gotówki przy sobie, no to też sobie musi dać na wstrzymanie.

0: To Nosowska, gdyby ktoś pytał. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Ja tylko tak z kronikarskiego obowiązku pragnę przypomnieć tutaj wszystkim zgromadzonym słuchaczom, że likwidacja tych publicznych ustępów to był owoc między innymi wspaniałych reform gospodarczych w naszym państwie, który uznał, że zawód ludzi potrzebnych do obsługi jakże bardzo wrażliwego obszaru naszego życia w postaci fizjologii już jest zupełnie niepotrzebny i potem te przybytki różnego rodzaju polikwidowano, ale warto byłoby się zastanowić nad tym, czy Urząd Miasta przypomni sobie, że w mieście Łodzi są nadal nieruchomości, w których mieszkają ludzie, na przykład na Grębaku, i tam toalet nie ma. Być może warto byłoby pomyśleć nie tylko o zautomatyzowanych toaletach publicznych, ale również w ogóle o toaletach w XXI wieku, w nieruchomościach komunalnych, w których mieszkają ludzie. Tyle ode mnie.
0: Dziękuję bardzo. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl albo można nagrywać głosówki przez stronę radiolodz.pl albo aplikację mobilną. Polecam państwu. No właśnie, są jeszcze takie lokale, jak słyszeliśmy, komunalne, które nie mają toalet. A wiek XXI już trochę trwa.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Jest sztuczna inteligencja, a prawdziwej toalety nie ma. Na terenie rezerwatu przyrody Węże pod Działoszynem turyści notorycznie dewastują zabezpieczenia uniemożliwiające wejście do tamtejszych jaskiń. Leśnicy regularnie muszą je naprawiać, jaskinie są niebezpieczne, stąd zabezpieczenia, a samowolne korzystanie z jaskiń może grozić wypadkiem. Bezpieczeństwo przy wejściu do jaskiń sprawdzał nasz reporter Adam Łużyński.
3: Rezerwat Węże znajduje się nad rzeką Wartą, tuż przy granicy z województwem śląskim. Na jego terenie jest kilka wapiennych jaskiń. Jak mówi Przemysław Wysocki z Nadleśnictwa Wieluń, turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia uniemożliwiające zejście pod ziemię.
4: Notorycznie niszczone są tam zabezpieczenia związane z zabezpieczeniem wejścia do jaskini. Są te jaskinie niebezpieczne, bo one są do głębokości nawet 14 metrów i niestety musimy tutaj ten rezerwat zabezpieczyć, żeby tam przypadkowo ludzie nie wchodzili.
3: Okoliczni mieszkańcy wskazują, że kiedyś dostęp do jaskiń był łatwiejszy, a jeszcze dawniej zabezpieczeń w ogóle nie było.
5: Jak ja byłam dzieckiem, to dostęp do tych jaskiń był w pełni udostępniony dla każdego, kto tu przyszedł, bez względu na to, czy był przygotowany, czy przyjechał w szpilkach.
6: My za czasów dzieciństwa często tam chodziliśmy. No teraz obecnie dawno nie byłam. Tam pozarastane pewnie krzaków różnych jest, no nie?
7: Jak pani to wspomina?
6: No, bardzo fajne czasy. Była tak wieża widokowa, też ją pamiętam, też chodziłam na
7: nią. A jest taki fundament, prawda, po niej
6: tak,
7: chyba?
6: Tak, tak, tak. Bardzo fajne czasy, ja wspominam fajnie.
7: Dotarliśmy na górę Zelce. Wchodzimy właśnie pod taki daszek, pod taką budkę, która stanowi zadaszenie dla wejścia do jednej z jaskiń. Jest przed naszymi nogami przepaść, no i przed tą przepaścią chroni nas taka spawana kratownica.
4: Jaskinie są głębokie, ciemne, więc niebezpieczeństwo istnieje, ale ludzie tego nie rozumieją, niszczą zabezpieczenia i corocznie wymieniamy i kłódki, i kraty, no i naprawiamy tablice informacyjne. No to taki trochę nasz los, ale walczymy z tym i staramy się to jakoś uporządkować.
3: Widać, że tutaj w tym miejscu kratownica miała chyba niedawno ślady spawania, bo widzimy właśnie taki wzorek, jak po spawaniu. Jest jeszcze w miarę świeży, nie zardzewiały, także możliwe, że dosyć niedawno tutaj to spawanie, naprawa tej kratownicy została przeprowadzona. Jedyne, co blokuje wejście na dół, tak naprawdę, to jest taka mała, zardzewiała kłódka. Ona się tutaj bardzo mocno i sztywno trzyma.
5: Teraz one wszystkie są raczej na tyle zamknięte, o ile ostatnio tam byłam, że nie da się wejść, są zakratowane.
7: Z pani opowieści słyszę, że chyba pani była tam na dole w tej jaskini gdzieś, tak czy nie?
5: W wielu byłam, tak.
7: Proszę opowiedzieć, jak tam jest w środku, no bo ja i raczej słuchacze też nie wejdziemy. Natomiast pani już tam była, to proszę powiedzieć, czym one się różnią, jak one wyglądają, jak tam jest na dole?
5: Zimno jest na dole. One w zależności od tego, jak bardzo były dostępne dla zwiedzających, były bardziej lub mniej zniszczone, czyli były jaskinie takie, które były stosunkowo łatwe do zwiedzania, czyli na przykład jaskinia stalagmitowa na szczycie jest góry Zelce, jest taki domek postawiony. Kiedyś tam była po prostu drabinka. Wystarczyło odrobinę odwagi, żeby zejść te chyba około 10 metrów w dół, w lej krasowy i sobie obejrzeć. I rzeczywiście z tej jaskini stalagmitowej, mimo że nazywa się stalagmitowa, niewiele zostało.
8: W ostatnich latach nie odnotowano poważniejszych wypadków i zdarzeń na terenie jaskiń obok Działoszyna. Jak informują tabliczki na miejscu, okolice jaskiń są monitorowane przez Nadleśnictwo Wieluń.
0: No to proszę uważać, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają te wejścia, to zapraszam na stronę radio.łódź.pl. Z jaskiń wydobywano przed laty wapień, z którego zbudowane są okoliczne domy. W czasach II wojny światowej jaskinie i okoliczne lasy zapewniały mieszkańcom tymczasowe schronienie. W rezerwacie Węże koło Działoszyna są dwie wapienne góry, które tworzą nad rzeką Wartą tak zwaną bramę do Jury krakowsko-częstochowskiej. Te malownicze miejsca są położone mniej więcej 2 godziny drogi od Łodzi. Czyli całkiem niedaleko, można wybrać się na wyprawę, na Jurę Wieluńsko-Częstochowsko-Krakowską i sobie to wszystko poobserwować, tylko bez żadnych tam chocków, klocków. Proszę nie wyrywać kratownic, proszę nie przecinać kłódek. To wszystko jest po coś. A w okolice Działoszyna do rezerwatu Węże wybrał się reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Za chwilę będziemy w Rogowcu.

0: to jeszcze list elektroniczny oczywiście od pani Ewy. Bardzo bym chciała, aby to były toalety rzeczywiście na miarę XXI wieku. Choćby takie, jak można było zobaczyć w Tokio w przedostatnim filmie Perfect Days, czego wszystkim młodzianom życzę. Pozdrawia pani Ewa. studio@radiowodz.pl
1: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz o tym, że śledczy wrócili na największe składowisko niebezpiecznych odpadów w Europie. Katowicka prokuratura i policja prowadziły kolejne działania związane z tak zwaną mafią śmieciową, odpowiedzialną za nielegalne składowanie odpadów. W Rogowcu koło Bełchatowa znajduje się ponad 50 tysięcy ton zbiorników z chemikaliami. To ekologiczna bomba, która znajduje się w pobliżu elektrowni Bełchatów. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: W Rogowcu znajduje się jedno z największych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie. Przestępcy zgromadzili tam ponad 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji, które stanowią poważne zagrożenie. Wcześniejsze czynności prowadzone w tym miejscu w 2021 roku obejmowały przede wszystkim pobranie próbek oraz analizę rodzaju i właściwości zgromadzonych odpadów.
3: Teraz po kilku latach policjanci wraz z biegłymi oraz prokuratorami powrócili na to miejsce.
2: Nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
3: Wykonali szereg dodatkowych specjalistycznych badań i szczegółową dokumentację terenu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii po to, żeby określić skalę zagrożenia, z jaką mamy do czynienia.
4: W ramach oględzin przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D.
2: Michał Binkiewicz, Prokuratura Regionalna w Katowicach.
4: Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie. Ustalono, że odpady związane są ze śledztwami prokuratury regionalnej w Katowicach, a także innymi prowadzonymi przez kilka prokuratur w kraju.
3: Wraz z upływem czasu te beczki czy mauzery wypełnione toksycznymi i chemicznymi substancjami uległy degradacji, rozszczelniają się, przewracają i powodują uwalnianie cieszy do gruntu. A przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska, czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
2: Mieszkańcy Rogowca mają już dość uciążliwości związanych ze składowiskiem. Jak podkreślają, mieszkają tuż obok ogromnej bomby ekologicznej.
5: Wiatr południowy jak się ruszył, to na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką siarą waliło, że no strasznie ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym tym mieszkają, jakiś mauzer pęknie, to jest nie do życia. To jest bomba i to straszna bomba. Stoi ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedna na drugim, to jest nacisk na tą ostatnią na dole. No. A jeszcze jak przychodzi upał, ciepło, ponad 20 stopni, to już jest makabra, to już wszystko paruje. Wszystko na wieś idzie.
6: Do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Jak trzeba, to się żyje. Co pan zrobi? Śmierdzi codziennie. Najbardziej jest godzina 19, tak, 18 to jest obłęd.
7: Fajna wioska, spokojna, ale zrobili nam no takie świństwo.
2: Śląscy policjanci, działając pod nadzorem prokuratury, od 7 lat walczą z nielegalnym procederem składowania odpadów na terenie kraju przez zorganizowane grupy przestępcze.
4: Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje kilka postępowań w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez zorganizowane grupy przestępcze. Śledczy przedstawili do tej pory zarzuty łącznie 152 osobom.
3: Do sprawy m.in. tego składowiska policjanci ze Śląska zatrzymali 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który od 2018 roku, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, odpowiada za ten proceder. 50-latek nadal przebywa w areszcie.
2: W całym kraju ujawniono ponad 50 miejsc, w których nielegalnie porzucano odpady.
0: W Rogowcu trwa częściowa utylizacja zgromadzonych zbiorników z chemikaliami. Do tej pory wywieziono prawie 850 ton niebezpiecznych odpadów. Cały proces utylizacji może potrwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Rogowiec koło Bełchatowa odwiedził Paweł Kwiatkowski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I polecam stronę radiołódź.pl, bo tam można wrócić do relacji reporterów Radia Łódź. Polecam także naszą aplikację. Można pobrać i z Radiem Łódź i z informacjami z Łodzi i regionu być na bieżąco. I dzięki takiej aplikacji można też kontaktować się z nami, nagrywając głosówki. 8 do 17.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Siądź do zabawy i wygraj!
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: W Radiu Łódź sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Kuba Jędrzejewski.
17: Na początek ponownie śmiertelny wypadek między Opocznem a Sitową. Droga jest tu cały czas zablokowana, na miejscu pracują służby. Doszło tutaj do zderzenia skutera z samochodem dostawczym i samochodem osobowym. Niestety kierowca jednego śladu zginął na miejscu. Służby zalecają wybranie innej trasy. Kilka minut zapasu przyda się kierowcom na Krajowej 12 w okolicach Piotrkowa. Ciasno jest między Poniatowem a Przygłowem i w Sulejowie. I na koniec Łódź, spory ruch na Konstantynowskiej przy Zdrowiu i na Włókniarzy między Drewnowską a Limanowskiego w obu kierunkach. A zatem sporo cierpliwości i szerokiej drogi.
3: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
18: 5 psów, 2 koty i krab wśród odchodów i larw. Konieczna była interwencja policji. Ekologiczna bomba pod Bełchatowem. Śledczy wrócili na gigantyczne składowisko niebezpiecznych odpadów. W wiadomościach powiemy też o dzisiejszym meczu Unii Skierniewice. Po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze z gradem. Smród, larwy i odchody. W takich warunkach żyły zwierzęta w jednym z mieszkań w Łodzi. Inspektorzy Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wraz z fundacją i policją udali się do mieszkania, gdzie żyło 5 psów, 2 koty oraz krab. Jak podkreśla Amanda Chudek, prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, zwierzęta żyły w warunkach, które odbierały im zdrowie, godność i poczucie bezpieczeństwa.
19: Właścicielka zwierząt była agresywna, była tutaj konieczna asysta policji. Z tego, co udało nam się ustalić, już wcześniej ta kobieta otrzymała wyrok za znęcanie się nad zwierzętami oraz zakaz posiadania zwierząt, natomiast zignorowała zupełnie przepisy.
18: Wszystkie zwierzęta zostały odebrane i trafiły pod opiekę łódzkiego schroniska. Zdjęcia z tej interwencji można znaleźć na naszej stronie.
15: Więcej na radiowódź.pl.
18: Śledczy wrócili na największe składowisko niebezpiecznych odpadów w Europie. Katowicka prokuratura pod koniec lipca prowadziła kolejne działania związane z tak zwaną mafią śmieciową, odpowiedzialną za nielegalne składowanie odpadów. W Rogowcu pod Bełchatowem znajduje się ponad 50 tysięcy ton zbiorników z chemikaliami. To ekologiczna bomba, która znajduje się w pobliżu elektrowni Bełchatów. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Wcześniejsze czynności przeprowadzone w tym miejscu w 2021 roku obejmowały przede wszystkim pobranie próbek oraz analizę rodzaju i właściwości zgromadzonych odpadów. Teraz śledczy sprawdzali m.in. stan pojemników, szczelność zabezpieczeń oraz ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji i powstania pożaru, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
21: W ramach oględzin wykonana została szczegółowa dokumentacja przestrzenna terenu. Opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D.
20: Jak informuje nadkomisarz Sabina Hyra-Gieres z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w sprawie tego składowiska policjanci zatrzymali 4 osoby, w tym głównego podejrzanego,
22: który od 2018 roku, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, odpowiada za ten proceder. 50-latek nadal przebywa w areszcie.
20: W całym kraju ujawniono 56 miejsc, w których nielegalnie porzucano odpady. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
18: W Rogowcu trwa częściowa utylizacja zgromadzonych zbiorników z chemikaliami. Do tej pory wywieziono stąd prawie 850 ton niebezpiecznych odpadów. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podnieść decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
23: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
24: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
25: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
18: Pierwszą odsłonę programu ceny paliwa niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy działał do końca czerwca. I na koniec sport. Unia Skierniewice podejmie Arkę Gdynia w spotkaniu kończącym trzecią kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. Gospodarze mają na koncie 2 porażki, a goście wygrali obydwa swoje mecze. Podopiecznych trenera Kamila Sochy czeka zatem kolejne duże wyzwanie. A o szczegółach Michał Malinowski.
26: W starciu Beniaminka pierwszej ligi ze spadkowiczem z Ekstraklasy faworyt może być jeden, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy dotychczasowe wyniki. Jak podkreślał na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec Unii, to bardziej Arka musi obawiać się dzisiejszego meczu niż jego podopieczni. Porażka drużyny z Gdyni byłaby bowiem olbrzymią niespodzianką, a Skierniewiczanie nic nie muszą, a wiele mogą zyskać. Już ich mecz z Polonią Warszawa pokazał, że nie zapomnieli, jak się gra w piłkę, ale w futbolu chodzi przecież o zdobywanie punktów, a tych Unici mają póki co na swoim koncie okrągłe zero. Może więc starcie z jednym z głównych pretendentów do awansu będzie dobrą okazją na przełamanie, bo o to, że Unię stać na wygrywanie nawet z takimi drużynami jak Arka, możemy być chyba spokojni. Michał Malinowski, Radio Łódź.
18: Początek spotkania Unii z Arką o 19:00. Relacja tekstowa na radiołódź.pl, meldunki ze stadionu przy Pomologicznej w naszych serwisach informacyjnych. A kolejny z nich o 18:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: No i parasolki mogły się już przydać, bo opady pojawiły się w okolicach Białej Rawskiej, ale upał trzyma 30, 32, 33 stopnie w tej chwili w województwie łódzkim. Opady deszczu możliwe wieczorem, do tego burze, grad. Także w nocy te opady deszczu będą przechodziły przez region łódzki od 14 do 16 stopni na termometrach, a jutro zrobi się rześko, bo będzie od 21 do 23 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
3: To zanim zrobi się rześko, jeszcze to popołudnie przyjdzie nam spędzić z wysokimi temperaturami. Kuba Janik program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 19:00 nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu, które zacznie zespół The Wallflowers.

11 minut po godzinie 17 są takie piosenki, które by świetnie brzmią popołudniową porą. Zresztą, bądźmy szczerzy, zawsze świetnie brzmią. To jest jedna z nich. Jacob Dylan, czyli syn słynnego taty Boba Dylana ze swoim zespołem The Wallflowers, z którym dawno, dawno temu nagrał tę kapitalną rockową balladę zatytułowaną Sixth Avenue Heartache. Do godziny 19 dzisiaj, jak zawsze zresztą, od poniedziałku nasze spotkania bez pośpiechu, a ponieważ jest poniedziałek, zatem dziś będziemy słuchać zupełnie nowej, rozpoczniemy spotkania z zupełnie nową płytą tygodnia, którą prezentować będzie Piotr Bielawski. No i w pierwszej części naszego spotkania będziemy też słuchać utworu, który wybrał Bartosz Florczak, by o nim powiedzieć kilka słów. Dziś będzie to piosenka pochodząca z fantastycznej płyty Lauryn Hill z 1998 roku. Jeden z moich ulubionych albumów tamtych czasów. Zatem ja czekam niecierpliwie na spotkanie z piosenką Doo-Wop. Nim jednak do tego spotkania dojdzie, na razie zespół Komety.

I just can't get over losing you z tegorocznej płyty, znakomitej, kolejnej świetnej płyty Nowojorczyków z zespołu The Lemon Twigs, czyli braci Daddario. Na zegarze 18 minut po godzinie 17 w Radiu Łódź już za moment zaśpiewa Jesse Ware, a chwilę później wraz z Bartoszem Florczakiem przeniesiemy się do roku 1998. Wtedy ukazała się wspaniała płyta The Miseducation of Lauryn Hill, nagrana przez Lauryn Hill ze znakomitymi muzykami w niezwykłym miejscu, bo sesja realizowana była w ogromnej części na Jamajce w studiach Tuff Gong, czyli tych, które kiedyś były Mekką Boba Marleya. Wszystko to przyniosło niezwykły efekt, o którym za chwilę opowie Bartosz Florczak.

głosi ewolucję czarnej muzyki w USA. Piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu w Stanach. Był to pierwszy singiel numer jeden raperki, a także pierwszy singiel rapowy kobiety, która zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboardu. Dua została wyróżniona dwoma statuetkami Grammy. Piosenkę śpiewały później m.in. Amy Winehouse czy Alicia Keys. Lauryn Hill udowodniła swoją wartość poza The Fugees. Niestety do dzisiaj nie nagrała drugiej autorskiej płyty. Pozostaje więc cieszyć się utworami z albumu Miss Education of Lauryn Hill. Dzisiaj słuchamy Do Up That Thing. Yo,

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia

0: rozwiązujemy wasze problemy.
1: Zabetonowali cały.
2: Czego tu brakuje?
1: Rozumu. Tylko rozumu. Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
3: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
4: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
6: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
4: Po reklamie.
8: Jest 17.30. Zapraszamy na skrót najważniejszych informacji, który przedstawi Beata Janowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Tragiczny wypadek w okolicach Opoczna. Zginął kierowca skutera. Droga z Opoczna do Końskich jest zablokowana. Około 14.30 w miejscowości Sitowa zderzyły się skuter, samochód dostawczy i osobowy. Jak informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 72-letni kierowca jednośladu mimo udzielonej pomocy zmarł na miejscu.
10: Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
9: Obaj kierowcy samochodów byli trzeźwi i nie wymagali pomocy medycznej. Śledczy wrócili na największe składowisko niebezpiecznych odpadów w Europie, w Rogowcu pod Bełchatowem. Działania katowickiej prokuratury mają związek ze śledztwem w sprawie mafii śmieciowej odpowiedzialnej za nielegalne składowanie odpadów w ponad 50 miejscach w całym kraju. W Rogowcu jest ponad 50 tysięcy ton chemikaliów w zbiornikach. Służby sprawdzały m.in. stan pojemników, ryzyko wycieku i zagrożenie pożarem. Trwa już częściowa utylizacja odpadów z tego składowiska. Wywieziono około 850 ton niebezpiecznych odpadów, ale cały proces potrwa kilka, a może nawet kilkanaście lat. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ich liczba nie jest jeszcze znana. Może sięgać kilkudziesięciu osób. Do trzęsienia o magnitudzie 7,4 doszło rano według czasu lokalnego o 14.30 czasu polskiego. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 107 km w rejonie miejscowości San José de Palmar. W sąsiednich miastach są uszkodzone budynki. Władze oceniają skalę zniszczeń. Według kolumbijskiego urzędu lotnictwa uszkodzonych zostało co najmniej 10 lotnisk. Są kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Komisja Europejska zatwierdziła piąty wniosek naszego kraju o płatność w wysokości prawie 8 miliardów euro. To pieniądze, które już zostały przeznaczone m.in. na wyposażenie polskich szkół publicznych oraz nauczycieli w laptopy i tablety do użytku edukacyjnego, a także na transport publiczny w miastach. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
8: Na termometrach 29 stopni po południu, czyli teraz, ale też wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, od zachodu jednak wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wieczorem możliwe są także burze i opad gradu, no i na to trzeba przede wszystkim bacznie uważać. Wiatr na ogół wiać będzie słabo z kierunków południowych, ale skręcających na zachód, natomiast wieczorem z kierunków zmiennych. W czasie burz oczywiście porywy wiatru będą bardzo silne, mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Dziś w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura minimalna nocą od 14 do 16 stopni, czyli cieplej niż zeszłej nocy. Wiatr powieje słabo, początkowo ze zmiennych kierunków, później z północno-zachodniego. W czasie burz porywy mogą osiągnąć 80 km na godzinę.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Za 26 minut będzie godzina 18, popołudniowe poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu z muzyką spółek tych z utworami najnowszymi, ale też czasami sięgamy do zakamarków nieco bardziej zakurzonych. Teraz posłuchamy piosenki, aż trudno uwierzyć, z roku 1981. Wtedy dużą płytą zadebiutował zespół Duran Duran.

To był Brendan Flowers, czyli na co dzień lider zespołu The Killers, który właśnie opublikował nam, podrzucił, jak, jeżeli tak można powiedzieć, już nową piosenkę ze swojej solowej płyty. To utwór zatytułowany Tiger's Blood. A ponieważ znamy też już poprzedni utwór i też wiemy, w jaki sposób brzmi, zatem nie ma najmniejszych wątpliwości, że Brendan Flowers postanowił nagrać płytę utrzymaną w duchu country, albo jak ktoś, kto oglądał kiedyś film Blues Brothers, mógłby powiedzieć, właściwie utrzymaną w obu gatunkach muzycznych, czyli i country, i western. Czekamy na całość, bo to naprawdę się nieźle zapowiada. A wcześniej słuchaliśmy sprzed lat zespołu Duran Duran w utworze Girls on Film. Na zegarze już tylko 17,5 minuty do godziny 18. Sięgniemy teraz po polską piosenkę. To będzie Julie Fox, artystka, która od jakiegoś czasu, mam takie wrażenie, dość skutecznie poszerza grono swoich fanów i tym utworem myślę, że kolejnych sobie zjedna. To jest piosenka zatytułowana Jest mi dobrze, a potem znów skoczymy w przeszłość, może nie aż tak odległą, bo raptem do lat 90. by posłuchać zespołu The Beautiful South.

We Are Each Other to jedna z piosenek, które w latach 90. wylansował zespół The Beautiful South. Wówczas grupa, która można powiedzieć jak z rękawa sypała takimi melodyjnymi, radiowymi kawałkami. Naprawdę jest ich bardzo dużo, a jak ktoś nawet nie ma w planach kolekcjonowania całych płyt zespołu The Beautiful South, to gorąco polecam taki zestaw ich największych przebojów. To naprawdę jest doskonała rzecz, której można posłuchać i w samochodzie gdzieś jadąc, i zupełnie też relaksująco na przykład w fotelu czy w hamaku. To jest zespół The Beautiful South, którego lider, zresztą i wokalista Paul Heaton, rozpoczynał swoją karierę jeszcze w latach 80. w zespole The House Martins, ale jeśli chodzi o ten zespół, to nieco więcej w programie Veni Vidi Vinyl w najbliższą niedzielę, bo tam sięgniemy do klasycznej płyty pierwszego zespołu, w którym śpiewał Paul Heaton. Teraz z klasyką pozostając, to będzie grupa T-Rex, a potem posłuchamy też zespołu R.E.M.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
6: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
5: W każdy poniedziałek po 21.
7: Okolice jazzu.
5: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
9: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
10: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
11: Jest 18.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Beata Janowska.
13: W serwisie uprowadzenie rodzicielskie we Wieluniu, afera z pomocą dla poszkodowanych przez powódź w powiecie jeleniogórskim i unowocześnianie łódzkich toalet miejskich. Wieczorem i nocą w regionie możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i lokalnie gradem. Na początek jednak informacja dla kierowców. W miejscowości Sitowa w powiecie opoczyńskim w wypadku zginął kierujący skuterem mężczyzna. W zdarzeniu brałby też udział samochody dostawczy i osobowy. Na miejscu nadal pracują służby. Najkrótsza droga łącząca Opoczno z Końskimi ciągle jest zablokowana. Uprowadzenie rodzicielskie zakończone zatrzymaniem czterech osób. Dzieciom nic się nie stało. 32-letnia matka podczas spotkania z trojgiem swoich dzieci w Wieluniu wykorzystała nieuwagę kuratora i zabrała dzieci. W uprowadzeniu pomagało jej trzech mężczyzn. Policjanci szybko namierzyli grupę na Dolnym Śląsku. Cała trójka dzieci została odnaleziona. Były bezpieczne, informuje Radio Łódź aspirant sztabowy Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
14: 32-letnia kobieta wykorzystała nieuwagę obecnych osób i zabrała dzieci, odjeżdżając samochodem prowadzonym przez mężczyznę, który na nią czekał. Drugi z mężczyzn miał celowo odwracać uwagę kuratora oraz personelu obiektu, umożliwiając kobiecie wyjście z dziećmi.
13: Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem małoletnich. Grozi im do 5 lat więzienia.
15: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Upał w całym województwie łódzkim. Zgodnie z ostrzeżeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej gorąco będzie do godziny 20. Miejscami termometry teraz pokazują 32 stopnie. A w kolejnych godzinach temperatura zacznie spadać, ale zapowiadane są burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
16: Pogoda zacznie się stopniowo pogarszać. Od zachodu regionu spodziewamy się wzrostu zachmurzenia, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, także burz.
13: Ostrzeżenie o burzach będzie obowiązywać do północy. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Afera z pomocą dla powodzian. Przy rozdzielaniu pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź w Jeleniej Górze miało dojść do nieprawidłowości. Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych pomocy, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Polityk została zawieszona w prawach członka ugrupowania. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że sprawa ta zostanie szczegółowo zbadana. ukarana, a winni ukarani.
17: Wszystkie osoby, które dopuściły się popełnienia jakiegokolwiek wykroczenia, przestępstwa, będą na pewno surowo osądzone. Nie ma tu żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy ktoś jest z Koalicji Obywatelskiej, z Prawa i Sprawiedliwości, czy jakiejkolwiek innej partii.
13: Sprawą zajmują się służby. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie może potrwać kilka miesięcy, a służba podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Według Wirtualnej Polski pomoc miały otrzymać firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, pomimo że nie zostały poszkodowane przez powódź. Modernizacja łódzkich toalet miejskich. Cztery szalety zostaną zautomatyzowane. Zamontowane w nich zostaną systemy do płatności gotówką, kartą czy blikiem, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
18: Dodatkowo będzie zamontowany tam monitoring wizyjny. Oczywiście nie będzie obejmował kabin, ale wyłącznie wejście. I ma być również aktywny system powiadomienia o próbach wandalizmu oraz o awariach.
13: Zautomatyzowane zostaną szalety u zbiegu Alei Palki i ulicy Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej, przy Dworcu Kaliskim oraz przy Rondzie Inwalidów. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale w praktyce nie wszystkie działają albo są zamknięte. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Na radiowym termometrze 29 stopni, ale gdzieniegdzie w regionie temperatura nadal przekracza 30 stopni. Jak słyszeliśmy, po godzinie 20 zacznie spadać. Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura minimalna w nocy od 14 do 16 stopni. Wiatr będzie wiać słabo, początkowo z kierunków zmiennych, później z północno-zachodniego. W czasie burzy oczywiście porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą od 21 do 23 stopni i z wiatrem umiarkowanym, okresami tylko porywistym.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Prawie 6 minut po godzinie 18. Adam Miksa rozpoczął swój dyżur realizatorski. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. W tym składzie do godziny 19 w naszym popołudniowym paśmie bez pośpiechu. A muzycznie odwołam się teraz i sięgnę do emocji związanych z festiwalem Open Air. Dopiero co zakończył się OFF Festiwal w Katowicach i tam też zdarzyło się wiele niezwykłych emocjonalnych momentów, ale na Open Airze między innymi takim wieczorem był wieczór, w którym gwiazdą był zespół The XXX, który wystąpił na wielkiej scenie. Po 7 latach powrócił do Gdyni i oprócz utworów ze swoich klasycznych albumów, artyści tworzący DXX zagrali też piosenki reprezentujące ich solową karierę. Między innymi Romy wykonała utwór Enjoy Your Life.

Enjoy Your Life to była Romy, wokalistka zespołu DXX. Przepięknie zabrzmiała ta piosenka również w koncertowej wersji na festiwalu Open Air. 11 minut po godzinie 18. O tym, jak było na off-festiwalu w Katowicach, pewnie zdecydowanie więcej opowie Państwu, jak tylko pojawi się przed mikrofonem Bartosz Florczak, na przykład w swojej audycji w środę po 21. Ja miałem okazję obejrzeć pierwszy dzień tego festiwalu, tam koncerty, na których bardzo mi zależało, czyli między innymi na ponownym spotkaniu koncertowym z zespołem The Flaming Lips, ale też widziałem wzruszający i poruszający koncert brytyjskiej grupy Black Country New Road. O tym też myślę w swoim czasie, czyli na przykład podczas naszego czwartkowego spotkania w audycji Megafonia opowiem więcej. A na razie wróciliśmy wspomnieniami do Open Aira. Na zegarze prawie 12 minut po godzinie 18. Niebawem w naszym programie też pierwsze spotkanie z płytą tygodnia. W tym tygodniu wraz z Piotrem Bielawskim słuchać będziemy najnowszego krążka Błażeja Króla. Wcześniej jednak zespół, który również nam się ostatnio bardzo podoba, czyli Mlecze w nagraniu Tracę Czas. Później zagrają i zaśpiewają The Cardigans.

Erase, Rewind, to był zespół The Cardigans, a wcześniej słuchaliśmy Mleczy na zegarze 19 minut po godzinie 18. To jeszcze jeden skok do lat 90. Przypomnimy sobie wielki przebój zespołu Supergrass, a potem już przy mikrofonie Radia Łódź Piotr Bielawski, który opowie o naszej nowej płycie tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. To ważna płyta, jak co roku, wydana z Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tym razem muzeum zaprosiło do współpracy Błażeja Króla, a ten stworzył album Łączy Nas. I piosenki z tego albumu będą nam towarzyszyć i będziemy opowiadać z Błażejem Królem o tych piosenkach, o tym albumie. Powstanie warszawskie to trudne wydarzenie. W historii Powstania Warszawskiego jest zaklęty taki paradoks, że na początku mamy pięknych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się jako ochotnicy pójść do walki, bo rozumieli, że tylko w ten sposób mogą odzyskać wolną Polskę, mogą odzyskać wolność i osobistą, i państwową. A na koniec mamy miasto ruin. Język sztuki jest językiem, który bardzo dobrze nadaje się do opowiadania takiego potwornego paradoksu, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Współczesna sztuka pomaga nam lepiej zobaczyć i zrozumieć przeszłość. Album Łączy Nas jest formą upamiętnienia bohaterów sierpnia 1944 roku, jak i próbą rozmowy z historią. Takiej, która pokazuje, że pamięć o Powstaniu Warszawskim pozostaje żywa i ważna, także dziś. Artyści, czerpiąc z tamtych doświadczeń, budują most między przeszłością a teraźniejszością i przypominają o wartościach, które zachowują swoją aktualność niezależnie od czasu.

0: który no, raczej uciekał od romantyzowania wojny, natomiast no, nagle zaczęły powstawać historie, które mogłyby się wydarzyć w tamtym czasie. Nagle powstały piosenki, które opowiadają obyczajowe historie, które można by było wkleić w tamte czasy, ale równie dobrze działają w naszych czasach. Tak, to tylko mnie przekonało.
1: Łączy nas nowy album Błażeja Króla właśnie w cyklu Płyta Tygodnia. Poszczególne piosenki pokażą historię, którą Błażej opowiada. A zaczniemy od singlowego utworu, który promuje całość.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test.

0: HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
2: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
4: W Radiu Łódź oczywiście, a na zegarze już prawie 18.30. Przypominam od czasu do czasu i dziś jeszcze o tym również wspomnę, że w najbliższą niedzielę o godzinie 18.00 w Radiu Łódź spotkanie, w którym wezmą udział mer z Polski oraz Dariusz Kulda. Można powiedzieć, że to jest takie międzypokoleniowe spotkanie ludzi, którzy... których w jakiś sposób połączyło, taki bardzo transcendentny sposób połączyła muzyka, bo Dariusz Kulda w latach 80. w Zduńskiej Woli założył zespół Kontrola W wraz ze swoją siostrą Kasią. Zespół Kontrola W grał na festiwalu w Jarocinie. Pierwsze piosenki zresztą zarejestrował w Radiu Łódź. Potem Kontrola W przerodziła się w formację Kosmetyki Mrs. Pinky. To były naprawdę niezwykłe zespoły i pozostawiły po sobie co prawda niewiele muzyki, ale takiej muzyki, która świadczy o ich bardzo dużej kreatywności, o bardzo odważnym muzycznym myśleniu w tamtych czasach. I być może dlatego Mary z Polski poczuła coś, co kazało jej sięgnąć po ten repertuar po latach. I to z jakiegoś powodu budzi mój szacunek, bo oczywiście nie będę ukrywał, że jestem umiarkowanym zwolennikiem nieustannego sięgania do klasyki muzycznej lat 70., 80. i reinterpretowania na nowo przez kolejnych wykonawców klasyki i historii naszej muzyki. Wiadomo, o jakich płytach, jakich artystach najczęściej jest mowa. No ale w tym przypadku właściwie Mary z Polski sięgnęła po historię niemal zupełnie zapomnianą. Ten element komercyjny, taki nazwijmy to wprost sprzedażowy, jest w tym przypadku niezbyt duży. Więc zakładam, że poruszyło ją coś w tej muzyce, dlatego ciekawym będzie też chyba porozmawiać z samą Mary o tym, dlaczego po utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky sięgnęła. Z drugiej strony dowiedzieć się o tym, jak te dźwięki powstawały i jak wyglądała tamta muzyczna rzeczywistość od Darka Kuldy. I okazja po temu w najbliższą niedzielę w Radiu Łódź o godzinie 18.00 spotkanie. Słuchać będziemy starych radiowych taśm z utworami zespołu Kosmetyki Mrs. Pinky i Kontrola W. Całość poprowadzi Adam Kołaciński. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na to spotkanie, akurat będzie w Łodzi, nigdzie nie wyjeżdża, zapraszamy na radiostację. Wystarczy wcześniej przysłać maila z informacją, że państwo wybierają się do nas na adres wydarzenie@radiolodz.pl. Za chwilę posłuchamy Mary z Polski w utworze zespołu Kontrola W, ale wcześniej jeszcze Magdalena Bay.

Mer z Polski, manekiny, spotkanie z Mery i z Dariuszem Kuldą, liderem legendarnych formacji Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky w najbliższą niedzielę w Radiu Łódź o godzinie 18, a koncert Mery z Polski z tym repertuarem w Łodzi 26 września. O tym jeszcze, myślę, będziemy przypominać, bo to będzie koncert, który domknie cały cykl konkursu pod nazwą New Gens Music. Konkursu, który cały czas jeszcze się odbywa. Wybrano 6 finalistów, ale laureata poznamy dzień przed koncertem Mery z Polski, czyli 25 września. Za dużo tych liczb i informacji naraz, będziemy o tym oczywiście na bieżąco informować. Na zegarze w tej chwili 20 minut do godziny 19. O tym, co w naszym programie po 19 powiemy niebawem. Natomiast teraz pojawi się duet, no niestety zapomniany, ale znakomity. The Bird and the Bee.

Jedna z nowych polskich piosenek, Wiktor Waligura i zespół LOR, Terapia dla para. Wcześniej słuchaliśmy niezwykłego zupełnie duetu, który tworzyli Ainara George i Greg Kirsten, czyli The Bird and the Bee. To był ich utwór zatytułowany Hate Camera. Na zegarze już tylko 13,5 minuty do godziny 19. Powiedzmy dwa zdania o tym, co dziś w programie po godzinie 19. Ponieważ jest poniedziałek, więc po 19 oczywiście tradycyjnie Strefa Kultury pod redakcją Anny Groblińskiej. Później o 20 o tym nie chcemy rozmawiać. Audycja przygotowana przez Izabelę Berkowską. No a o 21 powracamy z muzyką na antenie Radia Łódź w dużych dawkach. Od 21 do 23 Piotr Bielawski i jego okolice jazzu. A po godzinie 23 Maciej Kieszkowski i podnoszenie ciężarów w audycji. Pewnie już też sporo czasu, sporo miejsca Maciek poświęci na zbliżający się festiwal Summer Dying Loud i o tym będzie rozmawiał z organizatorem. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tak wygląda plan na dziś, a właściwie na dziś i kawałek jutra również, bo podnoszenie ciężarów to audycja, która potrwa do pierwszej w nocy. Teraz Gorillaz.

Clint Eastwood z zespołu Gorillaz, niemal na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania bez pośpiechu w Radiu Łódź w poniedziałek 10 sierpnia. Zupełnie na koniec zespół Pulp, a do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

Ja jedyny, ty bał.

like in the old days. I used to come

I've been sleeping with your wife for the past 16 years.

0: Reklama.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Remont ulicy Tkackiej na łódzkiej radiostacji. Prace trwają, mieszkańcy są niezadowoleni. Ważą się losy prezes łódzkiego portu lotniczego. Zdecyduje o nich Rada Nadzorcza lotniska. Zajrzymy także do Skierniewic, gdzie miejscowa unia podejmuje Arkę Gdynia. W pierwszej części nocy w całym regionie możliwe burze, a padać może także w kolejnych godzinach nocy. Łodzianie krytykują remont ulicy Tkackiej na radiostacji. Nie podoba im się, że zamiast kostki brukowej położono masę bitumiczną. Remont trwa, drogowcy wymieniają zniszczoną nawierzchnię jezdni, modernizują chodniki i zajmują się wjazdami do posesji. Mieszkańcy wyrażają obawy dotyczące użycia masy bitumicznej na chodnikach, bo między innymi uważają, że może być toksyczna.
11: Kładą właśnie ten asfalt bez sensu.
12: A dlaczego
11: bo
12: bez sensu?
11: Nie pasuje w ogóle do tych starych domów.
12: A jest obawa, że będą mieć rowery elektryczne?
13: To nie mam obawy, tylko mam pewność. No bo już nawet jak teraz były tutaj te stara nawierzchnia nierówne, to i tak jeździły, a po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
14: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna.
10: Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę mieszkańcy, jest sposób, w jaki drogowcy traktowali zieleń. Materiały budowlane były składowane na korzeniach drzew i w pobliżu nowych drzewek posadzonych za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Prace na Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji. Prezes łódzkiego lotniska może zostać odwołana. O losach Anny Midery zdecyduje Rada Nadzorcza Portu Lotniczego w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w ubiegłym roku magistrat przeprowadził kontrolę w spółce. Miasto nie jest zadowolone z wyników. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Według kontrolerów zarząd spółki w 2024 roku nieodpowiednio nadzorował działania firmy, nie liczył się z kosztami oraz często przebywał w delegacjach i podróżach służbowych.
16: Zarząd nie podziela żadnego z wymienionych przez pana w raporcie zarzutów.
15: Odpowiada prezes lotniska Anna Midera. Magistrat poinformował, że chce wycofać rekomendacje dla prezes Midery.
17: Rada Nadzorcza może zdecydować o zakończeniu współpracy z panią prezes.
15: Mówi Aleksandra Hac z magistratu. Rada Nadzorcza łódzkiego lotniska zbierze się za nieco ponad tydzień. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Łódzkie lotnisko przesłało Radio Łódź oświadczenie. Można je przeczytać na naszej stronie internetowej.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: Potężne Trzęsienie ziemi nawiedziło zachodnią Kolumbię. Zginęło co najmniej 47 osób. Zawaliły się dziesiątki budynków. Trwa akcja ratunkowa. Wstrząsy miały magnitudę 7,4 i były największym trzęsieniem ziemi w Kolumbii w ostatniej dekadzie. W miastach położonych na zachodzie kraju zawaliły się dziesiątki budynków. Mieszkańcy i ekipy ratunkowe przeszukują gruzy. Władze ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi. Wśród miejsc dotkniętych kataklizmem wyliczono miasta Pereira, Cali i Manizales. Ognisko trzęsienia ziemi znajdowało się około 100 km pod ziemią w miejscowości San José del Palmar. Już odnotowano wstrząsy wtórne, ale o mniejszej sile. Unia Skierniewice podejmuje Arkę Gdynia w spotkaniu kończącym trzecią kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. W Skierniewicach jest Michał Malinowski.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Trzecia minuta tego spotkania. 0-0. Nieco więcej w tej chwili zgryma Arka. Ma między innymi drugi rzut rożny, no ale niewiele się dzieje. Przypomnę, że Unia to absolutny beniaminek na tym szczeblu rozgrywkowym, a Arka to spadkowicz z Ekstraklasy, a więc tutaj faworyt jest jeden. Są nim goście, którzy wygrali swoje dwa pierwsze mecze, a Unia dla odmiany dwie pierwsze potyczki na tym pierwszoligowym froncie przegrała. Teraz wyśrodkowanie w pole karne, ale piłka przeleciała przez całą szerokość szesnastki i opuściła linię końcową od bramki. Rozpocznie zatem Pruszkowski. Unia Skierniewice, Arka Gdynia 0-0 na początku czwartej minuty meczu.
10: Dziękuję, mówił Michał Malinowski. Kolejna relacja w wiadomościach sportowych kilka minut po godzinie 20, ale można czytać na bieżąco na radio.łódź.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Do północy w regionie możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na razie pojawiły się w powiecie radomszczańskim, ale zapowiadane są dla całego województwa. Nocą sporo chmur, przelotne opady deszczu możliwe są nawet tam, gdzie burz nie będzie. Temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro ma być słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 21 do 23 stopni. Chwilami może silniej wiać z zachodu i północnego zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Strefa kultury.
20: Adam Miksa, Janna Groblińska. Dzień dobry, witamy. A dzisiaj chcemy opowiedzieć słuchaczom o wiosce artystycznej Janowo, niedaleko morza, niedaleko Rewala, jeśli chodzi o takie popularne miejscowości. Ta wioska artystyczna w Janowie to nie jest ośrodek wypoczynkowy, to nie jest w ogóle biznes. To jest rodzaj artystycznej komuny z występami dla publiczności. Twórcy pojawiają się tam na 2, 3, 5 dni. Ekipa zarządzająca jest tam całe lato na czele z Agnieszką Pachodry, dyrektorką i dziennikarką, bo to są ludzie związani z łódzkim środowiskiem prasowym, zaprzyjaźnieni także z Radiem Łódź. A można było w tym roku spotkać tam m.in. Artura Andrusa, Joannę Szczepkowską, Andrzeja Poniedzielskiego, bardzo wiele znanych osób, a ja na przykład spotkałam Tomasza Raczka, którego dzisiaj też usłyszymy, ale w drugiej części audycji. No to pani dyrektor, kto jeszcze zamieszkał w Janowie?
21: W galerii również zamieszkała jaskółka, która ma młode. I wczoraj przy tak okropnej pogodzie, jak wiało i deszcz lał, to ona tak czy siak, kiedy na chwilę przestawało padać, chciała wylecieć po jedzonko dla dzieci. I rzeczywiście miałyśmy dyżury, każda otwierała drzwi. Jaskółka wylatywała, po czym przylatywała, pukała w szybę. Normalnie siadała na takim pałąku przy szybie, wpuszczałyśmy ją do środka, a następnie, kiedy chciała wylecieć, siadała również na takim patyku, który znajduje się w galerii i ćwierkała donośnie, więc otwierałyśmy jej drzwi. Taki był wczoraj dyżur w kawiarni.

0: Agnieszko, a kto nam tutaj towarzyszy? Czworonożny.
1: Hałeczka jest seterem irlandzkim. Ginger Stain of Mind, tak pięknie się hodowla nazywa. No i hałeczka tu bardzo nam pomaga, ponieważ zawsze, kiedy witamy widzów, hałeczka też stoi przy drodze. My machamy, ona też macha ogonkiem.
0: A widzowie tutaj się pojawiają głównie letnią porą i podczas majówek ewentualnych?
1: Tak, w majówkę mamy spektakl dla właścicieli pensjonatów, którzy w sezonie wywieszają nasze plakaty i zachęcają swoich gości do przyjazdu do wioski. Natomiast latem jesteśmy my. To jest to czas, kiedy najczęściej teatry są nieczynne, więc stajemy się chyba miejscem, gdzie jest największe wydarzenie kulturalne, bym powiedziała, sezonu letniego, ponieważ mamy około 90 spektakli. Są to spektakle, koncerty, bajki dla dzieci, spotkania z pisarzami, także dzieje się. Bardzo byśmy chcieli, żeby każdy z dworków, który tutaj się znajduje, tak to szumnie się nazywa dworkiem, ponieważ są to domy z XVIII wieku, jest tu ich 7 domostw tak naprawdę i 3 mieszkańców, którzy są tutaj na stałe. I chcielibyśmy, żeby w przyszłości każdy z tych dworków był dedykowany jakiejś jednej muzie. Na razie mamy dworek teatralny. Mm.
0: Czy możesz powiedzieć, że w tej chwili już Janowo, wioska artystyczna, że już tak okrzepło to przedsięwzięcie, że już czujecie się tutaj prawdziwymi gospodarzami, jak u siebie i już te wszystkie koneksje lokalne zostały nawiązane, ludzie już wiedzą, że tu się dzieje, dowiadują się nowi. To jest taki moment, te 9 lat istnienia, że już czujesz się tutaj, no właśnie, gospodynią?
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o tutaj mieszkańców, to mamy wyrazy sympatii niesamowite. Właściwie każdego dnia tego doświadczamy, bo pani Jola przywozi nam, jeżeli nie codziennie, to co drugi dzień, ciasta. Ale przywozi nam ciasta dla nas, no bo wy tak pracujecie ciężko, to ja te ciasta dla was szykuję, piekę. A pani Jola na co dzień pracuje w szpitalu w Gryficach. W niedalekiej miejscowości, w Karnicach, jest małżeństwo państwa Waszkiewiczów, którzy specjalnie dla nas hodują pomidory oraz przygotowują kwiaty, które zdobią wioskę w sezonie. Też mamy dostawcę jajek. Mamy też miejsce, gdzie kupujemy warzywa prosto od rolników. Także tutaj czujemy się zaopiekowani. Nawet te rzeczy, które znajdują się u nas w galerii, które sprzedajemy, to też jest częściowo przygotowane, na przykład ceramika, przez panie, które mieszkają tutaj w okolicy. Staramy się też nawiązywać bliskie kontakty z tymi ludźmi. Rzeczywiście się bardzo lubimy, bo to są osoby, które przyjeżdżają do nas, nie wiem, po 40 razy na spektakle w sezonie. Także to nie jest przypadkowy widz. I staramy się dla nich też zrobić coś fajnego. W tym roku mamy nadzieję, że to będzie jakieś wspólne, integracyjne ognisko. Natomiast też jest dużo osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy. Na 2 spotkaniach z Andrzejem Poniedzielskim spytałam, kto z państwa jest pierwszy raz, bo tak mnie Andrzej zachęcał. Mówi, wiesz, to zawsze warto wiedzieć. No, zapytałam i powiem szczerze, że ze zdumieniem zobaczyłam, że połowa sali podniosła ręce do góry. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej osób. Oczywiście są dni, kiedy jest cicho i spokojnie, ale to jest przed południem. Natomiast wieczorami najczęściej wioska bardzo tętni życiem. Szczególnie jak przyjedzie 300 osób na przykład na Artura Andrusa.
0: Maurycy Tarkowski. Maurycy, a który ty jesteś raz tutaj?
2: Jestem tu po raz drugi. Artystyczna wioska Janowo.
0: No to ja się nie dziwię, że kiedy przyjechałam tu parę dni temu, to ty się czułeś jak ryba w wodzie.
2: Wszystko tutaj sprzyja, jest bardzo rodzinna, twórcza atmosfera i wróciłem po 7 czy 6 latach. Cóż mogę powiedzieć, ogrom pracy i serca włożonego w tę przestrzeń, robi to wielkie wrażenie i faktycznie jest jakimś tutaj czakram energetyczny, który ściąga pozytywnych ludzi.
0: Coś takiego jest. A jak było na warsztatach z dziećmi? Bo między innymi to była twoja tutaj aktywność. Prowadziłeś warsztaty plastyczne, ale takie pomysłowe.
2: Zrobiliśmy warsztaty z malarstwa abstrakcyjnego Mieliśmy dużo młodych uczestników, wszystko powstało dosyć spontanicznie. Agnieszka Pacho, dyrektorka artystyczna wioski artystycznej Janowo, zaproponowała, żeby coś takiego zrobić. Rzuciłem się na głęboką wodę, ponieważ nie miałem za dużo w życiu takich okazji, żeby prowadzić warsztaty dla dzieci w tak różnym wieku i młodzieży. Wyszło to bardzo fajnie, było też dosyć chaotycznie, aczkolwiek ta technika plastyczna jest dosyć chaotyczna. Ona polega na ujarzmieniu chaosu, nawet bym powiedział.
0: A ty jesteś też DJ-em i zajmujesz się freestylem?
2: No, myślę, że to są najważniejsze aktywności z tych aktywności zawodowych i związanych z pasją. To jest muzyka, tak, DJ-uję już od 26 lat i kocham to i pozdrawiam wszystkich DJ-ów na całym świecie. Wielką przyjemnością jest prowadzenie tutaj warsztatów DJ-skich. Już na pewno 3 osoby są wdrożone w to, jak odpalić kawałek, jak zmiksować ze sobą piosenki, jak wyłączyć niektóre partie instrumentów, więc te warsztaty też super tutaj przebiegają.
0: A tu Misia koło nas jest, też próbowała?
2: No tak, Misia jest tutaj młodą adeptką i zdecydowanie super sobie radzi, niesamowite miksy już dzisiaj robiła i myślę, że fajnie jakbyś powiedziała kilka słów tutaj do mikrofonu.
0: Chodź Misia do nas. Co ty robiłaś jako DJ-ka?
3: Miksowałam piosenki, fajnie było.
0: A przeszło ci tak przez myśl, a może bym w przyszłości tym się zajęła?
3: Może tak trochę.
0: Zabawa czy takie bardzo trudne wyzwanie?
3: Nie, taka zabawa.
0: Powiedz w ogóle, co tu jeszcze porabiasz w Janowie, jak ci czas upływa?
3: Byłam też na tych zajęciach właśnie, tych...
0: Plastycznych?
3: Tak. Co jeszcze robią?
0: Gwiazdy robisz nieustannie na trawniku.
3: Tak, robię gwiazdy.
0: A dlatego, że się zajmujesz gimnastyką artystyczną, czy to twoje hobby?
3: Nie, tak hobby. Takie hobby i też się zajmuję gimnastyką.
0: Gimnastyką?
3: No.
0: Tutaj niektórzy z twórców występujących przyjeżdżają z rodzinami i do niedawna miałaś całkiem spore towarzystwo, tak? Teraz jesteś taka trochę osamotniona, czekamy na następnych przyjezdnych.
3: Czy nie? Był taki Antek, ale gdzieś pojechał, ale ja już tu też jadę.
0: Aha, no dobrze, to nie będziesz długo sama. Czy polecałabyś słuchaczom naszym przyjazd do Janowa, do wioski artystycznej?
3: Bardzo fajne. Tak,
0: dlaczego?
3: Tak, tak.
0: Dlaczego jest fajne?
3: No bo jest fajne, bo bardzo lubię, bo jest artystyczna.
0: A, świetnie.
3: A ja lubię artystyczne rzeczy.
0: Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Mamy tu kilka takich budynków, które są przeznaczone i na miejsce spotkań, tak jak powiedziałaś, spotkań z pisarzami, na przykład galeria. W galerii jest również kawiarnia, gdzie można zjeść robione przez nas ciasta, można też wypić kawę, herbatę. Tam również znajduje się sklepik. Są to rzeczy ręcznie robione, na przykład jest biżuteria, są zabawki dla dzieci. Kawałeczek dalej oczywiście znajduje się namiot, który jest teatrem. A po prawej stronie od niego jest bufet teatralny. I w bufecie teatralnym można zjeść rzeczy bardziej obiadowe, jakąś kiełbaskę, żurek, śledzie w trzech smakach codziennie, znaczy codziennie, co roku dodajemy coś nowego. I również znajdują się wystawy. Przed wejściem do namiotu w tym roku jest wystawa związana z miastem, z którego pochodzi większość pracujących osób, czyli z Łodzi. Są to zdjęcia z Festiwalu Światła, który co roku gości w naszym mieście. Natomiast w galerii mamy obrazy krakowskiego artysty. Kawałek dalej, kiedy przejdziemy przez miejsce, w którym mogą bawić się dzieci, tam są różne gry zręcznościowe, docieramy do księgarni. W księgarni, no można oczywiście jak to w księgarni kupić książki, ale też antykwariat tam się znajduje oraz wystawa Roberta Glińskiego, który tworzył szkice w trakcie kręcenia filmu Cześć Tereska oraz Czarne Mleko. Tam też znajduje się pomieszczenie, które poświęcone jest naszemu nieżyjącemu już sąsiadowi, dzięki któremu trafiliśmy do Janowa. Związane jest to z, on był pozłotnikiem, więc można zobaczyć jego pracownię, pana Piotra Dziuby. Jeszcze dalej, kiedy przejdziemy, znajduje się tak zwana magiczna piątka, bo my to sobie numerujemy pod jedynką, pod trójką, u Dziuby, na piątce. Także
1: bo mamy siedem numerów jest w Janowie.
0: Tak. Nie wszystkie są oczywiście, należą do osób też prywatnych, nie wszystkie są wioskowe, że tak to nazwę. Natomiast tam dalej jest to taki budynek, który był praktycznie niewyremontowany, ale śmiejemy się, że to na pewno będzie ulubione miejsce muzyków, ponieważ kiedy oni do nas przyjeżdżają jakieś zespoły, to oni najchętniej się tam zaszywają, bo mówią, że jest z dala już w ogóle od wszystkiego i do tego można tam ćwiczyć, bo nikt nas nie słyszy, nie zagłuszamy ciszy nocnej, która mimo wszystko tutaj jest. No nie jest, ona od 22.
1: Toczą się rozmowy wieczorne, prawda? Z kolei w budynku, o którym jeszcze nie powiedziałyśmy.
0: Budynek numer jeden to jest tak zwany dworek teatralny i tutaj tak naprawdę my mieszkamy i codziennie razem tu biesiadujemy. To jest taka troszeczkę komuna. Powstało to w pierwszym roku, kiedy przyjechaliśmy, mieliśmy do dyspozycji tak naprawdę 7 pokoi, mówię nawet 4, przepraszam, w którym były po 3 wersalki i wszyscy razem tutaj spaliśmy. Po kilka małżeństw w jednym pokoju. Komfortowo nie było, ale było zabawnie i twórczo, ponieważ zaczynaliśmy od zera i to był naprawdę cudowny czas. Natomiast no teraz już są pokoje, część jest z łazienkami, część bez. Natomiast nadal ten rys takiej komuny pozostał, ponieważ składamy się po 20 zł do słoika. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, jedna osoba jedzie, robi wielkie zakupy dla wszystkich, więc wtedy bierzemy, co chcemy. Śniadanie każdy szykuje sam. Obiady przygotowujemy na zmianę, nasi goście i my, a kolacja już jest przygotowana specjalnie dla występującego artysty i wtedy po spektaklu, czyli po godzinie 22, zasiadamy, jemy, biesiadujemy, rozmawiamy, dyskusje toczą się o literaturze, o sztuce, którą zobaczyliśmy, o pięknych, że tak powiem, miejscu, w którym się znaleźliśmy.
1: Kiedy gra się monodram w wiosce artystycznej, to może się tak zdarzyć, że tak mocno deszcz wali w dach, tak mocno wiatr szarpie ścianami namiotu, bo akurat scena teatralna znajduje się pod namiotem, nie w zabudowaniach gospodarskich, ale powiem Ci, że podziwiam Cię, bo tak, i przykułaś uwagę publiczności na 100%, ale też i ograłaś ten deszcz w którymś momencie. Jak Ty to robisz, powiedz mi?
2: Ja mam wrażenie, że pomaga mi impro.
3: Patrycja Zywert-Szybka.
2: Teraz sobie o tym pomyślałam, no bo od kilku lat razem z mężem parę lat temu dołączyliśmy do zespołu Teatru Komedii Impro i wydaje mi się, że to też pomaga na pewno, ale wydaje mi się, że przez to, że tak mocno już jestem z tymi postaciami, z Galiną i z Piaf, to po prostu nie myślę o tym, że to może przeszkadzać. Mam wrażenie, że ten deszcz tutaj Wianowi mi w ogóle pomaga.
1: Bo też pojawia się w piosenkach.
2: Kilka razy zdarzyło. I przy Piaf, jak mówiłam, że straciłam wzrok na kilka lat i żyłam tylko w świecie dźwięków, w tym momencie naprawdę poleciał taki delikatny deszczyk. I to było piękne. I ja sobie wyobraziłam, że stoi ta mała Piaf i właśnie podnosi głowę do góry i czuje ten deszcz na buzi i słyszy go. I to absolutnie pomaga. Mam wrażenie, że w takiego rodzaju spektaklu, że ja sobie mogę pozwolić na kontakt z publicznością, mogę przebić tę czwartą ścianę i wyjść do ludzi, to w zasadzie tylko pomaga jeszcze w takich okolicznościach przyrody.
1: Zrobiłaś na scenie Kalinę Jędrusik z głosem, ze sposobem bycia. Były momenty na granicy teatru i kabaretu, ale nie przekroczyłaś tej cienkiej granicy. To też jest ważne, żeby nie zacząć się za bardzo wygłupiać.
2: No, broń Boże, ja po pierwsze i w przypadku jednej i drugiej postaci ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że czy ja je naśladuję, czy jestem nimi. Nie. Ja tylko próbuję pokazać moją wersję Kaliny, moją wersję Piaf, przefiltrować je przez siebie i wtedy opowiedzieć jakby z mojego wnętrza, tak jakbym nimi była, ale tylko przez te chwile. Ale na pewno nie mogę powiedzieć, że staję się nimi w 100%, bo to jest po prostu niemożliwe.
1: Gdzie ty uczyłaś się śpiewu?
2: Uczyłam się śpiewu właściwie od zawsze, ponieważ moja mama śpiewała. Miała swój zespół, grali długie lata, coverowe rzeczy oczywiście, nie tylko. Taki lekko rockowy ten band był z moim wujkiem grającym na gitarze, ale kiedy poszłam do Warszawy na studia, to w ogóle przedziwnie, bo najpierw poszłam na studia pedagogiczne i w trakcie robiłam szkołę wokalną imienia Jerzego Wasowskiego.
1: No.
2: W ogóle w Warszawie, więc
1: no tak,
2: to było...
1: Kalina Jędrusik, starsi panowie.
2: Ale to było od zawsze gdzieś we mnie. Się, można powiedzieć, że wychowałam między innymi na kabarecie starszych panów. Jest kilka takich ikon, które były obecne u mnie w domu od zawsze. I to byli starsi panowie, to był Queen, to była dobra taka rockowa muzyka, to była Barbara Streisand i to są moje odwieczne ikony. Kabaret zawsze był obecny i Kalina od zawsze była dla mnie kimś takim, nie wiem, faktycznie magicznym, kimś wyjętym z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś lasu pełnego elfów i dziwnych stworzeń. Bo faktycznie tak była kreowana w kabrecie starszych panów na taką tylko mgiełkę, która się pojawia, znika, już jej nie ma. Więc to zawsze gdzieś było bliskie, więc szkoła wokalna, potem dopiero studia aktorskie, tak to się ułożyło.
1: Ciepło mówisz też o samej wiosce artystycznej Janowo. Ty jesteś, czujesz się z tą wioską związana?
2: No, coraz bardziej. Powoli żeśmy wkraczali kroczek po kroczku tutaj i rejony, coraz szersze rejony wioski poznawaliśmy, robiliśmy tutaj coraz więcej różnych rzeczy. Miałam szczęście poznać pana Piotra Dziubę, który był częścią tej wioski, współpomysłodawcą tego miejsca i on kochał moją Piaf. I to było dla mnie niezwykłe, tym bardziej, że no, swoje życie w pewnym momencie związał z Ewą Demarczyk i jakby to był człowiek opowieść, człowiek historia. I przezabawne było to, że przychodził, że mówił, ja tego tam nie lubię, ale za twoją śpiewaj gwiazdeczko dla mnie, śpiewaj, dawaj. Nawet się kiedyś odważyłam mu zaśpiewać

Erben, on zrobił tylko Bullerbyn, wow. I faktycznie ja mam tu takie poczucie, że jestem w takiej enklawie, w tym dzieje się tu tyle fantastycznych rzeczy. Przyjeżdża tu tylu niezwykłych artystów, których tak naprawdę nie miałabym okazji poznać tak o sobie po prostu. A tutaj się z nimi siedzi, gada do późnych godzin nocnych o życiu, o sztuce, o wszystkim właściwie. Wcinamy przepyszne pomidory od pani Joli i w ogóle jest, no, jak w domu.

0: Kamilo Pisarko, opowiedz, jak ty widzisz Wioskę Artystyczną Janowo? Który raz tu już jesteś?
1: Trzeci raz. Pierwszy to byłam tak zaskoczona i nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle, więc jak przyjechałam, to dopiero ten zachwyt się narodził, a teraz to z wielką przyjemnością co roku, jak jadę, to sobie myślę, Boże, nareszcie to Janowa.
0: Ale dlaczego tak sobie myślisz właśnie? O co tutaj chodzi?
1: Wiesz, ludzie, tu jest dużo osób, które zajmują się sztuką, najróżniejszą sztuką i od obrazów począwszy, które tutaj są w galerii, po aktorów, muzyków, poetów, pisarzy, przedstawienia teatralne. Tak, wczoraj mieliśmy cudowny koncert, no niesamowity, tak, gdzie wszyscy po prostu tańczyli w pewnym momencie, ale też są przedstawienia dla dzieci, warsztaty, no takie naprawdę niebywałe miejsce i cisza, tu jest cicho, naprawdę. Kiedy się rano wstaje, to nie ma tego szumu samochodów. No, niebywałe, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak? A tu nie. Po prostu
0: chyba, że przejeżdża śmieciarka albo przyjeżdża ktoś właśnie nowy tutaj, gość Wioski Artystycznej. Ptaki nam się trochę wydzierają i bardzo dobrze, bo akurat takie hałasy to lubimy. Myślę, że też i ta panująca tu energia sprawia, że w ogóle łatwiej nam się tak ze sobą rozmawia. Nie ma tej bariery, aha, nie znamy się, badamy się dopiero co będzie. Tutaj jakoś tak jest prościej od człowieka do człowieka.
1: Tak, no generalnie, wiesz, mi się wydaje, że artyści to no czasami są wycofani, ale tak swój z poznawstwego, nie? więc nam się bardzo łatwo nawiązuje kontakty, no tak samo jak na targach książki czy jakichś eventach, tutaj, no tu jest inna atmosfera, tu jest taki spokój, tu jemy razem, tu przygotowujemy posiłki, tu spotykamy się co chwilę, tak, w drodze gdzieś tam do kawiarni, gdzieś na koncert, na podwórku, podczas spaceru i no łatwo rzeczywiście nawiązuje się kontakty i ja zawsze przywożę mnóstwo inspiracji. Także myślę, że tym razem też, tak jak mówiłam tutaj wczoraj, rozmawiałyśmy, że gdzieś tam rodzi się pomysł na książkę, no i wczoraj kolejny element skoczył do układanki.
0: Kamila Cudnik.
2: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: Strefa Kultury.
1: I wracamy do wioski artystycznej Janowo, by spotkać się z Małgorzatą Wolańską, Tomaszem Raczkiem, Piotrem Kulisiem, ale i Agnieszką Pacho, czyli dziennikarką i dyrektorką tej niezwykłej wioski, w której bardzo dużo ciekawego jest do obejrzenia i to nie tylko na scenie pod namiotem.
2: Ten dom jest bardzo specyficznym domem. Tu mieszkały kiedyś dwie rodziny. Powiem szczerze, że to była ciekawa w ogóle historia, ponieważ w zeszłym roku przyjechał tutaj pan, który jak wysiadł z samochodu, to mówi: o, taki kark, tatuaże, łańcuchy. Wszedł i mówi: wie pani co, ja tutaj przyjechałem, bo spędzałem wakacje u babci. Mówi: tutaj rodzina babci była z tej strony domu, a z tamtej strony byli sąsiedzi. I on, spacerując w tym domu, zaczął płakać. Po prostu tak płakał ze wzruszenia, że on tu przyjechał, że zobaczył to miejsce. No, no jest bardzo, bardzo klimatyczne. Jak widzimy, są okna drewniane, takie stare, do odnowienia. Tutaj pan Piotr z Iloną, jak się wprowadzili, to on to wszystko sam odnawiał. Później to był niesamowity bałagan i przyznam szczerze, że spędziłam tutaj 2 miesiące przed rozpoczęciem sezonu wraz z moją przyjaciółką Jasią, z Adamem i jeszcze całym szwadronem ludzi, gdzie żeśmy to wszystko myli, czyścili, bo to było, no wymagało to rzeczywiście odnowienia po latach. A tutaj zadam ci zagadkę, no, w tej kuchni fantastycznej, gdzie tu się rzeczywiście siedziało godzinami. Tutaj też gościł Hanuszkiewicz i cała, że tak powiem, elita krakowska. Także tutaj, och, to miejsce widziało dużo i słyszało dużo. Natomiast zgadnij, co tu się znajduje. Co to są za drzwi?
3: W pierwszej chwili myślałam, że szafa, ale nie.
2: Tu jest zejście do piwnicy.
1: Teatr Malutki, czyli Małgorzata Wolańska. Ty jesteś pierwszy raz tutaj w Janowie, w wiosce artystycznej. Jak ty się tu czujesz?
4: To miejsce jest naprawdę magiczne. Tutaj jest niesamowicie, poczynając od okoliczności przyrody, a kończąc, a przede wszystkim też zaczynając właściwie, od ludzi. Fantastyczni ludzie, którzy tu przyjeżdżają. Niektórzy są dłużej, inni wpadają na chwilę. Mamy wspólną kuchnię, wspólne posiłki. Zawsze ktoś gotuje obiad, ktoś pomaga. Wspólnie jemy śniadania. No, atmosfera jest niezwykła. A miejsce samo jest po prostu magiczne, naprawdę. I to nie jest przesadzone.
1: Prawda? To słowo magiczne bywa nadużywane, a tutaj się nadaje akurat, słuchaj, i te klomby takie troszkę dzikie, troszkę zadbane, te kwiaty pięknie kwitnące, ale ty masz rację, że najważniejsi to są ludzie. Miałaś takie obawy wcześniej, wiedząc, co to jest za przedsięwzięcie, co to jest za wioska. Jak ty się tu odnajdziesz wśród ludzi, z których część pierwszy raz widziałaś na oczy?
4: Ja poznałam kilka osób w Łodzi, w Teatrze Impro. Z niektórymi znałam się już dużo wcześniej, więc no, wiedziałam, kogo spotkam mniej więcej. Kilka osób właśnie wcześniej poznanych tutaj było akurat wtedy, kiedy przyjechałam. Więc jakoś tak było mi łatwiej wejść. Acz pierwszy dzień był taki trudny, bo trzeba było poznać tutaj te zasady funkcjonowania. Właśnie, że wspólnie, że zrzucamy się na posiłki, że ktoś tam robi zakupy. Ale bardzo, bardzo to dobrze funkcjonuje i atmosfera jest naprawdę niezwykła.
1: Potem tak się trudno rozstać, prawda?
4: Bardzo trudno się rozstać, bo tak się robi rodzinnie. Tak się robi rodzinnie i tak tutaj jest. Wszyscy jakoś tak współpracują. To są miejsca, gdzie oczywiście trzeba się spinać wtedy, kiedy odbywa się spektakl, spotkanie, koncert. To wtedy osoby, które są tutaj odpowiedzialne za na przykład sprzedaż biletów, poprowadzenie widzów i tak dalej, no to one wtedy się spinają tutaj, już idą do swoich obowiązków. No a artyści przygotowują się do spektaklu, rozmowy, koncertu. Każdy zna swoje miejsce i następuje taka mobilizacja.
1: Mam też wrażenie, że tutaj ludziom się łatwo ze sobą rozmawia.
4: Bardzo łatwo, bo może dlatego, że no jednak wszyscy jesteśmy jakoś tak bratnimi duszami, jeżeli chodzi o te potrzeby takie intelektualne i duchowe. to wszystko wokół literatury, sztuki, teatru, muzyki, więc zawsze jest o czym porozmawiać.
1: Albo z kim pośpiewać, też tak się zdarza.
4: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
1: Wiele razy informowałam słuchaczy o przeróżnych występach teatralnych, w tym o Teatrze Malutkim też miałam okazję opowiadać, ale nigdy nie widziałam spektaklu, a tutaj z ogromną radością poczułam się wręcz dzieckiem. Obejrzałam spektakl Krawiec Niteczka. Będzie tutaj jeszcze jeden spektakl?
4: Tak, Królewna Pętelka to taki mój autorski spektakl, który powstał w ramach stypendium ministerialnego. To jest taki świeży jeszcze spektakl, więc go tak właśnie jeszcze skracam, zmieniam, pracuję, obserwując widownię dziecięcą, jak reaguje, ale widzę, że już powolutku zbliżam się do końcowej formy tego spektaklu. Lubię go grać.
1: A ja bardzo serdecznie polecam właśnie po obejrzeniu Krawca Niteczki ten spektakl, jeśli tylko będzie gdzieś okazja spotkania się z Teatrem Malutkim, to koniecznie, koniecznie z dzieckiem albo i bez dziecka, bo jak mówiłam, samemu dzieckiem można się poczuć. To jest taki teatralny monodram. Ty się wcierasz w różne postaci, korzystasz z lalek przemiłych, uszytych i wypchanych miękką materią. Musisz skupić uwagę dzieci. Przez jaki to czas?
4: To znaczy zwykle około 45 minut, bo widownia dziecięca dłużej nie potrafi się skupić, nawet jeżeli jest to bardzo, bardzo interesujące dla nich. Więc to zwykle tak jest około 45 minut. Godzina to jest maksymalny czas trwania. Natomiast ja uważam, że teatr lalek jest dla dzieci bardzo interesujący, dlatego że tam jest szansa, żeby nawet jedna osoba mogła zagrać wiele postaci, więc te ciągłe zmiany, różni bohaterowie, ich przygody, no są wciągające. Dla dziecka myślę, że ta plastyka teatru lalek jest ciekawa i wciągająca.
1: To jest chyba dobry pomysł, żeby tego typu miejsca również proponowały coś dla dzieci, bo ludzie wypoczywający na przykład z okolicy mogą przyjechać.
4: Tak, i to jest coraz częściej praktykowane, bo na przykład grałam w Krakowie na festiwalu Ulica. To jest ogromny festiwal teatrów ulicznych i tam po prostu chodziło o to, żeby zagrać na ulicy. No, dla mnie to też nie problem, więc też grałam właśnie na tym festiwalu i na kilku innych właśnie, gdzie też zadbano o tę widownię dziecięcą i zaproszono właśnie teatry dla dzieci.
2: W pobliskim Rewalu od 29 lat spotykają się głównie redaktorzy gazetek szkolnych z całej Polski. Część dzieci wyjeżdża, ponieważ bierze udział w konkursie, który organizujemy od wielu lat w tygodniku Angorka, czyli dodatku do tygodnika Angora, i te dzieciaki tam przysyłają swoje prace, najlepsze prace, są nagradzane bezpłatnym wyjazdem na obóz. Reszta dzieci może zapisać się na taki obóz przez biuro turystyczne. Natomiast rzeczywiście dzieciaki wracają. Powiem szczerze, że mamy wielu takich wychowanków tego obozu, ponieważ ja uczestniczę w tym obozie od samego początku. I na przykład Radomir Witt, również Tamara Pawlik-Lipska. Mnóstwo osób, nawet jeżeli nie zwiąże swojej przyszłości z dziennikarstwem, to tak naprawdę bardzo dużo zyskuje przede wszystkim przyjaźni, znajomości, które trwają, z tego co wiem, wiele, wiele lat. A przede wszystkim te dzieci stają się bardziej samodzielne i zyskują niesamowitą pewność siebie. One są tutaj traktowane bardzo poważnie. Każda z osób dostaje identyfikator, poruszają się parami najczęściej, no, ze względów też bezpieczeństwa po Rewalu. I ci ludzie, z którymi rozmawiają, z którymi robią wywiady, rzeczywiście traktują ich jak profesjonalnych dziennikarzy. Czyli dla nich jest to taka trochę szkoła życia i taki kapitał na przyszłość, bo rzeczywiście dzieje się tutaj dużo. Do tego wszystkiego przyjeżdżają na spektakle do Janowa, czyli mają tutaj bezpłatne wejście na wszelkie wydarzenia. Mogą spotkać się z artystami, mogą spotkać się z pisarzami, mogą zobaczyć, jak wygląda życie w wiosce, a często też te dzieciaki miały z nami warsztaty z improwizacji prowadzone przez aktorów. Także myślę, że to fajny sposób na wakacje. Zresztą oni sami mówią, że nie interesuje ich wyjazd do pensjonatu all inclusive, bo wolą coś robić.

0: Tomasz Raczek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Uczestniczyłam w spotkaniu, podczas którego bardzo ciekawy format pan zaproponował. Jeszcze nie uczestniczyłam w czymś takim. Film współtworzony przez pana o Zygmuncie Kałużyńskim stał się pretekstem do rozmowy z publicznością, ale takiej rozmowy również badającej wrażliwość publiczności. Każdy z nas ogląda film przez pryzmat swoich doświadczeń, swojej wrażliwości. Pan tutaj powiedział, że w 50% odbieramy film poprzez siebie i 50% filmu widzimy inaczej niż inni. Dlaczego aż 50%?
1: No tak z grubsza, dla ułatwienia, że pół jest widoczne na ekranie dla wszystkich i to jest ta wspólna część, którą mamy, a drugie pół mniej więcej to jest to, co wynika z oglądania filmu samym sobą. To znaczy z tego, że ten film jest nie tylko na ekranie, ale on jest także wyświetlany na nas samych, na naszej psychice i na naszej wrażliwości. I z tego wynika to, że my wyłapujemy z filmu określony zestaw bodźców. Nie widzimy wszystkiego, co jest w filmie. Ani w sensie treści, ani obrazów, ani dźwięków. Nasz organizm, nasz umysł nie jest w stanie wszystkiego przy pierwszym obejrzeniu filmu zobaczyć, czy też odnotować. My sobie wybieramy, częściowo świadomie, częściowo podświadomie, w zależności od tego, na ile jesteśmy w stanie się skoncentrować, jakie mamy doświadczenia, jaki mamy charakter, temperament, erudycję, to wszystko wpływa na to, co my ostatecznie w filmie zobaczymy, co sobie połączymy kreseczkami i jakie stworzymy ciągi emocjonalne, czy też ciągi myślowe w związku z tym filmem. I potem się okazuje, że kiedy wychodzimy z kina i rozmawiamy o filmie, to często ze zdumieniem stwierdzamy, że ktoś, kto siedział obok, ma w ogóle inne wyobrażenie o tym filmie i mówi, że ten film był o czymś innym niż my jesteśmy przekonani, że był. Czyli, że byliśmy na innych filmach. I to właśnie wynika z tych drugich 50%, czyli z tego, że my sobie tworzymy własny film na podstawie wychwyconych, zauważonych elementów, które odwołują się do naszej świadomości i podświadomości i która decyduje o tym, co zobaczymy, co zapamiętamy.
0: I ja tutaj zgodziłabym się z widzami, którzy po obejrzeniu filmu Pół życia w ciemności, bo chodzi o to, że pół życia Zygmunt Kałużyński siedział w kinie, zgodziłabym się z tymi wszystkimi, którzy zauważyli taką czułość i serdeczność pod pewną maską grubiańskości może trochę taką błazenadą, może buńczucznością trochę. Tak, żebym się zgodziła z tymi wszystkimi, którzy zwrócili uwagę na żartobliwy wymiar tego filmu. Ale jest tu też taka warstwa pokazująca bardzo ciekawy moment, kiedy mentor być może pozostaje mentorem, ale przestaje być opiekunem, a to ta druga strona staje się opiekunem. Bardzo to jest ciekawe i uniwersalne, bo to dotyczy relacji między dzieckiem a rodzicem, między zdolnym studentem a profesorem. To mogą być bardzo różne sytuacje, które nas w życiu spotykają, a w dodatku chyba między panem, panie Tomaszu, a Zygmuntem Kałużyńskim to nie był jakiś jeden moment. To było dosyć płynne.
1: Tak, my mieliśmy wiele lat kontaktów. Poznaliśmy się chyba w 1977 roku, kiedy byłem na drugim roku studiów i wtedy pierwszy raz znalazłem się w telewizji, w programie Warianty, który prowadził Zygmunt Kałużyński.
0: On wtedy pana wybrał i on wtedy pana polecił.
1: Tak, i jemu się spodobało, że ja się mu nie poddawałem w rozmowie, że mu się stawiałem, taki czupurek byłem, nazwał mnie pistolecikiem, który mu przerywał, który go przekrzykiwał i zwykle ludzie się za to obrażają, a Zygmuntowi się to bardzo podobało, bo on chyba zobaczył w młodym chłopaku taki potencjał na kogoś, z kim mógłby dyskutować. On lubił pojedynki, on lubił też trochę inscenizowane pojedynki.
0: Pan przypomina tutaj, że był absolwentem reżyserii. Nie skończył prawa, ale skończył reżyserię.
1: Tak, reżyserię teatralną u Leona Schillera. Ja też w tej samej szkole teatralnej się uczyłem, tylko na Wydziale Wiedzy o Teatrze, czyli teoretycznym, ale mieliśmy chyba takie wspólne zrozumienie dlatego, że rozmowa powinna być widowiskiem. I ja nawet powiedziałbym więcej, to czułem niż wiedziałem, że tak jest dzisiaj post factum, tak o tym mówię. I myślę, że on to doskonale wyczuł, że tu ma możliwość stworzenia sobie partnera z innego pokolenia, ale takiego, że on nie będzie musiał ograniczać siebie, tylko zachowując pełną swoją osobowość, jednocześnie może stworzyć jakąś zabawną, nową wartość, bo ten młody człowiek, który będzie mu się stawiał i który też ma w sobie jakąś taką waleczność i erudycję pozwalającą na taką rozmowę, no, otwiera kompletnie nowe możliwości dla jego ekspresji telewizyjnej. Z czasem ja coraz mniej się kłóciłem, coraz bardziej się nim opiekowałem, ale nasza relacja zawsze była pełna takiej wzajemnej lojalności i wzajemnego przekonania, że ta druga osoba jest wartościowa. Ja nie pozwalałem nikomu powiedzieć złego słowa na Zygmunta. I zorientowałem się, że traktuję go jak przyjaciela w chwili, kiedy się obrażałem na tych, którzy go krzywdzili.
0: Dostępne są książki autorstwa pana i Zygmunta Kałużyńskiego i autorstwa wspólnego?
1: Tak, i między innymi taka książka niedawno została wydana, Perła z lamusem. To jest moja książka, ale pełna naszych wspólnych rozmów właśnie związanych z cyklem Perły z lamusa i w ogóle z całą moją współpracą z Zygmuntem.
0: Tu mamy tę część, o której Agnieszka wspominała, czyli księgarnię i część antykwaryczną. A to jest, Piotrze, powiedzmy, bliźniak tego, co znajduje się w Łodzi, bo tam też jest księgarnia, prawda?
2: Tak, ale w Łodzi księgarnię mamy techniczną, a tu jest specjalnie wersja wakacyjna dla mieszkańców i dla osób, które przyjeżdżają na wakacje do okolicznych miejscowości. Książki dostajemy głównie z wydawnictwa Zysk, które jest z nami zaprzyjaźnione i organizuje właśnie lato z książką, oraz mamy część książek naszych sprowadzonych z Łodzi.
0: A co się znajduje w części antykwarycznej i skąd biorą się te przedmioty bardzo piękne, tam między innymi porcelanę wspaniałą widzę, skąd ona się tu wzięła?
2: No to jest część zbiorów pana Piotra Dziuby, który tutaj mieszkał i też prowadził antykwariat. No jakby to, co uzbierał, to co po nim zostało, tutaj jest. No jego obrazy, tutaj na przykład jego ostatnie dzieło, czyli stół, którego nie zdążył skończyć.
0: Z bogato rzeźbionymi takimi podporami.
2: Tak.
0: Trudno powiedzieć, że to są nogi stołowe.
2: No tak. No ale jest tutaj też jego klęcznik, też, który sam wykonał, z którego podobno korzystał co wieczór.
0: I ten zapach. Zapach pomieszany papieru od książek i zapach tych ścian, tego drewna, bardzo specyficzny.
2: To jest taki właśnie zapach jakby spokoju też przy okazji, takiego odcięcia się od miasta. Trochę inny niż w mieście, taki bardziej przyjemny.

0: Słyszeliśmy przejeżdżający akurat samochód i śmieciarkę, która nam hałasowała, ale to są rzadkie dźwięki, bo przeważnie słychać tutaj ludzkie rozmowy, śpiew ptaków, ewentualnie dyszenie chałeczki, prawda? Mamy tutaj bardzo wiejską atmosferę.
1: Tak, no sielsko-anielsko. Poza tym śmiejemy się, że to jesteśmy na końcu świata, ale właściwie można powiedzieć, że ten świat tu się dopiero zaczyna, bo tu się zaczyna świat kultury, zaczyna się świat sztuki, szczególnie wieczorami. W ciągu dnia mamy 3 razy w tygodniu bajki dla dzieci, czyli już wtedy przed 17 wioska zaczyna tętnić życiem. A w ciągu dnia, tak jak właśnie mówiłaś, wydaje się, że jest bardzo spokojnie, tylko że oczywiście cały personel to biega tutaj i przygotowuje się do tego wieczornego spektaklu i tak naprawdę no, mamy chwilę, kiedy odpoczywamy i największą nagrodą to dla nas jest, powiem szczerze, pogoda. Pogoda, kiedy nie pada, ale kiedy nie jest za upalnie, bo wtedy wiemy, że przed południem nasi widzowie pójdą na plażę, ale po południu nie będą chcieli zostać w domu, tylko zbiorą się i przyjadą tutaj do Janowa. A w ciągu dnia oczywiście też serdecznie witamy wszystkich rowerzystów, ponieważ no, wioska nie otwiera się dopiero o godzinie 17, tylko już od godziny 12 można usiąść i pobyć tutaj w ciszy, spokoju, ewentualnie porozmawiać z pisarzami, którzy tutaj też codziennie się pojawiają, a teraz będą nawet to 3 osoby.
0: I tak to ptaki właśnie pięknie akompaniowały naszej rozmowie, a w tym roku w Janowie jeszcze bardzo dużo improwizacji teatralnej w wykonaniu sceny Improteatru Nowego w Łodzi dla dzieci i dla dorosłych, także inne wydarzenia. Również otwarta w minioną sobotę wystawa fotografii Michała Urbaniaka, wykonanych przez jego żonę Dorotę, która wspomina, że Michał Urbaniak bardzo chciał odwiedzić wioskę artystyczną. Bardzo podobała mu się idea tego miejsca i jeszcze mówił z uśmiechem, że przywiezie tam amerykańskich jazzmenów, a oni oszaleją tu z radości, jak mówił, ale stan zdrowia niestety nie pozwolił mu Janowa odwiedzić. Teraz tam jego fotografie. Anna Groblińska, dziękuję bardzo za uwagę. To koniec dzisiejszej strefy kultury, a Adam Miksa pozostaje z Państwem.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich remont ulicy Wiosny Ludów w Zgierzu. Na razie uciążliwy, ale jak podkreślają kierowcy, niezbędny. Kolejny wniosek o referendum odwoławcze w Łęczycy i turyści wandale dewastujący wejścia do objętych ochroną jaskiń w powiecie pajęczańskim. W pierwszej części nocy w regionie możliwe burze, jutro będzie słonecznie, ciepło, ale nieupalnie. Rozpoczął się remont ulicy Wiosny Ludów w Zgierzu. To ważny dojazd do trasy S14. Mieszkańcy czekali na naprawę drogi, bo dotychczas jedynie doraźnie łatano pojawiające się nowe dziury.
6: Potrzebna, tylko aby to szybko zrobiono. To jest podstawowa rzecz. Każde utrudnienia są uciążliwe, to nie ma tak. Ja uważam, że jeżeli by było sprawnie zrobione, to bardzo proszę, niech robią.
7: Na pewno tam na początku, tam to była tragedia straszna. Tam jak się przejeżdżało, to trzeba było 10-20 wolniej jechać, żeby przejechać, żeby sobie nie uszkodzić auta.
8: Ruch jest duży, to myślę, że jak zrobią, to już w ogóle będzie duży. Jak są remonty, to i zawsze są utrudnienia, to wiadomo. Niech tylko coś zrobią. Na ile to się poprawi, to się okaże.
5: Prace będą prowadzone pod ruchem, ale droga ma być zwężona, ruch wahadłowy. Będą nim kierować drogowcy. Pierwszy etap robót ma potrwać do końca sierpnia. Druga próba zorganizowania referendum odwoławczego w Łęczycy. Grupa mieszkańców złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Pawła Kuleszy, burmistrza miasta. Podobny wniosek złożono do komisarza wyborczego w maju, ale tamten nie spełniał wymogów formalnych. Komitet referendalny zatem znów zbierał podpisy uprawnionych mieszkańców. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
9: W piątek inicjatorzy referendum złożyli w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Łodzi wniosek wraz z listami podpisów mieszkańców. Inicjatorem referendum jest grupa mieszkańców, której pełnomocnikiem jest Marek Szczepaniak, były dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Powodem, dla którego chcą oni odwołania burmistrza, ma być m.in. brak skutecznej polityki inwestycyjnej, brak budowy mieszkań socjalnych oraz niewykorzystany potencjał turystyczny Łęczycy. Burmistrz Kulesza w swoim oświadczeniu z maja podkreślał, że wszystkie podejmowane przez niego decyzje są kierowane dobrem mieszkańców, z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych miasta.
5: Komisarz wyborczy w Łodzi ma 30 dni na weryfikację złożonych podpisów. Jeśli zostaną uznane za prawidłowe, referendum się odbędzie. W przypadku błędów referendum nie zostanie przeprowadzone.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Według policji w Polsce jest bezpiecznie i tak ma wynikać ze statystyk. W pierwszym półroczu było o 12% mniej stwierdzonych przestępstw kryminalnych, również tych najbardziej uciążliwych, takich jak kradzieże, włamania, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
11: to jest to, co tak naprawdę realnie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. Tutaj zdecydowane działania policjantów spowodowały nie tylko spadek tej liczby przestępczości, ale także wyższą wykrywalność.
5: Policja chwali się sukcesami. Funkcjonariusze przejęli 3 razy więcej narkotyków niż w analogicznym okresie 2023 roku. Turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia wejść do jaskiń na terenie rezerwatu w Łódzkiem. Leśnicy muszą je regularnie naprawiać, aby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jurajskie jaskinie znajdują się w rezerwacie geologicznym Węże w powiecie pajęczańskim. Bezpieczeństwo przy wejściach sprawdzał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
12: Turyści niszczą kłódki i stalowe kratownice znajdujące się przy wejściach do jaskiń. Gdzieniegdzie widać na nich ślady napraw i spawania. Jaskinie mają do kilkunastu metrów głębokości. Kiedyś zabezpieczeń w ogóle nie było. W czasach II wojny światowej miejscowa ludność szukała w tamtejszych jaskiniach tymczasowego schronienia. Taką historię przekazał pani Magdalenie Drab jej tata, który kiedyś mieszkał w miejscowości Węże.
13: Tutaj były głównie drewniane domy, one zostały spalone przez Niemców, ludność uciekła do lasów, korzystała też z tych jaskiń, no bo to jest mimo wszystko teren pokopalniany.
12: Jak na razie na terenie jaskiń w rezerwacie Węże pod Działoszynem nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Teren jest monitorowany przez Nadleśnictwo Wieluń.
5: Jaskinie na terenie rezerwatu Węże są objęte ochroną. Wstęp do nich możliwy jest wyłącznie za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Samowolne zwiedzanie jest nielegalne i niebezpieczne. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
14: Dobry wieczór, a zaczynamy od piłki nożnej. Unia Skierniewice podejmuje Arkę Gdynia. To spotkanie kończy 3. kolejkę Betclic pierwszej ligi, a na stadionie w Skierniewicach jest Michał Malinowski.
15: 2 minuty temu rozpoczęła się 2. połowa. Po pierwszej 2-0 prowadzą gospodarze. Unia nie zaczęła może tego spotkania najlepiej, ale z czasem rozkręcała się i wreszcie w 19 minucie kapitalna akcja, która w pewnym momencie zwolniła. Wydawało się, że już nic z tego nie będzie, ale Jan Mierzwa zdołał oddać strzała do odbitej przez Arnta piłki. Dopadł Damian Gąska i dał gospodarzom prowadzenie, a 3 minuty później podwyższył Kamil Sabiło. Przedziwna akcja, bo Toporkiewicz ruszył do takiej bezpańskiej piłki, został trafiony piłką właśnie przez wybijającego ją piłkarza Arki, no i zanotował tym samym asystę do Kamila Sabiły, który umieścił piłkę w siatce. W 45 minucie Damian Gąska mógł właściwie zamknąć mecz, ale w sytuacji sam na sam po świetnej szarży Mierzwy strzelił w bramkarza. No i było tylko albo aż 2-0. 48 minuta meczu w Skierniewicach. Unia wciąż prowadzi z Arką 2-0.
14: A ja dodam, że Unici walczą o swoje pierwsze punkty w historii w ogóle na zapleczu Ekstraklasy. Do tej pory w pierwszych 2 kolejkach dwukrotnie przegrywali, choć no, sprawiali spore trudności swoim rywalom. A tymczasem Łukasz Masłowski rozpoczął oficjalnie pracę w Widzewie Łódź. Były zawodnik czerwono-biało-czerwonych został dyrektorem sportowym w klubie. Ostatnio w tej samej roli pracował w Jagiellonii Białystok i dołożył dużą cegiełkę do jej sukcesów. Teraz ma pomóc wznieść na wyższy poziom drużynę Widzewa. Czy to oznacza kolejną rewolucję kadrową Przelej Piłsudskiego? Masłowski ma swoją wizję drużyny i liczy, że trzon, wokół którego będzie można budować zespół, wykrystalizuje się jak najszybciej.
16: Nie mam poczucia takiego, że któryś z piłkarzy na tym etapie powinien zasługiwać na taki status osoby, wokół której można budować tę drużynę. Ja po prostu mam poczucie, że są piłkarze, którzy mogą w niedalekiej przyszłości pełnić taką rolę, ale czas pokaże, czy oni po prostu to dźwigną.
14: I choć oficjalnie Łukasz Masłowski dopiero rozpoczął pracę, to oczywistym wydaje się fakt, że miał już swój udział w letnich transferach Widzewa. Nowy dyrektor sportowy rozpoczyna pracę też dzień po ligowym zwycięstwie jego obecnego klubu z tym byłym. Przypomnijmy, że Widzew wczoraj wygrał w Białymstoku właśnie z Jagiellonią 2-0. Polki zajęły 7. miejsce w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Biało-czerwone startowały w składzie Justyna Kozan, Barbara Leśniewska, łodzianka Aleksandra Knop i Zuzanna Famulok. Wcześniej w półfinale 200 metrów stylem grzbietowym kobiet odpadła Adela Piskorska. Zajęła ona 13. miejsce, a na półfinale 100 metrów stylem klasycznym rywalizację zakończył też Jan Kałusowski. Pochodzący z Łodzi zawodnik zajął 13. miejsce w całej stawce, a pływacka część mistrzostw potrwa do niedzieli. Dzisiaj rozpoczęły się też Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. No i już dobre wieści dla kibiców z Łodzi. Maksymilian Szwed z AZS-u Łódź awansował do półfinału półfinału biegu na 400 metrów podczas właśnie mistrzostw rozgrywanych w Birmingham. Polak zajął trzecie miejsce w swoim biegu eliminacyjnym i uzyskał awans z trzecim czasem, choć wydaje się, że miał spore rezerwy. Z innych wyników, na które trzeba zwrócić uwagę, no to rzut młotem. Tutaj awansował Paweł Fajdek do finału, a z kolei odpadł Wojciech Nowicki, który no, nie obroni tytułu mistrzowskiego. W eliminacjach odpadli także Marcin Wrotyński i Dawid Piłat. Dzisiaj między innymi jeszcze bieg na 100 metrów pań z Ewą Swobodą, no i przede wszystkim bieg na 3000 metrów z przeszkodami. W eliminacjach wystąpi Kinga Królik z Pabianic. Ta rywalizacja po godzinie 22, a lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do niedzieli. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Do północy możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na razie pojawiły się w powiecie radomszczańskim, ale zapowiadane są dla całego województwa. Przelotne opady deszczu możliwe są przez całą noc, także tam, gdzie burz nie będzie, a temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 21 do 23 stopni, chwilami może silniej wiać z zachodu i północnego zachodu.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Dzieci w Polsce doświadczyło wykorzystywania seksualnego. To jest około 500 000 dzieci. Kto je wykorzystuje? Jak to się dzieje, że są w tym zupełnie bezradne? Czy prawdą jest, że najczęściej stają się ofiarami w najbliższych rodzinach? Czas zmierzyć się z trudnymi pytaniami. Iza Berkowska, zapraszam.
3: O tym nie chcemy rozmawiać.
18: Zaproszenie do rozmowy przyjęła edukatorka, seksuolożka, interwentka kryzysowa Aleksandra Dulas.
19: Dzień dobry.
18: 7% wykorzystywanych dzieci to jest taka skala, jakby w każdej klasie było dwoje uczniów wykorzystywanych, mniej więcej.
19: Tak, i ja myślę, że my mamy to niedoszacowane.
18: A dlaczego?
19: No bo bardzo wiele dzieci nie zgłasza tego wykorzystania seksualnego i dowiadujemy się dopiero w dorosłym życiu, że ktoś był wykorzystywany seksualnie, albo się nigdy nie dowiadujemy. Czyli mamy sporo dzieci, które w ogóle w tym systemie się nie ujawnia. No co oznacza, że jeżeli szacujemy na 7%, no to pewnie możemy powiedzieć spokojnie 10 albo nawet trochę więcej.
18: To są takie tematy, o których się niełatwo mówi. W ogóle ta rozmowa nasza dzisiejsza też myślę, że może być niełatwa również w odbiorze przez słuchaczy. No ale warto by się zastanowić nad tym, rzeczywiście nad skalą dzieci, które nie chcą mówić o tym, co się dzieje często, no i to też musimy powiedzieć, często w ich domach rodzinnych.
19: No tak, bo wszystko wskazuje na to i statystyki tak pokazują, że najczęściej, tak jak powiedziałaś, do wykorzystania seksualnego dochodzi w domu rodzinnym. No bo to jest sytuacja, gdzie rzeczywiście najłatwiej ukryć się osobie, która wykorzystuje dziecko. No bo jeżeli to jest sytuacja społeczna, gdzieś taka na zewnątrz, to częściej to się jednak wydaje, chociaż też oczywiście nie zawsze. Trzeba pamiętać, że osoby, które są pedofilami, o skłonnościach pedofilskich, to są osoby, które przepięknie potrafią się chować, kryć i stwarzać takie sytuacje, które utrudniają dziecku powiedzenie o tym komuś, do kogo ma zaufanie.
18: No ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, pewnie łatwiej będzie dziecku powiedzieć o tym, że ktoś się skrzywdził, ktoś, kogo ono nie zna, czyli obcy człowiek, który zrobił mi krzywdę gdzieś w ciemnej ulicy, niż powiedzieć, skrzywdziła mnie osoba najbliższa.
19: Tak, przede wszystkim jeszcze dlatego, że dziecko musi wiedzieć, że zostało skrzywdzone. Natomiast jeżeli to są małe dzieci i mówi się im, że to jest taka forma
18: Zabawy może?
19: Zabawy, pieszczot, okazywania uczuć. Mhm. No to one przez czasami długie lata nie wiedzą, że były krzywdzone. No bo dla dziecka staje się to normą, że tego rodzaju kontakt jest. Mhm. No więc to jest jeszcze duży problem, nie? Że najpierw dzieci muszą wiedzieć, co jest normą, a co jest nienormą. I tu wracamy znowu do tematu edukacji seksualnej. To znaczy im wcześniej, tym lepiej. Rozmawiamy o tym, co wykorzystaniem jest, a co nie jest. I jaki dotyk jest okej, a jaki nie jest. I jeżeli my cały czas boimy się z dziećmi rozmawiać o tych kwestiach, no to dzieciaki są po prostu bezbronne wobec sytuacji przemocowych, których doświadczają. Bo one nie wiedzą, że ich doświadczają bardzo często, a czasami wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co, o co chodzi. Dorosły
18: trzeba
19: mówi,
18: to jakoś nazwać.
19: Tak, tak, tak. A my nawet mamy problem w naszym społeczeństwie nazwać narządy intymne jak przy dziecku. Jakoś nazwać to. Więc jak dziecko idzie nawet i mówi, że ktoś go dotykał, no to ono musi wypowiedzieć gdzie. Mhm. Żebyśmy mogli wzmożyć czujność, że to było jakieś, nie w porządku był ten dotyk. W związku z tym, no im bardziej będziemy dzieciom mówić, co jest w porządku, a co jest nie w porządku, tym bardziej one będą mogły się obronić i będą mogły poszukać pomocy. Ja pamiętam, po internecie krążył taki film z brytyjskiej albo amerykańskiej szkoły, gdzie przedszkolanka śpiewała piosenkę o tym, które to są moje miejsca intymne i których to nie można dotykać. Mm-hmm. I z dziećmi śpiewała tą piosenkę, dotykając tych miejsc i bawiąc się po prostu, jak na zasadzie głowa, ramiona, kolana, palce. I ja wiem, że się uniósł, jakieś oburzenie się uniosło w naszym polskim internecie, że jak to w ogóle można tak i co to są za piosenki. No ale nie ma innej drogi, jak powiedzieć dziecku wprost, co jest okej, a co jest nie okej. No bo skąd ono ma to wiedzieć? Małe dziecko po prostu przyjmuje świat takim, jakim pokażą mu dorośli ten świat. Jeżeli uznamy, powiemy dziecku, że coś jest normą i że może tak być, że możemy w ten sposób z nim postępować, to ono bardzo długo nie wie, że to nie jest w porządku. Hmm.
18: Ja myślę, że w ogóle granica też bywa płynna również dla osób dorosłych. Nie wiem, czy kojarzysz taką sprawę adoptowanej chyba córki Woody Allena, która jako osoba dorosła powiedziała, że no, ojciec bawił się z nią w jakiś nie do końca jasny sposób. Niby to były takie przytulańce, niby, ale gdzieś zbyt blisko pewnych okolic, które ona uznałaby za intymne. Z drugiej strony no, on twierdził, że to absolutnie molestowanie nie jest. Trudno było nawet ocenić, kto tu ma rację.
19: Rację zawsze ma ofiara. To, że ten, kto doświadcza, bo jeżeli my czujemy, że jesteśmy przekraczeni, to prawdopodobnie jesteśmy. Jest coś takiego, że my czujemy, kiedy zabawa jest po prostu zabawą, a kiedy zabawa jest jakoś przekraczająca i dzieci też to czują. I mówią później o tym, nawet ja spotykając się z kobietami, mężczyznami zresztą też, w terapii, oni mówią o tym, że jako dzieci, kiedy byli przekraczani, oni czuli, że coś jest nie tak. Oni nie umieli tego nazwać, bo nikt z nimi o tym nie rozmawiał. I czasami to było bardzo subtelne, tak jak ty mówisz o tej sytuacji. Ona była subtelna, no może. Ale kiedy ta intencja nie jest czysta, to dziecko o tym wie. Czuje po prostu podskórnie i później przypomina sobie tę sytuację. Chociaż czasami na lata zapominamy, bo my traumatyczne doświadczenia potrafimy bardzo głęboko wyprzeć do podświadomości. Mamy czasami jakieś dziwne flashbacki, których nie rozumiemy, sny, których nie rozumiemy. No ale dopiero w procesie na przykład terapeutycznym albo pod wpływem innego wydarzenia przypomina nam się coś, co budzi nasz niepokój.
18: Jasne. Dzieci, jak powiedziałaś, niechętnie przyznają się, niechętnie mówią, niechętnie, nie wiem czy niechętnie, być może po prostu nie wiedzą jak to zrobić, żeby powiedzieć o tym, że były molestowane z różnych pewnie powodów. Niektórzy z nas będą mieli teraz skojarzenie z dokumentem też braci Sekielskich. Mhm. Gdzie mowa jest o wykorzystywaniu seksualnym przez duchownych. I tutaj jest mowa trochę o takiej tajemnicy. To jest nasz wspólny taki temat, który nie powinien wyjść nigdzie dalej.
19: No tak, i to jest coś, czego powinniśmy uczyć dzieci od początku, odkąd ono w ogóle łapie jakiś kontakt, że ono nie może mieć żadnej tajemnicy z dorosłym. Oprócz oczywiście mamy, czy mamy i taty, nie wiem, chociaż też niekoniecznie. Przed mamą, z tatą nie możemy mieć tajemnic, z tatą przed mamą też nie. Jakby tego rodzaju jakieś uwikłania powodują, że zawsze ta intencja jest jakaś taka nieczysta, nie? No bo nawet jeżeli to chodzi o czekoladę, którą nie wolno nam jeść, no to jak się umawiamy na coś w rodzinie, no to po prostu, nie wiem, nie jemy tej czekolady albo jedzmy ją wtedy, kiedy...
20: Umawiam się tak z mamą, a tata mi ją podrzuca.
19: Tak, tak.
20: I mówi, nie mów mamie.
19: Właśnie, więc nie uczmy tego dzieci. To jest właśnie fajne, żeby się nauczyć w rodzinie nie robić takich rzeczy po to, żeby nasze dziecko wiedziało, że taka sytuacja jest jakaś budząca niepokój, że to jest coś, o coś tu chodzi, że ten dorosły ma jakieś nieczyste intencje. No bo nie wyobrażam sobie dorosłego, który ma tajemnicę z dzieckiem, I że to jest tajemnica, która jest, no nie wiem, no chyba, że to jest, nie wiem, robimy niespodziankę mamie na urodziny, nie? No ale to jest inna sytuacja. No wtedy jakby ostatecznie i tak okazuje się, że mama wie. Natomiast żadna inna nie przychodzi mi do głowy, oprócz właśnie tego typu robimy coś, żeby komuś sprawić frajdę, która byłaby w porządku i która byłaby czysta i która byłaby dobra dla dziecka. Bo dziecko nie ma... siły, przestrzeni, nie jest dojrzałe na to, żeby chować jakiekolwiek tajemnice rodzinne. Ono nie jest do tego przeznaczone.
20: Jasne.
19: I jeżeli nauczymy dziecko tego, że ono nie może mieć tajemnicy z dorosłym, to ono będzie ciut bezpieczniejsze. Bo jeżeli przyjdzie jakiś dorosły i powie, wiesz, my się tutaj tak bawimy, ale ty nie możesz tego nikomu powiedzieć, to jemu się zapali czerwona lampka, bo mama i tato mówili, że tak nie może być. I to będzie pierwsza rzecz, którą prawdopodobnie dziecko powie rodzicom. Tylko ono też musi mieć pewność, że jak powie, to ono zostanie po pierwsze zrozumiane, to będzie uwierzone, to będzie to, co powie, to ktoś uwierzy w to.
20: No właśnie.
19: No i kolejna rzecz bardzo ważna, że nie zostanie za to skarcone. No bo jeśli raz skarcimy dziecko za to, że powie, że coś go niepokoi w zachowaniu dorosłego, no to jest duża szansa, że nigdy więcej nam nie powie. A nawet jeśli dziecko czasem coś znadinterpretuje, to lepiej, żeby raz powiedziało coś za bardzo, nie wiem, coś nie do końca tak, jak rzeczywistość wyglądała, ale my lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli i wytłumaczyli dziecku tą sytuację, jeśli je to zaniepokoiło, niż zaryzykowali, że drugi raz, kiedy coś się rzeczywiście wydarzy, to ona nam nie powie.
20: W tym wspomnianym dokumencie Sekielskich było dosyć mocno widoczne to, że się dzieciom właśnie nie wierzy. Że dziecko przychodzi, mówi, to jest taka dziwna zabawa, to jest trochę dziwny układ, a rodzice mówią, no nie, no wiesz, tu mówimy o autorytecie, a ty nie wymyślaj.
19: To jest bardzo ważne, żeby dziecku wierzyć. To znaczy, oczywiście sprawdźmy później, co się dzieje, ale lepiej 10 razy sprawdzić, kiedy dziecko coś nawet konfabuluje, niż raz przeoczyć. Ale poza tym to jest bardzo ważna rzecz, żeby przyjrzeć się, jeżeli nawet dziecko coś wymyśla, to dlaczego ono to robi? Bo jeżeli dziecko wymyśla jakieś takie poważne historie, to znaczy, że o coś w tym chodzi. To znaczy, to nie jest tak, że dziecko po prostu budzi się rano
20: i takie ma fantazje.
19: Nie ma takie fantazje, że sobie powie o molestowaniu seksualnym, mając lat 6. No zwykle to się nie dzieje. W związku z czym, jeżeli tak się dzieje, to albo ono coś widziało, albo je coś przestraszyło, albo jeśli wymyśla, to po coś. To my się zastanówmy po co. Jeżeli nie wiemy jako rodzice, to poszukajmy specjalisty, który nam pomoże przyjrzeć się tej sytuacji. Co się z tym naszym dzieckiem dzieje, że ono opowiada historie, które być może nie są prawdziwe, ale które są trochę straszne. Albo bardzo straszne. Więc ja bym nigdy nie odpuszczała takiej sytuacji, kiedy dziecko nam opowiada, że dzieje się coś złego, i nie przechodziła nad tym do porządku dziennego. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to jest jeden temat. Bardzo często to jest prawda. Ale druga rzecz, jeśli nawet nie, to sprawdzić, co z naszym dzieckiem się dzieje, co powoduje, że ono mówi takie rzeczy.
20: Jeśli w ogóle mówi, bo tak jak wspomniałaś, często dzieci nie wiem, być może w jakiś sposób boją się konsekwencji wyjawienia takiej tajemnicy, czują się, jeżeli to molestowanie ma miejsce w domu rodzinnym na przykład, to pewnie będą się czuły w jakiś sposób nie w porządku względem swoich najbliższych.
19: No tak, to znaczy one boją się przede wszystkim tego, że jeśli to wyjdzie na jaw, no to ta rodzina się rozpadnie. Mhm. Zwłaszcza jeżeli są już trochę starsze i zaczynają
20: w jakiś sposób
19: rozumieć.
20: Chronią tych bliskich również.
19: Tak, tak. Mhm. To zawsze, jeżeli mamy w rodzinie taką sytuację, że dziecko zaczyna nas chronić, to my powinniśmy szybciutko zacząć sprzątać w tej rodzinie i robić porządki, bo to znaczy, że coś jest bardzo niedobrego dzieje się w naszej rodzinie. Jeżeli dziecko zaczyna chronić którekolwiek z rodziców, jeżeli dziecko zaczyna dbać w taki sposób nadmiarowy o mamę albo tatę, chronić, żeby ona się czuła dobrze albo on się czuł dobrze, to znaczy, że nam się jakieś role zamieniają w rodzinie. I wtedy czerwona lampka każdemu z rodziców powinna się zapalać. I szukać pomocy, najlepiej w jakiejś terapii rodzinnej, ale przynajmniej pójść z kimś pogadać, co się w naszej rodzinie dzieje, że nasze dziecko zaczyna być odpowiedzialne za naszą rodzinę, a ono ma lat, nie wiem, 8, 10, 11. To zawsze jest sygnał, że w naszej rodzinie
20: dzieje się źle.
19: Dzieje się źle, tak.
20: Tak myślę, że kiedy przemocy takiej seksualnej dopuszczają się osoby nam najbliższe, to są często osoby, którym ufamy, które się o nas troszczą, które, no, powiedzieć lubimy, to pewnie mało, to są osoby, które kochamy. Dlatego ta sytuacja wydaje się taka kuriozalna trochę. Trochę jak zdrada.
19: To właśnie to chciałam powiedzieć. To jest zdrada, absolutnie. Taka bardzo głęboka zdrada osoby, która miała o mnie dbać, która miała sprawić, że ja będę bezpieczny, bezpieczna. Ta właśnie osoba powoduje, że ja jestem wykorzystywany do

0: bo się boją konsekwencji, bo się boją rozbicia rodziny, bo są jakoś uzależnieni od tej osoby. No ale dla dziecka to jest naprawdę bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia przez wszystkich.
1: A dlaczego właściwie dorosłe osoby wchodzą w takie intymne relacje z dziećmi, bo już pomijając problem pedofilii, to nie zawsze jest pedofilia.
0: No nie. Mamy coś takiego jak zawsze to jest jakiś rodzaj pedofilii, ale może by to być pedofilia tak zwana zastępcza. Czyli jeśli nie mam...
1: W zastępstwie dorosłego partnera.
0: Tak. Jeśli nie mam dostępu do dorosłej osoby, jeśli z jakiegoś powodu mam to utrudnione, czasami psychologicznie mam to utrudnione, bo się boję. Albo, no, tak jak w przypadku księży, to jest sytuacja, gdzie ksiądz ma na przykład dostęp do dzieci, no ale gdyby on zaczął spotykać się z dorosłą kobietą, to byłoby larum na całej parafii. A jak on spotyka się z dziećmi, bo one przychodzą do jakiejś scholi czy innego tam zgromadzenia, to nagle się okazuje, że to jest dopuszczalne. W związku z tym osoba, która ma niezaspokojone potrzeby seksualne, z którymi sobie nie radzi, a jeszcze wie o tym, że no w jakiś sposób jest chroniona ta osoba, nie? Więc bo to jest też ten kawałek, że ona się czuje bezkarna. No to są też takie sytuacje. Ale też takie sytuacje pojawiają się właśnie w domach rodzinnych, że na przykład partner traci dostęp do partnerki, która, nie wiem, gdzieś tam z jakiegoś powodu go odtrąca, ale jest młoda dziewczynka w domu i ona jest dostępna dla odmiany. Więc to są też takie sytuacje. Więc to są sytuacje, kiedy ktoś dokonuje w jakimś sensie wyboru. Natomiast, no, kiedy mówimy o pedofilii stricte, no to mówimy o sytuacji, kiedy ktoś naprawdę ma pociąg do dzieci seksualny i nie ma do dorosłej osoby. To jest, powiem szczerze, że kiedy ja studiowałam seksuologię i myśmy pracowali też z pedofilami, też mieliśmy wywiady z osobami, które były też skazane za pedofilię, to powiem szczerze, że to było dla mnie bardzo przejmujące. Po pierwsze, historie tych ludzi są bardzo trudne, takie z dzieciństwa często. A drugie, że jak już sobie ci ludzie uświadamiają, co się z nimi dzieje, to oczywiście nie wszyscy, no bo jeżeli za tym idzie jeszcze jakaś inna psychopatologia, no to nie. Ale jeśli ktoś jest oprócz tego w miarę zdrowy psychicznie, to on odczuwa też ogromne wyrzuty sumienia, nie wie, co z tym zrobić. Leczenie takiej osoby jest trudne, bądź właściwie niemożliwe, czyli podawane są leki, które są, obniżają libido. To są osoby, które przychodzą na terapię w rozpaczy. Więc to jest też taki kawałek. To nie jest tylko to, że ktoś po prostu to robi i nie ma w ogóle żadnego poczucia, że krzywdzi. Ale są też osoby,
1: żadnej
0: które...
1: refleksji.
0: Tak, ale są też osoby, które właśnie snują to. I to też jest przejmujące bardzo. Natomiast no, to nie zmienia postaci rzeczy, że krzywda jest ogromna. Krzywda seksualna, szczególnie w kontekście dziecka, ale nie tylko, w ogóle krzywda seksualna, jest bardzo traumatycznym doświadczeniem, które bardzo wpływa na naszą psychikę i które potrafi zrujnować człowieka właściwie na całe życie. Jeżeli on nie doświadczy później porządnej terapii, wsparcia, pomocy, no to są to często osoby, które nie wchodzą w normalne relacje zdrowe.
1: No
0: które
1: tak, bo boją gdzieś tam się. Rozmywają się te granice.
0: Tak, tak, tak. Więc albo mogą iść w taką stronę, gdzie tam ta seksualność jest jakaś rozbuchana w takim rozumieniu, że ja nie umiem właśnie zachować granic, albo w ogóle nie korzystam ze swojej seksualności, bo się boję. Albo boję się w ogóle wchodzić w relacje. No różnie bywa, ale tak czy owak, ci ludzie potrzebują naprawdę ogromnego wsparcia, co było zresztą widać w filmie Sekielskich, nie? Że tam te osoby, które opowiadały o swoim życiu.
1: To prawda, zwykle nie ułożyły sobie życia.
0: To ogromnie przejmujące historie. Więc warto o tym myśleć, kiedy mamy przeczucie, że coś się dzieje z dzieckiem. Że mamy poczucie, że coś nas niepokoi. Żeby jednak zawiadamiać organy ścigania. Jak już nam dziecko mówi o tym wprost, to naprawdę nie wahać się, bo my nie jesteśmy od tego oczywiście jako obywatele, żeby sprawdzać, od tego jest prokuratura. Ale lepiej raz za często zawiadomić, niż przeoczyć, kiedy mamy jakoś podskórnie poczucie, że coś dzieje się niepokojącego.
1: To jeszcze bym cię dopytała.

0: pytała odnośnie osób, które wykorzystują dzieci, na ile to są też osoby, które same były wykorzystywane w dzieciństwie?
1: Nie znam statystyk niestety, nie pamiętam, ale tak, to się często zdarza, że tak właśnie jest. To znaczy, to są często osoby, które doświadczyły czegoś niepokojącego, czegoś, jakiejś traumy, jakiejś przemocy, jakiegoś rodzaju przemocy, przekroczenia granic. Oczywiście mówię, nie zawsze, ale często tak jest. Tak jak mówiłam, te historie, które ja poznałam, gdzie osoby opowiadały o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, to były bardzo przejmujące historie doświadczanej przemocy.
0: Tak, ja myślę, że to jest taki w ogóle powtarzający się motyw co nieco, że na przykład te dzieci, które trafiają do domów dziecka, to są często dzieci, tych dzieci, które też wychowały się w domach dziecka, więc dlatego pomyślałam, że to wykorzystywanie seksualne być może też jest efektem tego, że w jakiś sposób zostaliśmy tego nauczeni.
1: To jest też tak, że jeżeli my doświadczamy jakiegoś traumatycznego doświadczenia w dzieciństwie, to bywa tak, że my się zatrzymujemy w jakimś kawałku rozwojowym w tym momencie traumatycznym. Czyli jeżeli to było 6, 7, 8, 10, 12 lat, to kawałek naszej osobowości zostaje tam. No i teraz, kiedy wchodzimy w dorosłe życie, my na przykład poszukujemy osób, które gdzieś tam mentalnie są nam bliższe niż dorosła osoba, którą realnie jesteśmy, ponieważ my do końca nie dojrzeliśmy, bo ta trauma nam nie pozwoliła dojrzeć. No często tak się zdarza, zresztą każdemu z nas to się zdarza, że my reagujemy jakby nie z dorosłego naszego, tylko z jakiegoś kawałka dziecięcego. Wtedy warto się zastanowić, co to było, nie? Dlaczego ja zareagowałam tak? Dlaczego się czegoś przestraszyłam? Albo dlaczego z takim wybuchem nastoletnim na coś zareagowałam? Prawdopodobnie sytuacja, której doświadczam, jest podobna do czegoś trudnego, czego doświadczyłam wcześniej. I ja w związku z tym z tego schematu reaguję. Ścieżka neuronalna powstała w mózgu i mimo tego, że ja dorosłam i już właściwie mam zasoby, żeby zareagować inaczej, reaguję z tego poziomu. Dokładnie tak samo jest z traumą.
0: Wróćmy jeszcze do tematu uwodzenia, takiego uwodzenia, no chyba trzeba by to tak nazwać, w domach rodzinnych, bo myślę, że początkowo taki czas uwodzenia to może być dla dziecka bardzo przyjemny. Dlatego, że ono będzie na przykład wyjątkowo. Ono będzie tym ukochanym dzieckiem, prawda? Mamusi, tatusia.
1: Tak.
0: Tym, któremu się daje więcej prezentów, którego się częściej przytula.
1: Tak.
0: Można łatwo przekroczyć granice.
1: Tak, i to jest ten paskudny kawałek w wykorzystaniu seksualnym. To znaczy, trudno dziecku wtedy przyjąć, że ktoś jest tylko zły, bo robi mi krzywdę.
0: Właśnie.
1: Bo ta osoba też jest dla mnie cudowna, opiekuńcza, zajmuje się mną, zabiera mnie do cukierni, na spacery i robi fantastyczne rzeczy ze mną. I oprócz tego robi coś, co mi się do końca nie podoba i co mnie niepokoi, no ale przecież robi tyle fantastycznych rzeczy. To jest w ogóle kawałek, który dotyczy każdego rodzaju przemocy. Kiedy przemoc idzie w parze z czymś, co jest miłe, sympatyczne, ciepłe i czułe. To dotyczy też ludzi, którzy są w relacjach, nie? Każda taka relacja, kiedy mamy rodzica, który jest tylko zły, nie wiem, pije, bije, przepija wszystko w domu i jakby to jest łatwo nam się wtedy ustosunkować do tego rodzica. Ale jeżeli to jest rodzic, który krzywdzi, nie wiem, czasami uderzy albo dokonuje jakiejś przemocy seksualnej, ale jednocześnie jest rodzicem bardzo opiekuńczym, broniącym nas, pójdzie za nas do szkoły i nas wybroni z czegoś, to wtedy naprawdę to pomieszanie, które się w człowieku jakoś kształtuje, jest bardzo trudne do ułożenia sobie. I później w dorosłym życiu też ludzie, którzy przychodzą na terapię, mówią...
0: robi trochę błędne koło.
1: Tak, tak. Ludzie przychodzą na terapię i mówią, no ale moja mama była taka fantastyczna. No ale mnie biła. Ale mój ojciec był naprawdę dobrym człowiekiem i robił fantastyczne rzeczy dla mnie, dla innych. No ale wykorzystywał mnie seksualnie. Jak ja mam sobie to poukładać w głowie?
0: Tak. No i nazwać właśnie to, co następuje, bo jeśli ktoś mnie przytula i potrafi to zrobić z dużą czułością, a później robi to trochę inaczej, to jednak dalej przytula.
1: Tak, Bo jeżeli mamy taką sytuację, że mamy realną przemoc, nie? Że jest bicie, jakieś nie wiem, przypalanie papierosami, takie rzeczy też się zdarzają. Nie? Mhm. I nawet dzieciom, a już na pewno nastolatkom, to temu człowiekowi łatwiej jest ocenić, to jest przemoc, ktoś mi robi krzywdę. Mhm. Ale jeżeli to jest właśnie tak, jak mówisz, przytulanie, ale to przytulanie nagle robi się takim przytulaniem, gdzie ktoś nam dotyka miejsc intymnych. No ale to stale jest jednak miłe. To jest jeszcze ten kawałek.
0: Może to było przypadkiem, może ta pierś tylko się tak zahaczyła, prawda?
1: Dokładnie, a w którymś momencie jeszcze jest jeden kawałek bardzo istotny w wykorzystaniu seksualnym, że to jest też dla dziecka przyjemne. Że jeżeli to jest delikatne, a nie bolesne, no to ono zaczyna odczuwać przyjemność seksualną. No cudów nie ma. I wtedy to pomieszanie, które się pojawia i to wyrzut sumienia, który się pojawia potem we wspomnieniu. No przecież ja odczuwałem przyjemność z tego doświadczenia.
0: I poniekąd prowokowałem również.
1: I później tak, jeżeli już usłyszy, prowokowałem, albo no przecież były w środkach masowego przekazu, był ten element, tak? No przecież dzieci prowokują. No więc jeżeli usłyszy coś takiego, no to on sobie może to o nas socjalizować bardzo głęboko, nie? Że no tak, no tak jestem, no jeszcze mi to sprawia przyjemność. No a nasze ciało odczuwa, co odczuwa. Cudów nie ma. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest wykorzystanie. Pamiętajmy o tym, że dziecko nie może wyrazić zgody na seks, ponieważ ono nie ma tych struktur jeszcze ukształtowanych mózgowych, które mu pozwalają na przewidzenie konsekwencji tego działania. Dziecko po prostu nie może, bo jest za słabe, za małe, za niedojrzałe na to, żeby wyrazić zgodę. Bo to też jest jakiś czasami argument padający ze strony właśnie pedofilii. Przecież to dziecko nie protestowało. Pamiętajmy też o bardzo ważnej rzeczy, że nasz organizm w trzy sposoby reaguje na przemoc. Reaguje ucieczką, reaguje walką i reaguje zamrożeniem. I to nie my decydujemy jako osoby, który ze sposobów reakcji wybierze nasz system nerwowy. W danej sytuacji nasz system nerwowy wybierze ten, który wydaje mu się najbardziej skutecznym sposobem na przetrwanie i przeżycie. Czyli bardzo często ten rodzaj zamrożenia będzie najlepszy, bo jak ja jestem słaby i mały i miałbym zacząć walczyć, to prawdopodobnie ktoś mi zrobi krzywdę albo mnie zabije. Więc żeby nie doświadczyć tego, to mnie zamraża, a zamrożenie oznacza, że ja nie protestuję, nie mówię, że nie chcę, tylko po prostu jakby wychodzę ze swojego ciała na chwilę i nie mogę zareagować w żaden sposób.
0: No tak, ja myślę, że wiele z nas będzie miało skojarzenie z tym, kiedy nie może z siebie wydusić głosu w różnych sytuacjach.
1: Tak.
0: No a przypomina mi się też historia tej zgwałconej kobiety, o której głośna była historia, bo nie krzyczała, prawda? Wtedy wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, czy gwałcona kobieta koniecznie musi krzyczeć.
1: Tak. No, na szczęście tutaj prawo nam się trochę zmieniło. Nie wiem, czy już idealnie jest, natomiast sam fakt, że nie ma zgody, to musi być tak, dlatego że nie możemy oczekiwać od ofiary przemocy, że ona będzie się bronić i krzyczeć, gdyż może nie mieć zasobów na to. Może nie móc tego zrobić, po prostu.
0: Z tego, co mówisz, wynika też, że częściowo przynajmniej dzieci biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli zdarza się tak, że to mnie będzie się wydawało, że to ja byłam prowodyrem całego zamieszania, że ta tajemnica gdzieś jest także moją odpowiedzialnością.
1: Biorą i czasami słyszą, że mają wziąć odpowiedzialność, bo gdybyś mnie nie prowokowała, to by tak się nie wydarzyło. No przecież to jest dokładnie ten tekst, który słyszą osoby, które doświadczają też przemocy takiej fizycznej, no bo to też jest przemoc fizyczna, no ale nie seksualnej. No sprowokowałaś mnie. Przecież dzieci, na które się nawrzeszczy, też czasem słyszą, gdybyś się tak nie odezwał, to ja bym na ciebie nie musiała wrzeszczeć. Więc dorośli, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny, to jest o tym. I znowu, nie uczmy dzieci tego, no bo to będzie oznaczało, że ono, kiedy doświadczy tego typu przemocy, weźmie to na siebie. Nie uczmy dzieci odpowiedzialności za to, że mama wrzeszczy. Mama wrzeszczy, bo podjęła taką decyzję, że będzie wrzeszczeć. Czasami nas oczywiście poniesie, no ale to powiedzmy, przepraszam, nie powinnam się tak zachować. No bo też nie możemy oczekiwać od rodziców, że zawsze będą zachowywać się wzorcowo. No bo cudów nie ma. No, te dzieci czasami potrafią nas wyprowadzić z równowagi. Sytuacja, bezsilność, którą odczuwamy. Ale nie uczmy dzieci, że to przez nie mama krzyczy. Mama krzyczy, ponieważ zabrakło jej zasobów na inną reakcję. No i powiedzmy o tym dziecku po prostu. Bo jeżeli nauczymy, że to ono odpowiada za dorosłego, no to jest prosta droga do tego, żeby brało na siebie winę, kiedy ktoś naprawdę zrobi mu krzywdę, nie tylko tam matka ochrzani przy obiedzie, nie?
0: No jasne. Tak jak wspomniałaś, nie zawsze dzieci będą mówić o tym, co się dzieje. Zazwyczaj nie będą mówić, może w ten sposób. Są jakieś takie symptomy, na które powinniśmy być uwrażliwieni. Krótko mówiąc, myślę tutaj również na przykład o nauczycielach. Jakieś zachowania dzieci, które mogą wskazywać na to, że coś się dzieje nie tak?
1: Na pewno sytuacje, kiedy dziecko coś zaczyna przed nami chować, ukrywać, nie pozwala nam dotknąć swojego telefonu. Oczywiście to może być też zupełnie coś innego, ale bądźmy na to czujni. Kiedy wiemy, że nie wiem, ma jakiś znajomych, kolegów, których ukrywa przed nami. Kiedy dziecko się zaczyna zamykać bardzo przed nami, nie opowiada, nie mówi, smutnieje, albo wręcz przeciwnie, zaczyna zachowywać się jakoś nadmiarowo ekspansywnie, chociaż do tej pory było raczej introwertyczne. Mhm. Czyli każda zmiana dziwna zachowania powinna nas niepokoić. I oczywiście, z drugiej strony, to nie jest tak, że każda tego typu zmiana zachowania to będzie molestowanie seksualne.
0: No właśnie.
1: Bo to może być zwykłe dojrzewanie. Mhm. Ale no, my powinniśmy w ogóle być czujni i czujne na nasze dzieci, kiedy coś takiego się dzieje, co nas niepokoi. No, a już w trakcie dojrzewania to w ogóle powinniśmy być na nie czujni, ponieważ no, to jest trudny okres w ich życiu. Natomiast w dzieciństwie też, kiedy dziecko zaczyna nadmiernie na przykład interesować się sferą seksualną, albo kiedy zaczyna się masturbować, no to też przyjrzyjmy się, o co tu chodzi. Bo dzieci się oczywiście masturbują, bo nie wiem, bo im się nudzi, bo nie wiem, bo mają jakiś taki okres w życiu, że coś tam odkryły i to jest po prostu przyjemne, albo bo nie mogą sobie z emocjami poradzić i one to robią. Natomiast no warto się temu przyjrzeć i nie zamiatać wszystkiego pod dywan, tylko sprawdzić, o co tu chodzi. Bo bywa tak, że dziecko zaczyna być nadmiernie pobudzone seksualnie, w sposób niedostosowany do swojego wieku, nadmiarowy. No z powodu tego, że ktoś się rozbudził seksualnie, albo ktoś im pokazał jakieś treści seksualne. No bo trzeba pamiętać, że molestowanie seksualne to nie jest tylko sytuacja, kiedy ktoś nas dotyka, ale na przykład kiedy ktoś nam pokazuje pornografię, a mamy lat 5, 6 albo 7. To też jest przemoc seksualna. Bo to jest co innego, kiedy dziewczynki albo chłopcy sobie tam w grupie rówieśniczej coś tam znajdą i sobie pokażą, a to jest coś innego, kiedy dorosły to zrobi. Więc za każdym razem, kiedy jakiś kawałek związany z seksualnością, nieedukacyjny oczywiście, wiąże dziecko z dorosłą osobą, powinno nas niepokoić i budzić naszą czujność.
0: To zdumiewające, to co mówisz, że dorosły człowiek może oglądać z dzieckiem pornografię. Mm-hmm.
1: No też.
0: Większość z nas, nawet jak oglądała filmy takie, w których jakaś scena była, to była, uwaga, scena, zasłania oczy, prawda?
1: Tak,
0: a
1: dokładnie.
0: Tu teraz mówimy, że możemy usiąść, nie wiem, z pięciolatkiem i włączyć film pornograficzny.
1: No, trzeba też
0: trudno
1: pamiętać
0: sobie wyobrazić
1: o naszym życiu seksualnym, które też może być nadużywające dla dziecka, jeśli ono na to patrzy. W związku z tym chowajmy się jednak ze swoim życiem seksualnym do sypialni własnej i niech to dziecko nie leży między nami, kiedy my uprawiamy seks. Bo to też jest nadużywające. I ja rozumiem miłość.
0: Wiesz, w różnych sytuacjach ludzie mieszkają, bo ja myślę, że i w tej chwili zdarzają się takie rodziny, gdzie tych dzieci jest sporo, a jest na przykład jeden pokój.
1: Tak. Ale no wtedy musimy kombinować. No od tego jesteśmy dorośli. Naprawdę są różne sposoby i możliwości. Natomiast dbajmy o swoje dzieci. Mhm. Bo dla nich oglądanie dorosłych w akcie seksualnym jest nadużyciem, po prostu, to je krzywdzi. Więc musimy mieć to z tyłu głowy, że nawet w przypływie dużych namiętności postarajmy się nie włączać w to naszych dzieci.
0: Tak by było cudownie. I są takie pewnie sytuacje społeczne, które będą sprzyjać tworzeniu takich intymnych chwil. Tutaj mówiłyśmy dom rodzinny, jakiś bliski kontakt z osobą dorosłą, no ale także z osobą dorosłą, która jest dla nas autorytetem. Pojawili się tutaj, no siłą rzeczy, pewnie osoby duchowne również w naszej rozmowie, no ale to są często jacyś trenerzy,
1: tak,
0: na przykład,
1: nauczyciele,
0: jacyś opiekunowie gdzieś, prawda?
1: No wszędzie tam, gdzie są dorośli ludzie i dzieci, tam może pojawić się pedofil. No bo on będzie jakby szukał takich miejsc, gdzie będzie miał dostęp do dzieci. No nie pójdzie pracować w wojsku, tylko pójdzie pracować w miejsce, gdzie ma dostęp do dzieci. Więc no to siłą rzeczy tak się dzieje, że rzeczywiście to są osoby, do których my powinniśmy mieć zaufanie. No i dlatego to jest takie trudne, no bo gdyby to było tak rzeczywiście, że to jest jakaś przemoc, dziecko pójdzie ciemną ulicą, sobie idzie i ktoś je napada, no to to oczywiście też się zdarza, ale to jest naprawdę mikroprocent w porównaniu z sytuacjami, kiedy to są osoby, które dziecko zna. I dlatego też tak trudno jest ujawniać te akty pedofilskie, no bo przecież dziecko po prostu czuje lojalność wobec tej osoby. No i to nie jest przypadek, no bo jeżeli ja chcę zrobić coś złego i wiem, że robię coś złego, no to robię tak, żeby mnie nie odkryto, a nie tak, żeby mnie odkryto w tym. Więc no, te osoby, które chcą krzywdzić dzieci, tak robią i tak kombinują, żeby po prostu mieć na jak największy dostęp do dzieci, jak najmniejsze szanse na to, że ktoś to odkryje.
0: Tak sobie pomyślałam jeszcze na koniec naszej rozmowy, że jeszcze pewnie oddzielnym tematem jest dziecięca prostytucja i będą też takie rodziny, które będą chciały na swoich dzieciach zarobić na przykład.
1: Ojej, to jest w ogóle duży temat, to by trzeba było pewnie prawników
0: oddzielny
1: też i w ogóle, bo to jest, no ale to jest...
0: To już... się też poniekąd łączy z tą dziecięcą pornografią, o której w ogóle wspomniałyśmy.
1: Tak, no ale no, to są też sytuacje, gdzie dzieci są właśnie wykorzystywane seksualnie w domach, gdzie robione są zdjęcia i te zdjęcia są następnie sprzedawane, no ale to już jest w ogóle czarny rynek, który jest i my staramy się o tym nie myśleć wszyscy, ale niestety no to jest kawał takiej kryminalnego świata, który jest i który ma się doskonale.
0: My sobie radzimy w ogóle z tymi problemami, z molestowaniem seksualnym dzieci. Żyjemy w takim kraju, w którym mówi się rodzina, jest święta. I ta święta rodzina, przepraszam, celowo mówię tutaj cudzysłów, no jest taką rodziną, z której pewne rzeczy nie wychodzą. My cały czas mamy trochę moralność pani Dulskiej, mam wrażenie, i nam się trudno rozmawia o pewnych rzeczach. Ja celowo dzisiaj zaproponowałam temat, o którym myślę, większość z nas nie chce rozmawiać, nie chce myśleć o tym, że takie rzeczy mogą się dziać.
1: No nie radzimy sobie,
0: po sąsiedzku,
1: nie będziemy sobie
0: albo
1: radzić.
0: Może nawet w naszych rodzinach.
1: Tak długo, jak długo nie powiemy sobie wprost, naprawdę edukacja seksualna chroni dzieci przed molestowaniem seksualnym. Kiedy dziecko od samego początku wie, rozumie i to jest normalne, że my o tym rozmawiamy, to ono powie. No kraje, w których edukacja seksualna jest normą, mają mniejszy odsetek nadużyć seksualnych. Po prostu. No więc nie ma innej drogi i przykro mi to mówić, ale wszystkie osoby, które boją się edukacji seksualnej albo są jej przeciwne, szczególnie politycy, bo moim zdaniem to jest akurat cyniczne w przypadku polityków, bo inne osoby to możemy powiedzieć, dobra, nie wiedzą, nie rozumieją, trzeba edukacji, trzeba porozmawiać. Natomiast ja nie chcę mi się wierzyć, że polityk, który mówi, że jest przeciwny, nie rozumie i co, nie rozumie również statystyk, że dzieci, które mają edukację seksualną, po prostu zgłaszają, kiedy dzieje się coś niepokojącego, a dzieci, które jej nie mają, nie zgłaszają. Więc moim zdaniem to jest cyniczna gra, która niestety albo w niektórych środowiskach specjalnie, a w niektórych niespecjalnie, ale prowadzi do tego, że my chronimy pedofilów, nie chroniąc dzieci.
0: Proponuję zastanowić się nad tematem, tym bardziej, że zbliża się pewnie kolejny rok szkolny i będzie można zdecydować, czy uczestniczyć także w edukacji seksualnej. Bardzo dziękuję. Seksuolożka, terapeutka, interwentka kryzysowa Aleksandra Dulas. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Ciała dwóch osób znaleźli strażacy w mieszkaniu przy Kopcińskiego w Łodzi. Powiemy też o akcji śląskich służb na składowisku odpadów niebezpiecznych pod Bełchatowem i o zwycięstwie Unii Skierniewice nad Arką Gdynia. Nocą miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, jutro będzie słonecznie bez upałów. Ciała dwóch osób w mieszkaniu przy Kopcińskiego w Łodzi. Zwłoki kobiety i mężczyzny znaleźli strażacy po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonego sąsiada, który od pewnego czasu nie miał kontaktu z mieszkającymi obok osobami, informuje kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
10: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy siłowo weszli do mieszkania. Niestety w środku ujawnili ciała dwóch osób. Była to 72-letnia kobieta oraz 42-letni mężczyzna.
9: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy wrócili na największe składowisko niebezpiecznych odpadów w Europie, w Rogowcu pod Bełchatowem. Działania katowickiej prokuratury mają związek ze śledztwem w sprawie tzw. mafii śmieciowej, odpowiedzialnej za nielegalne składowanie odpadów w różnych miejscach kraju. W Rogowcu są zbiorniki z ponad 50 tysiącami ton chemikaliów. Służby sprawdzały m.in. stan pojemników, ryzyko wycieku i zagrożenie pożarem, mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
11: Policjanci wraz z biegłymi oraz prokuratorami powrócili na to miejsce i wykonali szereg dodatkowych specjalistycznych badań i szczegółową dokumentację terenu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii po to, żeby określić skalę zagrożenia, z jaką mamy do czynienia.
12: Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie.
9: Dodaje Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Trwa już utylizacja niebezpiecznych odpadów ze składu. Składowiska w Rogowcu wywieziono ich około 850 ton, ale cały proces potrwa kilka, a może nawet kilkanaście lat.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Zduńska Wola staje się miastem rond. W samym centrum przy ratuszu pojawi się kolejne. Wydawało się, że po zakończeniu inwestycji na dwustulecie miasta związanej z budową deptaka na południowej stronie Placu Wolności i ronda u zbiegu ulic Kościelnej i Łaskiej, samorządowcy odstąpili od pomysłu utworzenia kolejnego ronda o 100 metrów dalej u zbiegu placu z ulicą Juliusza. Jednak rondo powstanie, władze powiatu i miasta już porozumiały się w tej kwestii, potwierdza prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
14: Temat ucichł, ale nie znaczy, że został zarzucony. Spotkaliśmy się z projektantem tego ronda. Pokazał nam już rysunki. Naprawdę bardzo niewiele potrzeba, żeby projekt był tego ronda gotowy.
9: Drugie rondo przy ratuszu ma być nawet nieco większe niż to u zbiegu Łaskiej z Kościelną. Będzie miało 25 metrów średnicy, żeby przejazd autobusów MPK czy samochodów ciężarowych był łatwiejszy. Projekt nowego ronda wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy jeszcze tej jesieni, a prace budowlane samorządowcy zaplanowali na przyszły rok. Unia Skierniewica wygrała z Arką Gdynia 2-0 na swoim boisku. Łączymy się z Michałem Malinowskim.
15: Beniaminek zapunktował po raz pierwszy w historii na zapleczu Ekstraklasy. Zgarnął od razu 3 punkty i to ze Spadkowiczem. Grając ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, Unia wygrała 2-0. Pierwsza bramka Damiana Gąski, który dobił strzał Jana Mierzwy. To była 19 minuta, w 22 podwyższył Kamil Sabiło po dosyć osobliwej asyście Krzysztofa Toporkiewicza, który został trafiony piłką w twarz. Unia miała wiele okazji, by ten wynik podwyższyć. Od 75 minuty grała z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Dawida Gojnego. No ale nawet mimo 3 doskonałych okazji, chociażby w doliczonym czasie gry, rezultatu nie udało się zmienić. A gdy już piłka wpadła do siatki, to okazało się, że Oskar Melich był na spalonym. To jednak nieistotne. Najważniejsze jest to, że w Skierniewicach zostają 3 punkty, bo Unia wygrała 2-0 z Arką Gdynia.
9: Dziękuję, mówił Michał Malinowski. Więcej sportu na radio.łódź.pl. Tam zainteresowani relacją z meczu Unii Skierniewice z Arką Gdynia znajdą tę relację pisaną na bieżąco. A kilka minut po godzinie 22 zapraszamy na wiadomości sportowe.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Do północy możliwe są burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na razie pojawiły się na południowych krańcach województwa, ale zapowiadane są dla całego regionu. Nocą sporo chmur, przelotne opady deszczu, nawet dość silnego, możliwe są również tam, gdzie burz nie będzie. Temperatura spadnie do 15 stopni, a jutro będzie słonecznie. Na termometrach maksymalnie 21 do 23 stopni. Chwilami może wiać silniejszy wiatr z zachodu i północnego zachodu.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Okolice jazzu.
18: Piotr Bielawski, witam i zapraszam jak zwykle w poniedziałek o tej porze. No wiem, że część z Państwa już się ze mną spotkała o godzinie 19 w porcie, bo wróciła akcja Open Stage Ether Jazzu. To takie koncerty, które odbywają się właśnie w porcie Łódź prawie w każdy poniedziałek o 19. Jeśli świeci słońce, jest fantastyczna pogoda, to spotykamy się na patio i brzmi muzyka w tej pięknej przestrzeni, a jeśli pada, niestety, to sala Chocianowice tuż obok patio i tam wtedy mamy okazję posłuchać tego jazzu. Poniedziałki jazzowe z Radiem Łódź i Portem Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć projekt niezwykle wyjątkowy, bo stworzony specjalnie dla nas na Open Stage Ether Jazzu. Piotr Krzemiński, trębacz, i Witek Janiak, hamondzista, dwaj łódzcy muzycy, spotkali się, znaleźli repertuar i ten repertuar opracowali właśnie na te dwa instrumenty i zagrali nam taki koncert. Będą Państwo mogli usłyszeć fragmenty tego występu za tydzień, bo tak się dzieje w tej akcji, że z minimalnym poślizgiem odtwarzam fragmenty tych naszych spotkań z wywiadami z artystami. Jeśli ktoś przychodzi do portu Łódź, to ma okazję usłyszeć całość, być uczestnikiem całego koncertu. I 2 tygodnie temu, bo teraz była przerwa, wystąpił Late Night Poems. To jest projekt, który z kolei specjalnie dla nas przyjechał z bardzo daleka. Z Rzeszowa, z Krakowa na przykład. Tak, każdy z nich miał trochę kilometrów do pokonania, a jednak zgodzili się, przyjechali, zagrali specjalnie dla słuchaczy Radia Łódź. Port jest fantastycznym miejscem dla takiej muzyki, stwierdziłem po tym koncercie. Zrobiła się zupełna noc, ciemność i mieliśmy okazję usłyszeć poezję i jazz, bo właśnie poetycko-muzycznym jest projekt Late Night Poems. A jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o tej formacji, nie słyszał muzyki, którą tworzą, nie słyszał tych tekstów SKUB-a, to za moment będzie miał okazję we fragmentach usłyszeć, jaki to był klimat i jakie to przesłanie w tych piosenkach tak naprawdę. Wcześniej porozmawiam sobie ze Skałubejem, ale nie tylko z nim. Zespół się przedstawi, porozmawiamy o istocie ich tworzenia. I później dopiero zabrzmi muzyka. Tak będzie w pierwszej godzinie tego spotkania, bo w drugiej z kolei Ewa Środoń będzie opowiadać o swojej płycie. Będzie bardzo piosenkowo. To zapraszam do słuchania.
17: Okolice jazzu.
19: Tak pomyślałem, żeby każdy z tych koncertów pokazywał zupełnie inną muzykę, opartą na improwizacji, ale jednak wynikającą z wielu różnych inspiracji. No i ten projekt jest dla mnie zaskoczeniem przedziwnym, że zgodził się także być tutaj na Open Stage Ether Jazzu. Bartłomiej Skubisz, czyli SKUB, Marek Konarski obok mnie, ale to nie oznacza, że Late Night Poems, który za moment wystąpi, to tylko oni. Bartek, kto jeszcze?
20: Dobry wieczór Państwu, w zasadzie dzień dobry jeszcze. Cieszymy się, że możemy się z Państwem spotkać. To jest, muszę powiedzieć, mój pierwszy koncert w Łodzi, a zajmuję się muzyką grubo ponad 25 lat, dlatego cieszę się niezmiernie, że wreszcie możemy się spotkać w Łodzi. A jeżeli chodzi o Late Night Poems, to jest to zespół, z którym nieodłącznie związany jest fantastyczny kontrabasista Piotr Lemańczyk.
19: Brawo dla Piotra.
20: Też Państwo widzą na scenie. Jest związany muzycznie, kompozycyjnie, duchowo. Na perkusji dzisiaj zagra dla Państwa absolutnie topowy perkusista na polskiej scenie jazzowej, Dawid Fortuna. I mamy też dla Państwa niespodziankę, jeżeli chodzi o instrumenty klawiszowe, ponieważ nominalnie w zespole występuje Michał Szkil, ale dzisiaj mamy wielką przyjemność po raz drugi w zasadzie do tej pory wystąpić ze wspaniałym pianistą młodego pokolenia, z którym zresztą gram w SKUB i Tomek Nowak Quartet. I zagra dzisiaj dla Państwa z nami Kuba Banaszek.
19: Witamy. To ja teraz wrócę do mojej myśli i odniosę się do niej. Po prostu jest mi niezmiernie miło, że ci panowie postanowili, że przyjadą, że zagrają dla nas, bo każdy z nich przyjechał z odległej miejscowości dalekiej. Marek, ty skąd przyjechałeś do nas?
21: Dobry wieczór Państwu. Ja przyjechałem z Poznania, w zasadzie nie tak daleko.
19: Ty na chyba najbliżej tak. Prawie, że miałeś. Ale Bartek na przykład, skąd przyjechałeś?
20: No ja przyjechałem z mojego miasta rodzinnego, czyli z Rzeszowa, w którym mieszkam na co dzień.
19: Rzut beretem, wiesz?
20: Praktycznie tak. No, zawsze mógłbym dzisiaj grać w Świnoujściu na przykład, miałbym trochę dalej.
19: Jesteś w połowie drogi, powiedzmy.
20: Tak, tak. Piotr, choć na co dzień stacjonujący w Kartuzach, dzisiaj jechał do nas z Chodzieży. Natomiast Dawid, który nominalnie stacjonuje w Krakowie, choć pochodzi z Bydgoszczy, dziś jechał do nas z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie występował wczoraj z zespołem New Bone, a najbliżej miał Kuba, bo przyjechał z Warszawy.
19: Także każdy z nich no, musiał jakoś zweryfikować swoje plany, żeby spotkali się tutaj razem i specjalnie dla nas zagrali. Honor niesamowity, kłaniam się wam i dziękuję już za to.
20: Dziękuję.
19: A tym bardziej, że masz rację, Bartek, właściwie ze swoją muzyką jeszcze nie pojawiałeś się tutaj z tym składem. To może pomówmy w ogóle o twojej działalności, od tego zaczniemy. Bo z jednej strony jesteś SKUB, ja tak pomyślałem, że Late Night Poems to jest taki projekt, który albo ma ciebie uzupełniać, albo pokazywać drugą stronę czegoś, co nosisz w sobie. I wcześniej nie miałeś okazji po prostu przełożyć na muzykę.
20: Myślę, że bardzo trafnie to odczytałeś, bo ten zespół w zamyśle ma prezentować bardziej formułę jazz and poetry, jazz i spoken word. Ja tutaj mniej rapuję, a więcej mówię. I to jest, myślę, taki naturalny proces rozwoju
19: rapera,
20: bo ja zajmuję się, tak jak wspomniałem wcześniej, grubo ponad 25 lat hip-hopem. W ogóle dzisiaj tutaj spotkałem się z moją wspaniałą przyjaciółką Lilu z Łodzi, z którą się nie widziałem dawno i która dobrze wie, o czym mówię, ponieważ te czasy wspólnie współtworzyliśmy. A ten zespół to rzeczywiście jest taki rozwój, poszerzenie trochę języka, którym się wypowiadam i też taka formuła, w której nie bardzo się można schować za jakąś ekwilibrystyką, za jakimś efekciarstwem. Jest po prostu słowo dostarczone
19: flow
20: z fantastyczną muzyką. Ten zespół, ta koncepcja narodziła się mniej więcej w okolicach pandemii. Wcześniej trochę eksperymentowałem w tym temacie, ale było to też związane z jakimś stanem ducha moim w danym momencie. Nie był to stan jakiś najwspanialszy, bym powiedział, ale właśnie ten stan spowodował, że sięgnąłem po takie środki wyrazu.
19: A od razu miałeś na myśli właśnie tych panów, z którymi później zacząłeś tworzyć ten projekt? Czy szukałeś długo?
20: Szczerze powiedziawszy, to ten zespół narodził się troszkę przy okazji.
19: Okej.
20: Ponieważ na początku pod szyldem Late Night Poems nagraliśmy płytę w duecie z Tomkiem Nowakiem w czasie pandemii, taką ambientowo spoken wordową, a później nagrywaliśmy słuchowisko poświęcone Tomaszowi Stańko w studiu Radia Rzeszów. I tak nam szybko poszło, że zostało sporo godzin w studiu i po prostu zaczęliśmy nagrywać płytę. Na początku nie wiedzieliśmy, że to będzie płyta, a wyszła z tego płyta Ostatni Dzień Lata, która pięknie została wydana na winylu przez You Know Me Records. Mamy dziś ze sobą tę płytę. Tak zaczęliśmy koncertować w tym składzie, a później do składu dołączył Marek Konarski, bo kiedy pierwszy raz usłyszałem Marka na żywo, to wiedziałem, że chcę z nim pracować.
19: I to jest dobry moment, żeby przejść, ale to zahaczę o samo poetry, czy o to, co jest poezją samą w sobie, a w muzyce najbardziej. To wydaje mi się jest odczuwalne. Marek, masz do czynienia z różnymi składami i z różną muzyką, bo grasz i wiem, że doświadczasz i że lubisz to, ale gdzieś zawsze przemykało mi, że no jesteś takim poetą tego dźwięku, że poszukujesz w tej melodii czegoś, co nie jest samą melodią w sobie, że nie tylko melodia cię niesie. Więc nie dziwię się, że jesteś w tym projekcie, ale zaczepiłem o to, żebyś wyraził swoją myśl, dlaczego przystąpiłeś do projektu, co dajesz tak naprawdę tutaj w tym składzie więcej, na ile możesz siebie wyrazić.
21: Spotkaliśmy się po raz pierwszy z Bartkiem gdzieś na koncertach, być może w Gorzowie. Bartek od dłuższego czasu też jest związany z Jazz Clubem Pod Filarami, który tam szeroką działalność prowadzi, nie tylko koncertową, ale i edukacyjną. I pamiętam, że graliśmy chyba w Sanoku z Adamem Bałdychem. Bartek podszedł po koncercie i powiedział, że kiedyś fajnie by było coś razem zrobić. Ale ja myślałem, że to są takie konwenanse po koncercie, że przychodzi muzyk do muzyka, czy twórca do twórcy. Kiedyś coś zrobimy razem, bo nam się dobrze będzie współpracowało, już to czuję. Ale Bartek przyszedł do czynów, bo nie minęły chyba 2 miesiące. Dostałem zaproszenie do nagrania płyty i tak naprawdę my od razu spotkaliśmy się na nagraniu. My nie zagraliśmy wcześniej żadnego koncertu. I chyba Bartek miał takiego nosa, bo wiedział właśnie, którzy muzycy ze sobą dobrze zabrzmią, którzy muzycy ze sobą będą dobrze rezonować. I w zasadzie jeśli chodzi o coś, co ja wnoszę do tego zespołu, to nie jest tak, że ja do tego zespołu wnoszę coś, czego nie wnoszę do innego zespołu, bo zawsze staram się jednak po prostu brzmienie, które mam i swój pomysł na granie muzyki wnosić do różnych składów. Ja zawsze przyrównuję trochę granie na saksofonie do gotowania. Jeśli oczywiście dobry smak to jest pojęcie subiektywne, ale jeśli mamy dobry smak i gotujemy różne potrawy, to możemy je podawać na różne sposoby, ale podajemy je ludziom, różnym ludziom. Przecież my się wszyscy różnimy od siebie, słuchamy różnej muzyki, oglądamy różne filmy, czytamy różne książki, ale jak coś jest subiektywnie oczywiście dobre, no ale dobre naprawdę, jest dobre smakowo, to nam to smakuje, czy to jest muzyka, czy to jest film. I ja nigdy nie starałem się na siłę tworzyć swojego języka muzycznego, bo nawet nie wiem, czy taki mam. Cieszę się, jeśli ktoś potrafi rozpoznać mnie poprzez moją grę. Przede wszystkim zawsze zależało mi na pięknym brzmieniu. Zawsze też porównywałem granie na saksofonie do mówienia. Mhm. Jeśli ktoś ma piękny głos, to od razu nam się chce go słuchać. Ale jeśli nie mówi nic ciekawego, to my gubimy tak naprawdę uwagę po 30 sekundach. Więc oprócz tego ładnego brzmienia, na którym mi na saksofonie zawsze zależało, zawsze chciałem, żeby saksofon brzmiał jak instrument dęty drewniany, bo saksofon to jest instrument dęty drewniany, nie dęty metalowy, chociaż jest wykonany z metalu, to dla mnie zawsze to brzmienie kojarzyło się z czymś ciepłym i takim drewnianym. I to było pierwsze, co chciałem osiągnąć. Pierwsza moja inspiracja, Stan Getz, takie cieplutkie brzmienie na saksofonie. A później doszło do mnie, że okej, brzmienie to jest tylko ten pierwszy etap. Porównanie znowu do mowy ludzkiej. Jeśli ktoś ma piękny głos, ale nie mówi nic ciekawego, to go nie słuchamy. Ale jeśli ktoś ma ładny głos, a do tego jeszcze mówi ciekawe rzeczy, tworzy ciekawe opowieści, no to w tę historię jest nam się łatwiej wsłuchać. Więc wydaje mi się, że do tego zespołu po prostu daję to, co mogę dać od siebie najlepszego, czyli swoją taką wrażliwość muzyczną. I często staram się korespondować ze słowami wypowiadanymi przez Bartka, bo można by pomyśleć, że te słowa są taką jedyną stałą w tym zespole, które się nie zmienia. zmieniają. No to przecież co to za sztuka, przecież wykonywać utwory z tymi samymi słowami na każdym koncercie. No ale jednak właśnie nie, bo te słowa, one są z różną dynamiką wypowiadane. One też korespondują z muzyką. Jeśli my gramy bardziej dynamicznie, to Bartek zupełnie inaczej te teksty wykonuje. Czasami ja staram się jakoś w tych tekstach tworzyć różne kolory, nawet nie konkretne frazy, tylko jakieś takie kolory, które stanowią podkład do historii opowiadanej przez Bartka, więc co ja daję temu zespołowi? No wydaje mi się, że najbardziej po prostu swoją wrażliwość. Jak ta wrażliwość jest inna, ona się wyraża w inny sposób, no i wydaje mi się, że do Bartka i do muzyków, z którymi gramy, ta wrażliwość trafia, bo nam się dobrze razem współpracuje i po prostu dobrze czujemy się na scenie.
19: Fajnie, że mówisz o tych słowach, bo myślę, że to jest taki wyróżnik, czy takie nowum dla ciebie i w tym momencie zupełnie też inaczej możesz podejść do swojego dźwięku. To prawda. Mógłbym spytać wprost Bartka, co usłyszał w tobie, prawda, w twojej grze, i że zaprosił ciebie do tego składu. Postanowiłem jednak sprawdzić to w zupełnie inny sposób. Twoja opowieść jest taką też rzeczą kompletną, bo słyszałem cię już w różnych faktycznie składach i lubisz też podróżować w czasie, co jest dla mnie niezwykle ciekawe. W czasie również muzyki. To jest niezwykle inspirujące. A Bartek, jeżeli ma wypowiadać jakąś treść, to myślę, że potrzebuje różnych tak naprawdę narracji muzycznych, różnych przestrzeni, bo za każdym razem ta historia mu się zmienia i sens tej historii może też się zmienia. Nie wiem, Bartek, jak to jest.
20: Na pewno to zależy od stanu ducha w danym momencie, od tego, jak się czujemy, w jakim miejscu gramy, ile mamy w kościach podróży, czy który to jest na przykład dzień trasy. Są bardzo różne momenty. Człowiek bywa momentami dużo bardziej wrażliwy z jakiegoś powodu i inaczej odbiera pewne bodźce, inaczej je wyraża. Staramy się zawsze oczywiście dać z siebie wszystko i na 100%, ale no nie zawsze da się wejść emocjonalnie aż tak.
19: Wiesz co, bo pomyślałem też, że twoje teksty są wielowątkowe i za każdym razem któraś myśl może być przewodnią, prawda?
20: Tak,
19: i
20: tak.
19: To może zmieniać
20: któraś
19: sytuację.
20: Dociera do mojej głowy na przykład, jakoś tak mnie uderza po raz kolejny, rzeczywiście. Różnie z tym bywa.
19: Mógłbym też Państwu opowiedzieć o tym, jaką poezję noszą w sobie i Bartek, i Marek, ale powiem tak, krople deszczu pojawiają się. Marek, nie? To będzie inspirujące, co?
21: No tak, jakoś na to zareagujemy, ale na pewno nie uciekniemy teraz ze sceny, także proszę się nie martwić.
19: Rozwiniemy tylko parasole, żebyście tutaj spokojnie mogli grać. I właśnie, i wykonać z pierwszej płyty, z drugiej, z której płyty utwory?
20: W większości będzie to materiał z drugiej płyty, zeszłorocznej płyty Rise and Bloom, którą nagraliśmy z Markiem. Głównie będzie to Rise and Bloom, ale pojawią się też dwa utwory z płyty Ostatni Dzień Lata.
21: Ja przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, ale teraz słyszę śpiew ptaków i przypomniał mi się koncert, Bartek, który ostatnio graliśmy nad morzem.
20: Sopocie.
21: I to jest właśnie ta współpraca z naturą, że kiedy na przykład graliśmy w warunkach leśnych, można powiedzieć, koncert plenerowy i te ptaki się pojawiły, to utwór, który dzisiaj też dla Państwa wykonamy, zabrzmiał zupełnie inaczej. On był dużo głębszy. On to było jakieś takie przeżycie metafizyczne, więc proszę dzisiaj też zwrócić uwagę na te śpiewy ptaków, bo to będzie miało znaczenie w dzisiejszym koncercie.
19: Śpiew ptaków, krople deszczu, które powolutku znowu znikają, ale objawiły się, żeby nas tutaj zainspirować, i słowo wypowiedziane przez Bartka, czy też melorecytacja Bartka, tak naprawdę, która będzie nas prowadzić w tej historii. To ja tylko dopowiem jeszcze jedną rzecz. Każdy z nich jest bardzo zapracowany. Każdy z nich jeździ po świecie, gra różną muzykę. Niesamowicie, że potraficie się spotykać, że potraficie tworzyć, że w dalszym ciągu to trwa i niech trwa ta przygoda, a już, że jesteście tutaj, to jeszcze raz wam tylko mogę podziękować. Late Night Poems, proszę Państwa.
20: Bardzo dziękujemy, Piotrze, za zaproszenie.
21: Dziękuję.
20: Zapraszamy
21: bardzo
20: na koncert, tylko musimy tutaj zawołać naszych kolegów. Już są. Jesteśmy na koncercie zaproszeni przez Radio Łódź i z tej strony serdecznie dziękujemy Piotrkowi Bielawskiemu za wieloletnie wsparcie dla całej sceny jazzowej w Polsce, za prezentowanie naszej muzyki, za rozmawianie z nami, za organizowanie takich wydarzeń. No i teraz zagramy z pierwszej płyty utwór Nocne Radio z dedykacją dla Radia Łódź.

gdybym miał opisać cię muzyką, pojechałbym do radia nocą i grałbym to, czego nikt nie zagra za dnia. W przyciemnionym nocnym studio odprawiłbym rytuał jak Tomek Beksiński, grając piosenki, które tkwią najgłębiej, gdzieś w samym środku. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Jakoś między pierwszą a trzecią, a może między drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie.

błaga. Drzemiący na postoju taksówkarz szybko zmieni stację. Zrozumie ten, kto znów nie może spać przez kogoś. Jeździ bez celu po mieście z włączonym radiem. Jeździ jakoś między pierwszą a trzecią. Albo między drugą a czwartą. Jeździ i gra mu nocne radio. Nocne radio. Jakoś między pierwszą a trzecią. Albo między drugą a czwartą. Kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter. Muzyka mówi za mnie. Jakoś między pierwszą a trzecią. Albo między drugą a czwartą. Kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter. Muzyka mówi za mnie.

Dawid Fortuna. Dzięki wielkie.

siedzieliśmy na plaży, gadaliśmy o wszystkim. Słońce muskało nasze twarze, haust morskiego powietrza działał na nas jak jetlag. Pomógł poczuć znów bliskość i zespolić nasz wszechświat. Poczuć lekką beztroskę, podskórną wspólnotę myśli i wrażeń. Naładować się na przyszłość, napatrzeć, nawdychać, nacieszyć jak dziecko. Rozczulić się nad ptakiem, wodą, nad widokiem przed sobą. I być w czymś wreszcie razem, kiedy wszyscy są ciągle gdzieś obok. Ja zapamiętam ten dzień, zapamiętam tę przyjaźń w czasach zarazy, bo nie wiem, kiedy znowu się wydarzy ten czas, to słońce, ulotne szczęście, moment. Chciałoby się uchwycić to, co nieskończone. Chciałoby się zabrać ze sobą do domu, by w niepewną jesień i zimę mógł nam choć trochę pomóc ten ostatni dzień lata, by wrócić tu kiedyś znowu.

Kuba Banaszek, Marek Konarski. To było tak niedawno, a wydaje się dziś jakby z innego świata. A ten ostatni dzień lata był przecież najszczerszą prawdą. I chociaż mrok zaczął nasz świat oplatać, nie pozwolę tym wspomnieniom zgasnąć. Codziennie kręcimy się na brudnej karuzeli życia, a nie na pięknych białych konikach, jak z pozytywki. A tamtego dnia pamiętam jak dzisiaj, możliwe było wszystko. Tamtego dnia możliwe było wszystko. W ten ostatni dzień lata możliwe było wszystko. W ten ostatni dzień lata mogliśmy wszystko. Wszystko.

Potrzebuję 5 minut twojej uwagi. Minimum ciekawości. Najlepiej nie z kurtuazji. Potrzebuję wiedzieć, czy choć ułamek twojego życia jest dla mnie otwarty. Czy jestem choć trochę ważny. Potrzebuję rozmowy i wsparcia. Musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać. Monolog za monolog nie wystarczy. Nie pozwoli zbliżyć nas do prawdy. O nie, nie pozwoli zbliżyć nas do prawdy.

potrzebuje niewymuszonej ciekawości, realnej troski, choćby raz na kwartał. Muszę wiedzieć, że nie ma w tym grama litości. Muszę poczuć, że to naturalne. Potrzebuję czuć, potrzebuję wiedzieć. Po prostu liczę na zrozumienie. Potrzebuję słów, potrzebuję gestów. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie.

Potrzebuję słów, potrzebuję gestów, potrzebuję ciebie. Potrzebuję ciebie.

Dawid Fortuna, Marek Konarski. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękujemy. I na koniec tej przynajmniej formalnej części koncertu, bo będziemy dla Was do dyspozycji, będziemy mieli płyty ze sobą. Zagramy utwór pod tytułem Dziękuję. Jest to zawsze forma podziękowania publiczności, ale też takie przypomnienie sobie o sprawach ważnych, czasami może najważniejszych. Także dziękujemy serdecznie za zaproszenie, dziękujemy serdecznie za przyjęcie i gramy utwór Dziękuję.

dziękuję za każdą chwilę, którą przeżyliśmy razem. Za salwy śmiechu i za chwilę wzruszeń, za każdy zakręt, kiedy byliście mi drogowskazem, gdy bez pośpiechu mijały nasze podróże. Dziękuję za to, że jesteś i stanowisz wartość w moim życiu. Dajesz mi cząstkę siebie i mam w tobie oparcie. Ile to potrwa, nie wiem. I dlatego właśnie dzisiaj chcę ci powiedzieć to otwarcie. Dziękuję za życzliwość, za przyjaźń i za to, że po prostu jesteś. Za setki wspomnień i za wszystko, co jeszcze przed nami. Ile przygoda nasza potrwa tutaj, nikt nie wie. Dlatego mówię ci to dzisiaj zamiast snuć plany. Dlatego mówię ci to dzisiaj zamiast dusić w sobie. A jeśli milczę, bije ciągle moje serce. Dobrze, że jesteś, jeszcze nieraz ci to powiem. Bo nie wyobrażam sobie czasu, kiedy cię nie będzie.

Wierzę, że nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Wierzę, że nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będzie

Szanowni Państwo, Late Night Poems. Wystąpił dzisiaj dla Państwa zespół znakomitych muzyków, moich wspaniałych kolegów. Na instrumentach klawiszowych grał dzisiaj Kuba Banaszek. Na saksofonach Marek Konarski. Na perkusji dziękujemy za użyczenie kolegom z Tłustego Majonezu. Dawid Fortuna. Na kontrabasie maestro Piotr Lemańczyk. Ja nazywam się Bartłomiej Skubisz, SKUBI i bardzo miło było mi zagrać pierwszy raz w życiu koncert w Łodzi. Dzięki wielkie. Wierzę, że nasza miłość będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Wierzę, że nasza przyjaźń będzie wiecznie żywa. Wierzę, że piękne dusze nigdy nie zapomną. Choć jak kosmiczny pył będziemy kiedyś pływać, rozbici na atomy w oceanie ludzkich wspomnień. Dziękuję.

0: Dzięki wielkie.
1: Late night poems. Już idę. Late night poems. Proszę bić brawo. Co prawda państwa już prawie nie widać, ale słychać przynajmniej te brawa. Kuba Banaszek, Marek Kumarski. Panie Piotrze, pan się ukłoni słonecznie, bo pan to się tak uśmiecha. Piotr Lemański, Dawid Fortuna i SKUB, czyli Bartłomiej Skubisz. Pięknie, klimatycznie, lekko deszczowo i w końcu ciemna noc, no bo w końcu tak miało być. Te historie doprowadzają nas w czasie właśnie do tego momentu. Late Night Poems to kolejny zespół, który pojawił się na naszej scenie, Open Stage at Jazzu. Ja naprawdę państwa nie widzę. Naprawdę tak ciemno się zrobiło, ale pięknie. Ale klimatycznie, prawda? Warto było pozostać? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że warto. Dziękuję pięknie. Spokojnego powrotu do domu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich pracownicze dokumenty porzucone na parkingu. Sprawą zajmują się służby. Krytyczne opinie mieszkańców radiostacji na temat remontu ich ulicy i modernizacja plaży nad zalewem w Strykowie. Jest sporo nowości. Jutro w regionie będzie słonecznie. Termometry pokażą do 23 stopni. Dokumenty pracowników znalezione na parkingu, dane wrażliwe osób do niedawna zatrudnionych w firmie Aquinos miały być ogólnodostępne. To dalszy ciąg głośnej sprawy zakładu produkującego materace w Łodzi. W pewnym momencie właściciel zawiesił działalność, ale nie zwolnił pracowników. Jednocześnie przez wiele miesięcy nie wypłacał im wynagrodzeń. W czerwcu sąd ogłosił upadłość firmy Aquinos, a niedawno dokumentację pracowniczą znaleziono na parkingu przed fabryką. Pracownicy byli w szoku, mówi Monika Łaszczewska z Solidarności.
13: Ktoś mógłby wziąć na kogokolwiek kredyt, bo tam nie tylko były PIT-y, tam były faktury, umowy o pracę, aneksy, paski. Nieważne, z którego roku one były, bo przecież dane wrażliwe się nie zmieniają.
14: Drobny fragment tej dokumentacji pracowniczej, który był w jednym z mebli biurowych wystawionych przez zakład, musiała zabezpieczyć policja. Całość dokumentacji jest zabezpieczona przez prokuraturę.
11: Dodaje łódzki senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Zabezpieczona dokumentacja zostanie dołączona do prokuratorskiego śledztwa w sprawie firmy Aquinos.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: W trzęsieniu ziemi w Kolumbii zginęło co najmniej 110 osób, a 87 zostało rannych. Nadal trwa poszukiwanie zaginionych pod gruzami. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 miały miejsce około 14.30 polskiego czasu. W Kolumbii był to poranek. Prezydent kraju Abelardo de la Espreya poinformował, że zawaliło się prawie 100 budynków. Ponad 1500 zostało uszkodzonych. Władze Kolumbii donoszą również o zniszczonych szkołach, drogach i lotniskach. Prezydent kraju zapowiedział, że jeszcze dzisiaj zostanie podpisany dekret o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Mieszkańcy radiostacji krytykują remont ulicy Tkackiej. Drogowcy wymieniają tam zniszczoną nawierzchnię jezdni, remontują chodniki wzdłuż drogi i wjazdy do posesji. Mieszkańcom nie podoba się, że zamiast kostki brukowej na chodnikach położono masę bitumiczną, którą uważają za toksyczną. Co jeszcze im się nie podoba? O tym reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
0: Mieszkańcy zwracają również uwagę, że na początku ulicy Tkackiej przy Kopcińskiego krawężniki są zbyt wysokie, przez co woda nie będzie dobrze odprowadzana. Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu wyjaśnia, że stosowanie masy bitumicznej do budowy chodników to sprawdzona metoda.
7: Obecnie wykorzystywane masy bitumiczne znacząco różnią się od tych wykorzystywanych przed laty, chociażby ze względu na brak substancji smolistych. Sam chodnik w docelowym kształcie będzie odpowiednio wyprofilowany, tak aby znajdująca się na nim woda mogła spłynąć na pas zieleni.
0: Mieszkańcy radiostacji skarżą się także, że podczas prac drogowcy umieszczali materiały budowlane na korzeniach drzew, co mogło na nie negatywnie wpłynąć. Zarząd Dróg Transportu zapewnił nas, że wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia zieleni do stanu sprzed remontu.
11: Prace na Tkackiej mają potrwać do końca wakacji. Plaża w Strykowie już po modernizacji. Mieszkańcy od kilku dni mogą korzystać z dodatkowych atrakcji. Nad zalewem pojawiły się m.in. boiska do koszykówki i siatkówki plażowej, czy pump track dla rowerów i hulajnóg. Strykowianie cieszą się efektem prac.
16: Cudownie zrobione, jest tak czysto, przepięknie. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. Bajta, po prostu bajta.
17: To było bardzo potrzebne, zwłaszcza dla mieszkańców tutaj. Ogólnie robi to dość imponujące wrażenie. Ładnie, porządnie, zadbane.
18: Ja idę do wody.
17: To cieszy. To jest nieporównywalne z tym, co było. No.
19: Coraz więcej miejsc do spędzania wolnego czasu, czy z dziećmi, czy z przyjaciółmi. No nic, tylko przyjeżdżać w piękną pogodę.
11: Jest też nowa infrastruktura plażowa, leżaki, toalety. Toalety, szatnie i budynek gastronomiczny. Dla miasta był to spory wydatek, ponad 7 milionów złotych. Inwestycje ukończono ze sporym wyprzedzeniem. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
20: Unia Skierniewice z historycznym zwycięstwem. Unici zwyciężyli po raz pierwszy w swojej historii w piłkarskiej pierwszej lidze. W meczu trzeciej kolejki tego sezonu pokonali Arkę Gdynia 2-0. Oba gole padły w pierwszej połowie, a strzelili je Damian Gąska i Kamil Sabiło. Goście z Gdyni kończyli mecz w 10, a gospodarze mogli wygrać o wiele wyżej po trzech kolejkach. Unia jest 13. Na 10 pozycji UKS Łódź, a prowadzi dość niespodziewanie z kompletem zwycięstw Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Maksymilian Szwed z AZS Łódź awansował do półfinału biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Łodzianin ukończył swój bieg eliminacyjny na trzeciej pozycji i czas miał ponad 45,5 sekundy. Jak sam przyznał, początkowo był bardzo zły z tego rezultatu.
21: Myślałem, że jednak każdy będzie biegał poniżej tych 45, a tu się jednak okazało, że to 45-50 to jednak jest mniej więcej trzeci, czwarty wynik, więc teraz jestem bardziej zadowolony.
20: Dokładnie był to trzeci czas i w półfinale Szwed będzie miał dzięki temu lepszy niż najbardziej zewnętrzny 9 tor, a za nieco ponad pół godziny Szwed wystąpi w finale sztafety mieszanej 4x400 metrów, natomiast za kilka minut Kinga Królik z Azymutu Pabianice pobiegnie w kwalifikacjach biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Koszykarze UKS-u Kulpak Łódź rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Zajęcia odbywają się w hali UMED-u, która będzie miejscem treningów łódzkich koszykarzy. Wiceprezes zarządu koszykarskiego klubu, a zarazem główny sponsor Maciej Olszyński zapowiedział jeszcze wzmocnienia składu.
22: Pracujemy, było parę zmian, paru nowych graczy, ale to nie jest jeszcze wszystko. Będą dalsze wzmocnienia. Mam nadzieję, że już wkrótce poznamy też nowego trenera.
23: Nikola na razie jest trenerem, który został z nami z tego sezonu. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądało, natomiast będzie dodatkowo jeszcze nowy trener.
20: Treningi prowadzi na razie wspomniany Nikola Awramowicz, a na pierwszych zajęciach pojawili się m.in. nowi już gracze UKS-u Jalen Salinger, Maciej Bender oraz Michał Kołodziej i Artur Łabinowicz. Pierwszy sparing zaplanowano pod koniec sierpnia, a początek pierwszoligowego sezonu 18 września. Natomiast już 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie po raz kolejny zostanie rozegrany Super Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. Prezes Superligi, czyli organizatora rozgrywek Piotr Należyty, kolejny raz spodziewa się zaciętych spotkań.
24: No przede wszystkim dwa spotkania sportowe na najwyższym poziomie, no bo czołowe zawodniczki, reprezentantki Polski, europejskie zawodniczki, no i fantastyczne dwa nasze męskie zespoły, których celem jest awans do turnieju finałowego Ligi Mistrzów.
20: Dzisiaj mecze o Superpuchar Polski promowane były na rynku manufaktury, a jeśli chodzi o spotkania, u pań KGHM Zagłębie Lublin zagra z MKS-em Lublin, u panów kolejny rozdział tak zwanej Świętej Wojny. Industria Kielce zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Meczom o trofea towarzyszyć będą także różne atrakcje, również umiejscowione przed Atlas Areną. Jan Kałusowski zajął 13 miejsce w półfinałach pływackich Mistrzostw Europy na dystansie 100 metrów stylem klasycznym. Poziom rywalizacji był jednak bardzo wysoki, co przyznał łódzki zawodnik.
1: Cieszę się, że popłynąłem w tym półfinale, złamałem barierę 1 minuty po 2 latach. Wiadomo, że jest lekki niedosyt, ale cieszę się, że ze startu na start jestem coraz szybszy. Jeszcze dużo wyścigów przede mną, więc będę walczył dalej.
20: A mistrzostwa potrwają do niedzieli.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Do północy w regionie jeszcze możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem, a po północy może przelotnie padać. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro będzie słonecznie, termometry pokażą najwyżej 21 do 23 stopni. Chwilami może silniej wiać z zachodu i północnego zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Okolice jazzu.
6: Piotr Bielawski, zapraszam na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W poprzedniej odtworzyłem fragmenty koncertu Late Night Poems w ramach akcji Open Stage Ether Jazzu, naszej radiowej akcji w porcie Łódź, poniedziałki, godzina 19. Tam się spotykamy. Najbliższy koncert, proszę Państwa, właśnie w porcie odbędzie się nie w następny poniedziałek, a chwilkę musimy zaczekać i dokładnie 24. Będzie to podwójny koncert. Irek Głyk przyjedzie, zagra nam swój świeżutki materiał z płyty, którą wydał. Materiał opracowany właściwie na jeden instrument, jego ukochany tak naprawdę instrument, jakim jest wibrafon. Elektronika oczywiście go wspomaga, niezwykle ciekawie to wszystko brzmi. A później kolejny łódzki akcent nas czeka. Będzie Muzozoik z muzyką przede wszystkim z płyty, która została wydana nawet w Japonii. To jest już takie mocne uderzenie. To jest muzyka, którą tak naprawdę od początku gra zespół Muzozoik. Hołubi temu stylowi, czy też gatunkowi muzycznemu, jak niektórzy wolą nazywać muzykę rockowo-jazzową. I rzeczywiście tak mocno, mam nadzieję, to zabrzmi w porcie Łódź. 24 w poniedziałek o godzinie 19. Kolejny podwójny koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. Już zapraszam, a później 31 na zakończenie naszego cyklu wystąpi Patrycja Zarychta ze swoimi piosenkami. Tak to się rzeczywiście przedstawia. Dziś z kolei pani, która nie miała okazji nam zagrać, może za rok na przykład, powolutku myśli bowiem o tym, co dalej, wydała dotychczas jeden album, debiutancką płytę w takim razie. Wszyscy już się domyślają i ta płyta ukazała się całkiem niedawno. Ale to ciekawy, choć późny wydawałoby się debiut Ewy Środoń. I Ewa Środoń nam opowie o tych swoich piosenkach. Kwartet Ewy Środoń nam będzie grał z tej płyty. Na takie spotkanie dzisiaj je zapraszam. Obiecywałem to spotkanie już dawno temu. No to czas przyszedł. To czas wielki na Ewę Środoń i jej piękne piosenki.

0: W jedną stronę.
1: Specjalnie jechała 8 godzin.
0: Tak. W 32 stopni.
1: A mówią, że artyści wolą grać, a śpiewać, a nie rozmawiać. A ty jesteś zaprzeczeniem. 4 godziny poświęciłaś w pociągu, żeby przyjechać, porozmawiać. Przecież nie będziemy tutaj grać, ani śpiewać. Chociaż nie, dlaczego? Mogę cię namówić na śpiewanie. Tak, już tyle czasu poświęciłaś, naprawdę.
0: No, nie przygotowałam tu programu artystycznego na dzisiaj, ale instrument mam zawsze przy sobie.
1: Ewa Środoń, witaj. Będziemy mówić o twojej płycie, która nazywa się Koloryzowane. Co ty chcesz pokoloryzować, bo powiedz mi.
0: No właśnie ten tytuł jest trochę przewrotny, bo płyta nie jest podkoloryzowana. Tutaj proszę się tym tytułem nie sugerować. Myśmy całą płytę nagrali w 3 dni i na szczęście nie wymagała jakichś specjalnych zabiegów edytorskich. Także na pewno nie odnosi się to do płyty. Za to myślę, że trochę więcej koloru w życiu jak najbardziej może się przydać.
1: Zawsze się przyda. I w ogóle moim zdaniem muzycznie też trochę tak jest to pomyślane, żeby było różnorodnie, żeby to nie była jakaś taka jedna warstwa, która ci służy, która ma swój koloryt, ale pokazałaś wiele barw, odcieni, w tekstach również, prawda?
0: Tak i tutaj, no, mówiąc tak otwarcie, nie mieliśmy żadnych nacisków tutaj ze strony wytwórni, bo płyta była wydawana samodzielnie, więc po prostu taki materiał się
1: taki plan
0: urodził.
1: Mieliście właśnie.
0: To, że jest różnorodny, to właśnie myślę, że jak najbardziej na plus, ale to są po prostu piosenki, które gdzieś tam we mnie brzmiały przez jakiś dłuższy czas, no i udało się...
1: Jaki czas? Bo biorąc pod uwagę, że to jest zbiór różnych przemyśleń i ciekawych wydarzeń w tekstach, to tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście zbierałaś te pomysły na piosenki przez dłuższy czas.
0: Tak, tak, to jest taki późny debiut, jeśli chodzi o wydanie płyty. No rzeczywiście gdzieś tam część tych tekstów jest oczywiście powiązanych jakoś tam z moim życiem, część z obserwacji. Myślę, że nie da się uniknąć jakichś takich autobiograficznych wątków w tym wszystkim. Gdzieś tam pewnie dojrzewałam do tego, żeby zastanowić się, co chcę powiedzieć.
1: Najpierw były te teksty i do nich szukałaś muzyki? Nie.
0: Nie, nie. Najpierw zazwyczaj powstaje muzyka i coś tam sobie mruczę pod nosem, jakąś linię melodyczną, która później jest przerabiana albo zostaje i do niej wymyślam teksty. Czasami się zdarza tak, że równocześnie z linią melodyczną jest jakiś fragment tekstu na przykład, który gdzieś tam mi się w głowie pojawi i nie mogę się od niego uwolnić i ono ostatecznie zostaje właśnie już w tej wersji nagranej na przykład.
1: Z tej perspektywy patrząc, to ciekawie jawi się to, co powiedziałaś wcześniej, że to już jest taki zbiór piosenek, o których sobie myślałaś od dawna, bo patrząc właśnie tak, to bardzo spójna płyta. To tak jakbyś po prostu miała kierunek muzyczny obrany, wiedziała, w jakiej muzyce czujesz się najlepiej. To jest osadzone. To bez względu, czy byś nagrała płytę 2 lata temu, 3 lata temu, byłoby tak samo, tak? Tak samo by to zabrzmiało.
0: No nie wiem tego. Myślę, że gdzieś tam jednak moje patrzenie na muzykę się zmienia. Też staram się wychodzić z tej strefy komfortu i jakoś się tam stawiać może w takich właśnie warunkach nowych. Mieć jakieś nowe przemyślenia i otwarcie na to wszystko, co się dzieje wokół. Za to właśnie mieliśmy takie poczucie z kwartetem, że ten materiał stanowi jakąś taką całość i że warto to w tym momencie nagrać i może pomyśleć o czymś nowym.
1: No, pokierowała się mnie i zadam to pytanie już, chociaż później miało nastąpić w rozmowie. To jakich nowych elementów doszukać się mogę w tobie, tych muzycznych elementów? No bo sama opowiadasz, że to jakiś proces, nie? Że coś się zmienia jednak. Podejście do muzyki zawsze się powinno zmieniać, to prawda.
0: Tak, nie sposób się z tym nie zgodzić. Myślę, że jak człowiek utknie w jakimś takim jednym miejscu, to może się robić za wygodnie i przez to się powtarzamy, a tego nie chcemy. Odkrywam dopiero te elementy związane z improwizacją. To jest coś, co jeszcze parę lat temu było dla mnie mocnym dyskomfortem. Takie poczucie braku kontroli i przewidywalności na scenie. I no, różne wydarzenia, właśnie udział w różnych warsztatach, które zmieniły moje postrzeganie muzyki, ale też może w ogóle szerzej nawet jakoś tam życia, sprawiły, że w tym kierunku bym troszkę chciała pójść.
1: Ewa, bo tak opowiadasz, że jakbyś podstawa muzyczna jest w tobie ta sama, nie? Ale tak sobie wyobraziłem nawet, że ponieważ nakładasz na siebie nie tylko formę jazzową, ale nakładasz na formę jazzową lub odwrotnie formę jazzową na popową jakąś, prawda? Piosenkową i tak dalej, a nie mówiąc już o autorstwie, i to też może brzmieć jak autorska piosenka bardzo, poetycka nawet czasami piosenka, no to od czegoś musiałeś zacząć, na przykład od popu, tak naprawdę na tym polega sam proces dojrzewania do tej płyty.
0: Takim początkiem muzycznym moim, no to na pewno były jakieś wydarzenia jeszcze w szkole związane właśnie z poezją śpiewaną, z taką piosenką artystyczną. Szkoła stwarzała takie możliwości do tego, żeby się pojawiać na różnych konkursach, interpretować te teksty wybitnych tekściarzy polskich, gdzie każde słowo ma znaczenie i to gdzieś na pewno zostało we mnie, dlatego pisanie po polsku jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo chcę, żeby te piosenki były o czymś. Ale miałam też taką fascynację jazzem od gdzieś tam nastoletnich lat i ona równolegle we mnie dojrzewała. Jak wyjechałam na studia, które nie były jazzowe, tylko studiowałam filologię rosyjską, to strasznie mi brakowało tego, że nie mam już z muzyką na co dzień za dużo wspólnego. Wcześniej skończyłam szkołę muzyczną na saksofonie i szukałam właśnie w Krakowie takich możliwości, gdzie mogłabym śpiewać. Znalazłam taką krakowską szkołę jazzu i muzyki rozrywkowej, która umożliwiła mi nie tylko zdobywanie jakiegoś tam warsztatu, ale też kontaktów. Część tutaj z mojego kwartetu to są właśnie kontakty. Tak, zdobyte w tej szkole, także było to takim otwarciem dla mnie.
1: Nie do końca się pochwalę, że wymyśliłem sobie, że od poezji to się wszystko zaczęło, ale miałem świadomość, że gdzieś to słowo ma tak totalne dla ciebie znaczenie, a więc zawsze miało. No ale to też jest uwalniające, prawda? Forma jazzowa jest uwalniająca dla samego tekstu i interpretacji tego tekstu.
0: Tak.
1: To tak jakbyś naturalnie tego poszukiwała, żeby nie zamykać się w jakiejś takiej formie, nie? W samej poetyckiej piosenki.
0: No ta forma jazzowa jest mi bardzo, bardzo bliska. Też
1: i
0: właśnie...
1: zawsze była? Kogo ty się nasłuchałaś tak naprawdę z tego jazzu?
0: No Ellie Fitzgerald, gdzieś tam jeszcze na początku też takich wykonawców, którzy myślałam, że są tacy jazzowi, potem się okazało, jak mocniej weszłam w jazz, że to wcale jazzowe nie było aż tak. Ale myślę, że przez to, że było w mainstreamie właśnie, tak jak Michael Bublé na przykład, albo...
1: To rozumiem.
0: Diana Krall.
1: Dobrze.
0: No to mi pomogło wejść w tą
1: stylistykę. Ale idiom jazzowy tam jest w tej muzyce. U Diany to w ogóle dosyć poważna historia,
0: tak
1: nie?
0: Tak jest. Tam wszystko groovy bardzo mocno.
1: No, dokładnie.
0: Ale no, gdzieś tam się przesunęłam, myślę, w tym spektrum jazzowym dość daleko. W tym momencie, jeśli chodzi o słuchanie, i też może to słychać właśnie w naszych interpretacjach.
1: Ten tekst tutaj kieruje również formą muzyczną, akcentami w tej muzyce. No nie jest to łatwe dobrać tak tekst do tej muzyki, tak rzeczywiście rozłożyć akcenty, żeby to było nadal jazzowe, ale to by się to udaje. Może właśnie dlatego trzeba było tyle czasu. Potrzebowałaś tyle czasu, żeby dojrzeć do takiej płyty.
0: Tak, no nie byłam ewidentnie wcześniej gotowa. Jak poczułam tą gotowość i też dostałam takie sygnały od chłopaków z kwartetu, że jest to fajny materiał na płytę. Też oni mają swoje doświadczenia w innych składach z płytami i jakby popchnęli mnie ku temu, żeby coś w tym kierunku podziałać.
1: Powiem ci, że też z innego jakby punktu widzenia spojrzałem na to wszystko i postanowiłem zadać ci tak po męsku pytanie, bo to też dotyka popu, bo tak dotyka popu i w ogóle. To jest też takie poszukiwanie popularności. Mogłabyś zostać poetką śpiewającą, prawda? Mogłabyś. Ale to jest taki kierunek, który dzisiaj niekoniecznie przekonuje i niekoniecznie rzeczywiście jest nasłuchiwany przez wiele osób. Kiedyś chyba więcej tej poezji śpiewanej było niż dzisiaj. To tak jakby się też otwierała swoją formę muzyczną po to, żeby docierać do szerszego grona słuchaczy.
0: Nie wiem, ja o tym tak jakoś nie myślałam. Staram się działać w zgodzie ze sobą. Właśnie przez to, że tak jak mówię, nie było tutaj żadnej presji z zewnątrz, no to taka forma, stylistyka jest zgodna ze mną.
1: Stąd, nie myślisz, że popularności nie szukasz?
0: Chciałabym grać dużo koncertów, w tym sensie popularności jak najbardziej. Ale no właśnie też z takim późnym debiutem i wiekiem idzie to, że to nie jest jakby mój taki główny cel. Chcę dotrzeć do wielu osób, bo chcę, żeby to moje przesłanie, moja muzyka dotarła. To myślę, że jest naturalne, ale nie myślę o...
1: Wiesz, żeby

0: się to, nie? Odnalazłaś swoją formę, swój sposób wypowiedzenia się i to wszystko współbrzmi, współgra.
1: Dzięki. No to jest też takie ciekawe podejście dla mnie, bo jazz, właśnie biorąc pod uwagę tutaj trudy takiego świata jazzowego, muzyka jazzowego, no nie jest najpopularniejszym gatunkiem, najlepiej sprzedającym się, więc nawet nie myślałam o tym, że taka stylistyka może gdzieś przysporzyć popularności tej płycie, raczej w drugą stronę, ale biorę to na klat.
0: No bierzesz to na klatę, ja powiem tak, ale z drugiej strony, tak pomiędzy idąc linią jakiegoś podziału, znajdujesz się bardzo często po tej stronie popowej, wydaje mi się, że wiesz, ta piosenka nikomu nie przeszkadza, jeżeli tam jest jakieś utrudnienie harmoniczne czy coś, jeżeli coś się tam dzieje, jeżeli chłopaki mają jakby swoje miejsce, mogą się wypowiedzieć, bo też tak jest, prawda, tak. Bo mówimy tutaj o jazzie, to powiedzmy wprost, jakieś partie improwizacji zostawiłaś im.
1: Tak, zresztą taka klasyczna forma jazzowa też zazwyczaj zawiera taką partię improwizacyjną.
0: No tu jest taki ukłon w stronę standardów niektórych. Tak. Bardzo fajne jest to. Tak. To prawda, ale mówię tutaj też o odbiorze, prawda? Że jak ktoś by posłuchał, to może mu nawet nie przeszkadzać taki jakby moment, kiedy rzeczywiście ten jazz jest jazzem od początku do końca, bo panowie improwizują. Bardziej niż ty głosem. To taka jest prawda.
1: Tak, tak. No myślę, że to jest też fajny materiał do tego, żeby może słuchaczy, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z jazzem, jakoś do niego przekonać. Bo jednak jest ta forma piosenki, jest tekst. Większość utworów ma taką formę właśnie, że jest zwrotka, refren, mniej lub bardziej przełożoną ze standardów. I jeśli ktoś właśnie boi się tego słowa jazz, bo myśli, że nie będzie wiedział, co tam się dzieje, to to jest taki fajny materiał do posłuchania, żeby się przekonać, że jazz
0: zgoda. To jest dobre spojrzenie na to, bo rzeczywiście tak jest, że ktoś może przekonać się do jazzu, ale też mogę spojrzeć jakby z drugiej strony i sobie powiedzieć, oto jest fajny pokaz, jak uratować w pewien sposób nawet piosenkę autorską. Czyli nie zamykać ją tylko w konwencji gitara i ja, prawda, i ognisko, i nie wiem, świece zapalone, i to jest ta poezja, to jest prawdziwy przekaz, wiesz. Tylko rozbudować tą formę, przełożyć ten tekst na różne gatunki muzyczne, ba, powiem więcej, te gatunki muzyczne łączyć ze sobą dla tej piosenki.
1: Tak, no na płycie mamy właśnie taką różnorodność, dwie ballady, które są szczególnie dla mnie taką formą, którą lubię, no ale cała płyta nie może być balladowa, więc są też właśnie dwa utwory takie w stylistyce latynoskiej, mamy walc jazzowy.
0: Teraz już przechodzimy do
1: szczegółów. I ten popowy numer.

0: musisz przyznać, że korzystając z ballady, czy tam z latynoskich tematów, czy popu, no na jakichś wzorcach się opierasz i to nie wymyka się jakiejś takiej klasyfikacji.
1: Materiał jest taki, że da się w niego wsłuchać. Właśnie zarówno można się zaczepić na tej warstwie tekstowej.
0: No, a ty jak... tak wiesz, tu mrugasz do mnie oczkiem, bo ja twierdzę, że mnie wciągasz w ten świat. A tam bardzo fajne teksty, to nie są banalne teksty. Wiesz, dzięki. Ty chcesz o czymś opowiedzieć mi, nie? Ale robisz to w taki sposób, że wciągasz mnie w ten świat najpierw, a potem jestem zasłuchany.
1: Super, to bardzo mi miło. No mówię, właśnie pisanie po polsku jest dla mnie dużym wyzwaniem. To nie jest tak, że przychodzi mi to jakoś mega łatwo. Muszę usiąść do tego i rzeczywiście swoje się nasiedzieć i przechodzić tym tekstem, przespać, przemyśleć go. Także właśnie to wszystko jest po to, żeby on coś ze sobą niósł. Także dobrze słyszeć, że tak jest rzeczywiście.
0: Żeby przybliżyć komuś, skąd to się w tobie bierze, też zacząłem sobie wyszukiwać różne inne wokalistki, które czerpią z jazzu, robią swoje rzeczy, są klimatyczne niezwykle. I sobie pomyślałem, że nie mogę cię przyrównać do takich postaci jak Patricia Barber, ale ona też ma swoistego rodzaju fajną opowieść, tylko inną, prawda? Inny klimat, nie wiem, większy smutek ma na przykład.
1: Ja ją bardzo lubię. I dużo słuchałam.
0: No właśnie, więc z jednej strony zacząłem sobie robić porównania i mówić, o, pewnie się też nasłuchała troszeczkę sposobu narracji chociażby takich pań. Ale przecież ty jesteś bardzo ciepła, bardzo, no zupełnie inna niż ona, prawda? Jesteś ciepła, właściwie widzisz promyk w każdej sytuacji, jakąś nadzieję mi chcesz przekazać w tych tekstach. No źle się działo, ale koloryzujmy dalej ten świat.
1: Tak, na końcu jest wszystko super.
0: Tak?
1: Nie wiem, no...
0: To może mnie oszukujesz.
1: Nie było to jakoś tak właśnie wyważone, po prostu chciałam się przedstawić.
0: A teraz mówię teraz o Patricii Barber, bo akurat rzeczywiście zamierzałem jako taki przykład tutaj to podać, ale wcześniej jak cię zapytałem o wzorce, to nie opowiadałaś.
1: O nie,
0: że się nasłuchałaś. Tak. Nie, no Diana Krall. Diana Krall jest komercyjna, a Patricia Barber już nie jest komercyjna.
1: Ale ja tyle słucham, że to nawet nie sposób jest wymienić tych wszystkich nazw.
0: Ale przyznasz w takim razie, żeby tutaj ten wątek skrócić, że tych pań na przykład śpiewających można by wymienić troszeczkę więcej, na pewno się nasłuchałaś również. Takich popowych, które korzystają z jakichś elementów jazzowych.
1: No pewnie.
0: No teraz jest moda zresztą na to, bo tak powiedziałaś też Michaela Bublé. Olivia Dean co dzisiaj robi?
1: A, no tak. Ale właśnie nie dotarłam jeszcze do niej, szczerze mówiąc, może niedobrze, ale tak, żeby się wsłuchać w nią. Oczywiście wiem, że jest i gdzieś tam...
0: Ty bardzo długo docierałaś do siebie jakby,
1: no
0: nie?
1: Tak.
0: No, trochę lat minęło. A oni ci pomogli dotrzeć do siebie i znaleźć jakby swój styl tego jazzowego grania?
1: A, mój zespół.
0: No.
1: No bardzo, w ogóle mam takie wsparcie od nich, ogromne.
0: Nie, bo zastanawiałem się, czy ty idziesz z kompletnym pomysłem, nawet na brzmienie, na to, jak ten jazz ma brzmieć, jak twoja muzyka ma brzmieć. Idziesz z takim pomysłem, czy idziesz do nich, a oni otwierają tą formę i mówią, no dobra, to ci pomożemy.
1: Oni mnie już długo znają, dużo razem zagraliśmy różnych sytuacji i właśnie wiedzą mniej więcej, w jakiej stylistyce ja działam, mogę dobrze brzmieć.
0: Ale też kilka lat potrzebowali, żeby cię poznać.
1: Tak, tak.
0: Także nie dziwimy się, że ten proces tyle trwał, no i że jest wreszcie ta płyta. Okej. Okay. To możemy ich wymieniać już
1: pewnie
0: powoli.
1: Tak, tak. No to jest Jasiu Kusek na fortepianie, instrumentach klawiszowych. Marcin Hatys na kontrabasie i akustycznej gitarze basowej. Piotrek Przewoźniak na perkusji, instrumentach perkusyjnych. I jeszcze mamy gościa na płycie. To jest Radek Mosurek na trąbce i flügelhornie.
0: No i co, idziesz z nimi z jakimś kompletnym pomysłem, do którego oni coś dokładają, czy idziesz z zarysem? I tak naprawdę pracujecie razem.
1: Idę z zarysem raczej. Jest ta melodia, jakieś akordy, które przynoszę i tekst, który często dyktuje właśnie formę, ale zachowujemy właśnie też ten element taki jazzowy, że każdy z nich ma oczywiście jakąś swoją osobowość i on dokłada do tego według swojego uznania. Oczywiście, że czasami jest tak, że uważamy, że to idzie nie w tym kierunku, w którym by brzmiało najlepiej, no to sobie mówimy stop, spróbujmy inaczej. Ale ogólnie myślę, że dobrze się rozumiemy i znamy, jakoś to nam przychodzi tak naturalnie.
0: Czyli nie ma założenia, że na przykład, o dobra, to ty jakieś solo zagrasz na przykład w tym utworze, tylko to jakby dopracowujecie i nagle się okazuje, że
1: a
0: tak
1: nie,
0: było fajniej?
1: No, to akurat z solówkami to mamy też takie jakieś wyczucie, że tutaj zostawiamy miejsce
0: dla basisty na przykład.
1: Tak? No to na przykład właśnie w balladzie.
0: No właśnie,
1: poprosimy basistę, żeby zagrał Marcina. Ale jeśli uważamy,
0: i on wymyśla to solo?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ale na przykład no jest tam taka ballada, mój ulubiony utwór z tej płyty, W świetle wielkich miast, i tam gra na końcu solo trąbka. Mhm. I podobno, tak gdzieś ktoś nam powiedział w trakcie tego procesu, że trąbka może nie jest najbardziej takim naturalnym instrumentem do takiej ballady. Bardziej może ta skrzydłówka by się tutaj nadała, że jest delikatniejsza. Ale jakoś tak wszyscy poczuliśmy, że ta trąbka właśnie do tych słów, do tej formy, takiego napięcia, które jest w tym utworze, że pasuje no lepiej. I Radek piękne solo zagrał, to mój ulubiony fragment chyba z całej płyty.
0: A dlaczego nie zagrałaś na saksofonie?
1: O, ja nie gram już. No to skończyłam pierwszy stopień na saksofonie, który bardziej był takim klasycznym podejściem. Trochę się przeliczyłam z rozumieniem saksofonu. Miałam nadzieję, że on będzie bardziej rozrywkowy. A w takiej szkole muzycznej właśnie pierwszego stopnia, no to nie ma na to miejsca. Nad takim rozrywkowym brzmieniem trzeba by było pracować samemu pewnie. No i większość ludzi, którzy są jakoś tam zajawieni na instrument, tak robi. Za to dla mnie no, śpiewanie było zawsze najważniejsze. A saksofon jest wybitnie niesprzyjającym instrumentem do śpiewania.

0: Tak się wydaje, że to takie utrudniające, że się dobiera trąbkę, bo się słyszy, chociaż wszyscy mówią, a nie, nie, to nie powinno tak zabrzmieć. Ale z drugiej strony u ciebie to słychać, że to tak jakoś, nie wiem, z łatwizną, naturalnie przyszło, że ta melodia się pociągnęła po prostu, bez względu na jakie instrumenty byś to chyba rozpisała, naprawdę.
1: No w ogóle...
0: Taką zdolność, wiesz, układania pewnych rzeczy trzeba mieć.
1: Bardzo dobrze nam się w ogóle nagrywało ten materiał. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wszystkich biorących udział w tym. W 3 dni nagraliśmy całą płytę w Niepołomicach. No tak jak właśnie przy takim materiale, nie jest to jakoś wyprodukowane, tylko graliśmy parę take'ów, powybieraliśmy później te wersje, co nam się podobają i mieliśmy od razu poczucie, że to jest tak, jak chcielibyśmy, żeby zabrzmiało. Mhm.
0: Tak, z drugiej strony, czy też na marginesie powinienem każdego z nich zapytać, na kim, na czym się wychował, nie? Skąd to jego granie? Bo to ma znaczenie tutaj dla tej muzyki, to słychać.
1: Tak, no mają przestrzeń chłopaki i myślę, że też mogliby to potwierdzić do tego, żeby właśnie wygrać tam swoje.
0: Tak, przełożyć te inspiracje, które w nich są, ale to ci służy, nie? Ty to odczuwasz, myślę, że to jest fajne, że zgraliście się już dawno temu i wiesz, że w tym klimacie chcesz być. To jest bardzo klimatyczna płyta. Pełna rozważań, fajnych, spokojnych, wiesz, ciepłych, gorzkich, ale i tak ciepłych.
1: Słodko-gorzkie.
0: Tak, no tak jest. Słodkie i gorzkie to jest tytuł pierwszy, prawda? Ale tak trochę jest, nie? Że ty nie boisz się też o tej goryczy tam poopowiadać. Bo inna warstwa, dlaczego trochę trwało do nagrania tej płyty, to jest takie życie zwyczajne, o które cię nie pytam, ale też pewnie te doświadczenia przekładają się na to, co się tam działo, nie?
1: No to w mojej głowie się dużo też właśnie dzieje pod kątem obserwacji otaczającego świata, jakichś tam rozkmin.
0: Już wcześniej mówiłaś, że autobiografii też, nie umykaj mi teraz, to powiedziałaś.
1: A, że są teksty tutaj. No tak, tak, trochę, ale ja prowadzę.
0: No żeby
1: raczej
0: nie było, tak... że tylko obserwujesz innych i teraz o innych opowiadasz.
1: No to nie, to nie, ale
0: to
1: też...
0: Sama się zdradziłaś już wcześniej, a piszesz dalej teksty? Nadal tyle się dzieje w twoim życiu?
1: Piszę. Coś tam nowego właśnie próbuję stworzyć.
0: Czyli coś się dzieje. Myślę, że ty ulegasz emocjom, jeśli chodzi o sam przekaz. Również muzyczny, żeby nie było, że tylko tekstowy. W każdym z tych utworów słyszę emocje, więc te emocje cię napędzają. Nawet może nie same zdarzenia, co emocje, które powstają podczas tych zdarzeń. Czyli masz co opisywać dalej.
1: Mam nadzieję. No.
0: Z jednej strony to wygląda, jakby tych emocji było mnóstwo, wiesz, i nakładają się na siebie tak samo jak te gatunki muzyczne i te dźwięki w tych utworach, ale ty nie grasz muzyki pośpiesznej, nie? Nie gonisz mnie. Zatrzymujesz chwilę po prostu.
1: Tak, no też właśnie pracuję w życiu nad tym, żeby się zatrzymać na
0: chwilę. A, czyli autoterapia taka, tak?
1: Bardzo. W ogóle muzyka to jest dla mnie ogromna autoterapia.
0: To tym bardziej trzeba pisać dużo, bo to już jest proces nie do zatrzymania. I co? Usłyszę na przykład, biorąc pod uwagę te nowe utwory, już zupełnie inną Ewę?
1: Sama jestem ciekawa, jest to w procesie powstawania. Chciałabym pozwolić sobie właśnie trochę na więcej z improwizacją, ale jak to będzie, no to najbliższe tygodnie pokażę.
0: Jest w tym takim twoim spokoju jakby też pozbycie się czegoś, czyli zamknięcie jakiegoś okresu. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny punkt w twoim życiu i artystycznym, i życiowym, nie? Zamknięcie jakiegoś okresu. Możesz sobie otworzyć kolejne.
1: Bardzo, bardzo to jest satysfakcjonujące, że właśnie powstaje taki fizyczny krążek, na którym jest zamknięte parę jakichś przemyśleń muzyczno-słownych. Wydawałoby się, że w tych czasach właśnie może wydawnictwo takie fizyczne nie jest konieczne, ale jednak trzymanie tego w ręce jest dużą satysfakcją.
0: W odwrotnej kolejności zadałem tutaj specjalnie pytania, bo to właśnie, że w pomyśle jest zamknięcie jakiegoś okresu, dało mi punkt zwrotny i myśl, okej, to ciekawe, jaką Ewę będę słyszał za chwilę. To jest tak z twoją piosenką, żebyś się nie zdziwiła, że równie dobrze gdzieś w sieci pop może ta piosenka istnieć i stawać się przebojem. To żebyś się nie zaskoczyła z tą popularnością, właśnie teraz pomyślałam.
1: Dzięki, biorę to jako komplement.
0: Tak, jak najbardziej. No, ja będę czekał na te kolejne zmiany, natomiast tutaj jesteś całościowo ty, całościowo do poznania. Otwierasz się po prostu, jakby gdzieś stawiasz granice, ale tak do końca nie wiem, gdzie dokładnie stawiasz granice tej intymności swojej wypowiedzi.
1: No, myślę, że w jakimś tam właśnie bezpiecznym dla siebie miejscu w tym momencie.
0: No, bezpieczeństwo ci panowie też dają.
1: Tak, tak. To jest jakaś taka niepisana zasada intuicyjna między nami, że mamy takie wspólne wyczucie. Mam nadzieję, że jakby tu byli, to by to samo powiedzieli.
0: Coś by się zmieniło. zmieniła na tej płycie?
1: Nie, nie zmieniłabym nic. Znaczy wiadomo, zaraz jak to nagraliśmy i byliśmy w sumie, tak jak mówiłam, zadowoleni, no to później jak słuchaliśmy tego wielokrotnie, to miałam takie, a tutaj mogłam coś tam, tutaj coś tam, ale już teraz jak słucham, to już odpuściłam i myślę, że jest dokładnie tak, jak miało być. Też jak sobie przypomnę tą sesję nagraniową właśnie, to mi daje takie poczucie spokoju, że pomimo tego, że to było tylko 3 dni, to nie było tam pośpiechu jakiegoś, takiej presji. Po prostu to, co najlepsze w danym momencie mogliśmy z siebie dać, to jest na tej płycie.
0: Też tak mówię, że możesz dotrzeć z tą piosenką do tego świata popowego i tam gdzieś znaleźć swoje miejsce, bo też zastanowiłem się, dla kogo zrobiła się taką płytę, nie? Gdzie wielogatunkowość, gdzie w różnych kierunkach to wszystko podąża, a jednak ktoś słyszy, że na bazie jazzu gdzieś to wszystko powstało. Myślałaś o tym również? Dla kogo te piosenki? No może dla ciebie, to wiem.
1: No właśnie też myślę, że to jest dla takiego szerokiego grona odbiorców, ale no bo teraz cały czas mam w głowie tą popową wersję, warstwę. Pop jest bardzo trudny też.
0: Słuchaj, nie wiem, czy ktoś dzisiaj robi taką piosenkę w Polsce, pewnie tak, ale to jest, wiesz, ambitny plan.
1: Tak, no ale właśnie przebicie się do popu to już jest jakaś taka grubsza sprawa.
0: A do jazzu?
1: Ja sobie zostałam w tej bezpiecznej, niszowej takiej.
0: A do jazzu nie jest grubsza sprawa. Przebić się do jazzu jest łatwo.
1: Nie, no jakoś może naturalniej to dla mnie brzmi, że do jazzu. Nie wiem.
0: Nadal jest to jednak ta piosenka, która ma o czymś mówić, coś opowiedzieć, co się zrobić, uwrażliwić może też drugiego człowieka, nie?
1: Fajnie by było, jakby nie była obojętna.
0: Koloryzowane po prostu rzeczy. No skoro już tyle czasu poświęciłeś, 4 godziny, żeby porozmawiać o płycie, a nie śpiewać, to tak naprawdę chcę się namówić mimo wszystko, żebyś chwilę zaśpiewała na przykład ten tytułowy utwór na zakończenie naszej rozmowy.
1: O nie, bo to nie wyjdzie.
0: Przecież ćwiczyłaś na pewno w pociągu cały czas.
1: Nie, bo ja jechałam autobusem.
0: A, w autobusie
1: się nie da ani rozmawiać przez telefon, ani śpiewać.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.

Ewa Środoń opowiadała o swoich piosenkach. Nagrała album, który nazywa się Koloryzowane. Nagrała go ze swoim kwartetem. Kwartet Ewy Środoń, Koloryzowane, utwór tytułowy na zakończenie. I pięknie dziękuję za to spotkanie, zapraszając za tydzień, jak zwykle, po 21:00. Piotr Bielawski. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich brutalny napad na seniorkę w jej własnym domu. Remont ulicy Wiosny Ludu we Wzgierzu i opóźnienia na budowie krytych kortów w Sieradzu. Jutro w regionie będzie słonecznie i ciepło, ale już nie upalnie. Brutalny napad na 88-letnią kobietę w gminie Gorzkowice. Sprawca wtargnął do domu seniorki, użył wobec niej przemocy i ukradł 40 tysięcy złotych, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
1: Mężczyzna wszedł do domu 88-letniej kobiety, gdzie szarpał ją i dusił, chcąc uzyskać klucz do szuflady, w której kobieta przechowywała pieniądze. Gdy dostał się do jej zawartości, zabrał 40 tysięcy złotych, a następnie opuścił posesję.
0: Kobieta nie powiadomiła policji bezpośrednio po zdarzeniu. Funkcjonariusze dowiedzieli się o napaści kolejnego dnia, kiedy seniorkę odwiedziła jej wnuczka i to ona zawiadomiła policję. Dzięki nagraniom z monitoringu wytypowano 43-letniego podejrzanego. Usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Remont i utrudnienia na ulicy Wiosny Ludu we Wzgierzu. Przebudowa odcinka drogi od wiaduktu nad trasą S14 w kierunku Jastrzębia już się rozpoczęła. Kierowcy muszą być przygotowani na ruch wahadłowy. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Okoliczni mieszkańcy nie mogli doczekać się upragnionego remontu ulicy Wiosny Ludów.
3: Potrzebna, tylko by to szybko zrobiono. No.
4: To była tragedia straszna. Trzeba było 10-20 wolniej jechać, żeby przejechać, żeby sobie nie uszkodzić auta.
5: Niech tylko coś zrobią. Na ile to się poprawi, to się okaże.
2: Kierowcy powinni wcześniej zaplanować swoje podróże, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
6: Kierowców prosimy przede wszystkim o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób, które będą kierowały tam ruchem. Wiemy, że remont oznacza pewne utrudnienie, ale jest on niezbędny, by poprawić i bezpieczeństwo, i komfort podróżowania tą drogą.
2: Na czas robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Nie będzie on sterowany sygnalizacją. Ruchem pokierują drogowcy. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Utrudnienia nie wpłyną na kursowanie autobusów miejskich. Ich trasy pozostaną bez zmian. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Sieradzanie muszą jeszcze poczekać na pierwsze korty do squasha. Budowa krytych kortów do tenisa ziemnego i squasha miała zakończyć się do końca wakacji. Jednak termin się opóźni z powodu trudnej tegorocznej pogody. O szczegółach nasz reporter Kacper Rafalski.
8: To dla miasta bardzo ważna inwestycja sportowa. W Sieradzu wciąż brakuje kortów do squasha, najbliżej są one w Zduńskiej Woli. Z kolei istniejące korty do tenisa ziemnego są odkryte, co uniemożliwia grę zimą i gdy pada deszcz, mówi Jakub Marczak, trener z sieradzkiego klubu tenisowego.
9: Dziś zawsze ten problem był tak rozwiązywany, że jeździliśmy na superkorty za Zduńską Wolę do Henrykowa lub do Łodzi trzeba było jeździć, więc ten problem już się teraz rozwiązuje, no bo będziemy mogli grać w Sieradzu i latem i zimą.
8: Nowa hala powstaje przy stadionie sieradzkiego Mosiru. Pomieści ona 2 kryte korty do tenisa ziemnego i 2 korty do gry w squasha. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Nowy termin ukończenia budowy to 7 listopada. Są widowiska, dla których warto przemierzyć setki, a nawet tysiące kilometrów. Hiszpania spodziewa się najazdu turystów w dniu całkowitego zaćmienia słońca. Zjawisko można będzie oglądać w środę wieczorem. Miejsc noclegowych w Hiszpanii pozostało niewiele, a ich ceny idą w górę. O szczegółach Agata Król.
10: Za miejsce noclegowe trzeba zapłacić około 300% więcej niż w inne wakacyjne dni, mówi Daniel Garcia, kierownik w jednym z hoteli na północy Hiszpanii. Ceny noclegów na czas zaćmienia słońca są praktycznie 3-krotnie wyższe niż normalne stawki o tej porze roku. Noclegi w najlepszych lokalizacjach już dawno zostały zarezerwowane, mówi Gloria Peña, szefowa recepcji w hotelu w regionie Asturia. Mówiąc wprost, to mamy już rezerwacje grupowe od zeszłego roku. Grupa z Australii zarezerwowała u nas pobyt już w lipcu 2025, o ile dobrze pamiętam. Całkowite zaćmienie słońca widziane z Hiszpanii potrwa niecałe 2 minuty. Agata Król, Polskie Radio.
0: W Polsce można będzie zobaczyć częściowe zaćmienie. Początek po 19:00, w kulminacyjnym momencie chwilę po 20:00 tarcza księżyca zasłoni nieco ponad 80% słońca. Wtedy jednak słońce będzie już chować się za horyzontem i największe szanse zobaczenia tego zjawiska będą z jakiegoś wyniesionego punktu. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radiołódź.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Do północy możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem teraz występują na zachodzie i północnym zachodzie regionu. Po północy już bez burz, ale w całym województwie miejscami może przelotnie padać. Temperatura spadnie nocą do 15 stopni. Jutro będzie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 21 do miejscami 23 stopni. Chwilami może wiać dość silnie ze zachodu i północnego zachodu.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Podnoszenie ciężaru.
13: Dobry wieczór, mówi po raz 63 Maciej Kieszkowski. Dziś w towarzystwie Zosi Starosty podnoszenie ciężarów rozpoczyna swój bieg. A skoro podnoszenie ciężarów, to witamy na podejście pana Toniego Ajomiego. No i rozpoczynamy dwubój. Czyli co? Na początek rwanie.

przed tygodniem pożegnałem was utworem Tony'ego Iommiego, który został specjalnie przez niego skomponowany dla jego marki Perfum, dla firmy Xerjoff. Tamten utwór był ilustracją muzyczną do zapachu męskiego, a potem jakiś czas minął i w 2024 roku kolejny efekt współpracy z tą samą marką i towarzyszy tak samo zatytułowanej linii Perfum, tym razem dla kobiet i dla mężczyzn. Ten utwór to Deified z roku 2024. Kontynuujemy dwubój siłowy, za moment podrzut. Tym podrzutem będzie Tony Iommi w towarzystwie Serge'a Tankiana z System of a Down. Ten utwór został opublikowany 7 grudnia 2023 roku i powstał z kolei z inicjatywy głównie Serge'a Tankiana oraz dyrektora generalnego firmy Gibson, Cezara Guejkiana, który też w tym utworze bierze udział. Projekt Gibson Band to pierwsza współpraca muzyków, mam na myśli Tony'ego Iommiego i Serge'a Tankiana, od czasu, gdy Tankian wystąpił w utworze Patterns na solowym albumie gitarzysty Black Sabbath o tytule Iommi z roku 2000. Przez chwilę zawiesiłem głos, ponieważ gitarzysty Black Sabbath. No tak, zawsze tak będzie, choć Black Sabbath to już wspomnienia. Przypomnę, że w październiku nowa solowa płyta Tony'ego Iommiego. Pierwszy kęs z tej płyty był dla was podany przed tygodniem. A teraz wspomnienie z 2023 roku.

0: Nie tak dawno Serge Tankian ze swoim macierzystym zespołem narobił sporo młynu podczas dwóch koncertów na Stadionie Narodowym. Młyn był niesamowity. A teraz powrót do przeszłości.
1: Rocznica.
0: W maju minęło 40 lat od wydania debiutanckiej płyty. Co mi się tak ten głos jakoś plącze, ale może to ta pogoda. Przed tygodniem, przypominacie sobie, jak spotkaliśmy się, to przynajmniej tutaj w okolicy radiostacji grzmiało i pojawiały się pioruny, więc był klimat idealny do słuchania takiej muzyki. Wracamy do rocznicy. 40 lat temu w maju ukazała się debiutancka płyta formacji Cat, zatytułowana 3/6. Najpierw ona ukazała się na kasecie Polmarku. Później ukazała się w niewielkim nakładzie, bodajże 1500 egzemplarzy na winylu i tę płytę wydał klub płytowy Razem. Jestem w posiadaniu jednego z egzemplarzy tej płyty. A pod nazwą, pod tytułem Metal and Hell, miesiąc wcześniej ta płyta ukazała się w Europie nakładem wytwórni Ambush Records. Na tej płycie w kwintecie zespół Cat, w składzie jeszcze Wojtek Mrowiec na gitarach. Posłuchamy utworu tytułowego, który zamykał płytę. 3/6, a jakże, w podnoszeniu ciężarów powinno słuchać się bosko.

Szyderczy śmiech nieżyjącego już Romka Kostrzewskiego. Znajdujemy się nadal w obszarze rocznic. Minęło 10 lat. Minęło 10 lat od 1986 roku. Nadszedł rok 1996 i zespół Kat w tym roku wydaje swoją kolejną płytę zatytułowaną Róże Miłości. Najchętniej przyjmują się na grobach. Ta płyta ukazała się na pewno wtedy, kiedy było ciepło, ale znaleźć dokładnej daty jej wydania nie mogłem. Być może wy przyjdziecie mi w sukurs. m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków. Może wśród słuchaczy jest ktoś, kto wie, kiedy ta płyta dokładnie się ukazała. Na niej w składzie Jacek Regulski na gitarach, który w 1999 roku, a więc 3 lata po wydaniu tej płyty, niestety zmarł. Roman Kostrzewski, który odszedł no nieco później, po 23 lata później. I to jest płyta, która w przeciwieństwie do trzech szóstek ma zdecydowanie lepsze brzmienie i dziś jest ikoniczną wręcz pozycją w dorobku tego zespołu i w historii polskiego metalu. Na wspomnienie tej płyty wybrałem utwór Purpurowe Gody, który na tej płycie znajduje się pod znacznikiem 2.

Rok 1996, płyta Róże Miłości, najchętniej przyjmują się na grobach. Tutaj zespół Kat w składzie, wspomniany Jacek Regulski na gitarach, Krzysztof Oset na basie, Piotr Luczyk na gitarach, Irek Lot na perkusji i Roman Kostrzewski śpiew i keyboardy. Płyta nagrana w Isabelin Studio w Warszawie, nagrywana przez Jarka Pruszkowskiego. A Piotrek Pruszkowski i jego syn miał wtedy 11 lat i użyczył głosu w zamykającym płytę utworze Szmaragd Bazyliszka i na płycie mamy taką anotację, ma 11 lat i jaki głos. Żeby już zadość uczynić wszystkim informacjom encyklopedycznym, to wrócę na moment do płyty 3/6 i podam, w jakim składzie wówczas zespół Kat ją nagrywał. Wspomniałem o Wojciechu Mrowcu, mówiłem o Romanie Kostrzewskim. Piotr Luczyk na gitarach, oczywiście Irek Lot na perkusji, oczywiście, no i Tomasz Jagoś na basie. Z tego, co wiem, Tomasz Jagoś przebywa od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Tamta płyta nagrywana była w Teatrze Stu w Krakowie na przełomie 1985 i 6 roku. Realizatorem nagrań był przybyły z Belgii Jess Kleck. Jak już jesteśmy w roku 1986, to w tym roku, oprócz wielu płyt, które są bardzo, bardzo znaczące dla heavy metalu, ukazała się również i ta płyta. Drugi w dorobku long play formacji Creator, bądź też z angielska Creator, Pleasure to Kill, ukazał się 1 kwietnia tamtego roku, wydany przez niemiecką wytwórnię Noise. W klasycznym składzie wtedy Kreator. Mil Petroza, śpiew, gitary, Ventor na perkusji i wokal i Roberto Fioretti na basie. Przypomnijmy sobie tytułowe nagranie z tamtej płyty.

Ręka do góry to apel, komunikat skierowany do słuchaczy, kto pamięta tamte czasy, czyli 1986 rok. No, mam nadzieję, nawet pewność, bo wiem o kilku słuchaczach, którzy wtedy już żyli na tamtym świecie świadomie. No to przypomnijcie sobie, nawet tą płytę można było kupić w kioskach ruchu, wyobraźcie sobie. A w domach książki, w księgarniach na pewno. Pierwszy long play formacji Exhumer, zatytułowany Possessed by Fire, który ukazał się 8 listopada tamtego pamiętnego 1986 roku. Straszył okładką, ale tak miało być. I ten zespół, a tej płyty sprzedało się, no, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Ona została wydana bodajże przez Polskie Nagrania, ale tutaj głowy nie dam. Możecie zresztą to sprawdzić. Natomiast ukazała się jak najbardziej oficjalnie, bo została zakupiona licencja. Zespół Exhumer ciągle żywy i kultywuje dziedzictwo tamtych lat, lat 80. Cały czas na czele formacji od samego jej początku, czyli od 1985 roku, Mem Wistein, wokalista. Grupa wywodzi się z Frankfurtu i pierwszy od 7 lat album ukazuje się niedługo. Za moment posłuchamy tytułowego nagrania z tego longplaya. Wyprodukował tę płytę Dominik Paraskevopoulos. To jest człowiek greckiego pochodzenia, który znany jest ze współpracy z zespołami Caliban i kreator właśnie Death Mask Messiah i Exhumer.

kolejni weterani przypominają o sobie i to w jakim stylu za chwilę posłuchacie. Tekst utworu nawiązuje do trylogii Obcy. Tytuł nagrania zresztą też, Elliot with the Enemy. Zespół Zentrix. Brytyjczycy powracają 30 października swoją płytą, która będzie zatytułowana w najprostszy z możliwych sposobów. Będzie nosiła tytuł po prostu Zentrix. No i okazuje się, że po latach można. Przypomnę, że Zentrix w latach świetności thrash metalowej muzyki na świecie był tą formacją, która dotrzymywała kroku mistrzom zza wielkiej wody.

to ten obcy właśnie chyba coś skonsumował. Jak już była mowa o mistrzach zza Wielkiej Wody, no to ci, którzy są w składzie tej Wielkiej Czwórki, za moment przypomną o sobie swoją nową płytą. My za chwilę posłuchamy drugiego utworu z tej płyty, Anthrax. We wrześniu płyta zatytułowana Cursum Perficio, pierwsza od 10 lat. Przed 10 laty grupa nagrała For All Kings. Tamtą płytę, tak jak i tą, produkował Jay Ruston, a tę płytę nagrywali w studiach 606 Dave'a Grohla. Everybody's got a plan.

Pozostaniemy jeszcze przez kilka minut w Nowym Jorku w związku z zapowiedzią nadchodzącego, zatytułowanego po prostu nazwą zespołu, czyli Prong, albumu, którego premiera w barwach wytwórni Napalm Records odbędzie się 6 listopada. No legenda, legenda, bo Prong jest takową alternatywnego metalu. Powracają i w ramach powrotu przyjadą również do Polski, bo przed tygodniem dotarła do mnie informacja, że w dniach 17 i 18 czerwca przyszłego roku w ramach alternatywnej Zduńskiej Woli grupa Prong wystąpi. Będą chyba największą gwiazdą tego bardzo zacnego festiwalu. Od samego początku na czele grupy Prong Tommy Victor, który swego czasu też zahaczył o Swans. Ja przypominam sobie, rok był 1995 bodajże, kiedy dla tego radia rozmawiałem z Tedem Parsonsem, perkusistą, który w barwach Prong spędził 10 lat pomiędzy 1986 a 1996 rokiem. Być może gdzieś w naszych archiwach, chociaż nie sądzę, ta rozmowa się przechowała. Rozmawiałem z nim dobre półtorej godziny. Nowy utwór z nowej płyty zespołu Prong, The Banner.

wspominałem moją rozmowę z Tedem Parsonsem, przypomniałem sobie również rozmowy z muzykami formacji Galactic Cowboys, Life of Agony i Anthrax. W tym zestawie grupy zawitały w 1990, właśnie, który to był rok? Szósty? Piąty? Czwarty? No nie pomnę niestety w tym momencie, ale w takim składzie przyjechały zespoły do klubu Stodoła. Wtedy już John Bush po transferze z formacji Armored Saint do Anthrax. A dlaczego o tym mówię? Bo Armored Saint już jutro w wyprzedanym koncercie warszawskiej progresji z zespołami Nevermore, mówiliśmy o tym przed tygodniem, i Savatage. Dwa dni później, 13 czerwca, Armored Saint wystąpi w Krakowie z Testament i Metal Church. W tym roku bardzo dobra nowa płyta Emotion Factory Reset, a niedawno ukazała się epka zatytułowana tak samo, z plusem Emotion Factory Reset plus Live. I to live to są dwa utwory zarejestrowane na żywo. Jednym z nich jest klasyk Rain of Fire. To jest wersja z Hard Rock Festival w Gelsenkirchen z tego roku.

0: Podnoszenie ciężarów.
1: Jesteśmy w drugiej godzinie 63. podnoszenia ciężarów. Przypomnę, że dziś spędzacie czas w towarzystwie Zosi Starosty, która realizuje program, i autora audycji, który nazywa się Maciejem Kieszkowskim od urodzenia. Mówiłem w poprzedniej godzinie o koncercie Armand Saint Nevermore Savatage. Savatage po raz pierwszy w naszym kraju. Ostatni studyjny longplay tej formacji, Poets and Madmen, to 2001 rok. Grupa, która powstała w 1983 roku w Tampie na Florydzie z inicjatywy braci Olive'a, Johna Olive'a, który do dziś w składzie gra na keyboardach i śpiewa. Chris Olive'a grał na gitarze w tej grupie do 1993 roku. W tamtym roku niestety zmarł, przepraszam. W czerwcu tego roku, dokładnie 26 czerwca, ukazała się płyta Madness Reigns from the Gutter. To jest materiał zarejestrowany w roku 1990 w Hollywood i przynosi ze sobą rejestrację koncertu wtedy, kiedy jeszcze w zespole na gitarze grał Al Pitrelli, znany później z formacji Megadeth, Zach Stevens na wokalu, Chris Olive'a na gitarze. Wspomnienie tamtych lat.

Tak, ten koncert wtedy się rozpoczynał. Rok 1990. Hollywood. Jak się będzie rozpoczynał koncert 8 grudnia, koncerty 8 grudnia w Krakowie, a następnie dzień później w warszawskiej Proximie, gdzie w odświeżonym składzie wystąpi formacja The Ocean. Zobaczymy. 26 lat istnienia, 10 albumów, wracają w nowym składzie, jak wspomniałem. Po kolei ujawniają nowe utwory z nowej płyty, która ukaże się już 20 września. Album zatytułowany Solaris to drugie spotkanie z muzyką z tej płyty w tej audycji. Light Pollution.

Ze sporym wyprzedzeniem mówię o tych koncertach, bo to grudzień, przypomnę, 8 grudnia krakowski Hyde Park, 9 grudnia warszawska Proxima, ale to dlatego, że jakoś tak przedziwnie nowa muzyka The Ocean owładnęła mną. To będą dwa wieczory, podczas których wystąpią formacje związane z wytwórnią Pelagic Records. Za moment kolejna odsłona, kolejne spotkanie z muzyką zespołu Podhamus. Ja przy okazji ostatniej prezentacji utworu tej formacji 20 lipca chyba trochę przekręciłem nazwę zespołu, co zostało mi wypomniane. Bardzo dziękuję za taką czujność. Teraz się poprawiam. Podhamus. Ravus. Kolejna próbka nagrań z ich płyty wydanej w ubiegłym roku zatytułowanej Abure.

Za moment trzeci bohater, trzeci podmiot wykonawczy. To tak bardzo nieładnie brzmi, ale już zostało powiedziane, to zostańmy przy tym. Zespół Hypnose, który podczas tych dwóch wieczorów wystąpi w Krakowie i w Warszawie. Oni będą te wieczory otwierać. Hypnose pisany pomiędzy O a E z piątką w ten sposób. Za moment posłuchamy kolejnego fragmentu z ich nowej płyty, która ukaże się 6 listopada tego roku, a więc tak naprawdę w przeddzień tych koncertów. Płyta zatytułowana będzie Trame Noir. To 7 album w ich dorobku. Awangarda, taki postrockowy klimat, ciężkie brzmienie. Za moment przekonacie się, jak oni

prasie muzycznej można spotkać się z określeniem granej przez nich muzyki jako cinematic metal. Cokolwiek miałoby to nie oznaczać. Trochę w tym samym klimacie pozostaniemy przez najbliższe prawie 9 minut. To już kolejne spotkanie z grupą Russian Circles, ich 9. w dorobku albumem, który 28 sierpnia ukaże się. Kiedyś by się powiedziało na półkach sklepowych. Czy to dziś jeszcze jest aktualne? Gdzieś fragmentarycznie? Pewnie tak. Postmetalowe trio założone w 2004 roku w Chicago będzie nas raziło po raz kolejny instrumentalnym postmetalem. Illuvial.

Pozostaniemy na kontynencie amerykańskim, przeniesiemy się jedynie do Filadelfii, bo tam zrodził się w 2008 roku kwartet, który wykonuje muzykę, którą też można byłoby określić muzyką takim mianem cinematic metal, tak jak w przypadku formacji Hypnose. Dlaczego? No to po kolei. Za moment utwór, gdzie usłyszymy między innymi wśród instrumentów trąbkę, co jest coraz częściej spotykanym instrumentem w ciężkiej muzyce. Formacja nazywa się IATT. I utwór, którego posłuchamy za moment, to jest przedostatni rozdział najnowszego albumu, jednocześnie filmu grupy, zatytułowanego Etheric Realms of the Night. Intensywne filmowe doświadczenia, które łączą ekstremalny metal z narracją kinową w jedno. Jak sami muzycy mówią, jest to bardzo wciągające dzieło, ale no co innego mogą mówić twórcy? Chcą jak najbardziej przyciągnąć do siebie. Choć myślę, że w tym, co mówią, jest nawet nie odrobina prawdy. Etheric Realms of the Night to czwarty pełnowymiarowy album studyjny IATT, zrealizowany w formie spójnego filmu o długości płyty. Każdy utwór stanowi tu rozdział szerszej opowieści zgłębiającej tematykę podświadomości, snów, samego procesu spania oraz kruchej granicy między światem jawy a tym, co kryje się po drugiej stronie zasłony. Pomyślałem w tym momencie, że właściwie powinienem się pożegnać tym utworem, ale tak nie będzie, więc nie zasypiajcie.

Nie zasnęliście? Mimo wszystko myślę, że trudno jest zasnąć przy tak intensywnej muzyce. Do końca nie opuścimy Stanów Zjednoczonych. W 2003 roku w Teksasie powstał kwartet This Will Destroy You. Wczoraj, tak naprawdę przedwczoraj, 9 sierpnia wystąpili na koncercie w Poznaniu. To jest ostatni singiel, jaki wyszedł spod ich rąk. Utwór Shapeless Burst ukazał się w 2025 roku. Skoro są w trasie, to prawdopodobnie szykują coś nowego, ale na razie, póki co, nie wiem, co to będzie. Być może to jest zapowiedź tego czegoś nowego. This Will Destroy You na pożegnanie. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Łódź.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: To jest powtórka programu. O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Siedem procent dzieci w Polsce doświadczyło wykorzystywania seksualnego. To jest około 500 000 dzieci. Kto je wykorzystuje? Jak to się dzieje, że są w tym zupełnie bezradne? Czy prawdą jest, że najczęściej stają się ofiarami w najbliższych rodzinach? Czas zmierzyć się z trudnymi pytaniami. Iza Berkowska, zapraszam.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Zaproszenie do rozmowy przyjęła edukatorka, seksuolożka, interwentka kryzysowa Aleksandra Dulas.
2: Dzień dobry.
1: 7% wykorzystywanych dzieci to jest taka skala, jakby w każdej klasie było dwoje uczniów wykorzystywanych, mniej więcej.
2: Tak, i ja myślę, że my mamy to niedoszacowane.
1: A dlaczego?
2: No bo bardzo wiele dzieci nie zgłasza tego wykorzystania seksualnego i dowiadujemy się dopiero w dorosłym życiu, że ktoś był wykorzystywany seksualnie, albo się nigdy nie dowiadujemy. Czyli mamy sporo dzieci, które w ogóle w tym systemie się nie ujawnia. No co oznacza, że jeżeli szacujemy na 7%, no to pewnie możemy powiedzieć spokojnie 10 albo nawet trochę więcej.
1: To są takie tematy, o których się niełatwo mówi. W ogóle ta rozmowa nasza dzisiejsza też myślę, że może być niełatwa również w odbiorze przez słuchaczy. No ale warto by się zastanowić nad tym,